To była uwertura do opery Didone Abbandonata Giuseppe Sartiego. Pozostaniemy jeszcze przy muzyce tego zapomnianego włoskiego twórcy. Tym razem słuchamy arii Mi sento il cor trafiggere z opery Anna Gilda w partii solowej Ann Hallenberg.

Ann Hallenberg i towarzyszący jej zespół Concerto Copenhagen wykonali jedną z arii z opery Anagilda Giuseppe Sartiego. Oto przed nami jeszcze jedna aria, tym razem z opery La Contessa de Nummi Christopha Willibalda Glucka.

To była aria Se vorrà fidarsi a Londe z opery La Conteste de Numi Christopha Willibalda Glucka, śpiewała Ann Hallenberg. Wracamy teraz do muzyki instrumentalnej doby baroku. Oto uwertura do opery Artaserse Paolo Scalabriniego.

Wysłuchaliśmy uwertury do opery Artaserse Paolo Scalabriniego. Grał zespół Concerto Copenhagen, dyrygował Lars Ulrik Mortensen. No i wracamy do arii operowych. Tym razem fragment z opery La Passione Francesca Antonio Uttiniego.

To była aria Potea quel pianto z opery La Passione Francesca Utiniego. Śpiewała mezzosopranistka Anne Hallenberg. Oto przed nami dwie arie Giuseppe Sartiego. Na początek fragment opery Siro Riconstituto, a następnie fragment z opery Nell Artaxerse.

To była aria Vo scoldanto un mar crudele z opery Nel Arta Serse autorstwa Giuseppe Sartiego. Śpiewała Ann Hallenberg, której towarzyszył zespół Concerto Copenhagen. Przed nami chwila przerwy dla śpiewaczki, w której usłyszymy symfonię trzecią B-dur Fortunata Celleriego.

To była symfonia B-dur Fortunata Celleriego w wykonaniu zespołu Concerto Copenhagen. Wracamy do arii operowych. Tym razem kolejne dzieło Fortunata Celleriego, A che quella Tortorella.

Hack, quella tortorella to tytuł arii autorstwa Fortunato Kelleriego, która zabrzmiała w wykonaniu Ann Hallenberg i zespołu Concerto Copenhagen. Wracamy jeszcze do muzyki zapomnianego Giuseppe Sartiego. Oto aria Amor Crudele z opery Filippino.

To była aria Amor Crudele Giuseppe Sartiego. Na koniec naszej wizyty w Kopenhadze słuchamy muzyki Fortunato Kelleriego, aria Astri Aversi z opery Amalasunta.

Ann Hallenberg i zespół Concerto Copenhagen pod dyrekcją Larsa Ulrika Mortensena. W muzycznej nocy Euroradia słuchaliśmy arii Astri Aversi autorstwa Fortunata Telleriego. I tak też zakończył się koncert w Kopenhadze 15 sierpnia ubiegłego roku. Przechodzimy do muzyki Cyrila Scotta. Oto utwór Lotus Land op. 47 w wersji na fortepian solo.

Christina Ortiz wykonała kompozycję Lotus Land Cyrila Scotta. Wracamy do muzyki wokalnej w muzycznej nocy Euroradia. Oto przed nami pieśń churalna Ach, Herr, strafe mich nicht Maxa Regera.

To była pieśń sakralna Maxa Regera Ach, Herr, Strafe mich nicht, opus 110. Śpiewał duński narodowy chór radiowy pod dyrekcją Stefana Parkmana. Pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania zakończy muzyka Ryszarda Strausa w opracowaniu Franza Hasenörla. Tytuł kompozycji to Till Eulenspiegel einmal anders.

Till Eulenspiegel einmal anders, czyli wesołe figle Dyla Sowistrzała, tym razem nieco inaczej. Tak można by przetłumaczyć ten niemiecki tytuł kompozycji Franza

Zenerla, opartej na słynnym poemacie symfonicznym Ryszarda Strausa. I tym muzycznym żartem kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest piątek, 25 września. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam Państwa ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę muzycznej nocy Euroradia. Rozpoczniemy ją od muzyki Franciszka Schuberta w klasycznym nagraniu. Oto przed nami sonata fortepianowa A-moll, opus 42, a zagra sam Alfred Brendel. Nagranie z Concertgebouw w Amsterdamie z 22 marca 1987 roku.

Alfred Brendel i muzyka Franciszka Schuberta. W muzycznej nocy Euroradia słuchaliśmy sonaty fortepianowej A-moll op. 42 tego wiedeńskiego kompozytora. I na koniec dziś pieśni Fryderyka Chopina. Zaśpiewają Aleksandra Kurzak i Mariusz Kwiecień, na fortepianie Nelson Gerner.

Aleksandra Kurzak i Mariusz Kwiecień, a także grający na fortepianie Nelson Gerner wykonali wybrane pieśni Fryderyka Chopina. I tak też kończymy cały tydzień w muzycznej nocy Euroradia w dwójce. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się, do usłyszenia. Krzysztof Dziuba.

Elżbieta Grin-Stasik, witam serdecznie, jak zwykle w piątkowy, wczesny poranek. Madrygały Stanisława Moryty do łacińskich tekstów Jerzego Wójtczaka Szyszkowskiego, progres na flet solo Alicji Gronau, ale także kompozycje pisane z myślą o śpiewającej dziatwie szkolnej, utwory Stanisława Wiechowicza, Antoniego Szalińskiego do poezji Janiny Porazińskiej i Juliana Tuwima. To tylko niektóre pozycje dzisiejszej fantazji polskiej. Najpierw jednak sięgniemy do zachowanej XVIII-wiecznej twórczości. Rozpoczniemy bowiem jedną z zachowanych symfonii staropolskich Jana Engela, kompozytora, drukarza, wydawcy muzycznego, kapelmistrza warszawskiej kolegiaty Świętego Jana. Z kronik wiadomo, że skomponował co najmniej 12 symfonii. Dedykował je podkanclerzemu litewskiemu Antoniemu Przeździeckiemu. W archiwum ojców Paulinów w Częstochowie zachowały się jedynie 3 symfonie Engela. Formalnie to jeszcze utwory 3-częściowe wzorowane na neapolitańskiej sinfonii, na tamtejszej uwerturze. W melodyce i pracy motywicznej słychać u Engela wyraźne wpływy kompozytorów szkoły mannheimskiej, słychać wpływy muzyki Józefa Haydna. Zatem Jan Engel, symfonia B-dur numer 2, części Allegro assai, Andante i Presto. Wykonawcy międzynarodowy zespół kapela Częstochowiensis, działający pod kierunkiem artystycznym altowiolisty Tomasza Wabnica z austriacką skrzypaczką w roli koncertmistrza Marią Bader-Kubicek.

Jan Engel, tak brawurowo wykonana została w Bazylice Jasnogórskiej jego Symfonia B-dur numer 2 podczas jednego z koncertów 17. Festiwalu Gaudemater Częstochowa 4 maja rok 2007. Była to kreacja kapeli Częstochowiensi zespołu międzynarodowego z koncertmistrzem austriacką skrzypaczką Marią Bader-Kubicek. Fantazja polska. Muzyka, która przed nami przenosi nas do współczesności, choć i kompozytora, i autora tekstów pożegnaliśmy już niestety. Zabrzmią mianowicie cztery madrygały Stanisława Moryty do łacińskich tekstów Jerzego Wojtczaka Szyszkowskiego. Ad fontem, in horto, Expectatio i Epistula to poszczególne tytuły czteroczęściowego cyklu na chór a cappella z roku 1999. Wykonawcy, znakomity chór opery i filharmonii podlaskiej pod dyrekcją Violetty Bieleckiej.

Madrygały z tekstami łacińskimi Jerzego Wojtczaka Szyszkowskiego. W uralnej twórczości a cappella Stanisława Moryty. Ciekawe nawiązanie do madrygału, renesansowej formy muzycznej uprawianej przez ówczesnych mistrzów. Przypomnę, wykonawców to chór opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Violetty Bieleckiej. W fantazji polskiej czeka nas teraz kilkanaście minut z wykonawstwem najmłodszych adeptów sztuki churalnej. Najpierw posłuchajmy pięknie.

Pięknego wykonania XVIII-wiecznej anonimowej kompozycji będącej opracowaniem sekwencji Stabat Mater. Autorstwo tekstu przypisywane jest, przypomnę, XIII-wiecznemu włoskiemu autorowi Jacopone da Todi. Nagranie to otwierało program konkursowy zespołu dziewczęcego Laudate Domino pod dyrekcją Anny Peżanowskiej, który w 2003 roku reprezentował Polskie Radio na konkursie europejskiej Unii Radiowej Let the People Sing i w finale uplasował się na trzecim miejscu tej prestiżowej olimpiady chóralnej.

Dziewczęcy chór Laudate Domino pod dyrekcją Anny Perzanowskiej. To i następne nagrania zespołu przypominają nam o rozpoczętym już roku szkolnym 2026-27. Nagrania konkursowe zespołów chóralnych, a takich właśnie słuchamy, powinny ukazywać wszechstronne umiejętności wokalne zespołu, stąd w programach najczęściej słyszymy kontrastowe zestawienie utworów sakralnych i świeckich, utworów różnych epok i stylów, zróżnicowane fakturalnie i wyrazowo. Tak też jest w tym przypadku. Tak więc teraz usłyszymy dwie piosenki Stanisława Wiechowicza do poezji Janiny Porazińskiej, Stuku Puku i Kołysankę oraz dwie kompozycje Antoniego Szalińskiego o diametralnie innej stylistyce i narracji. Najpierw zabrzmi muzyka Interwali, utwór drugi,

to na wskroś nowoczesna, świetnie napisana kompozycja z elementami aleatoryki, improwizacji. Kompozycja do wiersza Juliana Tuwima Ptasie Radio. A więc raz jeszcze warszawski chór Laudate Domine pod dyrekcją Anny Perzanowskiej.

nagrania dziewczęcego chóru Laudate Domino pod dyrekcją Anny Peranowskiej, finalisty i zdobywcy trzeciego miejsca w konkursie Europejskiej Unii Radiowej Let the People Sing, przypomniały nam, że lekcje szkolne w toku i że zapewne rozpoczęły już próby dziecięce, młodzieżowe chóry szkolne i te działające przy rozmaitych placówkach kulturalnych. Fantazja polska. Progres na flet solo Alicji Gronau. Usłyszymy pierwszy człon tego cyklu, będącego z jednej strony muzycznym monogramem kompozytorki, gdzie ważną rolę konstrukcyjną odgrywają dźwięki A i G. Jednocześnie słyszymy tu wysmakowane efekty artykulacyjne, słyszymy całą skalę, całą

flecistka Agnieszka Prosowska i Wicka w pierwszej części cyklicznej kompozycji Alicji Gronau Progres na flet solo. Zygmunt Stojowski. Przed nami trzecia część jego suity koncertowej S-dur op. 9, która tuż po prawykonaniu całego utworu, rok 1892, zyskała nadzwyczaj pochlebne recenzje świata muzycznego starego kontynentu. Muzyka ta to dedykacja dla Hansa von Bülowa i artysta poprowadził ową suitę koncertową Stojowskiego w Hamburgu podczas jednego ze swoich ostatnich koncertów. Dzisiaj w Fantazji Polskiej usłyszymy trzecią część suity, w której rozbrzmiewają rytmy krakowiaka. Słuchamy orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej, dyrygent Marcin Nałęcz-Niesiołowski.

0: Na zakończenie dzisiejszej Fantazji Polskiej zabrzmiała trzecia część suity koncertowej S-dur op. 9 Zygmunta Stojowskiego. Słuchaliśmy orkiestry opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcznie-Siłowskiego. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia za tydzień. Elżbieta Gryń-Stasik.
1: Słowo na dzień.

0: Mówi ksiądz Łukasz Piotrowski.
1: Tłumy nie wiedzą, kim jest Jezus. Widzą znaki, które czyni. Podziwiają cuda. Są pod wrażeniem słów. Jednak zanim ułoży się to w spójny obraz, musi minąć sporo czasu. Dopiero kiedy Pan Jezus odda swoje życie na krzyżu w Jeruzalem, otworzą się podwoje łaski i serca ludzi zostaną otworzone. Zaczną łączyć wszystkie doświadczenia w jedno. Będą w stanie uznać w Jezusie Chrystusa, Mesjasza Bożego, który przyszedł, by zbawić świat. Swoją największą tajemnicę, ów sekret mesjański, którego Pan Jezus nie objawiał postronnym, chce On objawić uczniom. Dlatego mówi do nich więcej niż do innych. Dlatego zadaje im pytania, których nie zadaje innym. Zwróćmy uwagę, że tłem dla dzisiejszej Ewangelii jest moment modlitwy. Ewangelista przypomina, że raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie. To w czasie modlitwy przyszło pytanie o tożsamość. Kim jestem dla ludzi? Kim jestem dla was? Ewangelista nie zaznacza, czy uczniowie również się modlili. Może tylko patrzyli, jak Jezus się modli. A może też uczestniczyli w tym wznoszeniu serc do Ojca. W każdym razie to modlitwa jest tutaj ukazana jako czas uprzywilejowany. Moment w ciągu dnia czy nocy, kiedy rodzą się ważne pytania i pojawiają się ważne odpowiedzi. Modlitwa daje szansę do nawiązania dialogu z Chrystusem. Nawet gdy jesteśmy lekko rozproszeni, ważne, żeby, tak jak uczniowie, skierować wtedy wzrok na Jezusa. Na pewno ci, którzy potrafią trwać na modlitwie, wzbudzają serce Pana Boga do działania. Czy jestem gotów poświęcić kilka chwil na modlitwę w ciągu dnia? Czy jestem gotów dać niekiedy więcej? Zwróćmy uwagę na to, że Pan Jezus często się modlił i często modlił się długo. Na naprawdę ważne odpowiedzi przychodzi czekać, czasami aż do znudzenia. To oczekiwanie nigdy nie jest jałowe, gdy nasz wzrok jest skierowany na Pana Jezusa. Gdy jesteśmy w stanie, tak jak uczniowie, usłyszeć Jego pytanie, usłyszeć Jego głos. Za kogo mnie uważasz?
0: Mówił ksiądz Łukasz Piotrowski.

0: Poranek dwójki.
1: Słońce jeszcze nie wstało, ale my już zaczynamy piątek. Wschód słońca według wyliczeń dla Warszawy za 25 minut. Imieniny świętują dziś, jeśli już nie śpią, to mogą świętować Aurelia, Franciszek, Wincenty i Władysław, bo w kalendarzu 25 września.
0: Pogoda.
1: Chmury dziś w przewadze, chociaż szanse na trochę słońca też są. Innymi słowy, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Do tego właściwie wszędzie przelotny deszcz, czasem mżawka, a w Tatrach lokalnie drobne opady śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Temperatura maksymalna od 13 stopni do 17 stopni Celsjusza, chociaż teraz chłodniej od 10 do 12 stopni. Ale ocieplenie się zbliża. Od niedzieli powinno być przyjemniej.

0: AB Trio na start jazzowego poranka dwójki i utwór Los Plazos de Patron, czyli terminy wyznaczane przez szefa. Mamy nadzieję, że państwa żadne nagłe terminy nie gonią, tak zwane deadline'y, a przynajmniej nie na tyle, by nie mogli państwo spędzić z nami tego poranka. Z nami, czyli z trio w składzie Monika Kopcik, Katarzyna First-Wojtkowska i Beroch Siedziński. Pora zdradzić nasze plany do godziny 9. Mamy zamiar słuchać świetnej muzyki, to po pierwsze, jak zawsze, ale mamy też dla państwa kulturalne polecenia. Nie tylko piątą w tym tygodniu rekomendację od Pawła Dobrowolskiego, ale również zaproszenia na wystawy czy rozmowy. No właśnie, o czym porozmawiamy? Na przykład o wynikach najnowszego badania Narodowego Centrum Kultury, które odpowiada na pytanie, jak wygląda uczestnictwo Polek i Polaków w kulturze. Są państwo ciekawi? O 8.30 Studio Dwójki odwiedzi Grażyna Pol, szefowa działu badań i analiz Narodowego Centrum Kultury. Godzinę wcześniej połączymy się z Krakowem, nie w sprawie wyborów prezydenta miasta, bo są rzeczy bardzo ciekawe również w przyszłym tygodniu. W tym mieście w przyszłym tygodniu rusza okrągła jubileuszowa edycja festiwalu i konkursu Jazz Juniors. 50. Porozmawiamy z dyrektorem wydarzenia. A w pierwszej godzinie naszego spotkania zaprosimy do Muzeum Narodowego w Gdańsku, gdzie można oglądać ostatnią już odsłonę ekspozycji prac Daniela Chodowieckiego.
1: Nas przede wszystkim zafrapowała ta wszechstronność jego, wszechstronność tych kontaktów towarzyskich, dlatego że on się nie ograniczał w swoich kontaktach do jakby jednej dziedziny nauki.
0: Czwarta ekspozycja Chodowieckiego to też nie jest ostatnie słowo Narodowego Muzeum Narodowego w Gdańsku, ale o tym już niebawem więcej szczegółów. Zajrzymy także do Muzeum Azji i Pacyfiku, to w Warszawie. Tym razem skupimy się na fotografiach ze zbioru tej instytucji, a zdjęć jest tam prawie 80 tysięcy, więc jest na czym zawiesić oko. Poza tym w poranku rozmowa z Agnieszką Smoczyńską o filmie Hotspot, przeglądy prasy, poezja Norwida czy płyta tygodnia. Nudy nie będzie. Już za chwilę kalendarium.

0: Słowik na baterię, czyli muzyka Marcina Pędowskiego w programie drugim Polskiego Radia o poranku. A teraz czas zajrzeć do kalendarza, czyli zapraszamy w podróż do przeszłości.
1: Kalendarium.
0: A zaczynamy od pytania, jakie trapi Jakuba Jamrozka.
2: Ilu mężczyzn musiało się w niej kochać? 124 lata temu w Warszawie urodziła się Hanka Ordonówna, piosenkarka, aktorka i tancerka, jedna z największych gwiazd przedwojennych scen kabaretowych i teatralnych. A to nagranie z Radia Wolna Europa z 1961 roku.
3: Zapraszamy do głośników wszystkich, którzy ją widzieli. Słuchali jej piosenek, podziwiali jej kreację. Prosimy do głośników wszystkich, których porywał i zdumiewał wielki talent Hanki Ordonówny.

0: Hanka Ordonówna urodziła się 124 lata temu. Z kolei 107 lat temu w Karpętnej na Zaolziu urodził się Stanisław Hadyna, kompozytor, dyrygent, pisarz, założyciel i wieloletni kierownik Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.
1: Mało kto wie, że Hadyna oprócz pisania pieśni, a ma ich w swoim dorobku ponad ćwierć tysiąca, tworzenia innych dzieł muzycznych, był też znakomitym pisarzem, dramaturgiem, który flirtował też i z filmem. W tym charakterze wygrywał międzynarodowe konkursy. I skoro o konkursach, w 1954 roku rozpisano, jakbyśmy dziś powiedzieli, casting do zespołu. Śląsk miał liczyć 120 śpiewaków, tancerzy i muzyków. O jedno miejsce ubiegało się 100 kandydatów.
0: Nie wiem, czy Stanisława Hadynę można nazwać Janosikiem zespołu Śląsk, ale wiem, że 96 lat temu w Starachowicach na świat przyszedł Bogusz Bilewski. Aktor znany z ról w filmach Pan Wołodyjowski, Potop, Aria dla atlety czy serialu Janosik.
2: Trzeba by jakimś sposobem.
3: Ale jakim? Godaj kiedyś taki mądry.
2: Mam! Grała się weźmie i się go porwie!
0: Kwiczoł miał w sobie to coś. Miał w sobie to coś również Michał Kleofas Ogiński, kompozytor i podskarbi Wielki Litewski, miecznik Wielki Litewski. Urodził się w 1765 roku.
4: Muzykę uprawiał z potrzeby serca, a nie by utrzymać się. Nie był profesjonalistą. Poznał chyba całą Europę, przebywał jako polityk, jako działacz polityczny w Hadze, w Amsterdamie, w Londynie, w Paryżu, w licznych miastach włoskich, w Brukseli, w Hamburgu, no i w Petersburgu. Także we Florencji, gdzie zmarł. I jak sam pisał, cytuję go tutaj, liczne podróże pozwoliły mi odwiedzić niemal wszystkie stolice Europy. Nigdy nie zaniedbałem okazji, aby zobaczyć na scenie dzieła wszystkich głośnych kompozytorów. Wielu spośród tych kompozytorów znałem osobiście. No i w swoich listach o muzyce wymienia wielu z tych kompozytorów. W wiedeńskim pałacu swoich rodziców, rodzice mieli także pałac w Wiedniu, często widywał wielkiego librecistę Pietra Metastazja, poetę cesarskiego.
0: O czym mówiła muzykolog profesor Alina Żurawska-Witkowska.
5: A kalendarium przygotował Jakub Jamrozek, za co serdecznie mu dziękujemy.

Mothers Unknown i utwór Bump za nami. Za nami także kalendarium, ale pomyślałem, że warto wspomnieć jeszcze o jednej okrągłej rocznicy, no bo w dobie sztucznej inteligencji, wszechobecnego zasięgu, gdzie czasem szukamy Wi-Fi, a zwykle je znajdujemy, no to warto przypominać o takich wydarzeniach, kiedy jeszcze smartfonów nie było w kieszeniach. 70 lat temu, równo 70 lat temu, uruchomiono pierwszy transatlantycki kabel telefoniczny. Ile to wysiłku musiało kosztować? Oficjalne otwarcie odbyło się poprzez rozmowę Londyn-Nowy Jork-Ottawa. Dokładnie 70 lat temu. Tych rozmów jednocześnie zbyt wielu być nie mogło, bo system miał początkowo tylko 36 kanałów rozmownych, tak zwanych. Nie za dużo przelotów, jakby spojrzeć na dzisiejsze czasy. Nawet o 6.23 więcej rozmów odbywa się w pewnie budynku, z którego dla Państwa nadajemy wprost z warszawskiego Mokotowa. Tu program drugi Polskiego Radia. Teraz pewna świetnie zapowiadająca się, a może już gwiazda, wibrafonistka Nicara Warren. Tym razem z gościnnym udziałem Nestora jazzowego fortepianu Kennego Barona. Tak się składa, że Kenny Baron to dziadek Nicary Warren, a więc wnuczka zaprosiła dziadka do współpracy. Oto efekty tego zaproszenia. Heather Gray.

0: Już prawie 6:30.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Pora na piąte w tym tygodniu spotkanie z poezją Cypriana Kamila Norwida. Tak pisał o nim Tadeusz Różewicz. Był poetą rozstań, ucieczek, pożegnań. Był poetą ciemnym i jasnym jak dzień i noc. Ze smaków wybrał gorycz, z kolorów błękit, koral, a także biel i czerń. Czerń i biel, które nie są kolorami, ale symbolami żałoby

i wesela u różnych narodów. Wczoraj przypadała 205. rocznica urodzin Norwida, który, warto o tym pamiętać, był nie tylko poetą, dramaturgiem, przenikliwym myślicielem, ale także malarzem, grafikiem i rzeźbiarzem. W tym tygodniu w poranku słuchaliśmy jego wierszy w różnych aktorskich interpretacjach. Na zakończenie usłyszymy jeden z liryków Norwida przeczytany przez Łukasza Lewandowskiego.

0: dnie i nocy nie ustawam prosić, żeby raz skończył świat z interesami. Ta jest modlitwa ma i ten interes, żeby raz ludzkość weszła do okresu, który jej z dawna należy się logicznie, gdzie już żadnego nie ma interesu i gdzie już nic nie robi się praktycznie. I o to święte proszę, które noszą grzebień z promieni i łzę mają w oku i z Weroniką od łkań się zanoszą na purpurowym obłoku.
1: W przyszłym tygodniu przypada 30. już rocznica ogłoszenia werdyktu Akademii Szwedzkiej o przyznaniu Wisławie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla. Wierszy czytanych przez poetkę posłuchamy w poranku już od poniedziałku. A w piątkowym cyklu muzycznym, który można byłoby nazwać Chopin w wydaniu nieklasycznym, pora na Makoto Ozone.

0: Bach, oto Ozone. Tym razem Chopin interpretowany właśnie w ten sposób. Walc d'Ezdur, opus 64, numer 1. A my zgodnie z zapowiedzią zapraszamy Państwa do Trójmiasta. 300. rocznica urodzin Daniela Chodowieckiego jest hucznie obchodzona w Gdańsku. W oddziale sztuki dawnej Muzeum Narodowego otwarto 4. już wystawę z serii ekspozycji poświęconych artyście. Muzeum pokazuje, że urodzony w Gdańsku, ale mieszkający w Berlinie, artysta był nie tylko cenionym ilustratorem, ale też aktywnym uczestnikiem życia naukowego swojej epoki. Do muzeum wybrała się z mikrofonem Marzena Bakowska z Radia Gdańsk.
1: Trwa ostatnia z 4 wystaw poświęcona Danielowi Chodowieckiemu, a ze mną kuratorki tej wystawy.
2: Maja Mociewicz,
3: Alicja Andrzejewska-Zając.
1: Jakiego tym razem poznajemy Daniela Chodowieckiego?
2: Poznajemy Daniela Chodowieckiego, który jest nie tylko wrażliwym na otaczającą rzeczywistość artystą, ale przede wszystkim intelektualistą, człowiekiem swojej ery, epoki oświecenia, epoki fermentu intelektualnego, epoki rozlicznych dzieł naukowych, które publikowane są w tamtym czasie w epoce fryderycjańskiej. I Chodowiecki jest tutaj pokazany nie tylko jako ilustrator tych dzieł, ale przede wszystkim członek tej społeczności, społeczności ludzi oświecenia.
3: Na wystawie zaprezentowane są ponownie rysunki, jak i ryciny. I są to oczywiście ilustracje do dzieł naukowych, do elementarzy, do elementarza Basedowa, ale także do elementarza łacińskiego, czyli podręcznika służącego do nauki języka łacińskiego.
1: Co takiego na te czasy oświecenia on prezentował, że dorobił się tego w pani pod tytule wystawy Przydomka intelektualista?
2: Nas przede wszystkim zafrapowała ta wszechstronność jego, wszechstronność tych kontaktów towarzyskich, dlatego że on się nie ograniczał w swoich kontaktach do jakby jednej dziedziny nauki. Mamy ilustracje do dzieł rozmaitych dziedzin biologicznych, historycznych. Mamy też taką część wystawy poświęconą Fryderykowi II Wielkiemu, bo chciałyśmy wpleść to w kontekst tej epoki fryderycjańskiego Berlina, czyli miasta, gdzie ten ferment intelektualny rzeczywiście tutaj wręcz buzuje. Także troszeczkę postać tego Fryderyka II, wielkiego reformatora, też intelektualisty, muzyka, grającego na flecie też prezentujemy. Dzieła odnoszące się też do sztuki. Portret sylwetkowy to jest taka dziedzina poniekąd, no, ciężko to nazwać jakąś taką sztuką wysoką, tak? To jest raczej taka wytwórczość pamiątkarska, można powiedzieć, ale jest to pewnie
1: użytkowa, no bo nie było fotografii.
3: XVIII wieku właśnie.
2: Takie nowum, które się wtedy pojawia, zyskuje dużą popularność. Mamy też ilustracje odnoszące się do reform rolniczych i takiego innego spojrzenia na nowoczesną uprawę ziemi.
3: Chodowiecki podejmuje polemikę z autorami traktatów. Na przykład ilustrował taki traktat Franza Ziegenhagena, utopisty, kupca, który jest twórcą idei, która miała zapoczątkować ogromną reformę społeczeństwa i zakwestionował porządek feudalny, zakwestionował porządek religijny i uznał, że należy powrócić do wczesnochrześcijańskich zasad, które powinny rządzić społeczeństwem po to, żeby właśnie obywatele byli szczęśliwi. I Daniel Chodowiecki w 3 ilustracjach zakwestionował właśnie te idealistyczne podejście Ziegenhagena do tej wizji społeczeństwa. I Ziegenhagen odrzucił te ilustracje. Nie było tych ilustracji w jego traktacie, natomiast u nas na wystawie one się znajdują.
1: Może podejdźmy?
3: Tak, możemy podejść. Tak, to są właśnie tutaj ilustracje pokazujące na pierwszym planie ten właśnie wspaniały, idealistyczny, utopijny porządek Ziegenhagena, gdzie wszyscy wspólnie pracują. Natomiast w tle pokazane są postaci, które no nie są takie uporządkowane już i nie żyją właśnie w tym takim idealnym świecie Ziegenhagena, walczą ze sobą, kłócą się. Chodowiecki chciał pokazać właśnie, że problemem w stworzeniu właśnie takiego idealnego świata będzie jednak charakter człowieka, jego cechy, jego natura i to, że no nie będzie możliwości stworzenia właśnie takiego świata. I no nie pomylił się, bo potem w XX wieku pojawia się komunizm i

0: okazało się, że rzeczywiście to się nie udało.
1: Ta wystawa jest czwartą z kolei wystawą poświęconą Danielowi Chodowieckiemu z cyklu 8,5 tygodnia, bo przez taki czas jest prezentowana. Wcześniej panie zaprezentowały Chodowieckiego w innych odsłonach. Jakich?
0: Pierwsza odsłona poświęcona była rodzinie oświeconej i zmianom, jakie zaszły w myśleniu w ogóle o tej małej komórce, jaką była rodzina, małej komórce społeczności. Druga odsłona
2: to dokumentalista epoki, obserwator baczny tej rzeczywistości takiej rodzajowej, można powiedzieć, tamtego czasu, oświecenia. Tutaj Chodowiecki został ukazany jako właśnie taki bardzo baczny, wrażliwy też na tę rzeczywistość, obserwator.
0: Trzecia, to znaczy przedostatnia, bo teraz jest ostatnia, ilustrator moralista, czyli opowieść o tym, jak literatura ilustrowana przez Chodowieckiego miała nauczać czytelników, miała wskazywać im drogę, miała być takim zbiorem moralnych przykładów.
3: A wystawa 8,5 tygodnia, Daniel Chodowiecki, Nauka, Edukacja, Reformy w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku potrwa do 1 listopada. Niby czwarta z czterech wystaw, ale to nie koniec. Jubileuszowy rok jeszcze się przecież nie skończył. Od 16 do 18 października zaplanowano jesienną odsłonę Festiwalu Chodowieckiego. Ale jeśli nie mogą państwo zajrzeć do Gdańska, to proszę być z nami dziś w audycji Rozmowy po zmroku. Tematem programu właśnie twórczość Daniela Chodowieckiego. Zapraszamy w imieniu Aleksandry Łapkiewicz. To o godzinie 21.30.

0: Gawa Kulka i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa na antenie dwójki. A teraz najwyższa pora na wizytę w kiosku z gazetami.
1: Przegląd prasy.
0: A przewodniczką po prasie będzie dziś Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Witaj.
2: Dzień dobry. Pomyślałam sobie, że te brawa to w sam raz dla Haliny Prugar-Ketling, czyli tegorocznej laureatki Platynowych Lwów w Gdyni. Duży, dwustronicowy wywiad z nią przeprowadził Piotr Guszkowski i wywiad ten znajdą Państwo w dziennikowym wydaniu Gazety Wyborczej. Po gwoli przypomnienia, Halina Prugar-Ketling, wybitna montażystka filmowa, urodzona w 1929 roku. Jej przygoda z kinematografią rozpoczęła się na początku lat 50. w wytwórni filmów dokumentalnych przy realizacji Polskiej Kroniki Filmowej. Jest autorką montażu do filmów m.in. Aleksandra Forda, Romana Polańskiego, Jerzego Skolimowskiego i Janusza Zaorskiego, a przede wszystkim Andrzeja Wajdy, z którym współpracowała od końca lat 60. I tym wątkom wywiadu poświęcę chwilę, zwłaszcza, że od tego też Piotr Guszkowski zaczyna. To prawda, że Andrzej Wajda nie lubił siedzieć w montażowni, nienawidził. Lubił oglądać moje propozycje, ale siedzieć w montażowni nad materiałem już nie. Miałam ogromne szczęście, bo zostawiał mi absolutną swobodę. Nigdy nie mówił, jak mam montować. Określał tylko, co chcę w danej scenie osiągnąć, a ja stawałam na głowie, żeby tak się stało. Dalej jest długi wątek o drodze pani Haliny do zawodu, a ja sięgnę jeszcze po wątek zawodów, by tak rzec. Wajda był z wesela zadowolony, pyta Guszkowski. Nie spodziewał się, że ten film wyjdzie tak dobrze. Po kolaudacji dziękował mi, ale tylko na osobności. Nie chwalił mnie publicznie. Raz przyszła do mnie koleżanka, otworzyła gazetę i mówi: zobacz, co twój reżyser pisze. A tam takie zdanie: siedzę teraz i godzinami montuję. Nie sprostowałam, bo i po co? Ale opowiem też panu dla równowagi bardzo miłą historię, w każdym razie dla mnie. Kiedyś Wajda odprowadzał Beatę na samolot i przyszedł do montażowni jakiś taki inny, zgaszony. Za półkami na pudełka z taśmą miałam takie zaplecze, coś w rodzaju buduaru, gdzie piło się kawę, stały foteliki i stoliczek. Wajda tam usiadł i zasnął, a ja sobie montowałam dalej. Potem Wajda się budzi, podchodzi do okna i mówi: ojej, zasnąłem na jesieni, a obudziłem się zimą. Śnieg spadł. Taki, no, bardzo, myślę, ładny wywiad również o ulubionym
0: filmie.
2: Ale
0: także o laureatce, nie tylko o Wajdzie.
2: Nie, no, chociaż właśnie, no, to jest być może ta kwestia bycia montażystką, prawda? A ty lubisz montować w radiu, bo przecież...
0: Tak, uwielbiam, uspokaja mnie to.
2: Tak? No, właśnie. A to jeszcze tylko zdradzę, żeby było coś o laureatce, że jej ulubionym filmem są Panny z Wilka, w którym występują wspaniałe aktorki, jak mówi pani Halina Prugar-Ketling. Mam nadzieję, że pojawi się również na naszej antenie. Myślę, że Monika Zając bardzo o to zabiega. A po sąsiedzku stronę wcześniej rozmowa Witolda Mrozka już z ostatnią, chyba niewywiadowaną jeszcze finalistką tegorocznej Nagrody Literackiej Nike, Anną Bikont, która została nominowana za książkę Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów, ponieważ jeszcze do jutra trwa 27 września, to do jutra.
0: Pojutrze.
2: No pojutrze, a do 23.59 trwa plebiscyt

0: Instytut Czytelników. Jak Państwo pamiętają, jest też Nagroda Nike Czytelników. Jeśli chcą Państwo o tej pielęgnacji pamięci o Holokauście, jej trudnościach i też planach pisarskich Anny Bikont poczytać, to zachęcam do sięgnięcia po Gazetę Wyborczą. A my tutaj jeszcze wątki takie formalno-prawne, chciałoby się powiedzieć. Chodzi o rozmowę z ostatniej strony Rzeczpospolitej. Rozmowa wprawdzie z dyrektorem teatru, ale bardziej właśnie o tych sprawach organizacyjnych. A słyszałeś, że można chyba powiedzieć jednak, że wreszcie do biura legislacyjnego trafiają te fundamentalne ustawy dla kultury, konstytucja dla kultury tak zwana, ustawa o jednolitej cenie książki. Słyszałeś?
1: Tak, niektórzy mówią fundamentalne, nie używają słowa lifting. Ale no, tak, słyszę.
0: Myślę, że będziemy o tym rozmawiać, a bohaterem wywiadu, który prowadzi Jacek Cieślak, jest Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru Słowackiego w Krakowie, który mówi: wybór dyrektorów teatrów powinien być wielostopniowy, tak jak w poważnych przedsiębiorstwach, gdzie wynajmuje się headhunterów. To nie są konkursy marzeń, tylko udokumentowanych sukcesów zawodowych. Myślę, że ta rozmowa wokół w ogóle procedur związana jest z tym, że Krzysztof Głuchowski był, jak mówi Jacek Cieślak, nękany procedurą odwołania ze stanowiska dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie przez 800 dni. A teraz jest konkurs. Natomiast możemy też poczytać o sukcesach dyrektora Głuchowskiego. Teatr z ogromną frekwencją, 135 tysięcy widzów w poprzednim sezonie, gdzie dostanie biletów na wiele miesięcy przed spektaklem graniczy z cudem. Wiem, bo próbuję na 1989 bezskutecznie. Udało nam się też pozyskać ogromne środki inwestycyjne, czyli prawie 32 miliony na remonty oraz modernizację, w tym na przywrócenie oryginalnej widowni według projektu Jana Zawiejskiego i wspaniały miedziany dach tego najpiękniejszego budynku teatralnego w Polsce, co łącznie z pracami studyjnymi trwało 4 lata. Jestem dumny, że właśnie w naszym teatrze powstały Dziady w reżyserii Mei Kleczewskiej czy 1989 w reżyserii Katarzyny Szyngiery. To tych sukcesach, a także o tym właśnie, jak powinna zdaniem Krzysztofa Głuchowskiego wyglądać procedura i czy na pewno konkursy są najlepszym rozwiązaniem dla świata teatru, no to o tym mogą Państwo przeczytać w Rzeczpospolitej. A jeszcze tylko powiem, jakie wątki kulturalne w Dzienniku Gazecie Prawnej, magazynie Na Weekend. Piotr Kofta o nowej biografii Filipa K. Dicka. Jesteś czytelnikiem? Nie, ja właśnie też nie, ale tę biografię przeczytam.
1: Nie zdążyłem odpowiedzieć, chyba mój wyraz twarzy ci, że nie jestem.
0: Tak, ja Państwu wszystko
1: ale
0: opowiem.
1: Ale powinienem tak nadrobić.
0: Istnieje kanoniczna biografia pisarza Filipa K. Dicka, Filip K. Dick, Boże inwazje Laurensa Satina. Książka solidna i dobrze udokumentowana. Co zatem mógł wnieść do tej historii Emmanuel Carrère? By rzec najprościej, unikatową metodę pisarską, która dystansuje się od klasycznej biografistyki na rzecz przewrotnego eksperymentu z dziedziny współczującego subiektywizmu.
1: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek powróci mniej więcej kwadrans przed 8 z kolejnymi informacjami z prasy. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki. Jeszcze nie, może Państwo mi napiszą o lalce czy o czymś innym. Poranek dwójki @polskieradio.pl. Czy o lalce, czy o czymś innym, bo o lalce można jeszcze długo.
1: Mają Państwo wpływ na to, co dzieje się w dwójce. No, do usłyszenia, Kasiu.
0: Do usłyszenia.
1: 6 minut już 5 z hakiem do godziny 7.

0: Autopromocja.
1: To się czyta. Bora Chong, łowcy bólu. Lek był na dobrą sprawę produktem bólu, strachu i wytrzymałości, do jakiej zmuszano chłopaka. Nie chciał już więcej o tym wszystkim myśleć. Ani o firmie, laboratorium, rodzicach i leku, ani o bólu i rozpaczy.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Zachęcam. Przemek Stippa.
0: Autopromocja.
3: Minęła siódma.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Sylwii Courvoisier.
3: Program wydaje Monika Kopcik, za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, a przed mikrofonem Roch Siciński. Kłaniamy się nisko i zapraszamy do spędzenia kolejnych 2 godzin w naszym towarzystwie.
0: Poranek dwójki.
3: A dziś piątek, 25 września. Pora na pierwsze wydanie Wiadomości Kulturalnych. W studiu jest już Justyna Piernik. Posłuchajmy.
5: Dzień dobry Państwu. Teatr Polski we Wrocławiu otwiera nowy sezon. Na początek spotkanie z Aleksandrem Fredrą i jego legendarną komedią Mąż i żona. Potem przyjdzie czas na Mickiewicza, Moliera, Sofoklesa i innych.

0: innych klasyków. O tym, czego dzisiaj mogą nauczyć nas autorzy sprzed kilku wieków, opowiadał w Dwójce Michał Zadara, reżyser spektaklu Otwarcia oraz dyrektor naczelny i artystyczny wrocławskiej sceny.
1: Myślę, że to, co jest dojmujące w pracy przy polskiej klasyce, jest to, że mamy do czynienia z tekstem, który powstał 200 lat temu, a rozumiemy te sytuacje i tych ludzi tak, jakby byli dzisiejsi i równocześnie słyszymy to 200 lat temu i to dzisiaj. Więc jest to sytuacja bardzo ciekawego rozdwojenia w teatrze i to takie rozdwojenie jest to, co daje tą wyjątkową przyjemność teatru.
0: Premierowe spektakle Męża i Żony dziś i jutro w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Już po premierze filmu o założycielu zespołu Lady Punk, Janie Borysewiczu, film w reżyserii Christophera Russa, został pokazany na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni i walczy o Złote Lwy.
2: Ja muszę mieć najlepszych.
3: Christopher Russ wyjaśnia, że tworząc ten film spełnił swoje marzenie.
4: Żeby zrobić film o Janku z tą muzyką i to jest oparte na wspomnieniach Janka z czasu jak dorastał we Wrocławiu i głównie naokoło pierwszego albumu się poruszamy.
3: Jana Borysewicza zagrał Mikołaj Bukrewicz, który wyjaśnia, że grany przez niego muzyk to postać nietuzinkowa.
5: Tak naprawdę zawsze miałem w życiu tylko jeden cel. I był nim mój własny zespół, który zawojuje świat.
6: Determinacja za wszelką cenę dojść tam, gdzie chcę dojść, zrobić to, co chcę zrobić. Nieważne jak, jakoś się przecież da. Nawet kiedy wszyscy dookoła twierdzą, że nie jest to dobry pomysł.
3: Festiwal potrwa do soboty, wtedy poznamy jego laureatów. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
0: Polski design, biografia przedmiotu, biografia projektanta to pierwsza w Polsce wystawa poświęcona współczesnemu wzornictwu przez pryzmat biografii i twórców. Ekspozycja w krakowskim Bunkrze Sztuki prezentuje najnowsze zjawiska w polskim designie, łącząc ikoniczne realizacje z obiektami o szczególnym znaczeniu dla autorów. Zaprasza jedna z kuratorek, Agata Kiedrowicz.
7: Chciałyśmy wzbogacić projekty projektantów o ich przedmioty osobiste, o przedmioty ważne dla nich z jakiegoś powodu. Często pamiątki rodzinne, przedmioty, z którymi mają różnego rodzaju wspomnienia. Te dwie pary przedmiotów za każdym razem uzupełnia proces twórczy, elementy z procesu twórczego, różnego rodzaju szkice, modele, rysunki, jak i wypowiedzi projektantów dotyczące historii zarówno projektu, jak i przedmiotu osobistego.
0: Ekspozycja w krakowskim Bunkrze Sztuki gromadzi prace blisko 20 autorów i kolektywów. Czynna będzie do połowy grudnia. Dzień Dolly Parton, niedawno zmarłej amerykańskiej piosenkarki, będzie dziś obchodzony w całych Stanach Zjednoczonych. Kalifornia ogłosiła 25 września stanowym dniem artystki.
8: Wszyscy moglibyśmy czerpać z postawy Dolly, stwierdził gubernator Kalifornii Gavin Newsom w wydanym oświadczeniu. Bądźmy życzliwi i pokorni i czerpmy radość z życia. Bądźmy jak diament w świecie pełnym tanich błyskotek. Przyjmując tę ustawę nie tylko ustanawiamy dzień poświęcony Dolly Parton, tworzymy coroczne przypomnienie, by żyć tak jak ona, z radością, życzliwością i wielkim sercem, podkreślił gubernator. W całym kraju odbędą się uroczystości upamiętniające zmarłą piosenkarkę. Jak podaje oficjalna strona internetowa Nashville, rodzinne miasto artystki uhonoruje Parton, rozświetlając się na różowo i eksponując plakaty z jej wizerunkiem. Na placu Union Square San Francisco odbędzie się z kolei wydarzenie z muzyką na żywo i innymi atrakcjami. Z kolei w Nowym Orleanie przejdzie pochód przez dzielnicę francuską, który zakończy się w tamtejszym Muzeum Jazzu, stanowiąc hołd dla zmarłej w sierpniu artystki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Kolejne wiadomości kulturalne o 9:00.

0: Pogoda.
1: Jesień się dopiero z nami wita i trochę tu pobędzie. Do przesilenia zimowego zostało 87 dni. Zobaczymy, co nam przyniesie ta pora roku. Podobno kolejny tydzień ma być dużo przyjemniejszy niż ten, który dobiega końca. Zobaczymy. Jeśli chodzi o dziś, to zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie opady deszczu właściwie w całym kraju, no a w Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oczywiście porywisty.
2: Reklama.
3: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów,

0: i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
2: Reklama.
3: Tydzień jeszcze się nie skończył, a więc wciąż można zdobyć naszą aktualną płytę tygodnia, czyli 9. album z serii Lutosławski Opera Omnia, opatrzony pod tytułem Drobiazgi. Przypomnę, znajdują się na nim miniatury, które Witold Lutosławski pisał z myślą o dzieciach i dla dzieci. Są więc piosenki, ale i kompozycje dydaktyczne. Wśród nich dwie etiudy, które powstały na początku lat 40. Być może Lutosławski planował dłuższy cykl, ale ostatecznie druga etiuda jest jednocześnie ostatnią. Posłuchamy jej w interpretacji Alicji Wojtkowskiej, a na Państwa maile w sprawie płyty tygodnia czekamy pod adresem poranek2@polskieradio.pl. Natomiast płyta dodatkowa to dziś ostatnie autorskie nagranie Piotra Orzechowskiego, Piano Chuligana, krytyka swingu w dwóch częściach, czyli też fortepian solo. Poranek dwójki @polskieradio.pl.

0: Przypomnę adres mailowy poranek2@polskieradio.pl. Piąty, przedostatni egzemplarz naszej płyty tygodnia czeka na kogoś z Państwa. Ja mogę zdradzić, choć nie mówiąc wszystkiego, że od poniedziałku płyta tygodnia szczególnie ucieszy fanów muzyki jazzowej. A co w tej najbliższej przyszłości na naszej antenie? Za chwilę wybierzemy się do Muzeum Azji i Pacyfiku. Zaprosimy na wystawę zatytułowaną Przemiany. Tym razem jest to wystawa fotograficzna.
1: Widzimy człowieka w starszym wieku, z siwą brodą, w okularach, w chińskim stroju, który maluje jakiś obraz. Ni mniej, ni więcej to jest Cy Pai-szy, bardzo znany malarz chiński. No tutaj rzeczywiście w sędziwym wieku.
0: A później o 7.30 połączymy się z Tomaszem Handzlikiem, dyrektorem festiwalu Jazz Juniors. Festiwal i konkurs kończą 50 lat. Ta jubileuszowa odsłona wydarzenia startuje już w przyszłym tygodniu. Pomyśleliśmy więc, że warto zrobić sobie krótką retrospekcję, dowiedzieć się też, co organizatorzy zaplanowali na te pierwsze dni października. A godzinę później, czyli o 8.30, Studio Dwójki odwiedzi Grażyna Pol, kierowniczka działu badań i analiz Narodowego Centrum Kultury. Porozmawiamy o tym, jak wygląda uczestnictwo Polek i Polaków w kulturze. No bo tak się składa, że mamy najnowsze wyniki badań przeprowadzonych właśnie na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. No ale nie zabraknie również rekomendacji kulturalnych, to będzie piąte polecenie od Pawła Dobrowolskiego, nie zabraknie także przeglądu prasy, to będzie drugie dziś wydanie tego fragmentu Poranka Dwójki, oczywiście w wydaniu, w wykonaniu Katarzyny Hagmajer-Kwiatek. No a poza tym oczywiście muzyka jazzowa w różnych odcieniach. Teraz Sammy Miller i Black Bottom Stomp.

0: Jest 7:16. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. A teraz przechodzimy do wystawy zatytułowanej Przemiany. Dawna i nowa fotografia ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku. To pierwsza w historii tego muzeum prezentacja archiwum fotograficznego, a liczy ono ponad 77 tysięcy obiektów. No, imponująca kolekcja. Ona powstawała właściwie przez dekady i to dzięki zaufaniu ponad 130 darczyńców, fotografów, badaczy, dyplomatów, podróżników. Dzięki tym, którzy powierzyli muzeum swoje prywatne zbiory. Z kuratorem wystawy rozmawiała Ludwika Gołaszewska-Siwiak.
1: Po raz pierwszy udostępnią Państwo szerszej publiczności zbiory fotografii zebrane w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Zbiory liczące ponad 70 tysięcy zdjęć wykonanych na przestrzeni ponad 100 lat. Te zupełnie analogowe, jak i współczesne, cyfrowe. Czy tytułowa przemiana dotyczy tylko samej Azji, czy może również spojrzenia fotografów na ten kontynent?
2: Tak, to jest jedno z założeń tej wystawy.
1: Doktor Krzysztof Morawski, kurator wystawy.
2: Zbiór nasz liczy sobie rzeczywiście tych fotografii ponad 70 tysięcy. Dokładnie to jest w zasadzie bliżej, myślę, 80. A tymczasem sala, która jest przeznaczona na tę wystawę, no mieści tych zdjęć zaledwie 80. No więc teraz jak wybrać jedno z tysiąca? Pomysł, który przyszedł nam do głowy, żeby pokazać przemiany, no to się okazał klucz. Postanowiliśmy pokazać zdjęcia w parach. Zdjęcie stare i zdjęcie nowe, albo raczej starsze i nowsze, ponieważ tutaj dystans czasowy mógł być różny, ale żeby każda para pokazywała pewien temat, jakieś zjawisko, aby była możliwość porównania, czy się coś zmieniło, a może się nic nie zmieniło. Wchodzimy właśnie z holu do sali przylegającej do niego, sali, w której odbywa się wystawa. No, słychać jeszcze dźwięki montażu, dźwięki przygotowań. Nie chciałbym może opowiadać o wszystkich tych zdjęciach, to troszkę też jest niespodzianka. Poza tym byłoby to bardzo trudne opowiedzieć o wszystkich. No, to jest ciekawostka. Tutaj akurat mamy czarno-białe i barwne zdjęcie i po lewej widzimy człowieka w starszym wieku, z siwą brodą, w okularach, w chińskim stroju, który maluje jakiś obraz. Ni mniej, ni więcej to jest Cy Pai-szy, bardzo znany malarz chiński, no tutaj rzeczywiście w sędziwym wieku. Autorem zdjęcia był Andrzej Strumiło, grafik, ilustrator. Sfotografował mistrza malującego obraz, który zresztą później podobnie jak i zdjęcie trafił jako dar profesora Strumiły do naszych muzealnych zbiorów. Z kolei po prawej stronie jest właściwie identyczna czynność. Ubrany w już bardziej współcześnie, człowiek pochylony nad swoją pracą koloruje drzeworyt. Zdjęcie pochodzi z Wietnamu. Czynność wydaje się nieomal identyczna, ale po lewej stronie mamy artystę no, bardzo sławnego w swoim kręgu kulturowym. Po prawej mamy artystę anonimowego.
1: To jest szkoła, tak?
2: Tak, jest szkoła. Tutaj temat z kolei targu.
1: Instrumenty muzyczne.
2: Tak, temat muzyki. Zestawione jest zdjęcie po lewej stronie na wskroś nam bliskie, ponieważ mamy fortepian. Przy fortepianie trzy osoby, jedna z nich gra, druga przysłuchuje się, trzecia chyba jest nauczycielem. I rzeczywiście tak jest. Ta trzecia osoba to jest Natalia Hornowska, polska pianistka i także pedagog, która w latach 50. pojechała do Chin, aby uczyć na poziomie mistrzowskim tamtejszych pianistów. Z kolei zdjęcie prawe, zdjęcie akurat barwne, którego autorem jest Paweł Nowakowski, pochodzi z Indonezji i pokazuje młodych muzyków w czasie ceremonii pogrzebowej ludu Toradżów. No, temat herbaty bliskiej Polakom i jak sądzę Brytyjczykom, ale oczywisty także w Azji i nieco dalej temat matka.

0: Czy ten temat może się zmienić? Ponieważ są rzeczy, są sprawy, są zjawiska, które się, jak uważam, nie zmieniają. I to jest także jakaś dodatkowa chyba frajda dla zwiedzającego, żeby śledzić to. Może spróbować znaleźć te tematy. Do wystawy przygotowujemy także katalog, jak również będzie wystawie towarzyszyć za miesiąc, w dniach 23 i 24 października, konferencja, ogólnopolska konferencja o roli kolekcji audiowizualnych w muzeach. No, dwa bite dni referatów, wstęp wolny, kto chce, może przyjść, przysłuchiwać się tej konferencji. Ona się będzie odbywać w naszym muzeum, w sali właśnie przeznaczonej dla konferencji pokazów filmowych, lekcji muzealnych.
1: Także wystawę zatytułowaną Przemiany, dawna i nowa fotografia ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku mogą Państwo oglądać bezpłatnie. I to aż do 24 stycznia. Przypomnę, że Muzeum Azji i Pacyfiku mieści się w Warszawie, a konkretnie na warszawskim Solcu.

0: już prawie w pół do ósmej.
1: Gość poranka dwójki.
0: Łączymy się z Radiem Kraków, gdzie jest już szef festiwalu i konkursu Jazz Juniors, Tomasz Handzlik. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: O poranku będziemy rozmawiać o tym, co czeka nas w przyszłym tygodniu, bo Jazz Juniors startuje już 1 października, czyli w czwartek, jeśli się nie mylę. No ale to nie kolejna taka zwyczajna edycja tego krakowskiego święta muzyki jazzowej. Wyjątkowy jubileusz, często to słowo jest nadużywane, ale w tym wypadku jak najbardziej zasadne. 50. edycja Jazz Juniors, to może zacznijmy od hasła tego wydarzenia. Czy mógłbyś, Tomku, je przytoczyć słuchaczom dwójki?
2: Przyszłość jest dzisiaj. Takie hasło, i żeby nie nadużywać słowa jubileusz, to może od razu trochę wytłumaczę. Wkraczamy w nowe półwiecze. Konkurs Jazz Juniors jest skierowany do młodych, debiutujących muzyków, a wśród tych muzyków, którzy od paru lat, zwłaszcza od paru lat, zgłaszają się do konkursu, pojawiają się coraz to nowsze zespoły, zupełnie nowym, zaskakującym, chciałoby się wręcz powiedzieć awangardowym podejściem do muzyki jazzowej i muzyki improwizowanej. Dlatego używamy tego hasła. Przyszłość jest dzisiaj.
0: A chciałem, abyś przytoczył to hasło, bo może trochę na przekór. Ja wolałbym zacząć dziś od przeszłości. Od kilku miesięcy w mediach społecznościowych festiwalu przypominacie te minione edycje. Zaczęliście od tej pierwszej, kiedy to jeden z krakowskich dzienników donosił: młodzi jazzmeni w Rotundzie. Wówczas jeszcze nie konkurs, ale przegląd.

No ale nazwa imprezy już ta właściwa. Jazz Junior z Kraków 1976. Tak głosił tytuł tego wydarzenia. A jak czytamy w gazecie, organizatorzy poinformowali, że w przyszłości zamierzają przekształcić tę imprezę w coroczny międzynarodowy przegląd młodych zespołów jazzowych. Wszystko się udało. Te 50 lat to tak naprawdę kronika polskiego jazzu. I chyba

0: historycznych, dowiaduje się również z tych bardzo ciekawych w pigułce zebranych historii Jazz Juniors, które przygotowuje nam, chyba mogę się pochwalić, zaprzyjaźniony dziennikarz z Radia Kraków, Rafał Zbrzeski. No, zdarzyło się w tej historii kilka potknięć poważnych i jak zastanawialiśmy się nad kształtem tej 50. jubileuszowej edycji, to w którymś momencie tknęło nas, że halo, ale przecież w tym roku powinna być tak naprawdę 51. edycja.
1: Dokładnie.
0: Tak wynika z obliczeń. No i dzięki różnym badaniom archiwalnym, w których cały nasz zespół się zaangażował i dzięki wsparciu Rafała doszliśmy wreszcie do tego punktu w historii, który pokazał, że chyba w tym roku milenijnym, którego wiele osób się tak bardzo obawiało, że przestaną działać komputery i tak dalej, i tak dalej, przestał działać festiwal i konkurs Jazz Juniors na jeden rok. W 2000 roku nie odbyła się edycja, a parę lat później odbył się sam festiwal bez edycji konkursowej. Patrząc faktycznie na te 50 lat historii, to jest historia polskiego jazzu. Przewijają się tam wybitne nazwiska muzyków, o których czasem już zapomnieliśmy, bo zniknęli z tej sceny jazzowej czy muzycznej, ale przewijają się też nazwiska, które do dzisiaj trwają. Włącznie z pianistą Wojciechem Gogolewskim, który był laureatem, uczestnikiem pierwszej edycji w 76 roku.
1: To prawda. No ale wymienimy kilka innych nazwisk, bo zaczęliśmy od tego, co można nazwać cieniem, to przejdźmy do blasków Jazz Juniors. No, są też takie zespoły, które istniały i już nie istnieją, ale wszyscy o nich pamiętamy, jak chociażby zespół Miłość. No ale z tego topu aktualnej polskiej sceny jazzowej, kto, mówiąc kolokwialnie, przewinął się przez te krakowskie zmagania?
0: Przewinęło się tutaj i zadebiutowało z bardzo wysokimi notami, nie zawsze z nagrodą Grand Prix, ale często z drugą nagrodą, tak jak było w przypadku zespołu Miłość. Przewinęli się pianiści jazzowi, Leszek Możdżer właśnie we wspomnianej Miłości, czy Marcin Wasilewski jeszcze wtedy jako Simple Acoustic Trio, który też chyba zdobył drugą albo trzecią nagrodę, a nie Grand Prix. Piotrek Orzechowski, piano chuligan, który ze swoim zespołem debiutował na Jazz Juniors. Dominik Wania, który z zupełnie innym składem, takim mieszającym trochę współczesny jazz z rytmami klubowymi, brzmieniami klubowymi. Kasia Pieczko, tyle że w zespole Staszka Słowińskiego, Grand Prix w 2015 roku. I wielu, wielu, wielu innych pianistów, tak jak wspomniany Wojciech Gogolewski z 76 roku, ale też kapitalne zespoły, jak chociażby Tiebreak, no to są ikony, o których nigdy nie zapomnimy i zostawiły bardzo trwały ślad również w nagraniach Polskiego Radia.
1: No i chyba sama nazwa tego festiwalu i konkursu w jednym, czyli Jazz Juniors, znana jest każdemu miłośnikowi muzyki jazzowej w naszym kraju, ale mam wrażenie, że od kilku ładnych lat staracie się o tę rozpoznawalność poza granicami Polski również. Muszę spytać, co przygotowaliście na ten jubileusz, choć powiedziałeś, żeby tego słowa nie nadużywać, co przygotowaliście na otwarcie tego drugiego półwiecza Jazz Juniors? Czy to będą huczne obchody?
0: One będą huczne, ale trochę z innej perspektywy, bo tak jak wspomniałeś, nastawiamy się na to, żeby rozwijać się międzynarodowo i kilkanaście lat temu, dokładnie 12 lat temu, we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza stworzyliśmy tak zwaną Radę Partnerów Międzynarodowych przy konkursie Jazz Juniors. Zapraszamy dyrektorów festiwali i ważnych scen muzycznych w Europie, jak również wytwórni płytowych, którzy uczestniczą w konkursie, słuchają polskich i nie tylko polskich zespołów, które się zakwalifikują do konkursu i nagradzają te zespoły zaproszeniami na zagraniczne festiwale. I w tym roku ta Rada Partnerów Międzynarodowych będzie w 10-osobowym składzie. Pojawią się też dodatkowi goście. Jeśli zaś chodzi o program, to nie jest on jubileuszowo bogaty, bo troszkę się zderzyliśmy z problemami

0: finansowymi w tym roku. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło i jesteśmy, przetrwamy i będzie pięknie i mam nadzieję muzycznie dość bogato, bo program po raz trzeci z rzędu przygotowuje nasz dyrektor artystyczny, norweski trębacz i twórca nu-jazzu Nils Petter Mølver. Poza tym, że jednym z gości programu festiwalowego będzie Piotrek Orzechowski, pianohuligan, który zasiądzie z Nilsem również w jury konkursu, to zorientowałem się, że w grupie EAPS, która również będzie gościem programu festiwalowego Jazz Juniors, gra saksofonista Olaf Wenger, który jest laureatem Jazz Juniors, o czym ja nie miałem pojęcia. No bo ciężko jest naprawdę zliczyć wszystkie zespoły, które przewinęły się przez te 50 lat w konkursie.
1: Jak zaznaczyłeś gdzieś na początku, najważniejsi są uczestnicy konkursu Jazz Juniors. To o nich powiedzmy, bo znamy już finalistów. To jest przede wszystkim grono polskie. Zespoły z Łodzi, z Gdańska, z Krakowa, z Wrocławia, z Warszawy i jeden zespół z Włoch. Słyszałem, że w tym roku liczba zgłoszeń była rekordowa.
0: Tak, faktycznie do konkursu zgłosiło się ponad 50 zespołów, w tym kilkoro solistów czy solistek. Komisja kwalifikacyjna czy też jury konkursu miało niełatwe zadanie, żeby to wszystko przesłuchać i dokonać selekcji. Ostatecznie wynik jest bardzo ciekawy. Po raz pierwszy będziemy mieli solistkę, po raz pierwszy od wielu, wielu lat będziemy mieli solistkę w konkursie Jazz Juniors. Będzie to pochodząca z Trójmiasta pianistka Małgorzata Hoppe. Koncert finałowy będzie dwuczęściowy i odbędzie się w Filharmonii Krakowskiej 4 października w niedzielę i właśnie tam oddajemy scenę konkursowiczom, czyli zwycięzcom, trzem zwycięskim zespołom, jeśli będzie ich faktycznie trójka, a nie więcej albo mniej. A w drugiej części nasz dyrektor artystyczny w duecie z niemieckim producentem Alvan Otto.
1: Cały program do znalezienia w sieci oczywiście. Start 1 października to może ważna informacja, bo przesłuchania i pierwsze dwa dni festiwalu nie w Filharmonii Krakowskiej, a w Krikotece i na przesłuchania obowiązuje wstęp bezpłatny, więc jeśli chcą państwo usłyszeć tę nową siłę w muzyce jazzowej, nie tylko polskiej, to zapraszamy do Krikoteki, zapraszamy do sprawdzenia programu kolejnych dni. Do 4 października potrwa 50. edycja Jazz Juniors. Tomasz Handzlik, szef Jazz Juniors, był państwa i moim gościem o poranku. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam do Krakowa.
1: A na koniec, Tomku, co zaproponować słuchaczom dwójki? Bo jeżeli mamy sześcioro finalistów, a wśród nich wyróżniłeś po raz pierwszy od lat solistkę Małgorzatę Hoppe, no to co byś zasugerował, właśnie jej nagranie? Czy może wykażesz się małym lokalnym patriotyzmem i posłuchamy zespołu z Krakowa?
0: No ja najchętniej zarekomendowałbym posłuchanie jednego i drugiego, żeby zostać lokalnym patriotą, ale może nie, może właśnie nawiązując do tego, co powiedziałem, że Jazz Juniors bardzo mocno był związany z wybitnymi pianistami polskiej sceny, posłuchajmy Małgorzaty Hoppe.
1: Oto jeden z utworów z jej solowej pierwszej płyty, Małgorzata Hoppe w programie drugim Polskiego Radia.

Małgorzata Hoppe, jedna z finalistek 50. odsłony konkursu Jazz Juniors. No ale poza konkursowiczami są też gwiazdy. To nie tylko konkurs, ale i festiwal, jak Państwo słyszeli. I my mamy dobrą wiadomość dla wszystkich z Krakowa, dla wszystkich z Małopolski, a może dla wszystkich, którzy planują w przyszłym tygodniu odwiedzić Kraków. Mamy karnety na cały festiwal Jazz Juniors. Proszę pisać poranek2@polskieradio.pl. A w jazzowym poranku dwójki teraz Cannonball Adderley, potem drugi przegląd prasy.

0: The Sticks w wykonaniu kwintetu Juliana Cannonballa Adderleya. A ja w studiu znów nie jestem sam. Jest ze mną Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Dzień dobry jeszcze raz.
0: Potańczyli, to teraz poczytają.
2: Przegląd prasy.
1: Nie zaprotestowali państwo w porę, no więc będzie lalka. Zwłaszcza, że no, jest na na pierwszych stronach, zajmuje wiele stron właściwie we wszystkich gazetach nadal. Na okładce magazynu Gazety Wyborczej lalka, czego uczy w czasach kryptowalut i AI. Bardzo chwytliwy tutaj tytuł. Dyskutują Kurski, Kondrat i Dorociński, a więc Jarosław Kurski postanowił przepytać aktorów odtwarzających dwie główne role, zdecydowanie główne w tym filmie.
0: No właśnie, bo jak pada pytanie, czego uczy lalka, to trzeba odpowiedzieć pytaniem, która.
1: O no, to słyszałam wspaniałe egzegezy na temat językoznawcze na temat niektórych brzydkich słów, które padają w serialu, to tak na marginesie, ale przejdźmy do wywiadu.
0: Jakich wulgarnych słów, które padają w serialu?
1: Nie będę przytaczać ich na antenie.
0: Jakich?
1: Nie. Uważam lalkę, to Jarosław Kurski, uważam lalkę za najważniejszą i najpiękniejszą polską powieść, tylko powiedzcie mi panowie, po co ekranizować ją po raz kolejny, skoro już są realizacje Jerzego Hasa i Ryszarda Bera i obie są naprawdę niezłe. Co ta nowa ekranizacja ma wnieść, co ma nam o nas samych współczesnych powiedzieć? Marek Kondrat, który zresztą to na marginesie jednak dominuje tę rozmowę, ale chyba bez szkody. A po co wystawiać Hamleta ciągle na nowo? Z lalką jest jak z Hamletem. Każde pokolenie musi ją sobie przywłaszczyć. Nie żeby przebrać się w tamten kostium, nie żeby przeżyć Prusa na nowo, żeby zadać te same pytania, na które na ogół i tak nie dostaniemy odpowiedzi, bo są one wieczne i uniwersalne. Tak jest w każdej dziedzinie sztuki. No, to coś dla nas. Dźwięki w muzyce się powtarzają w innym układzie, z innym dyrygentem, ale ciągle słuchamy tych samych utworów w innym wykonaniu. I tutaj dorzuca coś jeszcze Marcin Dorociński. Mówi pan, że to dla pana najważniejsza polska powieść. Otóż jeśli któryś z młodych ludzi po obejrzeniu tego filmu sięgnie po książkę Prusa, to już będzie sukces. To taki trochę pesymistyczny wydźwięk, który powtarza się w tym wywiadzie. On w ogóle ma dużo w sobie melancholii i takiego narzekactwa. Film został sprowadzony w gruncie rzeczy do podstawowej intrygi, to znów Jarosław Kurski, toksycznej miłości Wokulskiego do pustej arystokratki Izabeli Łęckiej, Kondrat. W epoce zanikającej widowni zrobienie filmu na wielki ekran jest nie byle jakim wyzwaniem dla reżysera i producenta. Mówię świadomie zanikającej, bo kina umierają podobnie jak papierowa prasa i w tych warunkach producent musi zrobić film, który do kin przyciągnie miliony. Niuanse, o które pan pyta, czyli tam na przykład sytuację społeczną i tak dalej, która też jest w powieści ważna, mają charakter drugorzędny. Natomiast ja teraz pana dopytam, czy nie oglądał pan tego filmu z pewnym zapleczem? No tak, mówi Jarosław Kurski, obejrzałem ten film jako świadomy widz z pewnymi oczekiwaniami, Kondrat, bo tu są właśnie dwie skrajności. Świadomy widz będzie widział szklankę do połowy pustą, a nowy widz będzie zachwycony tym, że szklanka jest do połowy pełna. Ja przyznam, że mimo wszystko trochę żałuję, że każdy film wchodzi w jakimś momencie i jakieś roczniki licealne pójdą, zanim przeczytają książkę. Takim rocznikiem będzie moja córka w pierwszej klasie liceum. Już wiem, że mają bilety, także myślę, że film może nie przyniesie klapy finansowej.
0: A na kiedy mają bilety?
1: Na październik. Na
0: to może jeszcze zdąży przeczytać.
1: Nie, może zdąży, ale żeby chciała jeszcze.

0: Dobrze, to wszystko są, proszę Państwa, marginesy. Marek Konrad mówił o upadku prasy. Wiele mówiło się swego czasu o upadku działu korekty w Gazecie Wyborczej. Niestety tym razem do Rzeczpospolitej, a dokładnie dodatku plus minus, muszę tutaj mrugnąć znacząco dział korekty lub redakcji, ponieważ w dużym artykule Pawła Rzewuskiego, właściwie to no... Stale Maciej Kawalski, a więc reżyser filmu Lalka, tego, który wejdzie do kin 30 września, jest pomylony z Maciejem Kawulskim. Obydwaj są reżyserami, ale Maciej Kawalski wcześniej zrealizował Niebezpiecznych Dżentelmenów, a Maciej Kawulski Akademię Pana Kleksa.
1: Więc... I rozumiem, że to nie jest tylko literówka, ale w treści też są nawiązania do...
0: Nie, właśnie nie. No, jest to literówka, no ale dość...
1: Ale
0: no, nie ma to jak mieć jedną głoseczkę zmiany w nazwisku, prawda? To pechowo.
1: No, jak ale... się mówi, najważniejsze, żeby nazwiska nie mylili.
0: No ale myślę, że wszyscy i tak się zorientują. Pomyłka tu jest możliwa. Paweł Rzewuski pisze Lalka kontra Lalka z lalką w tle. Aby nie być gołosłownym, dość to jest zresztą taka cierpka recenzja filmu, ponieważ skończyło się już embargo na lalkę. Można mówić o filmie, który wejdzie niebawem na ekrany. Aby nie być gołosłownym, już sekwencja otwierająca, która przedstawia bohaterstwo Wokulskiego podczas wojny bułgarskiej, mogła powstać jedynie w głowie biednego starego subiekta. Teza Pawła Rzewuskiego jest bowiem taka, że całą historię oglądamy właśnie z perspektywy Rzeckiego, który uwierzył w bajki Wokulskiego o jego dokonaniach wojennych i zdobywaniu pieniędzy z narażeniem życia oraz w czystość jego intencji. Kiedy się przeanalizuje powieść, bez trudu znajduje się fragmenty o tym, że Wokulski był malwersantem. To dopisek Pawła Rzewuskiego, przypominam. Niemniej ta bohaterska sekwencja niewątpliwie efektowna buduje atmosferę całej powieści i nastawia nas na to, co będziemy naprawdę oglądali, czyli porządną, szkolną, sztampową, bezpieczną, ale ostatecznie bardzo przeciętną interpretację lalki. No dość okrutnie, natomiast konkluzja tego tekstu jest bardzo bliska konkluzji tekstu w Gazecie Polskiej Codziennie pióra Krzysztofa Wołoćko, bo Paweł Rzewuski pisze, że to wspaniale, że wciąż się spieramy o niemal 150-letnią powieść, a Krzysztof Wołoćko pisze, że antylalka Netflixa, dowód na znaczenie kanonu, tego wszystkiego by nie było, gdyby w Polsce, czyli tych całych awantur wokół obu lalek, gdyby w Polsce nie liczył się już kanon, stary, dobry, poczciwy kanon literacki, wcielony w listę lektor, kanon, na którym w dobrym tonie jest nieustannie narzekać, no ale wokół którego można nadal dyskutować w gronach inteligenckich, więc no, wielogłos, proszę Państwa, o lalce, a oprócz tego w magazynie Wyborczej bardzo ciekawy tekst, na przykład Ziemowita Szczerka na temat Matki Boskiej w Konotopie, Jezusa w Świebodzinie, a także wielkiego hitu wydawniczego Herzstopper, to taka komiksowa czy graficzna powieść, wywiad z jej autorką również w magazynie Gazety Wyborczej.
1: Lalka, ale nie tylko. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, bardzo dziękuję za przybliżenie tych tematów i oba przeglądy prasy. No i do usłyszenia już wkrótce.
0: Do usłyszenia.
1: A teraz usłyszą Państwo Kennego Garretta, który gra w hołdzie Sonemu Rollinsowi.

0: autopromocja. Jego zainteresowaniami i aktywnością zawodową można by obdzielić co najmniej kilka osób, a jeszcze trochę by zostało. Jest dyrygentem, kompozytorem, aranżerem, teoretykiem muzyki i menadżerem kultury. Rafał Kłoczko będzie gościem audycji Cafe Muza, a porozmawiamy o jego drodze do dyrygentury nieoczywistej, fascynacjach, marzeniach i wyzwaniach zawodowych. Poza muzyką, jego wielką pasją są puzzle oraz nauka języków. Zapraszam w najbliższą niedzielę o 10:00. Marcin Majchrowski.
1: Szalony finał warszawskiej jesieni 2026. To ostatnie prawykonanie z zamówień festiwalu. BSCH Sławomira Wojciechowskiego, metamuzyka z graficznej partytury Bogusława Szefera i Theory of the Subject Tronta Reinholdsena, Ellen Ugelwick, fortepian i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Juliena Mamonde. Transmisja w sobotę o 19:30. Joanna Grodkowska.
0: Autopromocja.
2: Minęła 8:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Mariusz Szczygieł.
2: Dziś piątek, niestety ostatni w tym tygodniu. Co więcej, i to już nie jest takie oczywiste, ostatni w tym miesiącu. Mamy 25 września. Imieniny obchodzą Aurelia, Franciszek, Wincenty i Władysław.
4: Poranek dwójki.
2: Roch Siciński, witam wszystkich, którzy właśnie włączyli dwójkę. Przypomnę, program wydaje Monika Kopcik, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. I w takim składzie będziemy z Państwem jeszcze przez godzinę.
4: Pogoda.
2: Zachmurzenie dziś niestety duże, ale pojawią się większe przejaśnienia. Warto uzbroić się w parasolkę, bo przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju. Słabe opady śniegu tylko w Tatrach. Na razie. Temperatura maksymalna do 17 stopni Celsjusza, ale w wielu regionach termometry nie pokażą więcej niż 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale dobre wiadomości także są, bo na horyzoncie piękna polska złota jesień. W sobotę zacznie robić się cieplej, a od niedzieli i przez kolejne dni już bez opadów, spokojnie, słonecznie, temperatury dochodzące 20 stopni Celsjusza, a więc jest na co czekać.

0: zaczarowała nas o poranku Cecil McLaurin Salvant. Until, za nami. A co przed nami? No ta jesień, a właściwie początek jesieni, to bardzo wiele wydarzeń w świecie kultury, muzyki chyba szczególnie. Kiedy zakończyły się wszystkie najgłośniejsze komercyjne imprezy muzyczne związane z latem, jesienią można postawić wreszcie na rzeczy bardziej ambitne, często awangardowe. No tu flagowym wydarzeniem rzecz jasna warszawska jesień. Dwójka transmituje dla Państwa koncerty tego festiwalu. Festiwalu, który bardzo intensywnie przez ostatnie dni nas przeprowadzał, jesienne. Natomiast już jutro dobiega końca. Koniec to takie smutne słowo. Jutro finał festiwalu. Tak chyba lepiej. Oczywiście w Filharmonii Narodowej zapraszamy na transmisję w programie Drugim Polskiego Radia. Transmisję koncertu finałowego jutro o 19:30. Ale my przyglądamy się równolegle już od 16 lat także małej warszawskiej jesieni. Muzyka współczesna nigdy nie była sztuką wygodnego powtarzania znanych rozwiązań. Tworzenie nowych formatów słuchania i odbioru muzyki współczesnej wydaje się nie tylko prawem twórców i kuratorów, ale także ich obowiązkiem, odpowiedzialnością, szczególnie przed najmłodszymi słuchaczami. Mała warszawska jesień właśnie po raz 16 zaprasza najmłodszych do odkrywania nowych dźwięków.
1: Rzeźby śpiewają wiatr to był wielochórowy performance na rzeźby, ruch i głosy, który był zaprezentowany w przestrzeni właśnie Parku Rzeźby w Królikarni, a autorami utworów tam właśnie wykonywanych było pięcioro polskich kompozytorów i kompozytorek. Skomponowali oni utwory, miniatury churalne, inspirowane rzeźbami, wybranymi rzeźbami stojącymi tam w parku na stałe.
2: Grzmot dalekiej burzy gwiezdnej!
3: Dla!
2: Bicie serca, gdy ktoś tęskni.
0: O małej warszawskiej jesieni, wydarzeniach w ramach tego przedsięwzięcia opowie dziś Katarzyna Fitzwilliams na antenie Dwójki oraz jej goście, rzecz jasna. A wszystko w kwadransie bez muzyki. Zapraszamy już o godzinie 11. Warto tego posłuchać i warto mieć świadomość tej odpowiedzialności, o której mówiliśmy przed chwilą, bo bez... Użyję tego słowa wychowywania najmłodszej publiczności. Wielu inicjatyw, także tych najbardziej potrzebnych, może nie być już za kilka czy kilkanaście lat. 11 minut po 8 słuchają Państwo Dwójki, a już teraz utwór Feeling w wykonaniu zespołu Hege.

Po norweskim zespole wracamy do Polski, a konkretnie do Kielc. Zapraszamy, gdyż w Kielcach startuje główna część jubileuszowej edycji, znów jubileusz, festiwalu Memorial to Miles. Jubileusz nie dlatego, że to okrągła edycja festiwalu, a dlatego, że w tym roku świętujemy stulecie urodzin Milesa Davisa, a Kielce robią to w swój niepowtarzalny sposób. Od dziś zasadnicza część festiwalu, bo wcześniej było kilka koncertów zapowiadających tę edycję. Dziś, jutro i pojutrze w Kieleckim Centrum Kultury rozbrzmiewać będzie muzyka jazzowa w bardzo różnych odmianach, a my mamy dla Państwa zaproszenia na wszystkie dni koncertowe, no bo dziś jeden koncert, ale jutro dwa. Arwan Ortiz, ale także Maciej Obara ze swoim polskim septetem pod nazwą Future Sound Lab. Z kolei w niedzielę też dwa koncerty, String Connection i Sea Trio z gościnnym udziałem amerykańskiego trębacza Dave'a Douglasa. Bilety podwójne na dziś, na jutro i na niedzielę czekają na Państwa pod adresem poranek2@polskieradio.pl. Kto z Kielc albo do Kielc może się wybrać dziś, jutro lub pojutrze, proszę pisać. Memorial to Miles zaczyna się już dziś wieczorem.

0: Doprecyzuję może, bo na naszej skrzynce mailowej wiele wiadomości od Państwa w sprawie festiwalu Memorial to Miles w Kielcach. Dziękujemy za zainteresowanie, ale mała prośba. Proszę w treści maila wskazać, na który wieczór festiwalowy chcieliby się Państwo wybrać. Mamy podwójne zaproszenia na dziś, jutro i pojutrze, a nie karnety na cały festiwal, czego może nie powiedziałem dość wyraźnie. A więc czy piątek, czy sobota, czy niedziela. Poranek dwójki, małpapolskieradio.pl. Przed chwilą na antenie orkiestra Quincy'ego Jonesa, a teraz mała, drobna, naprawdę krótka przerwa od muzyki, bo pora na nasz poranny cykl.
1: Rekomendacje.
0: Innymi słowy, czas na ostatnią porcję poleceń kulturalnych od Pawła Dobrowolskiego, dyrektora Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Wcześniej był dyrektorem teatru w Opolu, a przez niemal 10 lat kierował także festiwalem Nowe Epifanie. Jako dramaturg współpracował m.in. z Michałem Zadarą, Jakubem Skrzywankiem i Natalią Korczakowską. A dziś od Pawła Dobrowolskiego słów kilka o sztuce.
2: Wystawa Mariny Abramowicz opowiadającej o Bałkanach, która pokazuje też w taki bardzo, no, powiedziałbym, też jakiś teatralny sposób i przejmujący, trochę inscenizowany, tak jak to właśnie Marina Abramowicz, trochę performatywny, o obecnych na Bałkanach rytuałach, przesyconych właśnie jakąś taką sakralnością, erotyzmem, ale też przemocą. No jest to wystawa, którą widziałem już kilka miesięcy temu, ale wciąż obrazy, które tam ujrzałem, zostały w mojej głowie, wracają do mnie, także serdecznie polecam.
0: Tak jest ze wszystkim w sztuce. Czy to koncert, czy film, czy wystawa, czy książka, kiedy na długie tygodnie i miesiące pewne wrażenia, powidoki zostają w nas, to znaczy, że to był kawał dobrej sztuki. Tylko takiej Państwu życzymy. Jest 8:23.

Ta intensywna, przyznają państwo, porcja muzyki zawarta w utworze o tytule Sieka to muzyczna wciąż nowość, bo z tegorocznej drugiej płyty zespołu Kosmonauci. A Kosmonauci powrócą dziś na antenę dwójki w związku z retransmisją koncertu z lipca tego roku, który to koncert wybrzmiał w Łodzi. Kosmonauci zagrali repertuar właśnie z drugiej płyty. Jeśli są państwo zainteresowani poznaniem tego repertuaru w wydaniu koncertowym, to polecamy Jazzowy Klub Dwójki Live dziś o godzinie 18. A już za chwilę na antenie dwójki rozmowa z gościem jazzowego poranka. Porozmawiamy o wynikach najnowszych badań Narodowego Centrum Kultury, o raporcie Aktywność kulturalna Polaków w 2025 roku.

0: Mulatu Astatkę na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Już jest 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
0: A jest z nami Grażyna Pol, kierowniczka działu badań i analiz Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Okazją do spotkania, przyczyną tego dzisiejszego spotkania w studiu dwójki są wyniki badania, które zostało zlecone przez Narodowe Centrum Kultury. Aktywność kulturalna Polaków w 2025 roku. Od jak wielu lat NCEK zleca tego typu badania?
2: Badania dotyczące aktywności kulturalnej Polek i Polaków realizujemy od 2019 roku.
0: Czyli zaczęliście na chwilę przed wielkim tąpnięciem.
2: Dokładnie tak. Dzięki temu też mieliśmy możliwość zaobserwowania tego, jak zmienia się dynamika uczestnictwa właśnie po wybuchu pandemii. I to jest bardzo ciekawe, bo gdy spojrzymy w raport, tam są takie tabele, gdzie są porównywane uczestnictwo w poszczególnych formach.

czy instytucjach kultury, to właśnie w tych latach popandemicznych mamy taki boom, to znaczy bardzo widać w wynikach tęsknotę za instytucjami kultury i taki powrót nawet trochę wyższy niż przed. Natomiast pomału wracamy do naszych zwyczajów i do tych wyników z lat 2019 i wcześniej.

0: za państwa pieniądze. Pan płaci, pani płaci, społeczeństwo płaci, więc można zapoznać się z całością, ale my postaramy się o taki skrót, bo wiele się nie zmieniło względem raportu, który pokazywał rok 2024 i myślę, że w tym 2026, jak za rok będą kolejne wyniki, może być podobnie. To jest jakaś stagnacja, ale czy to dobrze, czy źle? Jak wygląda to zaangażowanie Polek i Polaków w życie kulturalne?
1: Najczęstszą formą uczestnictwa jest, może bez zaskoczeń, kino, ale tuż zanim klasyfikują się, czy jeśli można uznać to za klasyfikację w ogóle, także biblioteki czy obiekty historyczne, a także domy, ośrodki i centra kultury. Zatem to są te instytucje, które odwiedzamy najczęściej, najbardziej regularnie.
0: Wcale nie do teatru operowego najczęściej Polacy chodzą?
1: Nie.
0: To jest zaskoczenie. Ale chciałem spytać w takim razie od podstawy, może zacznijmy, bo mówi pani o uczestniczeniu w kulturze. Co to znaczy uczestniczy w kulturze? Jeżeli respondent, powiedzmy, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy raz wybrał się do kina na bajkę ze swoimi dziećmi, to znaczy, że już jest w tej kategorii uczestniczących w kulturze?
1: Oczywiście. Uczestniczącym jest nawet ten, kto nie wybrał się do kina, ale obejrzał na platformie streamingowej serial. To uczestnictwo w kulturze ma bardzo szerokie definicje i też możemy mówić o uczestnictwie instytucjonalnym, kiedy skupiamy się właśnie na takim wyjściu poza sferę prywatną i jakimś rodzaju publicznego uczestnictwa i to właśnie wyjście do kina, czy do opery, czy na koncert muzyki poważnej jest taką formą uczestnictwa instytucjonalnego, ale równie ważną i coraz bardziej widoczną też są te prywatne formy uczestnictwa, takie jak właśnie słuchanie muzyki dla przyjemności, czy choćby przeglądanie prasy. To wszystko jest formą uczestnictwa. Oczywiście to jest tak, że możemy się spierać, gdzie to uczestnictwo się kończy, co powinniśmy do tego klasyfikować, a co nie. Są też różne badania na ten temat. Jedne instytucje, właśnie takie jak my, skupiam się na tej instytucjonalnym formie uczestnictwa, ale to nie jest jedyny raport dotyczący tego zjawiska, ponieważ ono jest i specyficzne lokalnie w dużych miastach. Każde, może nie wiem czy każde, ale na pewno duże miasta realizują na swoje zlecenie takie pomiary, gdzie przyglądają się każdej instytucji ze swojego miasta. Inne instytucje czy w ogóle naukowcy są zainteresowani taką aktywnością pozainstytucjonalną, właśnie tą, którą robimy prywatnie, czy którą może nie robimy, ale no, jakoś doświadczamy prywatnie. Także to jest bardzo szeroki temat i otwarta jest ta definicja.
0: No właśnie, bo też widać w tym raporcie wskazanie takie jak oglądanie telewizji. No i oczywiście to ma znaczenie, czy oglądamy teatr telewizji w telewizji, czy reality show w telewizji. Ale może zostawmy to na bok. Myślałem, że jeżeli tak szeroka jest ta definicja uczestnictwa, no to 100% Polaków uczestniczy w kulturze. Mam wrażenie, że 9 na 10 to jest słaby wynik.
1: No, ja myślę, że to, nie chcę tego interpretować, czy to jest słabe, czy to jest dobry wynik. Ja myślę, że nie jest zły. Że jak tak się zastanowić, to prawie każdy z nas obcuje z kulturą. Więc ja go uznaję za dobry, chyba nawet bardziej niż za zły. Natomiast rzeczywiście, patrząc na to, że kultura nas otacza niemalże w każdym momencie, ciekawe jest, jak się uchowało to, ten 1 na 10.
0: Myślę, że ważne jest to, o czym pani wspomniała, że inaczej to wygląda w małych ośrodkach, inaczej w metropoliach, czy tych największych miastach, no bo jeżeli ktoś mieszka w małej miejscowości, ale w okolicach na przykład Katowic, to i tak ten dostęp do kultury jest większy niż powiedzmy w miejscach oddalonych od ośrodków kultury. No i to jest z takiej perspektywy wielkomiejskiej na przykład ciekawe, że w czołówce odwiedzanych miejsc są kina, muzea, są też festyny i biblioteki,

0: Na przykład w dużych miastach, gdzie są teatry, biletu do teatru dostać nie można na pewno z dnia na dzień. Z tygodnia na tydzień trzeba rezerwować to miesiące przed spektaklem, na który chce się pójść. Więc teatr wypadł poniżej oczekiwań moich zupełnie subiektywnych. A co was, co Narodowe Centrum Kultury zaskoczyło w tym roku? Czy jest coś takiego, z czego warto się cieszyć, albo coś, czemu warto się przyjrzeć bliżej?
1: Mnie osobiście zainteresowało to, jak po cichu wzrasta, moim zdaniem, wartość obiektów historycznych. Tego, że właśnie wplatamy to odwiedzanie naszego dziedzictwa kulturowego trochę mimochodem w tą naszą codzienność. I wydaje mi się, że to jest taki, przepraszam, to jest taki ciekawe zjawisko. Mnie zaskoczyło również...
0: A co to znaczy, że wplatamy mimochodem obiekty historyczne?
1: To znaczy, że jeśli jesteśmy w jakimś miejscu, ja to tak sobie wyobrażam i tak tłumaczę sobie ten wynik, że jeśli jedziemy do jakiegoś nowego miasta, coraz z większą chęcią odwiedzamy też te obiekty, które mają walory historyczne. Nie pomijamy ich, nie uznajemy ich za nudne, tylko wręcz ciekawe, dostępne i otwarte na to wizytę turysty. Więc jakoś tak to sobie wyobrażam, ale myślę, że to jest też pokłosie wieloletniej pracy nad właśnie takim pamięciowym charakterem historii tożsamości Polaków.
0: No jednym z takich bardziej pozytywnych wniosków, jakie są w raporcie, który leży przed panią, no to jest to, że kultura pozostaje ważną przestrzenią spotkania, tak to państwo nazywają, bo rzeczywiście nie lubimy czerpać z kultury solo.
1: Tak. Rzeczywiście to jest tak, że najczęściej idziemy na wydarzenia kulturalne czy do instytucji kultury z partnerem, partnerką, mężem, żoną, a w dalszej kolejności ze znajomymi. I to jest rzeczywiście tak, że kultura jest przestrzenią spotkania. Jest też, nawet jeśli nie jest tą przestrzenią spotkania, to potem jest tym, o czym się mówi, o czym chcemy się pochwalić, o czym opowiadamy i czym się inspirujemy potem w rozmowach. Więc jest z jednej strony przyjaciele i znajomi są źródłem, najczęstszym źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych.
0: No i to jest trochę szok, że wskoczę w słowo, bo żyjemy w świecie algorytmów, wszechogarniających nas reklam, które wyskakują, mimo że w ogóle ich nie potrzebujemy albo nie chcemy, także w mediach społecznościowych. A jednak ta wspólnotowość, ta ludzka strona, wynikająca też z raportu, no daje jakąś nadzieję, bo bardziej polegamy na poleceniu od przyjaciół niż na tych wszystkich krzyczących do nas komunikatach.
1: Dokładnie tak. Przyjaciele i znajomi to jest prawie niemalże połowa uczestników korzysta właśnie z tych poleceń. Te social media też nie są wcale tak daleko w tyle. One też wchodzą w tą naszą codzienność i praktykę i szukamy za ich pośrednictwem informacji, albo znajdujemy, one nas może bardziej nawet znajdują niż my je. Natomiast tak, przyjaciele i znajomi i strony internetowe, takie, które sami intencjonalnie wyszukujemy, to są te, które mają największe wskazania.
0: Oczywiście.
1: Chcę tylko powiedzieć, tak, że rodzina jest na końcu jednak, jeśli chodzi o polecenia. To jest też ciekawe, że przyjaciele i znajomi to jest najczęstsza kategoria, a rodzina jest najrzadszą kategorią, co też jest ciekawe i można to różnie i rozmaicie.
0: Ale w kontekście poleceń czy konsumpcji kultury, że do teatru z rodziną nie, z rodziną tylko na zdjęciu?
1: Nie, jeśli chodzi o polecenia, rodzina nie jest najlepsza. Jeśli chodzi o wyjście, to już tak.
0: Rozumiem. No, jeśli chodzi o takie może smutniejsze statystyki, to mamy informację o tym, że na przykład do galerii sztuki wybiera się regularnie 7% Polaków, a do sali filharmonicznej, do filharmonii albo w ogóle na koncert muzyki klasycznej 6%. Nie w ogóle, bo właśnie w sali filharmonicznej. Przepraszam, to jest istotne rozróżnienie, bo na przykład koncert muzyki klasycznej na openerze się tutaj nie liczy. Warto zagłębić się w te szczegółowe wskazania tego badania. Powiedzieliśmy o tym, że 9 na 10 badanych Polaków podjęło przynajmniej jeden rodzaj publicznej takiej aktywności kulturalnej. No ale jeśli chodzi o to regularne uczestniczenie w kulturze, to wyszło państwu z badania, że

0: sześciu na dziesięciu uczestniczyło regularnie. To jeszcze o jedną rzecz chciałem spytać, która jest tutaj wyróżniona w jakiś sposób przez Narodowe Centrum Kultury, że niemal 1/4 dorosłych Polaków po raz pierwszy w życiu w ubiegłym roku skorzystała z któregoś z badanych rodzajów oferty kulturalnej. Mogłaby to pani rozwinąć?
1: Tak, w tym roku poza takim naszym klasycznym modułem badania dotyczącym trendów, czyli uczestnictwa w instytucjach kultury, zapytaliśmy też o to, gdzie osoby były po raz pierwszy. I to, co nas zaskoczyło, to po pierwsze właśnie, że jedna, niemal czwarta badanych po raz pierwszy odwiedziła nowy rodzaj instytucji czy nowy rodzaj wydarzenia kulturalnego w tym roku. Natomiast, co nas jeszcze bardziej zaskoczyło, nie były to osoby młode. Większość z nich, ponad 80%, to były osoby powyżej 24 roku życia. Co znaczy, że to nie jest tak, że kontynuujemy tylko te formy aktywności, które w okresie adolescencji, czy trochę takim młodzieżowym naszym okresie jakoś wchłonęliśmy, zainteresowaliśmy się nimi, tylko poszerzamy. Ale właśnie te osoby, które idą do nowych rodzajów instytucji, to są zwykle osoby, które uczestniczą w kulturze. Tylko jakby one poszerzają ten wachlarz tych rodzajów uczestnictwa, które dotychczas wykonywały, czy też po prostu gdzie chodziły. Więc moim zdaniem to jest ciekawe, że to rozszerzenie uczestnictwa dotyczy przede wszystkim osób już uczestniczących, a nie tych, które nie uczestniczą.
0: No ale porozmawiajmy jeszcze na koniec o tych, którzy nie uczestniczą nie do końca z ich winy, bo 35% badanych mówi, że trudno znaleźć ciekawe wydarzenie kulturalne w pobliżu. To w perspektywie całego kraju. No i pewnie łatwiej nam uwierzyć tym, którzy na wsi, a to jest 42%, mówią o tym, że trudno jest znaleźć ciekawe wydarzenie w okolicy, a w mieście aż 24% mówi, że trudno znaleźć ciekawe wydarzenie. No to też pytanie o ten dostęp do kultury, czy z tego badania możemy wysnuć wnioski, gdzie i czemu trudniej dotrzeć do kultury? Czy to są względy geograficzne, finansowe? Jaki sposób i stopień wykluczenia?
1: Nie możemy wprost takich wniosków wyprowadzić, bo nie pytaliśmy w pogłębiony sposób o bariery uczestnictwa. Natomiast zdecydowanie widać dwa elementy. Pierwszy to taki, że osoby starsze bez względu na poziom wykształcenia częściej zgłaszają tą trudność w dostępie czy w dostępie do wydarzeń i częściej zgłaszają te powody związane, ekonomiczne związane z finansowaniem, więc można powiedzieć, że dla wielu osób jest to bariera mimo starań całego sektora i wielu instytucji. To, na co chcę zwrócić uwagę właśnie w tym kontekście tych nowych publiczności, tych nowego uczestnictwa, że są też w badaniu podane motywacje, z jakiego powodu osoby idą do tych instytucji. I tam mnie zainteresowały dwie kategorie. Właśnie przystępna cena i darmowe wejście, że dla 11% z tych osób, które po raz pierwszy poszły gdzieś w nowe miejsce, to był powód. Moim zdaniem to jest bardzo ważny sygnał i mimo, że to nie jest, pierwsza jest ciekawość, to jednak to, że 11% decyduje się właśnie z powodu niskiej ceny, no to jest mocny sygnał. A druga, że dostępność architektoniczna miejsca.
0: Wszystkie wnioski dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury. Odsyłamy państwa do tego, by zapoznać się z raportem Aktywność kulturalna Polaków w 2025 roku. Dobrze wiedzieć, jak sytuacja wygląda. A o tej sytuacji opowiadała Grażyna Pol, kierowniczka działu badań i analiz Narodowego Centrum Kultury. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i być może do zobaczenia za rok, kiedy słupki będą wyższe, szczególnie jeśli chodzi o tę kulturę wyższą również. W programie drugim Polskiego Radia Sullivan Fortner i jego trio.

8 minut pozostało do 9, powoli kończy się jazzowy poranek dwójki, ale ja mam jeszcze dobre wiadomości dla pani Agnieszki z Krakowa, która otrzyma naszą płytę tygodnia, czyli płytę z muzyką Witolda Lutosławskiego. Gratulujemy. Z kolei do Warszawy

A wy do pana Mariusza wysyłamy płytę dodatkową, czyli ostatni album Piotra Orzechowskiego, Piano Chuligana. A zanim się z państwem pożegnam, to jeszcze garść jazzowych informacji, tych ogłoszeń, którymi staram się zwykle kończyć nasze spotkania, żeby państwo nie przegapili niczego jazzowego, co przygotowaliśmy w najbliższym czasie na dwójkowej antenie. Mianowicie o kosmonautach wspomniałem, to dzisiaj o 18, ale dziś także w Jam Session audycji Przemka Psikuty po 23. Wojciech Jachna i Dariusz Petera, premiera ich najnowszej płyty. Panowie opowiedzą o niej Przemkowi i państwu, natomiast jutro w Dużej Czarnej od 13 będzie królował Miles Davis i jego drugi wielki kwintet, więc myślę idealnie jak na sobotnie popołudnie. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję państwu trio w składzie Monika Kopcik, która audycję przygotowała, Katarzyna First-Wojtkowska, która ją zrealizowała i mówiący te słowa Roch Siciński. Pięknego piątku mimo jesiennej pogody. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Oświeceniowy poemat czy obrazkowa filozofia dziejów. Ród ludzki Stanisława Staszica to nie tylko 17 tysięcy wersów, ale także grafiki poprzedzającej każdą z 18 ksiąg. Nie były jedynie ilustracjami, były wizualnym komentarzem do staszicowskiej historiozofii. O wyłaniającym się z nich obrazie dziejów porozmawiamy w niedzielę o 18.30. Michał Nowak, zapraszam.
2: Kompozycje Karłowicza, które powstały jako bezpośrednie pokłosie berlińskich studiów u Heinricha Urbana, to swoisty wstęp i przygotowanie do jego opus magnum, czyli poematów symfonicznych. Drugi odcinek serii Giganci poświęcę dwóm jego wczesnym pracom, berlińskiej Białej Gołąbce i nieco później napisanemu w Warszawie Koncertowi Skrzypcowemu. Mieczysław Karłowicz w cyklu Giganci, jak zwykle w niedzielę o 14. Do usłyszenia, Andrzej Sułek.
0: Autopromocja.
3: Jest 9.
4: Wojka, jesteś na miejscu. Mark Feldman.
3: Justyna Piernik, zapraszam Państwa na wiadomości kulturalne. Francuzi udostępnili Polsce unikatowe, nieznane dotąd fotografie z czasów II wojny światowej. Stało się to na mocy porozumienia, jakie podpisano w Warszawie między Instytutem Pileckiego i Muzeum Powstania Warszawskiego, a francuskim Wojskowym Archiwum Audiowizualnym, informuje dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.
5: Okazało się, że w paryskich archiwach jest nieznany całkowicie zbiór prawie 10 tysięcy zdjęć niemieckich z Polski. Myśmy to z archiwistami znaleźli i zaprosiliśmy do współpracy Instytut Pileckiego i wspólnie dwie polskie instytucje zidentyfikowały tak gigantyczny zbiór, który był zbiorem prawdopodobnie niemieckiego wywiadu i przez dziesiątki lat leżał w archiwum francuskim, bo ludzie nie wiedzieli, że to jest Warszawa. To nie było opisane, nawet nie można było tego znaleźć.
3: Udostępnione zdjęcia dokumentują kampanię wrześniową, przedstawiają okupowaną Polskę oraz dzisiejsze tereny Ukrainy i Białorusi, mówi dyrektor Instytutu Pileckiego Karol Madej.
6: To, co tutaj jest zdecydowanie według mnie najciekawsze, to jest to, że po raz pierwszy mamy dostęp do całych negatywów. Czyli to nie są tylko wybrane zdjęcia przez reporterów, które zdecydowali się udostępnić, czy które przeszły przez autocenzurę, czy cenzurę niemiecką, no bo po to były robione, ale mamy całe negatywy. I dla badaczy to jest bezcenna sytuacja, ponieważ możemy odtworzyć całą chronologię wydarzeń.
3: Obie instytucje wspólnie przeanalizują teraz materiały, a następnie udostępnią badaczom. Planowana jest także wystawa w Muzeum Powstania Warszawskiego. Porozumienie otwiera dostęp do ogromnych zasobów francuskiego archiwum i rozpoczyna współpracę o dużym znaczeniu dla badań nad polską historią. Zamek Królewski na Wawelu pokazuje od dziś wystawę z pawilonu polskiego na ubiegłorocznym Biennale Architektury w Wenecji. Ekspozycja pod tytułem Lary i

0: Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze opowiada o projektowaniu jako tworzeniu schronienia. Kuratorka projektu Aleksandra Kędziorek przypomina, że lary i penaty były to starorzymskie bożki, które opiekowały się domostwem.
1: Natomiast w wielu językach funkcjonuje to jako takie określenie na dom i przedmioty w domu. Odnosimy się do tego jako pewnego uniwersalnego kodu, właśnie zakorzenionego w tradycji antycznej, wspólnego dla powiedzmy kultury europejskiej, ale takie bóstwa opiekuńczo-ogniska domowego funkcjonowały też w innych kulturach, w innych krajach i na innych kontynentach, więc zakładamy, że będzie to takie hasło, ta wystawa, ona jest lokalna, opowiada o Polsce, ale jest w pewien sposób też uniwersalna, bo opowiada o praktykach, które w architekturze towarzyszą właściwie większości ludzi.
0: Otwarcie wystawy jest głównym punktem programu festiwalu Wawel i jest wasz skupionym w tym roku na temacie bezpieczeństwa. Podczas wydarzenia do niedzieli odbędą się spotkania literackie, warsztaty poetyckie, panele dyskusyjne, a także wieczorne widowiska świetlne w ogrodach królewskich. Przez ścianę, film o miłości w stalinowskim więzieniu, będą mogli obejrzeć dziś widzowie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Najnowszy obraz Macieja Sobieszczańskiego przedstawia prawdziwą historię. Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu, porozumiewając się za pomocą alfabetu Morsa.
2: Maciej Sobieszczański wyjaśnia, że jego film to opowieść o sile miłości.
3: Miłości, która daje nam taką szansę na przetrwanie. O takiej miłości opowiadamy. Oczywiście to jest skontrowane z tymi strasznymi czasami. To jest Polska Ludowa, to są czasy stalinowskie.
2: Główną bohaterką filmu jest Wiesia i to przez pryzmat jej osoby obserwujemy rodzącą się miłość. W jej postać wcieliła się Maria Dębska, która podkreśla, że była to niezwykle wymagająca rola.
4: Po raz pierwszy tak silnie jakby wewnętrzna praca nad skupieniem, praca nad jakąś taką przestrzenią wewnętrzną, żeby sobie dać możliwość opowiedzenia historii tylko w samotności, żeby widza bez słów zabrać w tę podróż.
2: W ramach pokazów konkursu głównego będzie można zobaczyć dziś na festiwalu także polskiego kandydata do Oscara, czyli film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, a także pełnometrażowy debiut reżyserski Marii Wider pod tytułem Fluidy. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
0: Organizacje polonijne w Holandii chcą, aby w szkołach średnich uczono języka polskiego jako obcego. Projekt Polski w Twojej Szkole chcą zrealizować w ciągu 5 lat. Szacuje się, że w Holandii mieszka około 50 tysięcy dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia.
5: Młodzież w szkołach średnich uczy się angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy hiszpańskiego. Polonia chce, aby Ministerstwo Edukacji katalog współczesnych języków obcych poszerzyło o język polski. Uczniowie mogliby wówczas zdawać z niego egzamin na holenderskiej maturze. Prezeska Forum Polskich Szkół w Holandii Agnieszka Lonska liczy na to, że nauką polskiego będą zainteresowani nie tylko Polacy.
6: Z różnych powodów, ekonomicznych czy z myślą o dalszej pracy, kontaktach towarzyskich czy rodzinnych.
5: Rozmowy z ministerstwem trwają od roku. Aby polski został wprowadzony jako odrębny przedmiot, program jego nauczania musi być zgodny z podstawą programową. Ważne jest także wsparcie Polonii.
6: Dlatego na naszej stronie mamy uruchomioną ankietę, w której pytamy, czy taki projekt wzbudziłby ich zainteresowanie.
5: W jednej ze szkół średnich niedaleko Hagi za kilka tygodni ruszy program pilotażowy. Polski będzie tam nauczany w ramach zajęć pozalekcyjnych. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: pogoda.
1: Dziś będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni, w Kotlinach Karpackich około 11. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na 67. sezon koncertu Chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin. AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, program drugi.

0: Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com.
1: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
2: Reklama.
3: Słuchają Państwo Dwójki. Jest 8 minut po 9:00.

Katarzyna First-Wojtkowska i Magdalena Łoś. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na copiątkowe spotkanie z muzyką dawną. Mamy szczęście, bo w piątki rzeczywiście to jest dzień premier płytowych i te gorące nowości mam szczęście od razu Państwu przedstawiać. Dzisiaj akurat to będą dwie płyty. Ukazały się po północy i w studiu już są, posłuchamy ich razem. No i też jedna rzecz, która ukazała się przed tygodniem. Mówiąc krótko, w każdej części nowość płytowa i to rzeczywiście miałam wybór, tyle jest ciekawych nagrań z naszej dziedziny. Ambara de Richesse, oby takie kłopoty tylko były. Będziemy odkrywać dziś przez słuchanie muzyki, to już za chwilę, postać królowej Szwecji Krystyny. Jej rocznica urodzin przypada w tym roku, a urodziła się w 1626, 400 lat temu. I rzeczywiście muszę przyznać, że w wielu płytach z muzyką baroku, kręgu kompozytorów rzymskich, pojawiało się zawsze jej imię, Królowa Krystyna. Tak jest zatytułowany najnowszy wydany dziś album duńskiej orkiestry Concerto Copenhagen. Jej dedykują płytę muzycy Larsa Ulrika Mortensena.

Andreas Düben jest autorem tych szwedzkich dworskich tańców o rodowodzie, to słychać, i jak mogłoby być w ogóle inaczej, o rodowodzie francuskim. Düben, który urodził się w 1597 roku. No i te szwedzkie tańce zamykają program płyty, która jest dziś naszą pierwszą nowością. Album ukazał się dziś o północy. Data dzisiejsza widnieje na zapowiedziach i po prostu na stronach premierowo, jako możliwość posłuchania muzyki, która powstawała, która inspirowała szwedzką królową

Krystynę urodzoną w 1626 roku. Niewątpliwie ta okrągła rocznica urodzin królowej jest też powodem, by o niej przypominać, i poświęcił jej całą płytę słuchany przez nas przed chwilą zespół kopenhaski Concerto Copenhagen Larsa Ulrika Mortensena. Była koronowana mając lat 6, otrzymała już tytuł królowej, ale abdykowała szybko. 28 lat miała, gdy zrzekła się korony, wyjechała ze Sztokholmu do Rzymu i tam stała się znaną mecenastką sztuki. A jej miłość do muzyki i szczodrość, to ważne, przyczyniły się do budowania splendoru i chwały tego miasta na polu kultury. Rzym stał się stolicą kultury, czy utrzymał ten tytuł, ale w baroku to było rzeczywiście spektakularne. Ona była szczodra dla kompozytorów, więc w programie płyty znalazły się także utwory tych działających w Rzymie twórców, których królowa opłacała, Scarlatti, a także Corelli.

0: Arcangelo Corelli, pierwszy taniec, opus 6, cztery części to Largo, Allegro, Largo, Allegro, Largo, Allegro i finałowe Allegro. Concerto Grosso, opus 6, jako jeden z punktów programu opowiadającego o twórczym, inspirującym, hojnym, szczodrym życiu mecenaski sztuki królowej Szwecji, która zrzekła się korony i wybrała Rzym, przyczyniając się do budowania splendoru, chwały kulturalnej tego miasta, sponsorując wielu kompozytorów. Były te piękne szwedzkie tańce dworskie w stylu francuskim, ale tworzące niewątpliwie jej zaplecze i budujące miłość do muzyki. No i za nami przykład muzyki, której słuchała, przyczyniała się również do jej powstania już w Rzymie. Corelli, Scarlatti, twórcy, których uwielbiała, podziwiała i inspirowała także, opłacając pisanie muzyki. Królowa Krystyna to album wykonawców, których słuchaliśmy w tej pierwszej części audycji dawno, niedawno, a ci wykonawcy to Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen. Zwraca uwagę na życie królowej Szwecji Krystyny. Nasza pierwsza nowość, wydany dziś album. Do muzyki wrócimy.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Dziś kończymy lekturę powieści koreańskiej pisarki Bory Chung zatytułowanej Łowcy bólu. Czyta Przemysław Stippa.
3: Gyeong właściwie

Właściwie nie pamiętała swojego starszego brata. Nie miała z nim zbyt wielu wspomnień. Najwyraźniejsze z nich dotyczyło Nowego Roku. Z tej okazji rodzice zawsze zapraszali do domu gości. Ilekroć ci przychodzili, brat wyłaniał się z pokoju w garniturze, by ich powitać. W takim wydaniu wyglądał w oczach Giong niezwykle dobrze i dorośle –

chcieć lepiej poznać, brat już nie żył. Przed śmiercią spojrzał jej jednak w oczy. Jego twarz była blada i pozbawiona wyrazu. Mam nadzieję, że nie będziesz cierpieć. Tak brzmiały ostatnie słowa, jakie do niej skierował. Całkiem zresztą możliwe, że to jedyne, co kiedykolwiek powiedział młodszej siostrze. Była jeszcze za mała, żeby zrozumieć ich znaczenie. Spytała więc: braciszku, coś ci jest? Co cię boli? Nie odpowiedział. Weź lekarstwo, poradziła mu zmartwiona Giong. Przestanie cię boleć. Popatrzył na nią i uśmiechnął się blado. Nie powinna była tego mówić. Ilekroć wspominała brata, przez długi czas żałowała tamtych słów. Wtedy była jednak jeszcze dzieckiem, nie mogła rozumieć, przez co przechodził. Giong przemknęło przez myśl, że być może nikt nie był w stanie zrozumieć, czego doświadczył jej brat. A później także ona. Ba, pewnie nawet nie potrafili sobie tego wyobrazić. Doszła do wniosku, że zapewne dlatego był taki zrozpaczony. Hyo wziął udział w oficjalnej prezentacji nowego leku, który opracowała firma farmaceutyczna ich rodziców. Ubrany w garnitur, nagrodził oklaskami wystąpienie mamy i taty, posyłając im uśmiechy. A kiedy zrobił już to, co do niego należało, wymknął się niepostrzeżenie, nim rozpoczęto bankiet. Tego popołudnia zapowiadano tornado, ale wiatr nie zdążył się jeszcze rozszaleć. Prawdę mówiąc, nie miało to dla chłopaka większego znaczenia. Hyo ruszył w stronę lasu. Nie zastanawiał się, co będzie tam robić. Chciał tylko oddalić się od rodziców. Uciec jak najdalej od sali, w której zaprezentowano nowy lek. Nie był jednak na tyle dojrzały, by móc legalnie prowadzić auto. Nie przygotował też wcześniej żadnego alternatywnego środka transportu. Dlatego udał się tam pieszo. Z początku wcale nie planował tam iść. Wymknął się z wydarzenia pod wpływem impulsu. Hyo wiedział wszystko, co można było wiedzieć o nowym specyfiku przedstawionym chwilę wcześniej przez matkę. Własnym ciałem uczestniczył w procesie jego opracowywania. Lek był na dobrą sprawę produktem bólu, strachu i wytrzymałości, do jakiej zmuszano chłopaka. Nie był w stanie znieść dłużej farsy, podczas której rodzice z uśmiechami na ustach opowiadali o środku, a on stał pod sceną i klaskał. Nie chciał już więcej o tym wszystkim myśleć, ani o firmie, laboratorium, rodzicach i leku, ani o bólu i rozpaczy. Hyo wiedział, że w pobliżu zakładu znajduje się wioska, a tuż za nią rozciąga się las. Z podsłuchanych przypadkiem rozmów między pracownikami zakładu kojarzył, że niedaleko drzew jest też jezioro. Nigdy wcześniej tam nie był. Matka tylko raz wspominała, że w lesie mieszkają wyznawcy dziwnej religii. To miejsce na dobrą sprawę nie interesowało jego rodziców. Hyo nie chodził do szkoły, więc nie licząc zajęć z prywatnymi nauczycielami, większość czasu spędzał zamknięty w laboratorium należącym do firmy farmaceutycznej. Zawsze gdy rodzice musieli wziąć urlop lub wybrać się w dalszą podróż, mogącą zwrócić na nich uwagę, latali za granicę prywatnym odrzutowcem. Kiedy szedł między drzewami, usłyszał w oddali rozbrzmiewające w wiosce ostrzeżenie przed tornadem. W tej samej chwili poczuł w kieszeni wibrację telefonu. Przestraszony wyjął go. Odetchnął z ulgą, ujrzawszy na wyświetlaczu alert pogodowy. Wyłączył komórkę i wsunął ją z powrotem do kieszeni. Czuł ucisk w piersi. Głowa zaczęła mu pękać z bólu. Miał tak za każdym razem przed nadejściem tornada. Pogrążony w myślach, Hyo szedł przed siebie, kiedy dostrzegł między drzewami migoczące światło. Zupełnie nie spodziewał się natknąć na coś takiego w tym miejscu, dlatego bez zastanowienia ruszył w kierunku jasności. Jezioro było ogromne.
okazało się nieporównywalnie rozleglejsze niż jakiekolwiek inne.

0: których Jo do tej pory widział. Intensywna, granatowa ciemność zabarwiła jednym kolorem niebo i wodę. Nad taflą unosiło się jednak okrągłe światełko. Kreśliło w powietrzu wzory mieniące się białym, nieco niewyraźnym blaskiem. Chłopak w jednej chwili zapomniał o bólu głowy i dusznościach. Oniemiały przyglądał się tańczącemu ognikowi. – Dokąd chcesz się udać? – spytał go świecący byt. – Ból i przyjemność wywodzą się z jednego źródła. Dokąd więc zmierzasz? – O czym ty mówisz? – spytał zdziwiony Hio. – Niby jak ból i przyjemność mogą być tym samym. – Nie są, ale mają to samo źródło – odparło światło. Powodem, dla którego doświadczasz ich obu, jest to, że jako człowiek masz ciało. To ono jest źródłem bólu i przyjemności. Z niego biorą się wszelkie poznanie, emocje i doznania. – Co muszę w takim razie zrobić? – zapytał chłopak. – A czego pragniesz? – odpowiedział mu pytaniem świecący byt. – Chcę się uwolnić od bólu – odrzekł. – Wystarczy zatem, że pozbędziesz się ciała – rzuciło zwięźle światło. – Tyle, że ja nie wiem, jak to zrobić – Hio był zrozpaczony. – Chcesz się dowiedzieć? – usłyszał w odpowiedzi. – Chcesz poczuć, jak to jest istnieć bez ciała? – Chcę – zawołał. Chcę istnieć bez ciała, bez bólu. Nagle zerwał się gwałtowny wiatr. Liście i gałęzie drzew upiornie zaszeleściły. Zwłoki Hio odnaleziono nad jeziorem 2 dni po przejściu tornada. Okropna pogoda zupełnie odcięła dostęp do tego rejonu, co opóźniło akcję poszukiwawczą. Ciało chłopaka leżało spokojnie, jakby tylko spał. Nie było na nim żadnych ran czy ukąszeń. Badania wykryły w nim jednak ogromną ilość różnego rodzaju substancji. Dlatego lekarz medycyny sądowej ustalił, że powodem śmierci było przedawkowanie. Rodzice Hio dołożyli wszelkich starań, by w akcie zgonu zamiast samobójstwa wpisano wypadek. I jak zawsze dopięli swego. Giong pamiętała jego pogrzeb jak przez mgłę. Kojarzyła tylko, że wszystko wokół było czarne, a zebrany na miejscu tłum rozmawiał ze sobą szeptem. I wtedy, pośród tej rozmytej ciemności i niewyraźnych szeptów, ujrzała światełko unoszące się nad trumną brata. Nie miało oczywiście twarzy, więc Giong nie mogła z całą pewnością określić, że kieruje w jej stronę wzrok, ale czuła wyraźnie, że jest przez nie obserwowana. – Mam nadzieję, że nie będziesz cierpieć – powiedziało do niej. Wtedy ktoś położył na jej ramieniu dłoń. – Lepiej sobie usiądź. Nieznajomy dorosły wziął ją za rękę, a mała Giong ruszyła za nim. Kiedy spojrzała za siebie, szarego światła unoszącego się w powietrzu już nie było.
1: Przemysław Slippa przeczytał ostatni już fragment powieści Bory Chung „Łowcy bólu”. Przekład Dominiki Chybowskiej-Young. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa. W poniedziałek zaproponujemy Państwu u nas w Dwójce nową lekturę i będzie nią powieść francuska Matthiasa Enarda zatytułowana Zona. To propozycja wydawnictwa Art Rage. Jej fragmenty czytać będzie Mariusz Bonaszewski.

Katarzyna Fürst-Wojtkowska i Magdalena Łoś, 9:44, a ten sygnał przypomniał Państwu, że jest piątek. Słuchamy Dawno, Niedawno i w tej najdłuższej muzycznej części kolejna premiera płytowa, kolejny album, który ukazał się właśnie dzisiaj.

Nie wiem, czy są wśród Państwa tacy wierni słuchacze i wielbiciele sztuki włoskiego zespołu La Reverdy, właśnie go słuchaliśmy, którzy mieli wpisany ten dzień w kalendarzach. Zapowiadałam, gdy słuchaliśmy koncertu La Reverdy w Jarosławiu na ostatnim festiwalu Pieśni Naszych Korzeni. Ten dzień, 25 dzień września, jako dzień premiery albumu, którego właśnie dziś będziemy słuchać. To zaproszenie do tańca. Venite alla danza i piękny program, który przełamuje stereotypy, bo oczywiście przede wszystkim taniec to muzyka instrumentalna. No i pojawiają się tu tego także trzy, może cztery przykłady i posłuchamy ich również, ale ten najnowszy album, Zaproszenie do tańca, to rzecz, która pokazuje nam, że głos i instrumenty w tańcach średniowiecznych, w muzyce rozrywkowej, ale wykonywanej w różnych miejscach i program tam nas prowadzi, zaraz opowiem, to taka swoiście zaskakująca wymiana ról. Głos mógł być wykonywany, znaczy partia wokalna, przez instrumenty, a śpiewacy mogli właśnie wykonywać partię instrumentalną, która tu śpiewa

śpiewana wiodła tych tancerzy do zabawy. To jest rzecz, którą pokazują na swojej najnowszej płycie wykonawcy La Reverdie, zespół, który w piękny sposób pokazuje, że niezależnie od lata, od 86 roku działają, można zachować pewien styl, klasy i ciągle mieć coś ciekawego do powiedzenia. Przekonali nas o tym, wracając po raz trzeci w tym roku do Jarosławia.

kolejne tańce, pieśni taneczne, których słuchamy z wydanej dziś płyty włoskiego zespołu La Reverdy, założonego 40 lat temu. To kompozycje, które opracowała na potrzeby tego wykonania, dokonała ich transkrypcji Claudia Cafani, jedna z założycielek grupy. No i tak po anonimowej pierwszej w ogóle kompozycji otwierającej dzisiaj naszą wspólną muzyczną lekturę tej nowości do tekstu Filipa Kanclerza poruszamy się dość chronologiczną ścieżką, słuchając przykładów tańców, pieśni tanecznych z XIII, XIV i XV wieku. Przed chwilą słuchaliśmy kompozycji Giro d'Espagna, to wiek XIII i rodzaj pieśni tanecznej w tym właśnie opracowaniu i wykonaniu Claudii Cafani i La Reverdy. No a wcześniej jeden z nielicznych przykładów albumu Venite alla Danza, tego zaproszenia do tańca, świata tańca, muzyki średniowiecza, jednego z nielicznych przykładów tańców instrumentalnych z takim obrazem zabawy średniowiecznej, w ogóle jeśli zabawa taneczna, to przede wszystkim taniec. Pewnie w pierwszym odruchu wyobrażamy sobie ten muzyczny świat średniowiecznej rozrywki. Claudia Cafani opowiada o tym programie, przypominając, że punktem wyjścia zawsze jest przekonanie,

że w średniowieczu taniec towarzyszył wielu dziedzinom życia, zabawie, spotkaniom towarzyskim, uroczystościom, ale także praktykom religijnym. To jest ten punkt, który podkreślają właściwie wszyscy wykonawcy muzyki średniowiecza. To przenikanie się sakrum i profanum. I w tym programie Venite alla Danza, projekcie La Reverdy, rzeczywiście temat tańca prowadzi nas w różne, czasem zaskakujące dla niektórych z Państwa być może, strony, miejsca średniowiecznego świata, zapraszając także do klasztorów, gdzie poznajemy tradycję ludowej pobożności, to jest również repertuar El Libre Vermel, XIV wieki, dziedziniec klasztorny świętej góry Montserrat. Tam pielgrzymi przybywający mieli swój repertuar do śpiewu i tańca właśnie. No i odwiedzamy też wnętrze klasztorów, słuchając pieśni religijnych, są też laudy. To także dworska rozrywka, takie trotto czy estampida królewska. Przykład był już w tym moim mini wyborze obecny. Są też wreszcie pod koniec podróży, skoro poruszamy się chronologicznie, również formy z refrenami. XV wiek, Guillaume Dufay i piękna noworoczna kolęda, której również dziś w tym nowym nagraniu La Reverdy posłuchamy. Ale po kolei, kolejne tańce anonimowe z programu, który jest zaproszeniem do tańca w stylu średniowiecznym i pięknym brzmieniem, trochę pastelowym, jak zawsze, gdy słuchamy La Reverdy.

Amor sprawia, że śpiewam po francusku, czy każe mi śpiewać po francusku, o miłości po francusku w ballacie anonimowej z XIV wieku. Włoski utwór z tego stulecia zamknął kolejną odsłonę słuchania części kolejne przed nami najnowszego albumu wydanego dziś właśnie, albumu zespołu włoskiego La Reverdy. W tym roku świętuje 40-lecie istnienia i zaprasza nas do tańca, prezentując w chronologicznym porządku, mniej więcej chronologicznym oczywiście, tańce i pieśni taneczne, takie też dobrze znane, ale z refrenami, które mogły być tanecznie również wykorzystywane w transkrypcjach prowadzącej zespół Claudii Cafani. Amor mi fa cantare la Francesca, ta ballata za nami, wcześniej anonimowe trotto, taniec instrumentalny, o, anonimowy włoski, XIV-wieczny, jeden z nielicznych prawdziwie tanecznych, instrumentalnych przykładów bez udziału wokalistów. Wcześniej też anonimowa muzyka z XIII i XIV wieku. No, najpierw słyszeliśmy słynną kompozycję z Katalonii, Stella Splendens, to Virelet z Purpurowej Księgi, Libre Vermel z Góry Świętej Katalonii, Montserrat. Repertuar dla pielgrzymów przybywających w XIV wieku tam właśnie, by czas na dziedzińcu, klasztoru w oczekiwaniu na wejście i oddanie czci świętej czarnej Madonnie, której figurka w Montserrat się znajduje, spędzali czas pobożnie, śpiewając i, uwaga, też tańcząc. Kolejne przykłady z tego pięknego programu, dziś wydanego La Reverdy, powiedziałam o pastelowych barwach. Rzeczywiście takie jest średniowiecze przedstawiane przez La Reverdy, muzyka, którą inni grają zdecydowanie bardziej ekspresyjnie, może właśnie używając intensywnych barw i tej ekspresji również muzycznej, zupełnie innej, przybliżając nas do współczesności. Tutaj to jest taka delikatna, eteryczna wizja, gra świateł, coś, co sprawia, że ta delikatność jakoś, no, sprawia, że patrzymy trochę na muzykę średniowiecza jak na piękny obiekt muzealny w gablocie, bardziej niż te współczesne, pełne temperamentu wizje, ale obiekty te są cały czas niezwykle piękne.

dziś wydanego albumu Venite alla Danza, zapraszającego nas do tańca, tańca ułożonego tu krokłami średniowiecznych utworów, bo to muzyka czysto wokalna, francuska ballada z trzema tekstami, anonimowa, pochodzi z XIV wieku, nawiązuje do motetów w tej także komplikacji wielotekstowości. Wcześniej istampida instrumentalna, anonimowa włoska, taka zwykła taneczna z XIV wieku. Jeszcze wcześniej Virelegium Ademasho, które też właśnie przez refreny nawiązuje do formy tańców. No a na początku tej kolejnej odsłony nowej płyty, dziś wydanej zespołu La Reverdi, anonimowy utwór włoski z XIV wieku, Gherardello da Firenza, Florencja, tam gościliśmy. Jeszcze dwie kompozycje przed nami, tak jak powiedziałam, jak ułożyła to opracowująca wszystkie utwory na potrzeby nagrania Claudia Cafani, mniej więcej chronologia tu obowiązuje, więc przekraczamy również pod koniec tego programu barierę między XIV a XV wiekiem. Franco Sacchetti to kompozytor, który zmarł około 1400 roku. Jego Canzonetta Bellatella za chwilę, ale później już XV wiek i Guillaume Dufay, zapowiedziana na początku przeze mnie piękna kolęda noworoczna w formie ronda, więc znów refreny, a przy refrenach zawsze dobrze się tańczy.

Przyżyr du Lan to rondo noworoczna kolęda życzeniowa, pieśń Guillaume'a Dufaya, więc tę taneczną podróż w różnych miejscach gościliśmy szlakami średniowiecznej Europy. Kończymy właściwie w Burgundii XV-wiecznej. Prawie kończymy, bo na prawdziwy koniec mamy jeszcze instrumentalną jedną późno-średniowieczną kompozycję Guillaume'a Breau de Pesaro. To utwór z XV wieku, który zamyka program zapraszający nas do tańca Venite alla Danza, program zespołu La Reverdy, dziś premiera albumu, dziś słuchają go Państwo dawno, niedawno.

0: Rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki, Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci. Reklama.
2: Słuchają Państwo Dwójki i jest 11.
3: Kwadrans bez muzyki.
2: Przestrzeń jako partytura. To hasło towarzyszy krajobrazowi nowych formatów słuchania i współtworzenia, czyli trwającej 16. małej warszawskiej jesieni. Festiwal ten nie opowiada o muzyce współczesnej, próbuje ją wydarzać w przestrzeni miasta i w sąsiedztwie przyrody. Wydarzenia, które przybrały formę instalacji dźwiękowych, performansów, słuchowisk i spacerów operowych, śledziła Katarzyna Fitzwilliams.
4: Ja wam tylko przypomnę, że zaczynamy utwór od ciszy. Dopiero jak wy będziecie wszyscy cicho, ja daję znak, że ruszamy guziami, dobrze?
5: Tym razem nie śpiewaliśmy tak jak zazwyczaj, tylko właśnie różne dźwięki, które miały imitować mrogęsi tak naprawdę. Pierwszy raz bierzemy udział w czymś, gdzie wykonujemy muzykę współczesną, a nie jakąś kościelną czy ludową. No, odkrywamy po prostu jakąś nową część swojego artyzmu i tego, co możemy robić z chórem.

0: Jestem zaskoczona tym, jak bardzo się przejęli.
1: Liliana Bach, dyrygentka chóru 75. Liceum imienia Jana III Sobieskiego w Warszawie.
0: Jestem zaskoczona i naprawdę pocieszona tym, że nie ma dla nich granic. To jest najcenniejsze, żeby doświadczyli tego, a później jak wrócimy znowu do baroku, do romantyzmu, to będą mieli już szerszy kontekst wykonawstwa.
2: To jest taka muzyka, która na pewno uczy nas dojrzałości, to na pewno. I poprzez właśnie Nurogęsiopolis nauczyłam się wiele i o muzyce, i o sobie.
3: Nurogęsiopolis to była wystawa błyskawiczna.
1: Anna Kierkosz, kuratorka programowa i artystyczna 16. Małej Warszawskiej Jesieni.
3: Instalacja wizualno-dźwiękowa autorstwa Alicji Tkaczyk, młodej współczesnej artystki kostiumografki, która pracuje metodą recyclingu, i Dominika Strycharskiego, współczesnego kompozytora, który stworzył zarówno słuchowisko Nurogęsiopolis, przeznaczone do tej właśnie wystawy i instalacji, jak i utwór Nuro G na chór mieszany. I 5-10 ten czas się zmienia. Miniaturę, no właśnie na chór mieszany, powiązaną z odgłosami Nurogęsi, z odgłosami natury i przyrody, która była wykonana właśnie kilkukrotnie podczas tegorocznej Małej Warszawskiej Jesieni i Warszawskiej Jesieni. Również w przestrzeni właśnie tej instalacji czy wystawy.
4: Kiedy noc zawisła nad miastem na dobre, w zaroślach przy rzecznym brzegu dało się usłyszeć ściszony

0: zwracamy się w ciebie.
1: Nie wiem. Nigdy czegoś takiego nie widziałam.
0: Ja też. Właśnie dlatego jest ciekawe.
1: Proponuję zachować ostrożność.
0: Słusznie.
2: Moje doświadczenie z pracy z chórami też amatorskimi, mniej przygotowanymi w ogóle do pracy z dźwiękiem jest takie, że to nie jest jakieś bardzo trudne.
3: Kompozytor, improwizator Dominik Strycharski.
2: Bo trzeba zachęcić jakby współuczestnictwem i tym, że to jest po prostu przygoda. Myślę, że czymś innym jest oczywiście słuchanie efektu tego, czy ktoś sobie taką płytę kupi, czy nie kupi, czy takiej muzyki będzie w domu godzinami słuchał, to jest zupełnie inna sprawa. Bo część pewnie z nas nie będzie słuchała, szkoda może, ale samo uczestnictwo jest rzeczą interesującą i myślę, że to jest tutaj kluczowe.
4: Ja myślę, że najtrudniejsze dla nich było to, że my już to wiemy jako dorośli, że muzyka współczesna, w ogóle sztuka współczesna nie odpowiada na pytania. Ona zmusza słuchacza, zmusza odbiorcę do zadawania tych pytań. Oni jeszcze są na takim etapie, gdzie ta sztuka nie jest na tyle bliska, żeby te pytania tworzyć. Ja myślę, że teraz już po tym całym procesie twórczym, performatywno-churalnym są w stanie już nie tylko powiedzieć, czy ja to lubię, czy nie lubię, czy to do mnie przemawia, czy nie, ale na pewno skłoni ich to do refleksji. Myślę, że to jest najcenniejsze.
5: W tym roku mamy 4 takie bloki adresowane do najmłodszych odbiorców wraz z opiekunami. Jak się okazuje, nie tylko najmłodszych, bo dorośli ludzie też dzięki tym wydarzeniom i projektom pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko. Rzeźby śpiewają wiatr to był wielochórowy performance na rzeźby, ruch i głosy, który był zaprezentowany w przestrzeni właśnie Parku Rzeźby w Królikarni, a autorami utworów tam właśnie wykonywanych było 5 polskich kompozytorów i kompozytorek. Skomponowali oni utwory miniatury churalne, inspirowane rzeźbami, wybranymi rzeźbami stojącymi tam w parku na stałe.
6: Grzmot dalekiej burzy gwiezdnej! Bicie serca, gdy ktoś tęskni.
3: Dyrygentka chóru Conquest of Music Anna Waligura-Tarnowska.
7: Jest to utwór, który udźwiękawia rzeźbę Dedal Edwarda Sielickiego. Bardzo dużo tutaj było elementów związanych z wytworzonym językiem wiatru, więc były to sylaby, których dzieci nie znały. Język był wyprodukowany na potrzeby tego utworu. Dzięki temu mogły one, realizując ten tekst, rzeczywiście wejść w udźwiękowienie zjawiska przyrody. To są dzieci w wieku 9-10 lat. One były w pełnej ekscytacji, jeśli chodzi o pracę nad tym utworem, bo też wiedziały, że mogą włożyć tam cząstkę siebie, że kompozytor nie wymaga od nich bezwzględnego zrealizowania dźwięku, zapisu, tylko mogą być tam sobą.
8: Zrobiliśmy to wspólnie. Dzieci również pozostawiły mi poważny ślad.
3: Kompozytorka Aleksandra Bilińska.
8: I to też jest taka bardzo ciekawa rzecz, że kompozytor przestaje być enigmatyczną postacią zewnętrzną, tylko jest żywym człowiekiem, który może coś przy okazji jeszcze podpowiedzieć, opowiedzieć, bo ten świat wyobraźni, które dzieci zaproponowały, a to były bardzo różne skojarzenia, które ta rzeźba wywołała, trzeba było sprowadzić do jednej formy. No i w momencie, kiedy już zaczęliśmy mówić o tym, słuchajcie, ale to musimy wykonać później, musimy jakąś opowieść stworzyć, jakąś historię, żeby to było ciekawe dla słuchacza, no to co z tego wybierzemy? I to już był dla nich jakiś taki proces też właśnie nauki, że musimy wybrać jakiś materiał. Ale skojarzenia były bardzo różne. To były właśnie przede wszystkim metal na przykład, bo tak widziały to na początku, że może to jest metalowe, może to jest ziarno, może to jest kukurydza.
9: Czosnek.
8: Na przykład czosnek. I to jako słowa też w języku polskim, one już mają taką wartość dźwiękową. I dzięki temu wybraliśmy też te słowa, które pozwoliły nam na przykład na stworzenie jakiejś takiej abstrakcyjnej dosyć opowieści wyobrażeniowej. No ale całość oczywiście jeszcze trzeba było też w jakąś formę dalej ubrać. No i to było moje zadanie. Ale chodziło też o to, żeby stworzyć atmosferę tej rzeźby faktycznie grającej, bo gdyby

0: Gdybyśmy mogli uderzyć w nią taką pałką, to ona zabrzmi praktycznie jak gong na dobrą sprawę, więc to jest taka dobra, ciekawa współkoincydencja.
1: Tak, ona wygląda dosyć niesamowicie, bo nie wiadomo, czy są to jakieś wypustki po kukurydzy, tak dzieci uważały, że może to są wypustki po kukurydzy, być może są to jakieś przepaście.
2: Chórmistrzyni Oliwia Kaczyńska.
1: Być może to jest wzór liścia, może komórka, może to są oczy. I to były te skojarzenia. I dzieci zaczęły potem improwizować na ten temat, czyli szukaliśmy różnych odgłosów, którymi można wyrazić to, co one zobaczyły w tej rzeźbie i jakby to usłyszały. I po pierwszym spotkaniu z tą rzeźbą wysłaliśmy kompozytorce nasze skojarzenia, nasze pomysły na improwizację i dopiero później ona to nałożyła na swoją wizję, więc to było tak bardzo wspólne, więc te słowa, które były w trzeciej części wypowiadane w różny taki sonorystyczny sposób, typu oczy, czy przepaście, czy liście, czy kukurydza, to wszystko było zainspirowane skojarzeniami dzieci.
3: Przepaście?
1: Przepaście, tak, tam było przepaście.
4: Jeśli chodzi o Małą Warszawską Jesień tegoroczną i ten projekt, na którym się spotykamy, czyli Budowniczego Gór, wspólnie z moim współkuratorem, współtwórcą tego projektu, Amadeuszem Nosalem, udało nam się wybrać takie przestrzenie, w których natura łączy się w jakiś taki ciekawy sposób z architekturą, z budynkami, z cywilizacją. Tutaj akurat w przypadku tarasów Kina Muranów, bo tak pierwotnie było założone, że to są tarasy Kina Muranów, były to bardzo ciekawe porosty, które rosły właśnie w cegłach w tym budynku, ale jak widzimy, i to też zakładamy, jeśli chodzi o projektowanie Warszawskiej Jesieni, Małej Warszawskiej Jesieni, takie projektowanie trochę improwizacyjne. Jak widzimy, właśnie w tej chwili trwa tam remont, więc postanowiliśmy dać wolność twórcom, autorom, wykonawcom i żeby sobie wybrali przestrzeń gdzieś w okolicach. I rzeczywiście tak się stało. 5-6-latki z przedszkola właśnie wykonały wiatr Agnieszki Widlarz, miniaturę na chór i taśmę. Wykonały pod takim pięknym, rozłożystym jesionem.
5: Szumi, szumi, szumi, szumi, szumi, szumi, szumi. Wiatr, wiatr, wiatr, wiatr, wiatr, wiatr. Szumi, szumi, szumi, szumi, szumi, szumi, szumi, szumi,
4: szumi. Było to dla mnie bardzo wzruszające, bo powiem szczerze, słyszę, że sytuacja, w której małe dzieci, naprawdę małe dzieci, 5-6-latki śpiewają i wykonują muzykę współczesną, daje nam dowód i pokazuje, że jednak muzyka współczesna jest bliska dzieciom i młodzieży i że wcale nie musimy się jej bać i że nie musimy przed nią chronić najmłodszych.
0: Ja się już czasami zastanawiam, czy to nie jest taki tak zwany efekt Mandeli, że wszyscy wiedzą, że jest jakiś strach przed muzyką współczesną, ale nikt nie wie, skąd się wziął tak naprawdę. Może to są czasami jakieś takie obawy wynikające z tego, że to wymaga może bardziej większego zaangażowania słuchaczy. Natomiast wszystkie moje dotychczasowe działania z dziećmi, z młodzieżą, szczególnie z dziećmi, pokazały, że to są chyba bardziej strachy troszkę tych starszych odbiorców i współtwórców i wykonawców, dlatego że dzieci nie mają zupełnie tych oporów. Jeśli wchodzimy w świat wyobraźni, jest to wsparte właśnie chociażby inspiracją jeszcze zewnętrzną, ich niesamowitą wyobraźnią, nawet dźwiękową. Można opowiedzieć również o tym, jak się pracuje z mikrofonem, że mikrofon wszystko inaczej słyszy i inaczej rozpoznaje te dźwięki. To wchodzimy w taki świat wyobraźni, że tu nie ma takiego pojęcia jak coś trudne. Dźwięk może być chropowaty, może być na przykład długi i męczący, ale nigdy nie usłyszałam, że to jest na przykład trudne albo że jest to z kategorii brzydkie. W ogóle tego typu pojęć estetycznych nie słyszałam do tej pory w pracy z dziećmi.
6: Przede wszystkim trzeba wykonywać muzykę, żeby móc przełamywać swoje bariery i swoje emocje związane z jakimś wyjściem poza strefę komfortu, bo wykonawstwo tej muzyki, tego właśnie najwięcej oczekuje od artysty, że wyjdzie poza strefę komfortu, a słuchacz zyskuje dzięki temu niezaprzeczalne wrażenia, zaskakujące, też właśnie wywołujące różne wzruszenia i element tego eksperymentu, myślę, był widoczny tutaj dzisiaj ze względu na ogromne skupienie setek ludzi, którzy się tu zgromadzili.
4: Współcześnie żyjemy tu i teraz, jesteśmy współczesnymi

słuchaczami, artystami, twórcami, współtwórcami i mamy prawo do odbierania otoczenia, jego charakterystyki dźwiękowej, tego czym jest to nasze współczesne otoczenie. Jest to często, jak wiemy, mieszanka dźwięków kultury i natury, cywilizacji i natury, również w mieście, tak jak tutaj na przykład słyszymy, z jednej strony słyszymy głosy dziecięce, z drugiej strony ptaki, samochody, a z trzeciej właśnie wiertarki, dźwięki wiertarek. Mamy prawo odbierać, interpretować to też w nasz własny indywidualny sposób i mamy prawo też do takiego artystycznego przetworzenia. I też mam doświadczenie pracy dość już długiej i takiej wielostronnej z osobami nieartystycznymi tak zwanymi. To znaczy dla odróżnienia od osób, które są profesjonalnymi artystami, które skończyły szkoły, uczelnie artystyczne, że połączenie właśnie działań, współtworzenia, kreatywności, inspiracji, wyobraźni osób nieartystycznych z osobami artystycznymi daje niesamowicie ciekawe efekty i nowe spojrzenie też, zarówno dla jednej, jak i drugiej strony.

krajobrazie dźwiękowym małej warszawskiej jesieni poruszała się Katarzyna Fitzwilliams, a sam festiwal jeszcze trwa. Dziś na dziedzińcu Lorenza przed Muzeum Narodowym słuchowisko Site Specific. W sobotę w kinie Muranów wideo performance Swój język mają, a na koniec w niedzielę partycypacyjny performance wielochórowy w terminalu kultury Gocław.

Katarzyna First-Wojtkowska i Magdalena Łoś. Zapraszamy Państwa na trzecią, ostatnią część spotkania pod szyldem Dawno, Niedawno. 16 minut po 11 mamy więc ponad, no prawie 3 kwadranse, nie, ponad 3 kwadranse, nie, źle liczę, niecałe 3 kwadranse na wspólne słuchanie muzyki. I to będzie kolejne nowe, dziś wydane nagranie. Nagranie skrzypaczki, której być może nie znają Państwo tak z imienia i nazwiska. Ja już ją przedstawiam. To Louise Ayrton. Ale jest ona znana z wielu interpretacji, jakich słuchamy od kilku lat, śledząc każde nowe nagranie, słuchając koncertów Lupe Marmonik. Louise jest koncertmistrzynią, solistką właściwie, bo przecież to skład kameralny grupy Lupe Marmonik, Vincenta du Mestre. No i oczywiście jej klasę wykonawczą mieli już Państwo szansę docenić, cieszyć się tym, co potrafi, też jej wrażliwością, którą potwierdza w tym nowym nagraniu. A ono zatytułowane jest Aurora Germanica i Louise Ayrton z przyjaciółmi. To jest mały skład, dwie wiole da gamba różnych rozmiarów zmieniane w tym nagraniu to Alice Trossulier i Salomé Gasulin, także klawesyn i pozytyw Lucie Chabard, mamy też arcylutnie i gitarę Sergio Buccelli i Gauthier Brutin wiolonczela, a więc skład nieduży, towarzyszący solistce szefowej

tego małego składu, prezentują muzykę, która pokazuje drogę niemieckich twórców do genialnej summy, jak to u Bacha, do summy skrzypcowej muzyki niemieckiego baroku, jakim ta bachowska wiolinistyczna twórczość była. Mamy więc podróż, kolejną podróż do źródeł i przypomnienie nazwisk i twórczości kompozytorów, którzy byli dla Bacha punktem odniesienia, inspiracją, których twórczość kontynuował. I nie mam wątpliwości, że po zachwytach nad średniowiecznymi tańcami z nowego nagrania La Reverie teraz będą Państwo tylko ów zachwyt nad niemieckim barokiem powiększać, a nad tym brzmieniem rzeczywiście zachwyt się mu należy, podziw jak najbardziej jest uzasadniony. To świat dźwiękowy, w którym po prostu chce się pozostać. Zaczynamy podróż Aurora Germanica. Zaczynamy od kompozycji Samuela Capricornusa, Stylus Fantasticus. To jest w ogóle ten nurt muzyczny takiej jakby improwizacji, istotny w twórczości niemieckiego baroku XVII wieku. Będziemy tego zjawiska dotykać w kolejnych utworach nagranych przez Louis Ayrton.

Samuel Capricornus jest autorem tej pięknej muzyki, pięknie też oczywiście wykonanej. Za nami sonata trzecia na trzy głosy. To sonata ze zbioru Protimia Suavissima, drugiej księgi wydanej około 1672 roku, już po śmierci autora. O, Capricornus zmarł w 1665. Louis Ayrton, Salomé Gasulin, Alice Trousselier, Lucie Chabard i Sergio Buccelli to wykonawcy. Louis Ayrton jest solistką prezentującą wybrany program i też odpowiada za kształt artystyczny nowej płyty, gdzie Louis poznajemy, na której Louis poznajemy jako wspaniałą solistkę, docenianą myślę również przez państwa, nawet jeśli państwo nie pamiętają jej nazwiska, w wielu pięknych solowych fragmentach koncertów, programów i płyt L'Opéra Harmonique ostatnich lat. Tam jest ona tą główną skrzypaczką zespołu Vincent du Maistre. Punkt zwrotny w tej muzyce instrumentalnej, skrzypcowej. Dochodzimy do twórczości Bacha, ale nigdy i tu nie dotkniemy. Słuchamy muzyki jego poprzedników, więc punktem zwrotnym w dziejach muzyki niemieckiej był czas po wojnie 30-letni, a więc po 1648 roku. No i tutaj właśnie mamy już dobrze opanowaną grupę basso continuo, która towarzyszy solistom, a ci soliści to władający coraz lepiej techniką gry, idiomatyczną techniką gry, skrzypkowie, wirtuozi. Oni oczywiście początkowo, tak było i we Włoszech, naśladować mieli idiom wokalny, to swoboda śpiewaka, więc dodawanie też wielu ornamentów. No i najpierw we Włoszech, a później właśnie w krajach niemieckojęzycznych ta droga jest odtworzona w stylus fantasticus, to jest ten styl tak by to powiedzieć, jakby improwizowane takiej przestrzeni wolności zapisywanej w nutach, ale sprawiającej w tym zapisie wrażenie, że słuchamy no, improwizacji wykonawcy. To też bardzo ważny krok na drodze do wirtuozerii, którą już w pełni oczywiście odnajdujemy w muzyce Bacha, ale też w tej wcześniejszej i jego poprzedników. No i tu poza Samuelem Capricornusem, trzy przykłady z jego twórczości są na początku albumu. Mamy także kompozycję Johanna Heinricha Schmelzera, mamy też utwory Johanna Kriegera, Heinricha Ignaca Franza Bibera, Johanna Józefa Wilsmayera. Jest w czym wybierać dziś pierwsze spotkanie, ale do tego albumu, obiecuję, będziemy wracać.

Kolejne nagranie z wydanej właśnie płyty Louis Ayrton, którą do tej pory poznawali Państwo w ramach zespołu Lupe Marmonique. Pierwsze skrzypce, te piękne, rozmaite sola, to ona właśnie, a teraz prowadzi muzycznych przyjaciół i nas także drogami do Jana Sebastiana Bacha. Był Capricornus, a za nami jeden z przykładów tej twórczości przełomu XVII i XVIII wieku. To była sonata akurat wydana w 1693 Johanna Filipa Kriegera. Proponuję, by zrobić jeszcze jeden krok w stronę Bacha, sięgając po ich nagranie muzyki Johanna Heinricha Schmelzera. No i obiecuję Państwu, absolutnie obiecuję, że do tego nagrania będziemy wracać. Warto.

Louis Ayrton to solistka, skrzypaczka i autorka tego właśnie nagrania od strony opieki artystycznej. Ona tu sprawowała kierownictwo artystyczne nad całością, układając program Aurora Germanica, prezentując twórczość kompozytorów i skrzypków niemieckojęzycznego obszaru jako drogę do muzyki skrzypcowej Jana Sebastiana Bacha. No i za nami kolejny krok na tej drodze. Album jest nowością płytową ostatnią w dzisiejszym spotkaniu. To była sonata Johanna Heinricha Schmelzera. Sonata z tych zbiorów z lat 1660-1680, mniej więcej wtedy powstała. Będziemy żegnać się z Państwem jeszcze jednym króciutkim przykładem z tego nagrania, wracając tym samym do muzyki Samuela Capricornusa, która otworzyła i tę ostatnią, trzecią część spotkania i w ogóle otwiera program Aurora Germanica. Świetne nagranie francuskiej skrzypaczki. Tak, Louis Ayrton to ta artystka, której słuchamy od kilku lat w ramach zespołu Lupe Marmonica. Teraz możemy podziwiać wreszcie jej solowe granie w całym programie Drogi do Bacha Aurora Germanica. Tak Państwa żegnam, do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa przedstawia Małgorzata Szymankiewicz.
1: Przed nami ostatnie spotkanie z poezją Ewy Chruściel. Sięgamy do dwóch odmiennych tonów w twórczości poetki. Najpierw do powracającego motywu macierzyństwa, płodności i reprodukcji, których nie sposób zamknąć w jednej trafnej definicji. Prezentację twórczości Ewy Chruściel na naszej antenie zamknie proza poetycka, która w parodystycznym stylu pokazuje stosunek instytucji do kondycji ekonomicznej artysty.
2: Tutaj jest wiersz z mojego ostatniego tomiku, z którego już czytałam, Yours Purple Gallinule, w którym bohaterami są ptaki. I ten wiersz jest o takim ptaku bluebird, który no mniej więcej tłumaczy się na polski jako błękitnik. Nie mamy ich w Polsce. A gdyby macica była ptakiem? Jedno niezapłodnione jajo w kolorze pudrowego błękitu, trzy pisklęta błękitnika. I budujemy małe stacje marzeń. Płodność. Co to takiego? Gdyby miała dziecko, powiedziałaby mu, że w budkach lęgowych chodzi o szczęście i wyczucie czasu. Chociaż najlepiej, jeżeli po prostu się ujawnią i możemy ogłosić cud. Ale mówi niewidzialnemu dziecku, przekraczając z nim rzeki, że być matką wszystkich, to znaczy żyć tęsknotą i przemijaniem. Matka i dziewica w jednym jest naszym ideałem, więc grawitację pokonujemy opowieściami. A te niebieskie ptaki, udomowione częściowo, reprodukują się w naszych rękach. Ręce matki są kołyską, a ręce matki w stanie nieważkości – łodzią. Starożytni Grecy wierzyli, że macica ma przyssawki. Wyobraźmy ją sobie jako ośmiornicę lub mątwę. To zaś prowadzi nas w stronę wilgoci. Natura matki i natura oceanu są takie same. Łono to zwierzę w zwierzęciu. A ponieważ jesteśmy zdolni rozumować tylko przez analogię, łono to także naczynie, bukłak i gołąb. Duch święty. Jajowody jako skrzydła. Szamani przebierają się za ptaki, aby dostać się do innego świata. Co trzepocze. I zakończę wierszem, prozą poetycką, który ma wyjść w nowym tomiku Squall Canticle, przekład Artur Grabowski. Poetka wybiera się na kampus. Jesteśmy zachwyceni, że zgadzasz się przemawiać na naszym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że proponowany plan podróży będzie dla ciebie odpowiedni. Nie musisz zachowywać paragonów. Po prostu naszkicuj portret dowolnej osoby z działu finansowego i napisz wiersz w jej imieniu. Oto plan podróży. Weź 22-godzinny autobus do Minnesoty, potem przeczołgaj się przez tunel, następnie prześpij się w bagażniku ciężarówki, która zawiezie cię prosto na kampus. Nikt cię nie powita. W międzyczasie zapewnimy ci posiłek w stołówce studenckiej. Polecamy kaszankę. Po przybyciu na wydarzenie otrzymasz gorący ręcznik, abyś mogła się uspokoić. A teraz, skoro już tu jesteś, bardzo nam przykro, że na widowni jest tylko 5 osób. Nasi studenci mają napisać pracę na twój temat, więc, żeby odrobić zadanie, musieli opuścić

0: czytanie wierszy. Oto twoje honorarium. Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przekazania honorarium na nasz fundusz. Ale tak naprawdę to nie masz wyboru. Dziękujemy za twoją darowiznę.
1: Swoją twórczość w przykładzie Artura Grabowskiego na naszej antenie czytała Ewa Chruściel. Oprócz zapowiadanego przez poetkę amerykańskiego tomu, który ukaże się wiosną 2027 roku, wyczekiwana jest też czwarta książka poetycka po polsku, która pojawi się w 2028 roku. Małgorzata Szymankiewicz, do usłyszenia.

0: Minęło południe.
1: Źródła.
0: Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam Państwa w piątkowe południe i zapraszam na magazyn, który dzisiaj poświęcimy nowości płytowej. Cioroko Handayapati to tytuł nowego albumu nagranego przez warszawską grupę gamelanową oraz zespół artystów z Dżakarty o nazwie Kasatriyan. Będziemy rozmawiać dzisiaj m.in. o jednym z najbardziej fascynujących aspektów jawajskiej kultury, czyli o tamtejszym Teatrze Cieni. To już niebawem na naszej antenie, ale wcześniej inna nowość płytowa, zespół Magneto i jedna z płyt z cyklu Forgotten Tapes.

0: zespół Magneto z gościnnym udziałem Joanny Halszki-Sokołowskiej i Miłosza Pękali. Zespół, który mieliśmy okazję poznać już kilka lat temu, a tworzy go trio w składzie Bartłomiej Tyciński, Hubert Zemler i Piotr Domagalski. Tym razem muzycy zabierają nas na wyprawę, podczas której przemierzamy między innymi Bliski Wschód oraz wybrzeże Morza Śródziemnego tropem melodii, które od pokoleń wędrują między kulturami, zmieniają języki, instrumenty, no i swoich wykonawców. Za nami kompozycja Rampi Rampi z albumu poświęconego muzyce Rembetiko. To muzyka portowych tawern, emigrantów, no i ludzi żyjących na marginesie społeczeństwa. Nie bez powodu nazywana czasem greckim bluesem. W jej historii słychać nie tylko Grecję, lecz także Turcję i cały wielokulturowy świat wschodniej części Morza Śródziemnego. Jedna z ostatnich nowości, czyli album Forgotten Tapes Volume 2 Rembetiko Tria Magneto. Tak zaczynamy piątkowe wydanie magazynu Źródła, w którym dzisiaj większą część czasu spędzimy na indonezyjskiej wyspie Jawie. A porozmawiamy dzisiaj o Teatrze Cieni, niezwykłym zjawisku, które już od stuleci kształtuje kulturę teatru, a także muzyki Jawy. Na temat tego zjawiska porozmawiam dzisiaj z doktorem Dawidem Martinem z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, który też jest członkiem warszawskiej grupy gamelanowej. Zespół kilka dni temu opublikował nową płytę ze współczesną sztuką teatru cieni, sztuką zatytułowaną Choroko Handayapati. Album jest owocem współpracy warszawskiej grupy gamelanowej z jawajskimi artystami ze społeczności Kasatrian działającej w Dżakarcie. Już za chwilę przeniesiemy się do świata Ramajany, słynnego hinduistycznego eposu, który jest kanwą spektaklu Choroko Handayapati, a potem w studiu mój gość.
1: Lumebono taman suko kini yen siro biso toto jalmo siro iku sope wanoro
2: Duh Kusuma Dewi kula penanoman dutanipun Prabu Rama sowan kula mriki wigatos nakinaken kandhaing bukti pawarta bilih paduka menika cinidra rah wana nata ing alengka
1: sinugraha dene Pangeran Rama kepareng utusan Palwaga Seta
2: nuninggih Sang Dewi minangka tandha yekti kula mundi sing isim Sutya Ludira ageme Sang Aji sawi kula aturi nampi Gusti Ayu
1: lelo lelo linali saya gatriya

0: Wisaya Indriyak Sosoro Maruta Ing Keparat Dukarpe Dewi Taman Soko Klebut Ketek Putih Sobo Jenemu.
1: A te dźwięki, które wybrzmiewały na naszej antenie, to muzyka z jawajskiego teatru cieni Wayang Kulit. Tradycja, która liczy sobie już setki, jeśli nie ponad 1000 lat. Ale to nie tylko teatr obrazu, to również teatr dźwięku. Słyszymy głos Dalanga, który prowadzi opowieść, wciela się w kolejne postaci. No i słyszymy jawajską muzykę dworską, czyli orkiestrę gamelanową.

0: kawą złożoną z najróżniejszych idiofonów, gongów, no a także głosów ludzkich. O tej niezwykłej tradycji, ale też o nowej płycie Choroko Handayapati, będącej efektem współpracy indonezyjskich artystów z naszą warszawską grupą gamelanową, porozmawiam w źródłach z doktorem Dawidem Martinem z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz liderem wspomnianej warszawskiej grupy gamelanowej. Witam cię, Dawidzie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Bardzo miło cię gościć w studiu dwójki, tym bardziej, że temat gamelanu dość regularnie powraca w naszych piątkowych źródłach, no ale nie mogę nie skorzystać z twojej obecności i nie zapytać ciebie o to, czym właściwie jest Teatr Cieni. Bo gdybyśmy znaleźli się wieczorem gdzieś w jakiejś jawajskiej miejscowości i przyszli na takie przedstawienie Wayang Kulit, Teatru Cieni, to co właściwie byśmy zobaczyli, co właściwie byśmy usłyszeli? Jak wygląda taka noc z perspektywy widza?
1: Wayang rzeczywiście to jest forma lokalnego teatru, Teatru Cieni, która rozwija się od ponad 1000 lat i jest to bardzo żywa po dziś dzień tradycja. Zwłaszcza jeżeli znajdziemy się w którymś z takich centrów kulturowych Jawy, Jogjakarcie, Surakarcie, to tam praktycznie co noc w jakimś zakątku miasta odbywa się takie przedstawienie. Tradycyjnie Wayang odbywa się przy okazji różnego rodzaju uroczystości. Zwykle jest jakiś sponsor prywatny, na przykład ktoś, kto wydaje córkę za mąż, odbywa się wesele, wówczas zapraszany jest dalang, zapraszani są muzycy, którzy przyjeżdżają, przedstawiają historie, zwykle zaczerpnięte z eposów Mahabharata i Ramayana, które dotarły do Indonezji z terenów Indii. No i na takie przedstawienie może przyjść każdy zainteresowany, nie potrzeba tutaj żadnego biletu. Przedstawienie trwa od zmierzchu do świtu. Jest to przedstawienie całonocne, podzielone na takie trzy akty zwane patety, podczas których możemy posłuchać tradycyjnej muzyki gamelanowej, która zawsze towarzyszy takim przedstawieniom. Są to z jednej strony tradycyjne gending wayangan. Gending oznacza właśnie kompozycję na grano przez gamelan, i gending wayangan to są takie ilustracyjne utwory, które w każdym patecie na pewno się pojawią. Ale poza tym w muzyce często możemy posłuchać też przykładów utworów popularnych, które w pewnym momencie przedstawienia, to jest ten środkowy akt w czasie takiej części goro-goro, mogą być też zamawiane przez publiczność za opłatą, więc podczas jednego przedstawienia możemy posłuchać różnych form muzyki gamelanowej, zarówno w tej klasycznej, jak i ludowej, czy popularnej formie.
0: Mówimy tutaj o formie tradycyjnej, ale de facto Wayang współcześnie nie jest czymś w rodzaju skansenu, to nie jest muzeum. To są formy, owszem, które wywodzą się z dawnych tradycji, ale przez Indonezyjczyków jest to traktowane jako coś żywego, jako taka forma właściwie współczesnej rozrywki, prawda? To element rzeczywiście jawajskiej codzienności, jawajskiego wieczoru.
1: Oczywiście, no zwłaszcza ten wayang, który my tutaj Państwu proponujemy w takiej wersji, dźwiękowej, w formie słuchowiska radiowego, zyskał bardzo dużą popularność na Jawie. Te przedstawienia często są właśnie transmitowane przez radio czy telewizję, no ale w przypadku radia mamy tylko sam dźwięk. I on gdzieś w tle towarzyszy Jawajczykom. To jest taki nieodłączny element pejzażu dźwiękowego Jawy. Właśnie w późnych, wieczornych godzinach ludzie przy tych dźwiękach usypiają dzieci, sami zasypiają, tudzież przysiadują w warungach, czyli nocnych jadłodajniach, spożywając kolację. Także to jest rzeczywiście element jawajskiej codzienności. No i sama tradycja też się zmienia. Wayang podąża z duchem czasów. Dalangowie wprowadzają różnego rodzaju nowinki do tych przedstawień. Wykorzystują, nie wiem, projekcje multimedialne, kolorowe oświetlenie. Wprowadzają nowe lalki, nowe postaci. Nie wiem, widziałem przedstawienia, w których pojawiały się takie

0: takie postaci jak Superman czy Batman, więc rzeczywiście łączy się tę tradycję z popkulturą. No i również łajak to jest medium, które służy Delangowi do komentowania rzeczywistości, która nas otacza, bieżących wydarzeń politycznych na przykład. Więc często politykom się dostaje w czasie Goro-Goro, czyli tej środkowej części, gdzie właśnie też publiczność ma możliwość interakcji z Delangiem, zamawiania utworów. To jest ta najbardziej popularna część, na którą przychodzi najwięcej osób, żeby to obejrzeć, posłuchać, bo nikt nikogo tam na siłę nie trzyma. Łajęk się ogląda w bardzo takiej nieformalnej atmosferze. Można przyjść, słuchać, jeść, spać, można wcześniej wyjść, potem wrócić, także tak to wygląda.
1: Czyli powiedzieć o Delangu, że to lalkarz, to zdecydowanie za mało.
0: Oj, Delang to człowiek wielu talentów, bo raz Delang z reguły przygotowuje właśnie lakon, czyli samą opowieść przedstawianą w łajangu. Sam tworzy też lalki, którymi animuje, więc jest lalkarzem. Jest też narratorem, jest też aktorem, w zasadzie całą obsadą, bo podkłada głos pod wszystkie postaci, więc musi ten głos odpowiednio modulować. No musi mieć duże poczucie humoru, musi w zabawny sposób komentować to, co się dzieje na świecie. Delang to też swego rodzaju kapłan, który tak naprawdę, operując tymi lalkami, przywołuje duchy tych herosów ze wspomnianych eposów Ramayana czy Mahabharata, czy też postaci z jawajskich legend, których cień pojawia się właśnie na ekranie. Cień, czyli coś niematerialnego, czyli właśnie ten duch danej postaci, którą możemy zobaczyć.
1: Opowiedzmy może nieco więcej o spektaklu Teatru Cieni, który znalazł się na nowej płycie. Spektakl ten nosi tytuł Choroko Handayapati. Jak rozumiem, przywieziony on został prosto z Indonezji i jest to właśnie współczesna forma wayang kulit. Jest to kompozycja, dzieło sceniczne, które powstało de facto, nie wiem, pewnie kilka lat temu, tak? Albo kilkanaście miesięcy temu. Powiedz, Dawidzie, proszę, jakie są źródła tej współpracy warszawskiej grupy gamelanowej z zespołem z Dżakarty, który przybył specjalnie do Warszawy na te nagrania?
0: Tak, płyta została nagrana z zespołem Kasatriyan Javanese Arts Community, który działa właśnie w stolicy Indonezji w Dżakarcie, który to tworzą artyści studiujący niegdyś w Instytucie Sztuki Indonezyjskiej w Surakarcie. Tak się okazało, że mamy wspólnych znajomych i właśnie przez naszego znajomego Leona, znakomitego też muzyka gamelanowego z Meksyku, który studiował właśnie w Indonezji, nawiązaliśmy kontakt. Grupa miała możliwość pozyskania finansowania na przyjazd do Europy z indonezyjskiego Ministerstwa Kultury. No i stwierdziliśmy od razu, że wchodzimy w taką kooperację, bo my jako warszawska grupa gamelanowa też bardzo chętnie podejmujemy się współpracy z artystami z Indonezji. To jest dla nas zawsze bardzo rozwijające doświadczenie. No i tak było też w tym przypadku. Postanowiliśmy przygotować właśnie spektakl Teatru Cieni. Sam lakon, czyli opowieść, przygotował Kibimo Sinong Widagdo, Delang, bardzo zdolny młodego pokolenia. Mas Ganang, jego kolega, przygotowywał muzykę i na początku pracowaliśmy troszeczkę zdalnie. Mas Ganang podsyłał nam notacje kolejnych utworów gamelanowych, które zawarł właśnie w warstwie muzycznej tego przedstawienia. My uczyliśmy się ich tutaj w Warszawie, no ale tak naprawdę cała praca potem została wykonana po przyjeździe naszych gości z Dżakarty do Warszawy, gdzie przez tydzień bardzo intensywnie ćwiczyliśmy. Dla nas, jako muzyków warszawskiej grupy gamelanowej, to było też nowe doświadczenie, bo mamy duże doświadczenie w graniu ujon, czyli takich recitali, koncertów. Natomiast granie muzyki do wayangu wymaga troszeczkę innego rodzaju skupienia, troszeczkę innej koncentracji, bo tutaj nie wystarczy tylko zagrać ładnie utworu od początku do końca, ale trzeba bardzo płynnie przechodzić z jednego utworu do drugiego, co za pomocą bardzo subtelnych też dźwiękowych sygnałów komunikuje Delang, które, no właśnie, ma jeszcze jedną funkcję.

0: defakto też takim dyrygentem.
1: Dyrygentem.
0: Tak,
1: czyli forma
0: jak jestem.
1: Wajangu to nie jest taka już ostatecznie zakomponowana kompozycja, tylko dzieło, które żywo reaguje na gesty, na akcję sceniczną.
0: Tak jest. To jest dzieło otwarte. Mamy pewien zarys akcji, znamy Lakon. Muzyka w pewnych momentach rzeczywiście jest ustalona. Dany patet, czyli akt, musimy rozpocząć od zagrania konkretnego utworu. W scenie walki w danym patecie też mamy zawsze konkretny utwór, w scenie wędrówki też. Ale poza tym no, można tam wprowadzać różne inne elementy muzyki, chociażby właśnie ten repertuar popularny, o którym mówiłem. Tutaj też na tej płycie jedna taka piosenka się pojawiła. Na koniec też pojawiła się dwudziestowieczna kompozycja Martopangrawita, jednego z klasyków muzyki jawajskiej, zwanej Karawitan. Więc tutaj też ta muzyka miała różne źródła.
1: Fascynujące w tej płycie jest to, że ona funkcjonuje właściwie w dwóch odsłonach, dwóch postaciach dźwiękowych. Jest to oryginalne nagranie zarejestrowane we wrześniu ubiegłego roku tego spektaklu, ale jest jeszcze taki specjalny miks przygotowany po to, żeby oddać klimat, brzmienie indonezyjskiego radia. Mówiłeś o tym, że wayang jest często transmitowany przez indonezyjskie rozgłośnie, że jest elementem tej takiej wieczornej audiosfery w wielu domach. Gdzieś tam ta muzyka transmitowana przez różne rozgłośnie gra sobie w tle. No i właśnie na tej płycie, na tej drugiej odsłonie, w tych specjalnych miksach nawiązujecie właśnie do tego klimatu. Może posłuchajmy fragmentu takiej właśnie radiowej, indonezyjskiej wersji tej płyty.

0: Wah, muni koto warnane. Senopati yo ingon-ingon Pekoro ngalengko dirojo.
1: Przez chwilę radiowa dwójka wybrzmiewała radiem indonezyjskim. Przynajmniej tak to brzmienie wyobraża sobie Piotr Cichocki z oficyny 1000 HZ, autor tego specjalnego miksu. Podoba mi się to podejście, bo jest to swego rodzaju też dźwiękowy hołd dla radia. A radio w Indonezji brzmi w bardzo specyficzny sposób, mam wrażenie.
2: Tak, to był w zasadzie też hołd dla całej fonografii w Indonezji, dla nagrań właśnie z muzyką gamelanową, z wayangiem gdzieś z lat 60., 70. No i właśnie to była też taka eksploracja tych związków wayangu z radiem, bo jak tylko radio w zasadzie pojawiło się w Indonezji, to było jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, to wayang znalazł sobie miejsce na antenie tamtejszych rozgłośni, więc wtedy właśnie przyjął też tą formę słuchowiska radiowego.
1: A czy ten radiowy wayang zmienił samą praktykę wykonawczą wayang kulit? Czy to jakoś wpłynęło? Nie wiem, no jest jakaś określona ramówka. Spektakl jest bardzo długi, prawda? Ile teatrycieni potrafią trwać, te transmisje radiowe?
2: Potrafią trwać po kilka godzin, aczkolwiek właśnie to też tutaj trzeba podkreślić w przypadku naszej płyty. To jest taka skondensowana forma około godzinna, która też jest praktykowana współcześnie w Indonezji. To jest no, też pewien nowy element tej tradycji, tak zwany wayang padet. Padet znaczy właśnie skondensowane, gdzie ta akcja podawana jest w takiej bardzo dynamicznej formie na przestrzeni dosyć krótkiego, jak na te warunki, w których tradycyjnie odbywa się wayang czasu.
1: Dawidzie, skoro tutaj jesteś, to chciałbym jeszcze porozmawiać na temat twojego zespołu, warszawskiej grupy gamelanowej. Działacie już od, popraw mnie, jeśli się mylę, ponad 20 lat.
2: Tak, tak naprawdę jakoś na początku XXI wieku wszystko się zaczęło. Sama nazwa Warszawska Grupa Gamelanowa pojawiła się, zdaje się, około 2005 roku.
1: A ostatnio w repertuarze, poza oczywiście projektem, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli poza Teatrem Cieni, Choroko Handayapati, w waszym repertuarze znalazło się sporo muzyki nowej, kompozycji współczesnych, muzyki eksperymentalnej. Wiem, że też pracujecie nad takim żelaznym, można by powiedzieć, dwudziestowiecznym zachodnim repertuarem gamelanowym.
2: Mm-hmm. Tak, ja zawsze staram się ten repertuar dywersyfikować, także poza tradycyjnym graniem, czy to w tej tradycji klasycznej, czy też w tradycji ludowej. Poszukuję różnych ciekawych kompozycji na gamelan. Sam też komponuję, ale no właśnie, staram się wprowadzać nowe kompozycje pisane zarówno przez kompozytorów indonezyjskich, czy to tych klasyków dwudziestowiecznych, czy też bardziej eksperymentalnych, tych zupełnie współczesnych, jak również kompozytorów zachodnich. No i rzeczywiście mamy już pewne doświadczenia z tą muzyką nową. W 2018 roku, zdaje się, wyszła nasza płyta Bidadari, nagrana z Michałem Guczyńskim, Pawłem Przemburskim. A obecnie pracujemy nad koncertem fortepianowym Lou Harrisona na fortepian z towarzyszeniem właśnie gamelanu. Partię fortepianową wykonuje Witold Maciak, jeden z naszych muzyków, bardzo zdolny.

0: pianista, klawesynista, karlionista i również bardzo zdolny gamelanista, który obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracuje też nad wydaniem dzieł Lou Harrisona na gamelan. No i mamy nadzieję, że pewnie na wiosnę 2027 roku uda nam się w Polsce ten koncert wykonać. Będzie to też dobra okazja, bo to będzie 110. rocznica urodzin Lou Harrisona.
1: Kompozytora, którego słuchacze źródeł dwójkowych znają całkiem nieźle, bo do jego muzyki powracałem w ostatnim czasie dość często. Między innymi właśnie do koncertu na fortepian i gamelan jawajski. Znając to dzieło, to wiem, że czekają was też eksperymenty z przestrajaniem instrumentu solowego.
0: Tak, tak, tak. Oczywiście koncert wymaga przestrojenia fortepianu do stroju gamelanu, który będzie towarzyszył. Więc no, Witold na szczęście ma bardzo czułe ucho, zajmuje się muzyką mikrotonową, przestraja instrumenty, także na pewno sobie z tym poradzi. Na razie ćwiczymy z fortepianem cyfrowym, więc jest to troszeczkę łatwiejsze, ale docelowo rzeczywiście chcemy, żeby to był akustyczny fortepian.
1: Ciekaw jestem, jak komuś ze słuchem absolutnym słucha się takiego koncertu fortepianowego Lou Harrisona na przestrojony gamelan w skali Slendro, pięciostopniowej i Pelog.
0: Tak, siedmiostopniowa, ona też się w drugiej części koncertu pojawia. Jeszcze dodam, że to będzie pierwsze wykonanie całego tego koncertu w Europie. Jego fragmenty były grane w różnych miejscach tutaj na Starym Kontynencie. Całość do tej pory była grana jedynie w Stanach Zjednoczonych.
1: O warszawskiej grupie gamelanowej, a także o nowej płycie tego zespołu zatytułowanej Choroko Handayapati opowiadał dr Dawid Martin. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, Dawidzie.
0: Dziękuję również za zaproszenie.
1: No i zapraszamy państwa jeszcze chociaż na kilka minut na Jawę, żeby posłuchać muzyki gamelanowej, muzyki teatru cieni Łajak.

Jawajska społeczność artystyczna Casa Trian i warszawska grupa gamelanowa w kompozycji Eling, Eling. Tak kończy się nasza dzisiejsza podróż na wyspę Jawę w magazynie Źródła. Dziękuję Państwu za wspólne spotkanie. Kłaniam się do usłyszenia w kolejnych źródłach za 2 tygodnie. Krzysztof Dziuba.

0: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie i po raz ostatni już w tym tygodniu zapraszam do wysłuchania opowieści Juliana Kornhausera, poety, krytyka, literaturoznawcy, także tłumacza i znawcy literatury serbskiej i chorwackiej. Profesor Julian Kornhauser pełnił funkcję kierownika Zakładu Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Potem był dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej tej uczelni. W 2008 roku przebył ciężką chorobę i wycofał się zarówno z pracy naukowej, jak i twórczej. My przypominamy w dwójce jego opowieści nagrane w 1996 roku. Dziś właśnie Julian Kornhauser opowie o swoich studiach slawistycznych, pracy na uniwersytecie i dokonaniach translatorskich.
1: Skąd te moje zainteresowania? Oczywiście wszystko to było dzieło przypadku. Przypadkiem było to, że znalazłem się na slawistyce w Krakowie, a nie na polonistyce. Dlaczego? Cały czas chciałem studiować polonistykę i wcale nie myślałem o filologii słowiańskiej. To wyszło dopiero pod sam koniec mojej edukacji szkolnej. Nagle stwierdziłem, że dobrze byłoby postudiować nie tylko literaturę polską, także i jakąś inną. Tak jakoś się stało, że poprzez Andricia, którego czytałem wówczas, postanowiłem spróbować slawistyki. Spróbowałem, udało się. Studiowałem 5 lat, oczywiście także zajmując się literaturą polską i od razu po studiach zostałem na slawistyce. I zacząłem pracować ze studentami, pracować naukowo. I mój dorobek slawistyczny jest dość bogaty, obfity. Napisałem i wydałem 7 książek na temat literatury serbskiej i chorwackiej, głównie zresztą na temat poezji, począwszy od modernizmu chorwackiego, a skończywszy na sygnalizmie eksperymentalnej poezji serbskiej lat 60. i 70. Najbardziej mnie w tej chwili interesuje proza. Zresztą w tej chwili, to jest może źle powiedziane, od pewnego czasu proza i głównie serbska. Uważam, że proza serbska zawsze zresztą miała największe osiągnięcia. I zresztą czytelnik polski jest dobrze obeznany z prozą kręgu belgradzkiego i zna takie nazwiska jak Bulatowicz, Kisz, Pekić, nie mówiąc już o Andriciu i o wielu innych, także młodszych pisarzach. Zresztą mieliśmy i mamy wspaniałych tłumaczy z języka serbsko-chorwackiego, czy jak są dzisiaj niektórzy języka serbskiego i chorwackiego. Także dostęp do tej literatury, nazwijmy ją jugosłowiańskiej, był zawsze bardzo dobry i szybko wszelkie nowości z tamtego rynku przedostawały się do Polski. A więc głównie mnie interesuje teraz proza, ponieważ jakoś poezja mi się przejada, poezja serbska i chorwacka. Być może, że także pod wpływem tego, co stało się na przełomie lat 80. i 90., zresztą nie mam na myśli wyłącznie polityki i wojny, także i pewnego załamania w kulturze jugosłowiańskiej, co było widoczne właśnie pod koniec lat 80., jeszcze przed wybuchem wojny. Takiego załamania, które objawiło się kryzysem wartości, cofaniem się w przeszłość literacką, bardzo słabym debiutem pod koniec lat 80. wstępującej generacji zarówno w Chorwacji i w Serbii. I ta poezja wydawała mi się już czymś powtarzającym dawne znaki estetyczne i jak już nawet nie chciałem tego czytać i tym się zajmować. Natomiast proza, ona pokazywała coś naprawdę intrygującego. Więc dużo pisałem o tej prozie, miałem seminarium z prozy, zajmowałem się twórczością poszczególnych pisarzy, opisywałem zjawiska ogólniejsze, zajmowałem się pewnymi nurtami w prozie chorwackiej.

serbskiej. Ukazywałem także pewne wzajemne relacje, interesowały mnie różnice między innymi w tym samym czasie procesu historyczno-literackiego. No ale jednocześnie też od czasu do czasu przekładałem. Przy czym tu muszę od razu powiedzieć, że najwięcej utworów poetyckich, bo zresztą pozatorskich nigdy nie tłumaczyłem, przełożyłem w czasach studenckich, czy też tuż po ukończeniu studiów. Wtedy jakoś mnie ta robota translatorska wciągała. To zawsze było dla mnie nowe, inne doświadczenie. Tam się też mogłem sprawdzić, nie tylko jako znawca tamtej literatury, czy też człowiek, który posługiwał się lepiej czy gorzej językiem serbsko-chorwackim, ale także jako zwykły interpretator, jako czytelnik, któremu się coś podoba bardziej, a coś mniej, więc to także była sprawa wyboru, czy wybrać taki wiersz do tłumaczenia, czy też inny, takiego autora, czy też innego. Więc sprawy nie tylko przekładowe, ale także i czytelnicze, czy interpretacyjne nawet. A więc w gruncie rzeczy tutaj jakby spotkały się ze sobą dwie moje osobowości. Osobowość historyka literatury, którym jestem z zawodu, można by tak powiedzieć, i jakby próbującego swoich sił translatora. No ale kogo ja właściwie tłumaczyłem? No na samym początku tłumaczyłem serbskich poetów nadrealistycznych. To była moja pierwsza fascynacja jeszcze w czasie studiów pod koniec lat 60. Serbski nadrealizm był bardzo ciekawy w latach 20. i w latach 30. i potem nagle odrodzony w latach 50. już jakby w nowej sytuacji kulturalnej. I to było zupełnie coś innego niż w naszej tradycji awangardowej. Jak wiadomo, w polskiej poezji właściwie nie było nadrealizmu jako osobnego nurtu, zjawiska literackiego, więc chciałem jakby udostępnić polskiemu czytelnikowi to zjawisko, w jakim sensie tutaj nieznane. To wynikało nie tyle z takiego stwierdzenia, że nadrealizm serbski jest naprawdę wartościową jakąś literaturą, czymś wybitnym. Nie, no bo oczywiście nie jest. Ale chciałem pokazać inną twarz tej literatury awangardowej tutaj w Polsce. No i tłumaczyłem wiersze Marka Ristića i Dušana Matića przede wszystkim. Zresztą poznałem zarówno Matića i Ristića w Belgradzie. Były to takie eminentne, jak mówią Serbowie, postacie ówczesnego życia kulturalnego, ludzie niesłychanie poważani, mający bardzo obfity dorobek, zresztą nie tylko poetycki, ale głównie eseistyczny, także i prozatorski, pełnili odpowiedzialne także funkcje, stanowiska w życiu kulturalnym, byli redaktorami różnych i to ważnych czasopism w Belgradzie. Ludzie niesłychanie interesujący, interesujące osobowości, pisarze, którzy znali właściwie wszystkich wybitniejszych pisarzy z okresu międzywojennego, więc tych pisarzy, których ja znałem tylko z lektury, a teraz dowiadywałem się jak gdyby z pierwszej ręki, w czasie rozmowy z tymi poetami, których tłumaczyłem. Zresztą zarówno Matić, jak i Ristić byli ludźmi niesłychanie sympatycznymi, już wówczas bardzo wiekowymi, właściwie około 80, którzy chętnie ze mną rozmawiali, którzy pisywali do mnie ciekawe listy. Także wiele jakby skorzystałem z tej znajomości. Więc to taka dziwna sytuacja, że to właściwie nie tylko takie zwykłe tłumaczenie kilkunastu wierszy, ale jednocześnie coś więcej, jakieś poznawanie głębsze literatury serbskiej poprzez właśnie znajomość z tymi ludźmi, także poprzez to, co oni sami mówili i wiedzieli o literaturze. Potem ten nadrealizm już jakoś przestał mnie fascynować, już zacząłem powoli zapominać o nim. To, czego się dowiedziałem, to mi wystarczało. W dodatku coraz bardziej się przekonywałem, że ten nadrealizm był, szczególnie ten powojenny, po II wojnie światowej, czymś sztucznie sterowanym w Jugosławii. To chodziło o to, żeby jednak nie dopuszczać do głosu innych nurtów literackich, tych bardziej takich właśnie aktualnych, politycznych, że lepiej właśnie, żeby tam oni pisali jakieś niezrozumiałe wiersze, to zawsze jest bezpieczniejsze. To też zrozumiałem wówczas i chciałem potłumaczyć trochę wierszy nieco młodszych pokoleń, ponieważ częściej wtedy wyjeżdżałem do Belgradu, do Zagrzebia. Coraz częściej spotykałem się z ludźmi w moim wieku, czy też nawet nieco młodszymi. Poznawałem ich bliżej, dostawałem książki, wymienialiśmy się książkami, rodziły się przyjaźnie. I z tych przyjaźni takich literackich,

0: ich powstała między innymi moja antologia Tragarze zdań, antologia młodej poezji serbskiej, wydana zresztą bardzo ładnie, świetna oprawa graficzna. Tutaj skorzystałem z dokonań tej nowej neoawangardy serbskiej, głównie Miroljuba Todorovića i jego przyjaciół, więc tam dużo było wierszy wizualnych, wierszy konkretnych. Tłumaczyłem ludzi urodzonych mniej więcej między 1940 a 1950 rokiem. Przedstawiłem kilkunastu poetów wieloma wierszami, zresztą bardzo podobnymi do siebie. Mój cel był jeszcze inny, mianowicie nie tylko przełożyć i przedstawić tę sytuację w młodej poezji serbskiej, powiedzmy w latach 70., czy nawet już pod koniec lat 60., ale także przeciwstawić to zjawisko temu, co się działo u nas w literaturze, bo to było zupełnie coś innego. Tutaj, prawda, w pełni sił była nowa fala, tutaj była poezja obliczona właśnie na natychmiastowy odbiór, odwracająca się od tradycji literackiej, publicystyczna, wadząca się z władzą. Natomiast tam poezja była raczej zanurzona w awangardzie, korzystająca z awangardy, eksperymentująca, szalejąca wyobraźnia, bardzo dziwny język, wiersze czasami takie humorystyczne. Funkcja ludyczna tej poezji, której tutaj było niewiele takich przykładów, więc znowu jakby kierowała mną chęć pokazania czegoś innego, czegoś więcej. Chciałem, żeby polski czytelnik jakby no, skorzystał z tej mojej obserwacji, z tej mojej znajomości. Zresztą ta antologia cieszyła się dużym powodzeniem. Ona była czytywana także przez znacznie młodszych ode mnie poetów. Rzeczywiście trafiłem dobrze tą książką. Ona padła na podatny grunt i nawet mogę powiedzieć, że pewne wiersze cieszyły się powodzeniem w tym sensie, że nawet naśladowano niektóre gesty estetyczne tamtych serbskich, relatywnie młodych poetów. Przygotowałem z wybitnym poetą chorwackim Milivojem Slavičkiem, który przez wiele lat przemieszkiwał w Polsce, w Warszawie, antologię chorwackiej poezji XX wieku pod tytułem Wewnętrzne morze. Bardzo wielu poetów, reprezentowanych nawet tylko kilkoma wierszami, począwszy od wybitnego poety jeszcze XIX-wiecznego Krańczewicia, aż po zupełnie młodych poetów wówczas, takich jak na przykład Luko Paljetak czy Josip Osti. Ta współpraca z Milivojem Slavičkiem układała się bardzo dobrze. Slavička znałem zresztą już wcześniej, i także z lektury, z pewnych spotkań prywatnych, także w Zagrzebiu, nie tylko w Warszawie. Te nasze doświadczenia się jakoś spotkały ze sobą. Ja wniosłem pewien dystans, pewien chłód do tej poezji chorwackiej. Slaviček proponował szeroki wybór, ja trochę temperowałem jego gust. No i właściwie stałem się redaktorem całej tej antologii. Zaprosiłem do tej antologii wielu wybitnych poetów polskich, dla których przygotowywałem wraz ze studentami tak zwane rybki, bo przecież wiadomo, że język chorwacki czy chorwacko-serbski no, należy do małych języków i mało ludzi się nim posługuje. No, a chcieliśmy ze Slawiczkiem, żeby tłumaczyli te wiersze, jednak ludzie poruszający się w dziedzinie poezji w sposób swobodny. Potem tłumaczyłem jeszcze wiersze Slavka Mihalića, wybitnego poety chorwackiego, należącego do tej samej co Slaviček generacji. Ostatnio już coraz rzadziej tłumaczę, ale często ktoś z bliskich, znajomych prosi mnie o jakieś tłumaczenia i tak się na przykład stało, kiedy przełożyłem tomik Josipa Ostiego, poety chorwackiego z Sarajewa i wydałem ten skromny wybór, a także z panią Danutą Czylić-Straszyńską, dosyć obszerny wybór, chyba dobrze przyjęty, Stevana Tonticia, również poety Sarajewa, ale serbskiego, który przebywa w Niemczech. Więc te moje przygody z Serbami i Chorwatami, przede wszystkim zresztą także ze Słoweńcami i Macedończykami, mają taki charakter podwójny. To znaczy z jednej strony piszę o tej literaturze i to dosyć dużo, no i czasami tłumaczę ją, czasami to znaczy mało.
1: W zapiskach ze współczesności przypomnieliśmy w tym tygodniu nagrane w 1996 roku przez Witolda Malesę opowieści Juliana Kornhausera.

0: Prezentowaliśmy je z okazji 80. rocznicy urodzin poety, prozaika, krytyka, literaturoznawcy, tłumacza. Całość opracowała Dorota Gacek.
1: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 13.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Małgorzata Zajączkowska.
1: Na miejscu też Maria Czok. Dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Kiedyś było lepiej. Takie motto towarzyszy festiwalowi Big Book 2026. Wydarzenie rozpoczęło się wczoraj w Warszawie i potrwa do najbliższej niedzieli. Jego współorganizatorka i pisarka Anna Król tłumaczy, że w programie znalazły się m.in. spotkania z autorami, wizyty zagranicznych gości, a także premierowe prezentacje książek z Polski i świata. Ale w planach są także nietypowe przedsięwzięcia.
3: Publiczność Big Book Festiwalu bardzo często nie dziwi się różnym eksperymentom, wydarzeniom performatywnym, takim bardzo nietypowym, w skali właściwie europejskiej nietypowym, dla wydarzeń literackich. Bardzo wiele z nich składa się po prostu ze spotkań z autorami, z czytania fragmentów książek. My dużo częściej pozwalamy sobie na wydarzenia też ryzykowne, eksperymentalne, które również ustawiają twórców.
1: To już 14. odsłona Big Book Festiwalu. Wszystkie spotkania odbywają się w dwóch centrach literackich, Big Book Cafe MDM i Big Book Cafe Dąbrowskiego w Warszawie. Na scenie Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie już dziś czeka na widzów Samosąd. To spektakl dyplomowy studentów 4. roku Wydziału Aktorskiego, inspirowany amerykańskim filmem 12 gniewnych ludzi oraz głośnymi przypadkami przestępstw nieletnich. Reżyserem spektaklu jest wicedyrektor Narodowego Starego Teatru Jakub Skrzywanek, jednocześnie absolwent krakowskiej uczelni sprzed kilku lat, debiutujący tym spektaklem w roli pedagoga. Jak zaznacza, przedstawienie przygląda się narzędziom wytwarzania i fałszowania rzeczywistości.
4: Tu chodziło o samą inspirację, sam pomysł, który właśnie w tej klasyce amerykańskiego dramatu bardzo już mocno funkcjonuje, czyli o taką sytuację dramatu trochę sądowego, w ramach której jedna osoba jest w stanie zmienić bieg wydarzeń, całej dynamiki grupy. Dla mnie jest to o tyle ważne, że ja od kilku lat bardzo intensywnie taką swoją pracę i artystyczną, ale też bardziej bym powiedział badawczą, właśnie skłaniam się ku analizie i strategizacji procesów grupowych i symulacji grupy.
1: Premiera spektaklu Samosąd w reżyserii Jakuba Skrzywanka odbędzie się dziś na scenie imienia Jerzego Treli Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Przestrzeń jako partytura. Pod tym hasłem przebiega 16. Mała Warszawska Jesień. Około 500 młodych ludzi, dzieci i młodzieży współtworzy w tym roku festiwal nie jako słuchacze, lecz głównie jako wykonawcy i performerzy. A jutro w warszawskim kinie Muranów premiera wideoperformensu i słuchowiska Swój język mają, zapowiada kuratorka 16. Małej Warszawskiej Jesieni Anna Kierkosz.
5: O trzech siostrach nurogęsiach, które postanawiają bardzo spokojnego środowiska warszawskich łazienek udać się w trudną podróż nad Wisłę, czyli przekroczyć właśnie warszawską wielopasmówkę Wisłostradę. I tutaj między innymi usłyszymy utwór Rafała Ryterskiego Swój język mają, do tekstu Amadeusza Nosala, w wykonaniu między innymi Aliny Mleczko, słynnej polskiej saksofonistki. Będą też performerki i dzieci.
1: Ta humorystyczna opowieść o ptakach uczących się ludzkiego języka staje się historią o różnorodności, współistnieniu i pytaniu, czy naprawdę musimy się do siebie upodabniać, żeby nauczyć się razem żyć. Polsko-pakistańskie trio wystąpi dziś w Islamabadzie i jutro w Lahore w ramach projektu Jazz po polsku dookoła świata. Zespół tworzą gitarzysta Mikołaj Ponceliusz, kontrabasista Tymon Trąbczyński i Dani Khan, wirtuoz tabli i współzałożyciel grupy. To kolejny etap projektu Jazz po polsku dookoła świata, w ramach którego polscy artyści prezentują autorską muzykę i podejmują współpracę z lokalnymi środowiskami artystycznymi. Inspiracją dla przedsięwzięcia są dokonania Pawła Edmunda Strzeleckiego, który w XIX wieku jako pierwszy Polak okrążył ziemię. Do tej pory zorganizowano ponad 250 wydarzeń w 25 krajach na 3 kontynentach. I tak kończymy ten serwis, kolejny o 16, a więcej informacji na naszej stronie.

0: dwójka@polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: Witam Państwa, z tej strony Antoni Dudek. Serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolite. W najbliższy wtorek o godzinie 22 będę rozmawiał z doktorem Maciejem Łuczakiem na temat jego książki o Juliuszu Mieroszewskim. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam, Antoni Dudek.
1: Autopromocja.
3: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu historycznej plaży.
4: Mieści się w budynku historycznym, się znajdujemy.
5: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko sam.
6: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
7: Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. Dziś przed nami historia pewnej znanej i bardzo lubianej piosenki. To utwór, którego refren od premiery w Opolu w 1967 roku znają na pamięć chyba wszyscy. A było to tak.
8: Proszę Państwa, piosenka, która otrzymała jedną z trzech głównych nagród Opola 67, Nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki. Janusza Senta i Wojciecha Młynarskiego, Jesteśmy na wczasach. Z zespołem kompozytora Janusza Senta śpiewa autor tekstu Wojciech Młynarski.

za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie tłum, w czasowiczu w tłum, spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od przystojnego pana Waldka, Bucio, Bucio, jesteś bytna w czasach, w tych góralskich lasach, w propieciach słonecznych, opalaby się orkiestra przygrywa, sykoczne

a panna Krysia. Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Short jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny short, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować. Dla sympatycznej panny Krysi z Tolusu III, od sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Bucio? Bucio. Jesteś pytawczasą w tych góralskich lasach, w propiedziach słodecznych opalaby się. A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze. Skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu

siwi nasz basista, że dokoła tłum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, od sympatycznego oczywiście, niewątpliwie pana Waldka, Bucio. Bucio, jesteśmy to w czasach, w tych góralskich.

0: proszę Państwa, słucho, tam siedzi Janusz Cent, kompozytor piosenki.
1: Takim aplauzem przyjęta została jedna z najbardziej lubianych piosenek Wojciecha Młynarskiego na festiwalu w Opolu w 1967 roku. I dziś jej słowa, w słowach i dźwiękach będą powracać, bo przed nami reportaż, w którym poznamy miejsca, wydarzenia i postaci, które mogły zainspirować autora. Ta Panna Krysia i tamten czas to audycja Doroty Jaśkiewicz-Łebek. Audycja sprzed 2 lat, która właśnie otrzymała główną nagrodę w konkursie Po prostu Człowiek imienia Ireny Linkiewicz, organizowanym przez Radio Zachód. Ale najpierw posłuchajmy, jak sam Wojciech Młynarski wspominał powstanie tego utworu.
2: To jest piosenka, którą napisałem w 66 roku. W 67 miała w Opolu nagrodę, ale pomysł na tę piosenkę ja zapisałem daleko wcześniej. Zapisałem ten pomysł, jeżeli pamięć nie myli, gdzieś w jakimś 60, 61 roku, bo ja już wtedy różne pomysły notowałem i pisywałem różne teksty, których się na ogół zresztą trochę wstydziłem, dlatego że ja studiowałem na polonistyce, gdzie była w modzie kompletnie inna poezja i się odbywały takie wieczory poważne, szalenie, poezji takiej nowoczesnej. A ja z tymi swoimi rymami marnymi i tak dalej, to tam gdzieś się kryłem po kątach, no i szukałem okazji, która się znalazła w studenckim klubie Hybrydy. A zeszyty miałem już pozakładane różne i to było dokładnie, bo mnie nieraz ludzie pytają o to, w Giżycku, w czasie wakacji, gdzie strasznie padał deszcz, myśmy byli pod namiotem, więc myśmy się chodzili suszyć w ogóle wręcz do takiej knajpki, bośmy tacy byli mokrzy pod tym namiotem i w tej knajpce grała taka kapela, gdzie ten basista, a nie perkusista, śpiewał refreny, ale to wszystko jedno, potem zrobiłem z niego basistę, prawda? I miał taki statywik mały, z takim mikrofonikiem prymitywnym, który tak sobie przystawiał do ust i grając tę Beginę, bo przecież to jest, wiadomo co to jest za utwór, Jotę Kieromuccio, prawda, znany hiszpański utwór, śpiewał właśnie tak troszeczkę takim głosem, jakby miał polipa w nosie.

0: jesteś, pyta w czasach w ten sposób, tak, troszkę niewyraźnie. I ja wiem, że ja już wtedy to dla sympatycznej pani Krysi, jesteśmy na wczasach, sobie zanotowałem. Tylko to się przeleżało parę lat.
1: Co wydarzyło się jeszcze po drodze do premiery piosenki, a to było kilka lat, tu pozostają nam domysły i wspomnienia innych osób. Dorota Jaśkiewicz-Łebek postanowiła spróbować odtworzyć możliwe wydarzenia, w czasie których Młynarski dokonał swoich celnych obserwacji o specyfice czasów pracowniczych w epoce PRL-u. Przede wszystkim jednak odnalazła bohaterkę piosenki, pannę Krysię, która okazała się być już wtedy 95-letnią panią Krystyną Trylańską. Odnalazła ją w swoim regionie. Powstała opowieść sentymentalna o naszej historii, ale też uniwersalna o przemijaniu. Posłuchajmy. Oto reportaż Ta panna Krysia i tamten czas.
2: To jest właśnie dawna oaza. To było tutaj. To był też taki taras. Tutaj też goście siedzieli na tarasie. O ile pamiętam, to tych drzwi chyba nie było.
3: Ktoś mnie zapytał, czy to w Karpaczu było w Patrii. Nie. To był klub ewopolski Oaza. Kluby ewopolskie miały swój specyficzny klimat. Popołudniami odbywały się tak zwane fajfy, a wieczorami od godziny 19 do 23.30 odbywały się tak zwane wieczorki taneczne.
4: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio. Jesteś

0: była kobietą atrakcyjną, miała burzę rudych włosów. Ja mieszkam w Szklarskiej Poręby od urodzenia, więc pamiętam ją jeszcze jako dziecko, ponieważ ona się wyróżniała. Ubierała się też tak kolorowo, troszeczkę inaczej, jak dusza artystyczna. Krysia miała taki epizod również karpacki.
1: Teraz no niestety już to wszystko inaczej wygląda. W latach 60. w Karpaczu ludzie chodzili całą szerokością ulicy. Tymi ulicami, ja sam tu tym skrótem tutaj, który jest koło oazy, zjeżdżałem na Sankach prosto tam na ulicę i nie martwiłem się, że jakiś samochód wyjedzie. Tych samochodów naprawdę niewiele było. Karpacz był przepiękną miejscowością, bo nie był zniszczony w czasie działań wojennych. Tu była taka perełka po prostu. Wszystko pięknie było zagospodarowane. Domy wczasowe były tylko wejść i można było od razu gości przyjmować.
2: Jesteśmy zadowoleni, na razie pogoda dopisuje.
3: Staramy się naprawdę, żeby załoga mogła, jeszcze więcej mogło ludzi pracy przyjeżdżać tutaj, wypocząć godziwie.
4: Bezpośredni ruch po świeżym powietrzu, mimo wszystko jest to jakaś atrakcja. Ja sobie taką formę osobiście wypracowałem i taką formę wypoczynku sobie chwalę i z niej korzystam.
2: Niektórzy już w pięknej czekoladowej opaleniźnie, inni właśnie świeżo przypaleni na różowy kolorek.
5: Ech, łezka się wokół kręci na wspomnienie tamtych lat. Tym, którzy pamiętają. Ja trochę pamiętam. Pamiętam też, jak akurat z radia leciała słynna piosenka Wojciecha Młynarskiego, która zawsze działała mi na wyobraźnię. I brat mojego ojca, ówczesny bywalec dancingów i potańcówek w karkonoskich miasteczkach, z pewnością w głosie powiedział: być może nie wiesz, że ta piosenka powstała tutaj, w Karpaczu. I panna Krysia istniała naprawdę. Ta wiadomość była dla mnie jak rażenie prądem. Gdzieś tu zapamiętałam to na całe życie.
6: Ta panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj.
0: Krysia Trylańska jest jakby pierwowzorem. Ta panna Krysia, która na turnusach królowała nie od dzisiaj, ale nie jako uczestniczka tego turnusu, tylko jako pani Kachowiec.
7: Śledził wciąż jej każdy gest i krok.
5: Zbigniew Zbychełko-Bogaczyk, znany ratownik górski i przewodnik GOPR ze Szklarskiej Poręby, był w młodości kolegą z pracy pani Krysi.
0: Znałem ją przede wszystkim z tych lat.

0: lat, kiedy ona była najbardziej aktywna. Kiedy zaczynałem swoją pracę pierwszą jako tak zwany KAOWiec z Funduszów Czasów Pracowniczych FWP, chociaż oficjalnie nazywało się to instruktor KR-u, rozprowadzało się kulturę, oświatę, ale przede wszystkim ta praca polegała na prowadzeniu wycieczek. Krysia Tylańska zaczęła pracować w FWP w początkach lat 50. Zresztą tuż po przyjeździe do Szklarskiej Poręby jako młoda osoba z miasta Łodzi.
1: Szkoda, że pani wcześniej nie była. Ja już teraz bardzo słabo z pamięcią. No 95 lat. Jakoś Pan Bóg jest dla mnie taki właśnie dobrotliwy. Nic mnie nie boi, ja jestem zdrowa. Same kolana. Chodzę, biorę moje kule i ćwiczę nogi. Wcześniej miałam lepszą pamięć.
2: Patrzę na nią ze wzruszeniem. To ona przygotowała nawet specjalnie dla mnie poczęstunek. Panią Krystynę Trylańską odnajduję w domu seniora, w jednym z miast na Dolnym Śląsku, gdzie przebywa od około 2 lat. Większą część życia spędziła jednak w Szklarskiej Porębie, do której trafiła z nakazem zatrudnienia. Ale wcześniej krótko mieszkała w Szwajcarii.
1: Miałam syna. Mąż został w Szwajcarii. No potem byłam w Szklarskiej Porębie. Ja byłam instruktorem sportowym. Prowadziłam naukę jazdy na nartach, naukę dla dzieci. W lecie turystyka, chodzenie po górach, prowadziłam wycieczki. Młynarski to było w Karpaczu, bo wtedy uciekłam przed moim mężem i przed moją teściową, bo mi chcieli zabrać dziecko. Uciekłam do Karpacza, ukrywałam się w pewnym sensie. No i był wieczorek, który prowadziłam, wieczory pożegnalne, wieczory zapoznawcze z orkiestrą, z tańcami, z zabawami nawet różnymi. Każda impreza musiała mieć wydźwięk polityczny. Starałam się, żeby było jak najmniej tego. A Młynarski siedział sobie przy stoliczku z boku. On zawsze incognito, żeby go nie poznawali, prawda, ludzie, bo go wtedy obstąpili te autografy. No i właśnie widzi taka młoda, tam się wygłupia na parkiecie. Pisał sobie na kawałku papieru wszystko i tak o Pannej Krysi powstała piosenka. A Pannę ja już miałam dziecko, już byłam rozwiedziona.
2: Młynarski pisał, że to się działo niby w pensjonacie Orzeł.
0: Podejrzewam, że tak mu po prostu pasowało w tekście. W Karpaczu były tylko 2 takie kluby polskie, to była Oaza i Mieszko. Dancing, na którym on był, to był klub Oaza, a powyżej był dom wczasowy zakładów lniarskich Orzeł z Mysłakowic, więc być może to jakieś skojarzenie. No, licencja poetyka, to przecież nie musi być odwzorowane 1 do 1, prawda?
2: Jerzy Lewandowski, fotograf z Karpacza, obiecuje mi pokazać to miejsce.
3: No. Czyli to tutaj.
4: Ta sala była dużo większa i nie było tej zabudowy tutaj z przodu. Stoliki były wzdłuż okien do samego końca. Tam były po drugiej stronie okna za tą zabudową.
3: I nie było tego baru?
4: Bar był po tej stronie.
3: A ta orkiestra z tym basistą to była o tu, tak?
4: Po lewej stronie.
3: Parkiet był tu, gdzie stoimy w tej chwili. Tu Panna Krysia tańczyła.
4: Tutaj Panna Krysia tańczyła. Nie wiem, czy to jeszcze oryginalny parkiet. Trudno powiedzieć.
3: Wygląda na taki stary chyba.
4: No.
3: No to gdzie on tutaj mógł siedzieć i pisać, ten Młynarski?
4: Przy oknie pewnie.
3: Chociaż nie, Pani Krysia mi mówiła, że się schował za słupem. Mamy tutaj takie 2 słupy. A, to musiał być przy stoliku za słupem.
4: Tutaj mój ojciec też organizował takie wieczorki taneczne przez Fundusz Czasów Pracowniczych. Był również kierowcą i żeby na tych czasach mieli taki aktywny wypoczynek przed śniadaniem. Wychodzili na ulicę.
3: Na ulicę.
4: I tam na środku ulicy robili przysiady, ćwiczenia gimnastyczne różnego rodzaju. Później było śniadanko.

0: Również był instruktorem narciarskim, zabierał gości na naukę jazdy na nartach.
1: To tak jak pan na Krysiaku, a?
2: I Krysia również pracowała jako animaturka artystyczna. Prowadziła takie warsztaty dla wczasowiczów, na przykład korzenioplastykę.
1: Czyli zbierano pewnie korzenie tutaj w okolicznych lasach.
2: Tak.
1: Później przetwarzano na sztukę.
2: Tak, żyrandole, jakieś stojaki. Inwencja Krysi była bardzo bogata.
3: A jaki był ubaw, gdy się pani księgowa huśtała na linię na oczach całej załogi?
2: Ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj z całej Polski, dostawali kawałek fajnej wiedzy, jakiegoś dokształtu.
3: Kpinkowaliśmy sobie zdrowo z owych wczasów i rozrywek, jakie organizowali etatowi już instruktorzy. Ale co by się nie rzekło, dla setek tysięcy, a wkrótce dla milionów ludzi, były to pierwsze w ich życiu prawdziwe wakacje.
2: W tamtych czasach, lata 60., 70., jak ja doskonale pamiętam, ludzie byli po prostu jakby radośniejsi, cieszyli się każdym dniem, doceniali to, co dla nich jest robione. EWP organizowało wiele kulturalnych imprez, spotkania z aktorami, z pisarzami, z muzykami. No, którzy traktowali to może jako pewnego rodzaju chałturę, ale te ich spotkania, one były naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja sobie przypominam takich aktorów jak Iga Zembrzyńska, Kalina Jędrusik, zresztą jej później mąż Stanisław Dygat przez jakiś czas mieszkał tutaj w Szklarskiej Porębie. Na przykład ja spotkałem Zbigniewa Cybulskiego. Większość ludzi nigdy, nigdzie nie wyjeżdżała i jak zobaczyli śnieżne kotły po raz pierwszy, popatrzyli w dół, po prostu oniemieli. Jak poszliśmy na Chybotek i zobaczyli kilkaset ton, które się chybocze, nawet jeżeli była gorsza pogoda, to chętnie korzystali z jakichś warcabów, szachów, jakieś gry, wypożyczali książki, doceniali to, w jakich warunkach śpią. Były to często pokoje na przykład czteroosobowe, a wtedy łazienka była jedna na przykład na piętrze.
1: No, pamiętali wojnę.
2: Tak, może u siebie w domu nie mieli akurat nawet tej łazienki, nie marudzili.
4: Tańczyłam, ale pierwsza tancerka byłam.
5: Serdecznie witam wczasowiczów na wieczorku zapoznawczym. Do powitania dołączam utwór Samotna.
1: Miała pani powodzenie?
4: Ja byłam na świeczniku, to miałam.
1: A pan Waldek? Był naprawdę?
4: Ale oczywiście, Pawluszek.
1: Waldemar Pawluszak.
4: Tak. Był też tak instruktorem jak ja w domach wczasowych.
1: I on się naprawdę w pani kochał?
4: Nie. Absolutnie. Tak mu pasowało wtedy Młynarskiemu. Byliśmy kolegami. No to był taki zabawny człowiek. Potrafił rozśmieszać ludzi, Waldziu. A zwłaszcza jak sobie wypił. Grał na perkusji.
0: Pan Waldeczek, co kładzie wałeczek.
1: Że wszystko mu jedno.
0: Wszystko jedno, tak. Był optymistyczny, zawsze uśmiechnięty. Na pewno starszy był ode mnie dużo. Ale pamiętam, że był bawidankiem na pewno. Mi się wydaje, że tu każdy chyba z kalowców był bawidankiem.
2: Był błyskotliwy, bardzo dowcipny. Na pewno Waldeczek mógł być zauważony przez Wojciecha Młynarskiego. Waldek to świętej pamięci. Tutaj było wielu fantastycznych przewodników, którzy niestety już odeszli. Byli również ratownikami, podobnie tak jak ja, górskimi. Przez 20 lat pracowałem jako zawodowy. W tej chwili jeszcze jestem ochotnikiem, mimo wieku już mocno zaawansowanego. Zresztą wierszyk Mariana Załuckiego. To moje motto życiowe, że człowiek w swoim życiu pełnym napięć i burz dwa rodzaje radości ma w swoim rejestrze. Najpierw, że taki młody, a już potem, że taki stary, a jeszcze.
6: W tamtych latach zaczął również pomału raczkować tak zwany przemysł turystyczny.
0: Ojciec na początku był kaowcem, później został fotografem. Jak zbudowali wyciąg krzesełkowy na Małą Kopę, no wtedy wyszła taka sytuacja, że można robić zdjęcia turystom, którzy wjeżdżają na Małą Kopę. No i wszyscy

0: wszyscy chcieli, to jak to podzielić? Rano przyjeżdżali wszyscy fotografowie z Karpacza na wyciąg, robili losowanie, który pierwszy będzie zaczynał robić zdjęcia, jeden film.
1: Skończył mu się film i robił następny?
0: Robił kolejny fotograf, tak. No i turyści wjechali do góry, zjechali z powrotem, już sobie mogli te zdjęcia wybrać. Ja, młody chłopak, tak się tam zakradałem do tej ciemni. Zafascynowało mnie cały proces obróbki tych zdjęć. Robiłem turystom zdjęcia na wycieczkach. Robiłem zdjęcia z psem Bernardynem. Mieliśmy pięknego psa Bernardyna.
1: To ja chyba go pamiętam.
0: Mieliśmy takiego wypchanego misia, za którego się przebierał ktoś. Czasem to było w centrum Karpacza, gdzieś tam na dole. Stałem z tym misiem. W upalny, słoneczny dzień, jak dzisiaj, a ta osoba, która była w środku, no, niemiłosiernie tam się grzała. Byłem jednym z pierwszych fotografów w Karpaczu, którzy robili zdjęcia kolorowe na wycieczkach turystycznych. To był szok dla turystów, gdzie fotografia czarno-biała wtedy królowała. Najczęściej, jak się zamawiało zdjęcia kolorowe, tak w zakładzie fotograficznym, to czekało się pół roku. A wtedy moje zdjęcia były już wieczorem. Ja bardzo szybko musiałem wtedy filmy suszyć, bo to inne powiększalniki były. Suszyłem film nad maszynką elektryczną. No to była niewątpliwie przewaga nad konkurencją. Przyszły nowe czasy. Bardzo dużo fotografowałem gór i na podstawie tych zdjęć zaczęliśmy drukować widokówki. Jeśli pani wejdzie do jakiegokolwiek sklepu w Karpaczu z widokówkami, to tam są moje widokówki. Kalendarze, karkonosze. Cały czas mam aparat prawie ze sobą, nawet w tej chwili w samochodzie jest aparat fotograficzny.
2: Chciałem pokazać zdjęcie, na którym mamy pana Władysława Hoffmana i jego żonę Adek. Zrobiłem to zdjęcie w 1968 roku, kiedy byłem z wycieczką.
3: Bo atrakcją turystyczną była też Władysławówka, dom ucznia Malczewskiego, polsko-czeskiego malarza Władysława Hoffmana, który po wojnie zamieszkał w Szklarskiej Porębie, a dziś jest to muzeum jego twórczości. Okazuje się, że wówczas nie tylko Wojciech Młynarski zwrócił uwagę na panią Krysię.
2: Krysia Trylańska była muzą Władysława Hoffmana.
4: Po prostu szłam z wycieczką. Tam był dom otwarty, wycieczka mogła wejść. I tak sobie stałam i słuchałam, co on też mówił, bo mówił. I wypatrzył mnie. To już byłam taką właśnie stałą modelką. Różne były i obrazy takie święte. W kościele był obraz ze mną wystawiony jako Matko Boską.
3: A jak wyglądało to pozowanie?
4: Zwykle ja odpoczywałam, bo przecież musiałam bez przerwy mówić do wczasowiczów, prawda? A on mówił, śpiewał piosenki, śpiewał smetany z opery Ariet. Zawsze mówił, że ojciec Czech, niemieckie ma nazwisko, a polskie serce. Ale trudno przyznać, muszę raz, żona jego prosiła, żeby zapozować do aktu. A ja byłam bardzo wstydliwa. Dla artysty to jest tak wielka rzecz, prosiła. No i ja się zgodziłam, bo go szanowałam bardzo. Ona zawsze była przy tym. Zawsze mi herbatkę robiła, ciasteczka swojej wypieki przynosiła. Także mogłam to znieść. Nawet tu gdzieś zdjęcie mam z nim wspólne.
1: Pomogę pani.
4: O, to jest Władysław Hoffman.
1: I to pani?
4: Tak.
1: Ale piękna.
4: Władysław Hoffman. Mistrz i jego modelka. Jeszcze zaprosił żonę i ona zdjęcie nam zrobiła.
2: Ona podchodziła bardzo emocjonalnie i rzetelnie do na przykład do prowadzenia wycieczek, do prowadzenia wieczorków. Ona się do tego przygotowała, robiła konspekty, a przy tym była bardzo urocza. W sierpniu miała urodziny i zapraszała swoich takich najbliższych znajomych i przyjaciół. Robiła nalewki fantastyczne. Byłem wielkim miłośnikiem jej nalewek. Zresztą trudno było nie być. Chociaż sama zupełnie nie piła alkoholu, nie paliła. Była wrogiem tytoniu.
4: Chciałabym sam teren zobaczyć.

0: zobaczyć w Szklarskiej Porębie. Chciałabym moich przyjaciół, ale już nie żyją. W zeszłym roku jeszcze bardzo dużo odeszło. Mój brat też zmarł.
1: Pani Krystyno, a ktoś panią tutaj odwiedza?
0: Odwiedzają mnie koleżanki ze Szklarskiej.
1: A syn?
0: No syn to był w Szwajcarii. Teraz ostatnio kontaktu.

0: My nie wiemy, ale na pewno często dzwoni. Co nie? Bo nieraz jesteśmy, gdy wchodzimy do pokoju, to słyszymy, jak pani sobie rozmawia z kimś przez telefon. Czyli jakiś kontakt właśnie utrzymuje telefoniczny. Nasza pani Krysia jest bardzo elegancką panią. Zawsze uczesana, wyperfumowana. Codziennie robi 3 razy dziennie spacerki tutaj po naszym dziedzińcu.
1: Dla niej sport to życie. Ja mówię, pani Krysiu, czy panią nie męczą, że rączki na przykład do góry i włosy pani kręci? Mówi, a wiesz, że moje ciało, moje mięśnie, mój mózg pobudzają do myślenia? A wiesz, że jak sobie zrobię oko, to ćwiczę orientację? To zazdroszczę, to ma wspaniały świat. Żyje w swoim świecie, bo niestety to ma swoje lata, także się zapomina. Ale to może i dobre, że żyje takim czasem teraz, że ona się czuje jeszcze młoda.
2: Trochę wcześniej, gdyby pani była. Już pamięć mi ucieka. No nawet we snach to już mi się nie przypomina. Śnię właściwie teraz, co się dzieje. Ale chciałabym, żeby się wróciły tamte czasy.
3: Spokój, orkiestra!
4: Teraz dla sympatycznej panny Krysi z Turwusu III ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.
5: Był to reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek, ta panna Krysia i tamten czas. Audycja powstała w 2024 roku, a rok później Krystyna Trylańska zmarła w wieku 96 lat. Jak wspomina autorka, zdążyła jeszcze wysłuchać tego reportażu i znowu znalazła się na chwilę w centrum uwagi.
6: Pani dyrektor domu seniora, w którym była pani Krysia Trylańska, zorganizowała spotkanie dla mieszkańców tego domu, na którym była prezentowana ta audycja, ten reportaż. No i wtedy wszyscy, którzy panią Krysię znali wcześniej, mogli się dowiedzieć, jaka była jej burzliwa młodość, ponieważ nikt nie podejrzewał, nawet panie, które się nią opiekowały bezpośrednio, nie wiedziały o tym, że pani Krystyna Trylańska była prawdopodobnie pierwowzorem panny Krysi z piosenki Wojciecha Młynarskiego. Pani Krystyna Trylańska nie tylko opowiadała o swojej młodości i opowiadała o tym, co pamięta z tamtych czasów, ale myślę, że stała się od tego momentu gwiazdą domu seniora, ponieważ ona, takie mam wrażenie, bardzo lubiła przebywać wśród ludzi i była bardzo popularna w Szklarskiej Porębie w Karpaczu, bo kiedy zaczęłam jej szukać, chociaż powiem państwu szczerze, że nie sądziłam, że ją znajdę. Raczej liczyłam na to, że uda mi się porozmawiać z osobami, które panią Krystynę pamiętają. Nie wiedziałam, kim ona była, nie znałam jej nazwiska. I wtedy, kiedy dowiedziałam się, kim ona prawdopodobnie była, czyli pracownikiem kulturalno-oświatowym, potocznie zwanym kaowcem, wtedy wiedziałam już, gdzie szukać. To znaczy miałam trop. I ja wiedziałam już od dziecka, że pani Krystyna, panna Krysia, gdzieś jest tutaj w okolicach Karpacza, Szklarskiej Poręby, że tutaj działa się akcja piosenki Wojciecha Młynarskiego, chociaż, to już taka dygresja, pan Jan Młynarski powiedział mojej znajomej, że ta piosenka powstała w łazience. W ich łazience, bo tam panu Wojciechowi dobrze się pracowało. No ale skąd była inspiracja? My tutaj na Dolnym Śląsku, w okolicach Karpacza, Jeleniej Góry, wiemy, jesteśmy przekonani, że było to tutaj u nas. Wszystkie tropy prowadzą właśnie do Karpacza, do dawnej oazy, powyżej której znajdował się pensjonat Orzeł. I prawdopodobnie Wojciech Młynarski pomyślał sobie, że skoro to ma być taka Polska wypoczywająca w pigułce, no to ten orzeł będzie dobrym symbolem i w piosence pensjonat nazywał się Orzeł. A jak ja trafiłam? No po prostu rozpytywałam. Przez lata męczyło mnie to, czy rzeczywiście

0: akcja tej piosenki działa się tutaj, ponieważ to jest moja ulubiona piosenka Wojciecha Młynarskiego. No i kiedy dowiedziałam się od kogoś przypadkiem, że pani Krysia to była pracownica kulturalno-oświatowa, wtedy dotarłam do mojego znajomego, który był pracownikiem PTTK. No i wtedy, jak to się mówi, po prostu poszło. Rozeszły się wieści, wiedziałam już, jak ma na nazwisko. Nie wiedziałam tylko, czy żyje. Okazało się, że tak, chociaż nie było już jej w Szklarskiej Porębie, ponieważ ona wtedy mieszkała w Zgorzelcu. No i tak ją odnalazłam. Miałam wrażenie, że pani Krysia czekała na to spotkanie. Ona bardzo żałowała, że nie odbyło się wcześniej, kiedy więcej pamięta. Ale pomalutku zaczęła sobie przypominać, a później do mnie dotarła wiadomość, że pani Krystyna Trylańska odeszła 2 grudnia ubiegłego roku. No i wróciła do Szklarskiej Poręby, bo tutaj jest pochowana. Bardzo chciała do tej Szklarskiej Poręby wrócić. Była osobą bardzo popularną w tamtym czasie, bardzo kolorową, jak o niej mówiono, towarzyską. I myślę, że to jest to, czego jej brakowało, kiedy myśmy się spotkały. No bo miała problemy z poruszaniem, poruszała się o kulach. Nie była tak często odwiedzana przez znajomych i to życie towarzyskie zamarło. Myśmy spędziły ze sobą bardzo dużo czasu tego dnia, kiedy nagrywałyśmy. To nagranie szło tak powolutku ze względu na luki pamięci pani Krystyny. I takie właśnie wrażenie odniosłam, że tego ruchu, tego blichtru, tego dziania się tak naprawdę pani Krysi najbardziej brakowało. Bardzo wiele osób niezwykle się cieszyło, że pani Krysia pojawiła się w reportażu. No, że w ogóle odgrzebałam tę historię. Długo to trwało, zanim zdecydowałam się na nagranie, ale widzę, że było warto, bo wielokrotnie ludzie, nawet kiedy zorientowali się, kim jestem podczas nagrań w innych miastach, okazywało się, że pamiętają tę moją audycję o pannie Krysi. I bardzo im się podobała, co mnie niezwykle cieszy, a ta nagroda, z którą teraz przyjechałam, zdobyta na konkursie Ireny Linkiewicz, która oprócz reportaży poważnych robiła reportaże takie nacechowane groteską, a przynajmniej z przymrużeniem oka, jury, które wręczało mi nagrodę, powiedziało, że to jest reportaż trochę w stylu Ireny Linkiewicz. Piosenka pana Wojciecha Młynarskiego to jest takie małe arcydzieło, które zapadło w pamięć bardzo wielu Polakom. I myślę, że też dlatego tak miły jest oddźwięk po tym reportażu, ponieważ on po prostu wzbudza w ludziach sentyment. Tak zresztą jak i u mnie.
1: Myślę, że w wielu z nas obudziły się te same uczucia. I dlatego też, mimo że nikt już tak tej piosenki nie wykona jak sam autor, nadal jest żywa i poddawana kolejnym aranżacjom. Takim jak ta zespołu Raz, Dwa, Trzy, która zakończy nasze spotkanie. Justyna Piernik, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: serca bas i ma w oczach blask. Głośno woła:
1: Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: Literacka siesta.
1: Anna Lisiecka, witam i zapraszam na kolejny odcinek lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa.
2: Nazajutrz w południe wpadł do sklepu Szuman. Z jego uśmieszków i ze sposobu przygryzania warg poznałem, że mu coś dolega i nastraja go na ton ironiczny. Byłeś doktor u Stacha? Spytałem. Jakże dziś?

Odciągnął mnie za szafy i począł mówić zirytowanym głosem. Oto patrz pan, do czego doprowadzają baby, nawet takich ludzi jak Wokulski. Wiesz pan, dlaczego on rozdrażniony? Przekonał się, że panna Łęcka ma kochanka. Gdybyż się przekonał, to może by go radykalnie uleczyło. Ale ona za sprytna, żeby taki naiwny wielbiciel spostrzegł, co się dzieje za kulisami. Zresztą w tej chwili chodzi o co innego. Śmiech powiedzieć, wstyd powiedzieć, zrzymał się doktor. Uderzył się w łysinę i mówił ciszej. Jutro bal u księcia, gdzie naturalnie będzie panna Łęcka. I czy pan wiesz, że książę do tej chwili nie zaprosił Wokulskiego, choć z innymi zrobił to już od 2 tygodni? A czy uwierzyłbyś pan, że Stach chory z tego powodu? Doktor zaśmiał się piskliwie, wyszczerzając popsute zęby, a ja, dalibóg, zarumieniłem się ze wstydu. Teraz rozumiesz pan, na jakiej pochyłości może znaleźć się człowiek? Spytał Szuman. Już 2 dzień truje się, że go jakiś książę nie zaprosił na bal. Ten nasz kochany, ten nasz podziwiany Stach. I on sam powiedział to panu? Ba, mruknął doktor. Właśnie, że nie powiedział. Gdyby miał siłę powiedzieć, potrafiłby odrzucić tak dalece spóźnione zaproszenie. Myślisz pan, że go zaproszą? No, niezaproszenie kosztowałoby 15% rocznie od kapitału, który książę ma w spółce. Zaprosi go, zaprosi, gdyż dzięki Bogu Wokulski jest jeszcze rzeczywistą siłą. Ale pierwej, znając jego słabość do panny Łęckiej, podrażni go. Pobawi się nim jak psem, któremu pokazuje się i chowa mięso, ażeby nauczyć go chodzenia na 2 łapach. A nie bój się pan, oni go nie wypuszczą od siebie. Na to są za mądrzy, ale go chcą wytresować, ażeby pięknie służył, dobrze aportował, a choćby i kąsał tych, którzy im nie są mili. Wziął swoją bobrową czapkę i kiwnąwszy mi głową, wyszedł. Zawsze dziwak. Cały dzień upłynął mi marnie. Nawet parę razy omyliłem się w rachunkach. Wtem, kiedym już myślał o zamknięciu sklepu, zjawił się Stach. Zdawało mi się, że przez parę tych dni schudł. Obojętnie przywitał się z naszymi panami i zaczął przewracać w biurku. — Szukasz? — czego spytałem. — Czy nie było tu listu od księcia? — odparł, nie patrząc mi w oczy. Odsyłałem ci wszystkie listy do mieszkania. No wiem, ale mógł się który zostać, zarzucić. Wolałbym rwać ząb, aniżeli słyszeć to pytanie. Więc Szuman miał rację. Stach gryzie się, że go książę na bal nie zaprosił. Gdy sklep zamknięto i panowie wyszli, Wokulski rzekł. Co dziś robisz ze sobą? Nie zaprosiłbyś mnie na herbatę? Naturalnie zaprosiłem go z radością i przypomniałem sobie dobre czasy, kiedy Stach przepędzał u mnie prawie każdy wieczór. Jakże daleko te czasy. Dziś on był posępny, ja zakłopotany. I choć obaj mieliśmy sobie dużo do powiedzenia, żaden z nas nie patrzył drugiemu w oczy. Nawet zaczęliśmy rozmawiać o mrozie i dopiero szklanka herbaty, w której było pół szklanki araku, rozwiązała mi trochę usta. Wciąż mówią, odezwałem się, że sprzedajesz sklep. Już go prawie sprzedałem, odparł Wokulski. Żydom? Zerwał się z fotelu i wsadziwszy ręce w kieszenie, zaczął chodzić po pokoju. A komuż go sprzedam? Spytał. Czy tym, którzy nie kupią sklepu, gdyż mają pieniądze? Czy tym, którzy by go dlatego tylko kupili, że nie mają pieniędzy? Sklep wart ze 120 tysięcy rubli. Mam je rzucić w błoto? Strasznie ci Żydzi wypierają nas. Skąd? Z tych pozycji, których nie zajmujemy? Albo do zajmowania, których sami ich zmuszamy? Pchamy ich, błagamy, aby je zajęli? Mego sklepu nie kupi żaden z naszych panów, ale każdy da pieniądze Żydowi, aby on go kupił i płacił dobre procenta od wziętego kapitału. Czy tak? Naturalnie, że tak. Wiem przecie, kto szlangbaumowi pożycza pieniędzy. To szlangbaum kupuje? A któż by inny? Klein, Lisiecki czy Zięba? Ci nie znaleźli.

0: by kredytu. A znalazłszy, może by go zmarnowali. Aj, będzie kiedyś awantura z tymi Żydami, mruknąłem. To nie moja wina, że ci, z którymi łączą mnie stosunki, domagają się, ażebym sklep sprzedał. Prawda, że społeczność straci, ale też i społeczność chce tego. A obowiązki? Jakie obowiązki? Wykrzyknął. Czy względem tych, którzy nazywają mnie wyzyskiwaczem, czy tych, którzy mnie okradają? Spełniony obowiązek powinien coś przynosić człowiekowi, gdyż inaczej byłby ofiarą, której nikt od nikogo nie ma prawa wymagać. A ja co mam w zysku? Nienawiść i oszczerstwa z jednej strony, lekceważenie z drugiej. Sam powiedz, czy jest występek, którego by mi nie zarzucano i za co? Za to, żem zrobił majątek i dałem betsetkom ludzi. Oszczercy są wszędzie, ale nigdzie w tym stopniu, co u nas. Gdzie indziej, taki jak ja, uczciwy Dorobkiewicz, miałby wrogów, ale miałby też uznanie, które wynagradza krzywdy. A tu... machnął ręką. Jednym łykiem wypiłem znów pół szklanki araku z herbatą na odwagę. Stach tymczasem, usłyszawszy kroki w sieni, stanął przy drzwiach. Odgadłem, że tak czeka na książęce zaprosiny. Już mi w głowie szumiało, więc zapytałem. A czy ci, dla których sprzedajesz sklep, ocenią cię lepiej? A jeżeli ocenią, spytał zamyśliwszy się. I będą cię lepiej kochać, aniżeli ci, których opuszczasz? Przybiegł do mnie i bystro popatrzył mi w oczy. A jeżeli będą kochać? Odparł. Jesteś pewny? Rzucił się na fotel. Czy ja wiem? Szepnął. Czy ja wiem, co jest pewnego na tym świecie? I czy nigdy nie przyszło ci na myśl, mówiłem coraz śmielej, że możesz być nie tylko wyzyskiwany i oszukiwany, ale jeszcze wyśmiewany i lekceważony? Powiedz, nigdyś o tym nie pomyślał? Wszystko jest możliwe na świecie, a w takim wypadku należy się zabezpieczyć. Jeżeli nie od zawodu, to przynajmniej od śmieszności. Do diabła zakończyłem, uderzając szklanką w stół. Można ponosić ofiary, mając z czego, ale nie można pozwalać na maltretowanie siebie. Kto mnie maltretuje? Krzyknął, zrywając się. Wszyscy ci, którzy cię nie szanują tak, jakeś na to zasłużył. Przestraszyłem się własnej śmiałości, ale Wokulski nic nie odpowiedział. Położył się na kozetce i spludył ręce pod głową, co było objawem niezwykłego wzruszenia. Potem zaczął mówić o interesach sklepowych głosem zupełnie spokojnym. Około 9:00 otworzyły się drzwi i wszedł lokaj Wokulskiego. Jest list od księcia, zawołał. Stach przygryzł wargi i, nie podnosząc się, wyciągnął rękę. Daj, rzekł, i idź spać. Powoli otworzył kopertę, przeczytał i, rozdarłszy list na kilka kawałków, rzucił go pod piec. Cóż to jest? Spytałem. Zaproszenie na jutrzejszy bal. Nie idziesz? Ani myślę. Wiesz co? Rzekłem. A może byśmy jutro poszli do pani Stawskiej na wieczór? Usiadł na kozetce i odparł z uśmiechem. A wiesz, że to będzie nieźle. Wcale miła kobieta i dawno już tam nie był. Trzeba by przy okazji posłać parę zabawek tej małej.
1: Do lektury lalki Bolesława Prusa powrócimy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Wiktor Zborowski.
3: Programu Drugiego Polskiego Radia słuchają Państwo w piątek, 25 września.
4: A jak archiwum.

A skoro minęła 14, to witamy Państwa w naszym cyklicznym, piątkowym programie A jak archiwum. Dziś wypełnią dźwięki skrzypiec i to bardzo szczególnych. Róża Świadczyńska, witam Państwa bardzo serdecznie i

Sami Państwo słyszeli to westchnienie zachwytu. Tak brzmiały cierpienia miłosne, słynne Liebeslied z trzech starobiedeńskich tańców Fritza Kreislera. Bardzo stylowy bis w wykonaniu Krzysztofa Jakowicza i Waldemara Malickiego w dworku Chopina w Dusznikach. To było w sierpniu 1994 roku. Wrócę jeszcze do tego pamiętnego recitalu, bo jak to w naszym archiwum będziemy słuchać większości dzisiaj nagrań koncertowych, a ich głównym bohaterem jest, przypomnę, Krzysztof Jakowicz, profesor Krzysztof Jakowicz, nasz wybitny skrzypek i pedagog, który za kilka dni, bo już 30 września, świętować będzie 87 urodziny. I jest to doskonały pretekst nie tylko, by kłaniać się profesorowi nisko, ale też by przypomnieć kilka archiwalnych radiowych nagrań mistrza. No i właśnie to słowo mistrz będzie dzisiaj pewnie pojawiało się nieraz, bo tak też o swoich profesorach mówi Krzysztof Jakowicz. Muzyk nie tylko, jak to się mówi czasem, kompletny, ale także wspaniały humanista o bardzo, jak sam to określa, holistycznym podejściu do sztuki i swojego zawodu. Urodził się, jak powiedziałam, 30 września 1939 roku w cieniu wojny, w środku kampanii wrześniowej, no ale szczęśliwie przeszedł drogę od rodzinnych palmir do solisty najważniejszych polskich i światowych estrad, wszędzie pozostawiając ślad swojej indywidualności. Najpierw jednak była

długa i solidna, wielowymiarowa edukacja był Wrocław, Państwowe Liceum Muzyczne, zanim w 1958 roku trafił Krzysztof Jakowicz do klasy profesora Tadeusza Wrońskiego w warszawskiej PWSM. No i to spotkanie miało ogromny wpływ na życie i światopogląd artysty, bo profesor Wroński był znacznie więcej niż pedagogiem. Był mentorem, był duchowym ojcem i autorytetem dla swoich uczniów w sprawach nie tylko artystycznych. Krzysztof Jakowicz otrzymał dyplom z wyróżnieniem w jego klasie w roku 1963, ale już w trakcie nauki odnosił pierwsze sukcesy. W 1959 roku była to pierwsza nagroda w konkursie imienia Eugena Ysai w Warszawie. Trzecia nagroda na konkursie muzycznym w ramach Światowego Festiwalu Młodzieży w Wiedniu. No a 3 lata później jeszcze jako student profesora Wrońskiego Krzysztof Jakowicz zdobył 3. nagrodę i nagrodę specjalną imienia Henryka Szeringa na 4. międzynarodowym konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego. Zachował się zapis tego wydarzenia wydany w pamiątkowym albumie poświęconym historii konkursu Wieniawskiego. No, a że jesteśmy krótko przed inauguracją tego najstarszego konkursu skrzypcowego na świecie, postanowiłam przypomnieć Państwu to wykonanie. Tym bardziej też, że repertuar bardzo ciekawy, nieczęsto słyszany, zapomniany polski utwór. 4-częściowa suita na skrzypce i fortepian Antoniego Szałowskiego, a grają Krzysztof Jakowicz i Maria Morawska.

Morawska w konkursowym wspomnieniu z Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. To była suita Antoniego Szałowskiego w radiowym zapisie z listopada 1962 roku, bo wtedy właśnie odbywał się w Poznaniu konkurs, który przyniósł 23-letniemu wówczas skrzypkowi trzecią nagrodę i nagrodę imienia Henryka Szeringa. To bardzo ważne nazwisko w biografii Krzysztofa Jakowicza, któremu konkursowy sukces umożliwił studia w Bloomington na Uniwersytecie Indiany, gdzie wykładał słynny Joseph Gingold. Późniejszy przewodnik artysty po świecie muzyki i najważniejszy obok profesora Wrońskiego mistrz. Właśnie w Bloomington Krzysztof Jakowicz zetknął się także z wybitnym węgierskim wiolonczelistą Janoszem Starkerem. Miał również okazję studiować pod opieką wspomnianego Henryka Szeringa. No i te spotkania okazały się dla młodego artysty niesłychanie inspirujące. Wpłynęły na jego sposób myślenia o muzyce, o dźwięku, na wrażliwość, na piękno i głębie wykonywanych dzieł. To wszystko, czego nie ma w nutach, tak przynajmniej podsumowywał ten czas Krzysztof Jakowicz, mówiąc w radiowym wywiadzie, zwłaszcza o swojej fascynacji Henrykiem Szeringiem i jego interpretacjami. Na pamiątkę tej fascynacji fragment bardzo ważnego dla naszego jubilata dzieło. Dzieła to będzie druga i trzecia część koncertu skrzypcowego D-dury op. 61 Beethovena. Wykonanie, no przekonają się Państwo, zupełnie wyjątkowe, bo to rok 1985, Filharmonia Pomorska. Krzysztof Jakowicz na tej estradzie ze szkocką orkiestrą symfoniczną BBC prowadzoną przez Jerzego Maksymiuka.

Krzysztof Jakowicz ze Szkocką Orkiestrą Symfoniczną BBC pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka w obszernym fragmencie drugiej i trzeciej części koncertu skrzypcowego D-dur op. 61 Beethovena. Jednym z ukochanych dzieł naszego skrzypka, koncercie, który, jak mówi, zawsze ma pod ręką, zawsze jest gotów z nim występować. A to wykonanie zostało utrwalone, jak Państwo słyszeli, przy wielkim aplauzie publiczności 23 września 1985 roku, a więc niemal dokładnie 41 lat temu, na Estradzie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. To tam koncertowała wówczas orkiestra Jerzego Maksymiuka, Szkocka Orkiestra Symfoniczna BBC z Glasgow. No i tych muzyków jeszcze sobie dzisiaj posłuchamy u boku Krzysztofa Jakowicza, bohatera audycji A jak archiwum, w której zapowiadamy dzisiaj nadchodzące urodziny naszego wybitnego skrzypka. Artysty mającego za sobą ogromne doświadczenie koncertowe, ale przecież, jak wiemy, wciąż bardzo aktywnego, wciąż gotowego do podejmowania nowych wyzwań. Zupełnie tak jak w przeszłości, kiedy równie odważnie podejmował trud wykonań i prawykonań utworów współczesnych, bo muzyka współczesna, zwłaszcza ta polska, zawsze była droga sercu Krzysztofa Jakowicza, a nasi kompozytorzy obdarzali go swoim zaufaniem i przyjaźnią. Zwłaszcza Witold Lutosławski, który Krzysztofowi Jakowiczowi powierzył polskie premiery wszystkich swoich utworów skrzypcowych. I za te interpretacje utrwalane, wykonywane na festiwalu Warszawska Jesień, nasz skrzypek otrzymał wiele nagród, w tym nagrodę Orfeusza, przyznaną przez polskich krytyków, Złoty Kamerton Pisma Diapazon za nagranie Łańcucha drugiego Lutosławskiego, czy nagrodę Fryderyka za nagranie skrzypcowej partity. No, dziś nie może zabraknąć muzyki Witolda Lutosławskiego. Niech będzie to króciutkie Subito, ostatni utwór kompozytora z 1992 roku, ostatni instrumentalny utwór Witolda Lutosławskiego w nagraniu Krzysztofa Jakowicza i Krystyny Borucińskiej.

Muzyka Witolda Lutosławskiego, Subito na skrzypce i fortepian. Utwór skomponowany na zamówienie Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Indianapolis. A my słuchaliśmy archiwalnego nagrania powstałego w studiu S1, jeszcze wówczas Polskiego Radia, 7 listopada 1992 roku z udziałem skrzypka Krzysztofa Jakowicza i pianistki, znakomitej kameralistki Krystyny Borucińskiej. Krzysztof Jakowicz to bohater naszej dzisiejszej audycji, a jak archiwum wspominałam o nagraniach tego artysty, tych nagrań w jego dyskografii można znaleźć sporo, realizowanych zarówno dla polskich, jak i zagranicznych wytwórni. No i co ciekawe, przez całą swą długą karierę Krzysztof Jakowicz gra na tych samych skrzypcach włoskim instrumencie podarowanym mu przez jego mistrza, profesora Tadeusza Wrońskiego. Pewnie na nich nagrał w 1980 roku Pory roku Vivaldiego z Polską Orkiestrą Kameralną Jerzego Maksymiuka, swego stałego partnera artystycznego i wieloletniego przyjaciela, z którym znajomość trwa już od czasu warszawskich studiów. Wielokrotnie o tym mówił Krzysztof Jakowicz na naszej antenie. Wspomina go zawsze z sentymentem także Jerzy Maksymiuk, mówiąc o swych najbliższych, najbardziej zażyłych przyjaźniach. Mają za sobą niezliczoną liczbę koncertów w Polsce i za granicą. Mają też ulubione utwory, a należy do nich koncert skrzypcowy G-moll Maxa Brucha. Jeden z najlepszych, jak mówi Krzysztof Jakowicz, napisanych na skrzypce i orkiestrę. Mam go stale w swoim repertuarze. No to sięgnijmy w takim razie po archiwalne nagranie sprzed lat. To będzie interpretacja zarejestrowana w Poznaniu, w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza, gdzie naszemu skrzypkowi towarzyszyła słuchana już przez nas dzisiaj Szkocka Orkiestra Symfoniczna BBC pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka.

28 września 1987 roku, Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krzysztof Jakowicz na skrzypcach ze Szkocką Orkiestrą Symfoniczną BBC z Glasgow, prowadzoną przez Jerzego Maksymiuka. To tak porywająco zabrzmiał w tym wykonaniu koncert skrzypcowy G-moll op. 26. Romantyczne dzieło Maxa Brucha, jedno z ulubionych w repertuarze naszego skrzypka, podobnie jak koncerty skrzypcowe Beethovena, Brahmsa czy Szymanowskiego, Symfonia Hiszpańska Eduarda Lalo, czy też wybrane sonaty na czele, jak mówi Krzysztof Jakowicz, z sonatą Claude'a Debussy'ego. Muzyką, o której wyraża się z niezmiennym zachwytem i w której może też zademonstrować swoją szeroką paletę dźwięku i bogate możliwości wyrazowe. Teraz się Państwo o tym przekonają, bo sięgam po archiwalne nagranie utrwalone podczas festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju 13 sierpnia 1994 roku, na tym koncercie, którego fragmentem otworzyłam nasze dzisiejsze spotkanie. Przy fortepianie towarzyszy Waldemar Malicki, a słuchamy wykonania sonaty G-moll Claude'a Debussy'ego.

13 sierpnia 1994 roku, dworek Chopina w Dusznikach Zdroju. To tam właśnie Krzysztof Jakowicz z Waldemarem Malickim w duecie grali sonatę G-moll Claude'a Debussy'ego. Sonatę, którą nasz jubilat odbiera jako niezwykle barwną mozaikę różnych stylów, co jest mu szczególnie, jak mówi, bliskie. Pomału dobiega końca nasze przedurodzinowe spotkanie z Krzysztofem Jakowiczem. Przypomnę, 30 września nasz wybitny skrzypek kończy 87 lat. No i z tej okazji całą dzisiejszą audycję wypełniamy jego radiowymi interpretacjami, archiwalnymi nagraniami, głównie z koncertów artysty. Jeszcze jeden utwór przygotowałam dla Państwa z radiowego archiwum i przykład muzyki, która także jest artyście niezwykle bliska, bo to muzyka Karola Szymanowskiego. Pierwszy koncert skrzypcowy, opus 35 i jeszcze jedno nagranie pod batutą Jerzego Maksymiuka, artysty, z którym Krzysztofa Jakowicza łączy nie tylko, jak mówi, wielka przyjaźń, ale też podobny cel, osiąganie mistrzostwa w zawodzie i dążenie do doskonałości. Posłuchajmy nagrania dokonanego z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Krzysztof Jakowicz pod batutą Jerzego Maksymiuka. Pierwszy koncert skrzypcowy, opus 35 Karola Szymanowskiego.

Rodzinna niemal atmosfera, a przecież wykonanie na najwyższym artystycznym poziomie. 2 marca 2012, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie tak wspaniale zabrzmiał pierwszy koncert skrzypcowy op. 35 Karola Szymanowskiego z okazji 75-lecia radiowej dwójki. Krzysztof Jakowicz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod batutą Jerzego Maksymiuka. Gram wciąż na największych obrotach, mówi nasz jubilat. Przyglądam się światu i dostrzegam, że życie jest piękne i codziennie obchodzę urodziny. Te najbliższe już 30 września, przypominam Państwu, kłaniając się nisko i życząc naszemu artyście dużo zdrowia, pięknych koncertów i okazji do nieustającego zachwytu. A na zakończenie jedno z jego zapewne ulubionych nagrań.

Tango Revirado już tylko we fragmencie w opracowaniu Marcina Zielińskiego, oczywiście Astera Piazzolli, Krzysztof Jakowicz z Robertem Morawskim na bis po koncercie Filharmonii Narodowej w styczniu 2020 roku. Tym nagraniem kłaniam się Państwu, dziękując za uwagę. Róża Świadczyńska. Do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: W ramach pomocy wojskowej Francja przekazała Ukrainie uzbrojenie dla samolotów myśliwskich Mirage 2000, między innymi rakiety powietrze-powietrze mogące zestrzeliwać pociski manewrujące. Wiersz w przekładzie Anety Kamińskiej czyta Andrzej Mastalerz.
2: Dmytro Łazutkin, bez tytułu. Wiatr wyje, jakby leciały rakiety. Odruchowo czekasz na wybuch. Tylko nie w nas, mówisz. Tylko nie w nas, myślą wojskowi na froncie. Tylko nie w nas, modlą się konduktorzy na dworcu kolejowym. Tylko nie w nas, żeby tylko nie w nas. Tak niebezpiecznie, tak groźnie, tak silnie, tak strasznie, jakby leciały rakiety. Wyje wiatr.

0: Devoica jestes na meisto Susana Baka.
1: Minęła 16:00, czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Ponad 170 filmów przygotowanych z myślą o młodej widowni, spotkania z twórcami i młodymi aktorami oraz kreatywne warsztaty. Dziś rozpoczyna się 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty. Wydarzenie gościć będzie w 48 polskich miastach z głównymi lokalizacjami w Warszawie i we Wrocławiu, mówi programerka festiwalu Hanna Wereszczyńska.
2: Mamy filmy fabularne, animowane, aktorskie, ale mamy też filmy dokumentalne, pełnometrażowe, krótkometrażowe, premiery polskie, premiery światowe, jak i mamy też klasyki. Te 175 filmów jest łącznie z ponad 30 krajów. Dla nas to jest takie kolektywne doświadczenie, takie święto kina. Chcemy, żeby ci młodzi widzowie nie tylko te filmy oglądali, ale też o nich rozmawiali, więc mamy szereg spotkań z twórcami, ale też psycholożkami, psychologami, edukatorkami, edukatorami. Mamy też różne warsztaty.
1: Polskie produkcje skierowane do młodej widowni powalczą o nagrodę główną Młodych Horyzontów. Od tej edycji wyróżnienie to nosić będzie imię Katarzyny Stoparczyk, zmarłej tragicznie dziennikarki.

0: dziennikarki Trójki, która przez lata tworzyła audycje dla dzieci i młodzieży. Z kolei 16 tytułów walczy o Złote Lwy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Już jutro poznamy laureatów. W gronie jurorów konkursu głównego znaleźli się m.in. aktorka Małgorzata Hajewska-Krzysztofik i kompozytor Mikołaj Trzaska, a na czele tego gremium stoi reżyser Krzysztof Zanussi.
1: Ogromne pomieszanie i gatunków, i języka, i przesłań. Kiedyś były takie czasy, kiedy wielu z nas grało do tej samej bramki. Takie było kino moralnego niepokoju. No a teraz te filmy są, no też są dość konformistyczne, bo mówią rzeczy, które wszyscy mówią. Też widzę, że są bardzo rozstrzelone, czyli że dyrekcja nie chce wskazywać jakiejś polityki kulturalnej, tylko zostawia to już do rozstrzygnięcia publiczności.
0: Oprócz konkursu głównego podczas gdyńskiego festiwalu o nagrody walczą również filmy zakwalifikowane do konkursu Perspektywy, a także filmy krótkometrażowe. Wszystko rozstrzygnie się podczas jutrzejszej gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Polska prapremiera sztuki chorwackiego dramatopisarza Iwora Martinicia odbędzie się dziś w Teatrze Wybrzeże. Sztukę Syn, Matka i Ojciec siedzą przy stole i długo milczą wyreżyserowała Wiktoria Dulak.
2: W spektaklu widzimy rodzinę, dwójkę rodziców i dwójkę dorosłych dzieci, którzy zostali postawieni przed bardzo trudnym pytaniem wyboru jednego z dzieci w dosyć trudnych okolicznościach. I całość jest pewnego rodzaju rozliczeniem najstarszego syna, który nie został wybrany z rodzicami.
3: To nie nasza wina, że nie ma migdałowego. Gdybyś powiadomił nas na czas, to byśmy je kupili.
4: Ale oczywiście, jak chcesz, to możemy teraz pójść razem i kupić.
5: Ale nie ma potrzeby.
6: Wypowiedzenie pewnych spraw, które do tej pory były przemilczane i to, co z nich wychodzi, o czym mówią, jakie są ich reakcje na to, z jednej strony ich jakby uwalnia, oczyszcza, ale też powoduje katastrofę domową.
0: Dodała Monika Kazimierczak, grająca matkę. Polska prapremiera sztuki Syn, Matka i Ojciec siedzą przy stole i długo milczą o 19:00 na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie. W Poznaniu rozpoczął się dziś festiwal kryminału Granda. W słodowni Starego Browaru kolejny raz odbędą się spotkania pisarzy i czytelników kochających kryminał jako gatunek literacki. Swój program przygotowała też Biblioteka Raczyńskich, mówi Katarzyna Wojtaszak.
7: O 17:00 zapraszamy do Filii Wildeckiej na spotkanie z Jarosławem Strzyżowskim. To jest jeden z tych autorów, który swoją miłość do gór i miłość do literatury połączył w kryminale. Jest doświadczonym przewodnikiem górskim, ale także autorem thrillerów i w swoich powieściach łączy te historie górskie z dreszczowcem, z thrillerem, a nasza rozmowa będzie koncentrować się wokół jego najnowszej powieści Nocny Łowca, książki z tego roku, także o godzinie 18:00 przy Placu Wolności. Zapraszamy na panel z udziałem Dariusza Gizaka, Adriana Ksyckiego i Rafała Gliny, co odbija lustro. Lustro jest tematem tegorocznej Grandy i z tymi trzema autorami porozmawiamy właśnie o tym, co chcą odbijać w swoich książkach.
0: 12. Festiwal Kryminału Granda potrwa w Poznaniu do niedzieli. To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
8: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Szeku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
8: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
5: 19.30. Program informacyjny.

0: który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Po ataku w klasztorze. Nowe ustalenia prokuratury. Rosja eskaluje. Polska zaostrza procedury lotnicze. Koniec kampanii. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
3: Reklama.
4: Prawie 8 minut po 16, tu dwójka. Pierwszy jesienny piątek w programie Wybieram Dwójkę. Witają Państwa Anna Regulska, Beata Stylińska, Krzysztof Dziuba i Adam Suprynowicz. Dziś 25 września, 268 dzień roku. Słońce zajdzie o 18.28, a imieniny obchodzą Aurelia, Franciszek, Gaspar, Kleofas, Wincenty i Władysław. W ostatnim roku życia Tomasz Sikorski doczekuje swojego pierwszego koncertu monograficznego. Cichą i kameralną muzykę, co róż przerywają czyjeś kpiny. Dopiero gdy wybrzmiewa cytat z renesansowego madrygału, ten sam słuchacz komentuje: no wreszcie coś dobrego. To głos samego autora. Taką scenę przywołuje w swojej książce o Tomaszu Sikorskim Kamień Polny przy drodze Jan Topolski, który będzie moim gościem o 16.30. Porozmawiamy o tym, dlaczego zmarłego w 1988 roku Sikorskiego nazywa się kompozytorem wyklętym albo wyrzutem sumienia pokolenia. Niedawno media obiegła wiadomość o skandalu na słynnym konkursie akordeonowym w Castelfidardo. Profesor Klaudiusz Baran, akordeonista, były rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, wraz z jurorami z Litwy i Ukrainy odmówił oceniania rosyjskich uczestników ze względów moralnych. O znaczeniu i wadze takich gestów porozmawiamy osobiście z Klaudiuszem Baranem. Zapraszam na 17.10 w imieniu Jakuba Kukli. Przed tygodniem moim gościem był Piotr Ratajczak, reżyser spektaklu 12 gniewnych ludzi w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Spektakl obejrzał Tomasz Mościcki, który podzieli się swoimi wrażeniami i przemyśleniami o 17.30. A skoro już o teatrze, zapowiemy dzisiaj teatralny debiut Wiktorii Dulak, o którym już była mowa przed chwilą w wiadomościach. Wiktorii Dulak, która na scenie kameralnej reżyseruje tekst Iwora Martinicia Syn, matka i ojciec siedzą przy stole i długo milczą. Jak tytuł wskazuje, jest to dramat rodzinny.
5: Te wszystkie napięcia i relacje rodzinne, wzajemne i czułości, i antypatie, i wyrzuty sumienia, i żale się w tym świecie gdzieś mieszają. W jakimś najprostszym i najbardziej ogólnym sensie można powiedzieć, że jest to o relacjach, ale że chcemy trochę podstawić widzowi jakieś lustro do przyjrzenia się we własnych relacjach rodzinnych.
4: A zaczniemy od relacji z warszawskiej jesieni, na której w środowy późny wieczór odbyła się premiera utworu No Future gwiazdy niemieckiej muzyki nowej Aleksandra Schuberta. Schubert tworzy multimedialne, mocno osadzone w aktualnych kontekstach spektakle czy performanse muzyczne i takie było też No Future, które sprawiło, że o 22.30, czyli na takim nocnym koncercie, sala Komuny Warszawa pękała w szwach. Rzecz dotyczyła relacji sztuki z technologią, dokładniej relacji ze sztuczną inteligencją. Zadaniem muzyków zespołu CompoPolex było oszukać AI. Jacek Sotomski.
6: Bardziej staramy się przedstawić pewien problem, pewne zagadnienie, niż jakby na żywo korzystać z pewnych narzędzi technologicznych, żeby je pokazać tak od strony technologicznej, bo de facto jesteśmy w sytuacji artystycznej w świecie sztuki, a nie w świecie jakby technologii i nauki, chociaż z tych narzędzi korzystamy.
4: My tu w dwójce też

0: I co państwo na takiego Bacha powiedzą? Bach naprawdę nie opiera się najrozmaitszym opracowaniom i czasami brzmi to naprawdę bardzo interesująco. Kwintet saksofonowy i kontrabasy. Proszę bardzo, The Saxophonettes pod kierunkiem Yasuaki Shimizu. Jak wspominałem przed chwilą, podczas festiwalu Warszawska Jesień prawykonanie miała kompozycja Aleksandra Schuberta No Future. To sceniczny performance, w którym trio muzyków mierzy się z komputerowym systemem śledzącym i analizującym ruch oraz dźwięk. Wyniki tej analizy są wyświetlane na ekranie nad sceną. W trakcie utworu muzycy próbują wymknąć się kontroli maszyny i stać się dla niej nieczytelni. O utworze Aleksandra Schuberta opowiada trio Kompopolex: Jacek Sotomski, Aleksandra Gołaj i Rafał Woods.
1: Po raz pierwszy musieliśmy w Riderze umiejscowić i poprosić o dostęp do internetu, o kabel do internetu, który będzie potrzebny, bo okazuje się, że jest to niezbędne, więc chyba jesteśmy zaprzyjaźnieni z technologiami, natomiast to, że jest jej aż tyle, to wcale myślę, że nas nie przeraża, a po prostu jest to jakiś tam kolejny krok w naszej działalności. Tak mi się wydaje.
2: Faktycznie ja z tą technologią jestem za pan brat, jeżeli chodzi o wykorzystanie w tak zwanych sztukach muzycznych. Bardzo często jak piszemy, na jakich instrumentach gramy na naszych koncertach, to u Oli i Rafała jest to sytuacja jasna i klarowna, wyjściowa przynajmniej, bo Ola gra na instrumentach perkusyjnych, a Rafał na akordeonie. Ja natomiast, żeby skrócić sobie czas myślenia i potem czas czytania osobom z publiczności, piszę po prostu komputer, więc ten komputer jest wszechobecny w wielu różnych odsłonach, bo też jakby nie jedno oblicze komputerowe w muzyce obecnie jest dostępne i też wykorzystujemy je. Ale paradoksalnie to, co powiedział Rafał, że po raz pierwszy musieliśmy poprosić o kabel do internetu, to tak naprawdę nasza rola jest trochę w opozycji do tej technologii. I staramy się, ile możemy, nie korzystać z mediów elektronicznych w naszych partiach i to właśnie jest trochę jakby w poprzek naszego emplua.
3: W ogóle bardzo ciekawy był chyba początek, kiedy myśmy zaczęli, spotkaliśmy się pierwszy raz z Aleksandrem, porozmawialiśmy z nim na żywo i on tak spojrzał na nas i potem dzień albo dwa później napisał nam, że ma taką koncepcję trochę postpunkowego utworu, ale właśnie z bardzo dużym wykorzystaniem tej sztucznej inteligencji, jakby takiego buntu przeciwko tej sztucznej inteligencji i wydaje mi się, że to bardzo pasuje w ogóle do tego, co my robimy, tak jak

0: Przynajmniej jak usłyszałam o tej koncepcji, to bardzo mi się to spodobało, bo my tak trochę jesteśmy w poprzek i staramy się przekraczać pewne granice. Bardzo dużo wychodzimy poza klasyczne instrumentarium, często wychodzimy też poza taką swoją strefę komfortu i ta koncepcja bycia muzykiem, który stara się uciec od, no trochę od nowoczesności, jest przekorna, bo my rzeczywiście bardzo dużo gramy na instrumentach elektronicznych i mamy wręcz całe programy, w którym gramy tylko na samplerach w trójkę. Więc to jest świetne, natomiast bardzo ciekawe jest też to, co powiedział Jacek, czyli nie pamiętam programu, w którym myśmy grali tak analogowo, wbrew pozorom, co jest fajne i też dla nas nowe.
1: Tutaj pojawia się element rywalizacji z maszyną, czy raczej próby ucieczki przed maszyną, która przetwarza waszą propozycję, która pada muzycznie na scenie. Maszyna, która uczy się waszego grania, zwraca wam informację dźwiękową, bo ten osprzęt jest krok przed wami w pewnym sensie, jeśli chodzi o technikę wykonania.
2: To z mojego rozumienia tego utworu, bo on jest naprawdę bardzo złożony, wielowarstwowy i też do pewnych rzeczy nie mamy dostępu, nie dlatego, że nie możemy, tylko też moje prywatne podejście jest takie, że mógłbym już po prostu zdziczeć od rzeczy, które tam są, a wolę się skupić na tym, co mam wykonać. To jest tak, że my przedstawiamy na scenie pewną, jakby nie do końca zacementowaną, ale pewną sytuację już jakby zakomponowaną, stworzoną. Jest tam pewien element nieprzewidywalności i działania na żywo właśnie z systemami AI, ale jest to pewna sytuacja bardziej zakomponowana, dramaturgicznie osadzona, wyreżyserowana, ale w tym dobrym znaczeniu, jakby nie tak, że tutaj udajemy teraz coś, że robimy na żywo, a tak naprawdę to wszystko jest ustawione już dawno temu, więc bardziej staramy się przedstawić pewien problem, pewne zagadnienie, niż jakby na żywo korzystać z pewnych narzędzi technologicznych, żeby je pokazać tak od strony technologicznej, bo de facto jesteśmy w sytuacji artystycznej, w świecie sztuki, a nie w świecie jakby technologii i nauki, chociaż z tych narzędzi korzystamy. Czy też kompozytor skorzystał.
1: Teraz rozmawiamy przy okazji Festiwalu Warszawska Jesień, ale chciałabym zapytać o wasze kolejne plany. Gdzie można was usłyszeć, nad czym pracujecie, dokąd się udajecie po Warszawie?
3: Za miesiąc udajemy się do Gdańska na Neo Arte Syntezator Sztuki i tam będziemy ponownie muzykować utwory Żanety Rydzewskiej, Jacka, Aleksandry Słysz i Marty Śniady. W grudniu mamy koncert również we Wrocławiu, który związany jest z nagraną przez nas płytą debiutancką, która ukaże się w tym roku i znajdą się na niej kompozycje Wiaczesława Kyrylowa, Moniki Szpyrki, Rafała Ryterskiego, Aleksandry Słysz i obecnego tutaj nomen omen Jacka Sotomskiego, więc naprawdę wydaje mi się, mówię za siebie, że są to znakomite utwory z naszego repertuaru, które można z sytuacji koncertowej wziąć także do domu, odpalić sobie pod ciepłym kocem z herbatą jesienną albo zimową, więc będzie można nas mieć w domu, na płycie, w serwisach streamingowych.
2: No a w przyszłym roku, no w trasę to jest może za dużo powiedziane, ale w lipcu przyszłego roku będziemy wykonywać New Future w trakcie festiwalu towarzyszącemu letnim kursom muzyki nowej w Darmstadt w Niemczech oraz w drugiej połowie listopada w Huddersfield w Wielkiej Brytanii na Huddersfield Contemporary Music Festival.
4: O swojej trasie i o dziele Aleksandra Schuberta opowiadali muzycy Tria Compopolex, z którymi spotkała się Monika Kopcik. Warszawska jesień potrwa do jutra. Koncert finałowy będziemy transmitować o 19.30 jutro na naszej antenie. W programie dwa dzieła, które no, jakoś wchodzą w dialog z tradycją, ale jednocześnie ją bardzo rozszerzają. Bogusław Szefer mówił, że każda epoka ma swoją symfonię i oto Sławomir Wojciechowski opracowuje na nowo, czy zmaga się na nowo z symfonią, muzyką elektroniczną Bogusława Szefera właśnie. A Trond Reinholzen pisze niby koncert fortepianowy, ale w zasadzie utwór na solistkę fortepianową i aktora, orkiestrę, live video, film dokumentalny o rewolucyjnej wspólnocie wyspiarskiej, quasi-filozoficzne projekcje tekstowe, balet widm, przemówienie kompozytora oraz żenujące cytaty z historii muzyki. Jak pisze, jak czytamy w przewodniku po warszawskiej jesieni, 60 minut w stanie turbulencji. prezydencji nas czeka i bardzo, bardzo specyficzna, bardzo

ciekawa transmisja na naszej antenie 19.30 jutro. Warszawska jesień nas przyzwyczaiła w ostatnich latach do takich efektownych finałów. To jest też dobra rzecz, bo muzyka współczesna nie może nam się tylko kojarzyć z jakimiś strasznie poważnymi rzeczami, ale także z poważną zabawą dźwiękiem, jeśli mogę tak to ująć. A propos tradycji, 3 października 90 lat skończy Steve Reich.

Duet na dwoje skrzypiec i smyczki Steve'a Reicha, Daniel Hope i Simos Papanas z Kammerorchester Berlin. W przyszłym tygodniu mamy w planie dwa specjalne wydania Filharmonii Dwójki poświęcone twórczości Steve'a Reicha. Ja zapraszam w środę o 20:00. To będzie koncert The Colin Curry Group, która zagra Drumming, Mallet Quartet i Music for Pieces of Wood, a w sobotę 3 października, czyli w same urodziny Steve'a Reicha, po transmisji z festiwalu Unsound, którą też mamy w planie, specjalna audycja Grzegorza Dąbrowskiego około 21:30 w sobotę 3 października. Tam też nieco nowsza muzyka Steve'a Reicha, ale także nieco wspomnień wstecz. A za chwilę moim gościem będzie Jan Topolski. Porozmawiamy o Tomaszu Sikorskim, który jest bohaterem jego najnowszej książki.

0: Fragment omadzie in memoriam Jorge Luis Borges, Tomasza Sikorskiego, Sobol Czesteni, Eugeniusz Knepik, Iwona Mironiuk i Wojciech Świtała. Jest 16:31.
1: Gość dwójki.
0: Jan Topolski, krytyk filmowy i muzyczny, autor właśnie wydanej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne książki Tomasz Sikorski, Kamień Polny przy drodze. Witaj.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Tomasz Sikorski, 1939-1988, to jest kompozytor

0: raczej osobny, idący własną drogą, uważany za minimalistę polskiego, twórcę unikatowego stylu, który moim zdaniem nie jest jeszcze dobrze przyswojony i przemyślany. W swojej książce piszesz, że Sikorski za życia był bohaterem dwóch monograficznych audycji w Dwójce, jednego wywiadu też w naszym programie i jednego w tygodniku ITD. Nie był bohaterem ani jednego przekrojowego artykułu w prasie muzycznej. Za jego życia nie wydano ani jednej płyty monograficznej z jego utworami. Nie stał się też bohaterem żadnej książki. Czy dlatego postanowiłeś napisać o nim książkę?
1: Tak, no to jest paradoksalna jest nieobecność Sikorskiego właśnie w takich opracowaniach bardziej spójnych, kompleksowych, zwłaszcza, że przecież jego utwory były grywane na właściwie każdym festiwalu Warszawska Jesień, przez jakiś czas był członkiem komisji programowej, był nawet jej przewodniczącym, no i był oczywiście postacią znakomicie rozpoznawaną w tym środowisku jako syn sławnego ojca. Jako osoba, która współzakładała warsztat muzyczny i która zaproponowała właśnie, tak jak powiedziałeś, unikatową, odrębną propozycję. Więc tym bardziej jest rażące to, że jakby krytycy, publicyści unikali pisania o nim, mam wrażenie. W ostatnich czasach to się zmieniło na szczęście. Trochę tekstów już po jego śmierci powstało i artykułów, i książek. Natomiast ja chciałem bardziej zrobić też coś w rodzaju śledztwa, coś w rodzaju właśnie poszukiwania prawdy o Sikorskim, oczywiście wiele lat po jego śmierci, i naświetlić tę postać z różnych stron, też w postaci pewnej opowieści, tak, żeby to nie była jakby zbiór analiz, czy żeby to nie był po prostu właśnie muzykologiczny, jakaś muzykologiczna narracja, tylko że jednak bardziej reportażowa w duchu, taka, która będzie pewną opowieścią o życiu, po prostu o życiu człowieka w pewnym kontekście i epoki, i środowiska.
0: No właśnie, to jest książka zupełnie inna niż twoja książka o Grizzlyu na przykład. Muzykolodzy bywają ostrożni w opisywaniu relacji między życiem a twórczością. A jak ty to widzisz w przypadku Sikorskiego?
1: No myślę, że tutaj nie można od tego uciec i że to jest twórczość bardzo bezpośrednio związana z jego życiem, z jego takim wewnętrznym też życiem, tak? Że był osobą na pewno o wyjątkowej wrażliwości, nie tylko na dźwięk, ale też na naprawdę w życiu, myślę, na po prostu na taką bystrą intelektualnie osobą, która wymagała bardzo dużo od siebie i od swojego otoczenia. I te jego utwory są ewidentnie śladami różnych lektur literackich, lektur filozoficznych, ale też no, takiego własnego osądu w siebie, w świecie, tak? Właśnie to są te nawiązania do Heideggera czy Kierkegaarda, czyli takich egzystencjalnych filozofów nieprzypadkowych. I często się mówi o Sikorskim, że to jest taka muzyka egzystencjalna w jakimś sensie. No więc jeżeli jest to muzyka egzystencjalna, no to nie można nie zadać pytania o tę egzystencję i o te jej warunki, chociaż nierzadko no nie były one tak bardzo filozoficzne.
0: Wyrzut sumienia pokolenia, takie określenie można znaleźć też nawet na okładce książki. Dlaczego? O co chodzi?
1: Tak, no to jest takie określenie bardzo aforystyczne autorstwa siostry kompozytora Ewy Sikorskiej, też zmarłej tragicznie wiele lat później, które można rozumieć na wiele sposobów i też poświęcam temu jeden z rozdziałów, bo tak naprawdę można tutaj właśnie widzieć to zarówno jako taki trochę zarzut skierowany do środowiska muzycznego, które nie było może w stanie się zaopiekować swego czasu właśnie tą postacią, mimo że większość osób wiedziała o jego problemach, o jego nałogach, o jego samotności, stanach, myślę, blisko depresyjnych, trudnych. I więc w tym sensie jest to wyrzut sumienia tego pokolenia i też przytaczam takie relacje tutaj od zagranicznych twórców, którzy wprost przytaczają właśnie relacje, że w pewnych sytuacjach właśnie kryzysowych, kiedy ktoś mógłby właśnie podać mu rękę dosłownie, to mówi właśnie, że nie warto, że to już z nim nic się i tak nie pomoże. A z drugiej strony ten wyrzut sumienia pokolenia oczywiście można też rozumieć pod kątem tego, że Sikorski jest z trudnego bardzo pokolenia, naznaczonego wojną, naznaczonego dojrzewaniem, znaczy takim no, jako małego dziecka w warunkach okupacji, właściwie pierwsze 6 lat życia

Sikorskiego przypada na okres wojenny, o czym on nigdy później nie mówi wprost i mimo, że wielu jego rówieśników jakoś tam próbuje się z tym mierzyć, jak Zygmunt Krause na przykład, czy Krzysztof Penderecki też poniekąd to robił, czy Krzysztof Zanussi, tak też przytaczam te relacje. No więc on o tym nie mówi i w jakimś sensie to jest jakieś taki, to jest takie pokoleniowa po prostu

0: ogóle?
1: Znaczy myślę, że bardzo dobrze tą sytuację charakteryzuje wypowiedź Zbigniewa Rudzińskiego, który powiedział w pewnym momencie, że on po prostu był postacią bardzo drażniącą. Jego zachowanie było po prostu drażniące i ono myślę, że wszystkich do pewnego stopnia na tyle drażniło, na tyle to był to człowiek też trudny w pewnym momencie.
0: Czego trochę mieli dosyć?
1: Tak, w jakim sensie myślę, że to było... Tak z tych opowieści wynika osoba w pewnym już okresie, trudna po prostu we współżyciu, w kontaktach też towarzyskich, ciągle się spiesząca, ciągle się nudząca pewnymi sytuacjami, ciągle pędząca gdzieś naprzód, ale nie wiadomo tak naprawdę gdzie. Sąsiadka przytacza taką relację, że właśnie jak on przechodził przez klatkę schodową tego mieszkania ostatniego, to po prostu czuła taki pęd powietrza, taki jakby przeleciał po prostu wiatr, a było to takie doświadczenie. No i w tym sensie myślę, że wiele osób jakby trochę się odsunęło, trochę nie było w stanie przerzucić jakby tej jakby wypracować jakiegoś mostu, czy jakiegoś porozumienia, czy troski. Myślę, że to zawsze jest trudne wobec osoby w nałogu i o którym się też nie mówiło w tych czasach, tak? Znaczy to była, tak, wiadomo, tak, przypadłość alkoholowa. Dotykała większość polskiego towarzystwa, środowiska muzycznego klasycznego, jazzowego, jaki tam podstawisz gatunek. No ale to środowisko muzyki klasycznej jest przecież małe, jakby to jest środowisko ludzi, którzy znają się przecież bardzo dobrze, spędzając tysiące godzin w różnych sytuacjach zawodowych i prywatnych. No i przyznam, że tak to pobrzmiewa taki tutaj zarzut w tym wyrażeniu właśnie Ewy Sikorskiej, że być może jest to taki wyrzut skierowany w stronę właśnie tego środowiska.
0: A czy to jest tak, że wtedy nie mówiono, a teraz chcieli mówić, czy miałeś jednak trudności w docieraniu do tych relacji?
1: No oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ja zabrałem się za to zadanie i za tą książkę bardzo późno, wobec śmierci, która nastąpiła właśnie, jak powiedziałeś, w 1988 roku. Więc kiedy nawet parę lat temu już zbierałem materiały, no to większość osób już albo nie żyła, albo miała bardzo słabą pamięć. Oczywiście trzeba było jakby to jakby wielokrotnie do tego wracać. Na szczęście po drodze parę osób jeszcze się zajmowało tematem, więc są spisane jakieś takie pojedyncze relacje. Tutaj na pewno warto zawsze zajrzeć na stronę Polmik, na tą stronę monograficzną Tomasza Sikorskiego na Polskim Centrum Informacji Muzycznej, gdzie są takie właśnie nagrane przez Tomasza Piotrowskiego wypowiedzi wideo. Ale kwestia jest też taka, co tutaj jest moją ambicją, może wykraczającą poza ten portal, no to jest stworzenie jednak jakiejś takiej w miarę spójnej opowieści właśnie, która wyważa te racje, próbuje pokazać też no, czasami nieoczywiste sytuacje, trudne do takiego łatwego właśnie też moralnego osądu i gdzieś umiejscowienia tych różnych głosów no, na jednej linii.
0: A co zrozumiałeś, jak wchodząc tak głęboko w jego twórczość i historię życia, czy nauczyłeś się czegoś nowego, dowiedziałeś się czegoś bardzo nowego o Sikorskim?
1: No wiesz, myślę, że przede wszystkim zacząłem myśleć inaczej o celu tej twórczości, w sensie takim jakby co on chciał osiągnąć tą twórczością, prawda? Bo no właśnie zaczęliśmy od tego, że były te różne etykietki, minimalizm, czasami też sonoryzm na samym początku tej twórczości. Natomiast mi się wydaje, że jemu zależało na wykształceniu pewnego nowego rodzaju słuchania po prostu i na pewnego wejścia właśnie w percepcję słuchaczy, co sugerują zresztą oczywiście tytuły licznych utworów, jak muzyka nasłuchiwania, muzyka z oddali, widok z okna oglądany w roztargnieniu, tak? Zobacz, to są wszystko tytuły, które pokazują,
0: poetyckie.
1: Że... Tak, poetyckie, ale one też wskazują, prawda, na samą czynność słuchania, oglądania. Ona jest trochę w roztargnieniu, tak. Trochę właśnie musimy się skupić, bo coś jest bardzo daleko. I to, że w tej muzyce jest tyle ciszy, tyle echa, tyle właśnie tego zwielokrotnienia, a może nie do końca powtarzania, tylko właśnie zwielokrotnienia, to powoduje, że cały czas trzeba się skupiać pomiędzy tym, co jest teraz, co za chwilę nastąpi. To jest ta muzyka, która się dzieje pomiędzy po prostu, prawda, dźwiękami w jakimś sensie. To używanie pedału wciśniętego, który zmienia fortepianu, który zmienia brzmienie i który powoduje na każdym instrumencie przecież, że to brzmi trochę inaczej.

0: inaczej. Na spotkaniu promocyjnym w środę profesor Zygmunt Krause grał na małym fortepianie właśnie w Hashtag Lab, który jest takim instrumentem no bardzo skromnym, też który eksponuje swoją fizjonomię w jakimś sensie. Właśnie słychać tą konstrukcję, słychać to wciskanie pedała, pracę, słychać tak, jak on próbuje się wysilić, żeby utrzymać ten dźwięk. I to jest myślę, taka podstawowa rzecz, że tu nie chodzi do końca ani o materię, ani o to, jak ta materia jest ustrukturowana, w sensie jak te dźwięki są, czy to są trzy dźwięki, czy cztery, w jakiej one są kolejności, tylko chodzi o to, co się dzieje pomiędzy tymi dźwiękami i z nami, jak my słuchamy tego, co się dzieje po dźwięku właśnie, jak ten dźwięk zamiera właśnie, jak on się oddala, jak my go nasłuchujemy.
1: Jeśli to Państwa zainteresowało, to proszę zmierzać do księgarni albo przynajmniej do księgarni internetowej i zamówić sobie tę książkę. Tomasz Sikorski, Kamień Polny przy drodze, książka Jana Topolskiego, wydana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w serii biograficznej. Kiedy zabierałeś się za Grisea, muzyka spektralistów była w Polsce nieprzyswojona. Teraz muzyka Sikorskiego dopiero też jest w pewien sposób przyswajana. A ty jesteś też autorem nowego cyklu audycji Czarne Łabędzie na naszej antenie. Takie portrety outsiderów pisałeś też wcześniej w Ruchu Muzycznym. Opowiedz jeszcze króciutko, bo mamy półtorej minuty o tej audycji.
0: Tak, zapraszam serdecznie. To co druga środa o 22:00, najbliższa emisja 30 września, audycja o Walentynie Gonczarowej, ukraińskiej skrzypaczce i kompozytorce. No tutaj zmierzam właśnie tropami tych postaci, które z różnych powodów zostały zapomniane i często są spektakularnie przypominane. Stąd na przykład obecność takich osób jak Julius Eastman, zresztą którego biografia wykazuje liczne podobieństwa do Tomasza Sikorskiego. I w kolejnych audycjach też będą osoby, o których często pamiętamy, tylko znamy jedno hasło, jeden utwór, a kryją często za sobą jakąś fascynującą biografię i twórczość, która czeka na odkrycie.
1: Jan Topolski na naszej antenie co drugą środę i autor książki o Sikorskim jednocześnie. Dzisiaj w dwóch postaciach w programie Wybieram Dwójkę. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję za zaproszenie.

0: Aragonia z suity hiszpańskiej op. 47 Isaaca Albanisa, BBC Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Juanjo Meny. Syn, matka i ojciec siedzą przy stole i długo milczą. To tytuł sztuki chorwackiego dramatopisarza Ivora Martinića, którą wystawia Teatr Wybrzeże. Będzie to debiut reżyserski Wiktorii Dulak.
1: W spektaklu widzimy rodzinę, dwójkę rodziców i dwójkę dorosłych dzieci, którzy zostali postawieni przed bardzo trudnym pytaniem wyboru jednego z dzieci w dosyć trudnych okolicznościach. I całość jest pewnego rodzaju rozliczeniem najstarszego syna, który nie został wybrany z rodzicami. I te wszystkie napięcia i relacje rodzinne, wzajemne i czułości i antypatie i wyrzuty sumienia i żale się w tym świecie gdzieś mieszają. W jakimś najprostszym i najbardziej ogólnym sensie można powiedzieć, że jest to o relacjach, ale że chcemy trochę podstawić widzowi jakieś lustro do przyjrzenia się we własnych relacjach rodzinnych i tym, co można z nimi robić i jak w nich w ogóle funkcjonujemy.
2: Wyjdźcie trochę na słońce!
3: Dlaczego sięgnęła pani po ten tekst jako swój debiutancki tekst w teatrze?
1: Ten tekst przyszedł do mnie przez ręce dyrektora. Aczkolwiek była to jakaś trudna, ale miłość od pierwszego wejrzenia. Znaczy potraktowałam to z jednej strony jako duże wyzwanie, ale gdzieś bardzo zarezonowało ze mną tematycznie też i miejsca w życiu, jakim jestem i w ogóle tematów, które mniej ludzi mi bliskich, czy w ogóle rozmów z ludźmi otaczały. I kiedy przeczytałam i zobaczyłam, w jakim to jest temacie i z jakimi postaciami i jak dużo można powiedzieć przez ten tekst, to pomyślałam, że może faktycznie jest to jakiś znak i trzeba się za to zabrać.
4: Ja się wkurzam, za każdym razem się denerwuję, kiedy nie ma tego mleka migdałowego, tak wpadasz bez zapowiedzi.
5: Ale nie ma potrzeby.
6: Jest potrzeba. Oczywiste, że masz taką potrzebę.
5: To będę pił kawę bez mleka.
7: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Kaźmierczak, gram rolę matki.
8: Dzień dobry, ja nazywam się Kacper Sasin i gram rolę syna.
3: O czym państwo milczą przy tym stole?
8: Każdy o czymś innym.

0: Tytuł jest chyba dosyć, nie wiem, czy mylący. Jest dużo słów w tej sztuce. Milczenie może bardziej dotyczy tego, co zostało przemilczane przez lata.
1: I właśnie dlatego stąd te różnice, że każdy w tym momencie konfrontacji przez te przemilczenie milczy o czymś innym, bo nawet mówiąc te słowa, one często są tematem zastępczym i stąd też to milczenie. Proszę wybaczyć mi mój oddech, przed chwilą biegałem tutaj ze skrzynią.
2: Po scenie, jaka to jest scena, to trzeba zobaczyć w Teatrze Wybrzeże. Domyślam się, że to jest właśnie przemilczanie pewnych spraw. Czy to jest rodzina, która przeżyła jakąś traumę?
0: Może nie to, że ma traumę. Myślę, że jest często typową rodziną, która wiele przemilcza, stara się, żeby było dobrze i fajnie i radośnie. Natomiast to, co stawia ich w takiej sytuacji, to jest zbliżająca się katastrofa. Coś, co jest chyba wszyscy uważamy w aktualne bardzo.
1: Z tygodnia na tydzień coraz aktualniejsze, coraz bardziej aktualne.
0: Stanięcie wobec tego wymusza jakby na nich wypowiedzenie pewnych spraw, które do tej pory były przemilczane. I to, co z nich wychodzi, o czym mówią, jakie są ich reakcje na to, z jednej strony ich jakby uwalnia, oczyszcza, ale też powoduje katastrofę domową.
1: No tak, to były te przez lata zbierane tematy w obliczu takiej ostateczności. No nikt nie kontroluje tej formy, to znaczy też nikt z nas nie wie, jak byśmy się zachowali w takich pytaniach. I oczywiście w tych instytucjach matki, syna, w ramach tej ostateczności tak duże i tak wydawałoby się abstrakcyjne, ale tak też myślę, że drzemiące w każdym z nas, no, że to właśnie ta ostateczność każe na nie odpowiedzieć.
2: Wspomniał pan, że my też jesteśmy w przededniu, nie wiemy czegoś, być może czegoś, a być może nie. Czy to jest właśnie taka sztuka na teraz, że my w rodzinach możemy po takiej sztuce przyjść do domu, usiąść przy tym stole i nie milczeć, tylko właśnie porozmawiać?
1: Muszę zacząć od pierwszej części tego pytania, oby nie. I oby też nadzieja tliła się w nas do końca, że lata 20 nie będą wyglądały jak zawsze. No ale nie sposób jednak zignorować wszystkich sygnałów ze świata i jaskółek, które do nas dochodzą. Jeżeli ten spektakl rzeczywiście miałby pełnić jakąś funkcję, oprócz opowiedzenia historii tych konkretnych ludzi, czyli z czym państwo mogliby wrócić do domu, to rzeczywiście może warto rozliczać to wcześniej, nie w ramach takich ostateczności i ostatecznych pytań, prawda?
0: No mamy nadzieję, że to nie jakoś... Może, no nie chcę powiedzieć zmusi, ale
1: skłoni,
0: jakoś tak skłoni do rzeczywiście postawienia sobie trochę realniej pytań, które my tutaj zadajemy. Nie chciałabym, żeby nikt przeżywał coś takiego, bo to jest straszne oczywiście, ale myślę, że pojawi się jakaś iskierka myśli, a co by tak naprawdę było, gdybyśmy musieli te pytania postawić u siebie.
3: Polska prapremiera sztuki Syn, matka i ojciec siedzą przy stole i długo milczą. Iwora Martinicia w reżyserii Wiktorii Dulak dzisiaj o 19 na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie. Kolejne spektakle do końca przyszłego tygodnia, a na próbie medialnej była Marzena Bakowska z Radia Gdańsk. Tu dwójka, za 5 minut będzie 17, o 17 przegląd stron kulturalnych prasy azjatyckiej. Po nim nasz kolejny gość, Klaudiusz Baran. A ja zapraszam państwa jeszcze na dzisiejszy wieczór w dwójce, w Filharmonii Dwójki. Właśnie, mówiłem o Steve'ie Reichu. Dzisiaj też akcent reichowski w Filharmonii Dwójki, New York Counterpoint w wykonaniu orkiestry festiwalu w Lucernie pod kierunkiem Ricarda Szai. A potem Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów i będzie okazja, żeby przygotować się do spotkania z muzyką Sławomira Wojciechowskiego. Jego starszy utwór Digging for Gold. Zapraszam do słuchania dwójki. Teraz muzyka Jana Adama Maklakiewicza, drugi koncert skrzypcowy góralski, fragment finału. Katarzyna Lassak i Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Pawła Kapuły.

0: Autopromocja.
1: Jego zainteresowaniami i aktywnością zawodową można by obdzielić co najmniej kilka osób, a jeszcze trochę by zostało. Jest dyrygentem, kompozytorem, aranżerem, teoretykiem muzyki i menadżerem kultury. Rafał Kłoczko będzie gościem audycji Cafe Muza, a porozmawiamy o jego drodze do dyrygentury nieoczywistej, fascynacjach, marzeniach i wyzwaniach zawodowych. Poza muzyką, jego wielką pasją są puzzle oraz nauka języków. Zapraszam w najbliższą niedzielę o 10:00. Marcin Majchrowski.
2: Performance. Czy to jeszcze część teatru?
3: Czy można nazywać go spektaklem?
2: I dlaczego w Polsce wciąż jest na uboczu?
3: Odpowiedzi na te pytania poszukamy w poniedziałek w audycji Teatr Teraz.
2: Naszymi gośćmi będą Anna Karasińska i Tomasz Plata.
3: Czekamy na Państwa kilka minut po 13:00.
2: Maria Czok
3: i Dominik Gac.
0: Autopromocja.
4: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 17:00.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
4: Tomasz Sajewicz.
5: Dziś m.in. Chińczycy obchodzą święto środka jesieni. To jedno z najważniejszych świąt chińskiego tradycyjnego kalendarza, a nieodłącznym jego elementem są lampiony. Choć obecnie masowo produkowane lampiony na święto środka jesieni, dostępne w każdym rozmiarze, kształcie i stylu, można kupić jednym kliknięciem. W Hongkongu wciąż działa garstka osób, które przeciwstawiają się kulturze konsumpcji, podtrzymując tradycyjne rzemiosło związane z tymi przedmiotami, pisze dziś hongkoński dziennik South China Morning Post. Jedną z takich osób jest Wang Wong, hongkońska projektantka mody i twórczyni lampionów. Każdego roku poświęca wiele godzin na ręczne wykonywanie tradycyjnych lampionów z bambusa, drutu i celofanu. Lampiony pozostają kluczowym elementem święta środka jesieni obchodzonego w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, święta przypadającego na 15 dzień 8 miesiąca chińskiego kalendarza księżycowego. Choć współczesne obchody kładą mniejszy nacisk na zbiory rolne, a większy na jedność rodziny, tradycyjne zwyczaje, takie jak podziwianie księżyca, oglądanie lampionów czy dzielenie się ciasteczkami księżycowymi, wciąż cieszą się ogromną popularnością. Dla Wong poświęcanie czasu na własnoręczne wykonywanie lampionów buduje wyjątkową, świąteczną atmosferę i przywołuje miłe wspomnienia z dzieciństwa. Dorastałam w dość skromnych warunkach w latach 70. i 80., mieszkając na osiedlu mieszkań komunalnych w Hongkongu. Opowiada. Co roku w czasie święta środka jesieni sklepy papiernicze i z artykułami do rękodzieła przystrajano setkami kolorowych papierowych lampionów. Po szkole mijałam je z tęsknotą, spoglądając na wystawowe lampiony w kształcie królików. Mama pozwalała mi jednak wybierać tylko te spośród tańszych modeli, złotych rybek lub motyli z celofanu. W tamtych czasach lampiony tworzono z papieru ryżowego, bambusa i celofanu. Oświetlano od wewnątrz prawdziwymi świecami woskowymi. Wong niejednokrotnie doświadczyła przypadkowych pożarów, mimo to kojarzyła

0: Kojarzą mi się z dawnymi, dobrymi czasami, gdy siedzieliśmy na zewnątrz, na naszym osiedlu, obserwując ludzi topiących wosk i bawiących się lampionami, wspomina. Życie było wtedy ciężkie, ale nie wiedzieliśmy, czym jest bieda. Po prostu byliśmy szczęśliwi. Był to też jeden z niewielu momentów, kiedy mój tata miał wolne od pracy i mógł świętować razem z nami. Po zbudowaniu kariery w branży projektowania mody, Łąk natrafiła na program telewizyjny, w którym wystąpił lokalny twórca lampionów. Zawsze kochałam rękodzieło, ale nic nie przykuło mojej uwagi tak bardzo, jak tradycyjne wyroby z papieru, mówi w wywiadzie dla South China Morning Post. Łąk odnalazła mistrza w internecie, zadzwoniła, mając nadzieję, że ten nauczy ją rzemiosła. Gdy tylko usłyszał, że jestem kobietą, natychmiast odmówił nauczania mnie. Od tamtego czasu podejście do tej kwestii uległo zmianie. W 2018 roku Łąk poznała innego rzemieślnika specjalizującego się w tworzeniu lampionów i głów lwów wykorzystywanych w tańcu lwa, który zgodził się zostać jej mentorem. Tradycyjnie mistrzowie przekazywali swoje umiejętności jedynie męskim członkom rodziny, wyjaśnia Łąk. Jednak młodsze pokolenie, w tym ja, nie może traktować tego zajęcia jako pełnoetatowej pracy, ponieważ nie da się z tego godnie żyć. Kiedy mistrzowie tworzenia lampionów zrozumieli, że ta sztuka nie przetrwa bez przystosowania się do nowych warunków, nie mieli innego wyjścia, jak tylko otworzyć się na nowych uczniów, także na kobiety. Łąk mówi, że wykonanie jednego lampionu może zająć od 7 do 8 godzin. Niewiele osób ma do tego cierpliwość, a od kleju i strugania bambusa skóra na palcach pęka i pokrywa się odciskami. Tradycyjne lampiony, poza walorami estetycznymi, niosą ze sobą przesłanie. Królik stanowi hołd dla nefrytowego królika, niebieskiego towarzysza bogini Chang'e z chińskiego folkloru, symbolizującego długowieczność i bezinteresowność. Złote rybki uosabiają zaś radość i pomyślność. Łąk eksperymentuje również z współczesnymi wzorami. W jej pracowni dzięki tradycyjnym technikom pracy z papierem powstają lampiony przypominające kształtem balony na ogrzane powietrze czy artystyczne figurki Labubu. O tradycjach papierowych lampionów przypadające właśnie dziś, święto środka jesieni. Dziennik South China Morning Post.
1: A artykuł ten streścił nam i opowiedział nam o tym święcie Tomasz Sajewicz. Tu dwójka, 17:05. Teraz muzyka z Rumunii, fragment pierwszej rapsodii rumuńskiej George Enescu.

0: Ależ to jest dobra muzyka. Fragment pierwszej rapsodii rumuńskiej op. 11 George Enescu. Orkiestra Nacional de France pod dyrekcją Cristiana Macellaru. Jest 11 minut po 17.
1: Gość dwójki.
0: A z gościem rozmawia Jakub Kukla.
2: Profesor Klaudiusz Baran, akordeonista, były rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu.
2: Porozmawiamy dziś o słynnym konkursie akordeonowym. Rzecz działa się w miejscowości Castelfidardo. To jest nieduża włoska miejscowość w regionie Ancona. Miejscowość nieduża, ale w świecie muzycznym ma znaczenie dość spore. Jeśli chodzi o akordeonistów, mówi się, że to miasteczko to jest stolica akordeonu. Tam znajdują się słynne firmy produkujące instrumenty, ale tam też odbywa się znany konkurs, którego jurorem pan był w tym roku, ale też wielokrotnie wcześniej. Tegoroczny konkurs zakończył się

0: w sposób dość dynamiczny. Pojawiają się różne określenia. Skandal, scysja, spór, wymiana opinii. O szczegółach za chwilę porozmawiamy, ale zacznijmy od przebiegu przesłuchań. Czy one w tym roku czymś się różniły od poprzednich konkursów?
1: Zacznę od tego Castelfidardo. Rzeczywiście to jest taka mekka nas, akordeonistów, z powodów dość prozaicznych. Wszystkie firmy produkujące instrumenty mieszczą się albo w samym mieście, albo w jego okolicy bardzo bliski. To jest naprawdę XIX-wieczna tradycja, że te firmy tam produkują, małe manufaktury produkują te instrumenty. Tak zostało do dzisiaj. Dlatego ten konkurs jest ciągle żywym konkursem. Nie upadł, nie miał jakichś takich trudnych momentów jak inne konkursy. I to była jego 51. edycja w tym roku. Czyli w zeszłym roku był okrągły jubileusz. Od tego roku zmienił się dyrektor artystyczny tego konkursu i muszę powiedzieć, że zmienił się na lepsze. Pod względem organizacyjnym muszę powiedzieć, że sam konkurs był świetnie zorganizowany. Tutaj nie ma żadnych kontrowersji, żadnych innych zdań na ten temat. Natomiast rzeczywiście przebieg tego konkursu był nieco inny z powodu takiego, że pierwszy raz, a byłem jurorem tam chyba ponad 15 razy, nie chciało mi się już tego liczyć, przyznaję się. Pierwszy raz przy uczestnikach, a to rzadko się zdarza na konkursie międzynarodowym, żebyśmy nie wiedzieli, jakiej narodowości są uczestnicy, skąd przyjechali i jakiej narodowości są jurorzy na przykład, bo myśmy zawsze reprezentowali w jakimś sensie swoje kraje, nie jako reprezentanci, bo tam często bywało po kilku jurorów z jednego kraju, ale no było wiadomo, kto jest skąd. Pierwszy raz w tym roku zostało to usunięta, ta rubryka kraju z list startowych uczestników i również jurorów.
0: Kiedy wzbudziło to pana podejrzenia, tak to chyba możemy nazwać?
1: Najpierw to było zdziwienie, przyznam, i jakoś nie wiedziałem, jak do tego podejść. Myślę, no może jakiś nowy pomysł, ale, czy tak powiem, w trakcie konkursu okazało się, że to mogło, to jest oczywiście moje podejrzenie, że to było być może celowe, aby ukryć te flagi, że tak powiem, przy uczestnikach, bo właśnie okazało się po przesłuchaniach pierwszego etapu, że mamy do wysłuchania dwóch Rosjan. Natomiast gdybyśmy my, jurorzy, wiedzieli o tym wcześniej, a szczególnie ci trzej, którzy poprosili tak naprawdę o możliwość nieoceniania Rosjan, gdybyśmy o to wiedzieli wcześniej, to ja bym się wycofał natychmiast. Pewnie bym poprosił o przeniesienie do innej komisji, bo tam jest kilka kategorii. Myśmy słuchali tej najstarszej, czyli tej najbardziej prestiżowej, gdzie występują studenci i muzycy zawodowi. Albo bym po prostu zrezygnował w pracy w jury w tym roku.
0: Poprosili panowie, bo to dotyczy trzech jurorów. Pana, jurora z Litwy i z Ukrainy, żeby nie oceniać kandydatów rosyjskich. Jak zareagowała dyrekcja konkursu?
1: Jeszcze jest ważna jedna rzecz, że przewodniczącym całego składu jurorskiego był profesor z Ukrainy, z Kijowa, profesor Władimir Zubicki, kompozytor, akordeonista. I mnie się wydawało, że ten ruch jest takim gestem organizatorów wobec Ukrainy. Myliłem się absolutnie. Natomiast reakcja była trochę nerwowa, ale to była dyskusja całego grona jurorskiego tej konkretnej komisji, bo to było 9 osób w tej komisji. Byli jeszcze jurorzy, którzy słuchali innych kategorii, ale w naszej tej najbardziej licznej komisji 9-osobowej spotkaliśmy się po przesłuchaniach pierwszego etapu. Potwierdziliśmy, że chcielibyśmy poprosić o możliwość nieoceniania. Dyrektor konkursu miał inne zdanie, ale uszanował, powiedział, macie prawo do swojej decyzji. Jeżeli podtrzymujecie ją, ja jestem zobowiązany, żeby w jawnej liście punktacyjnej, bo tak jest właśnie na tym konkursie, ta punktacja jest jawna, widać punktację od każdego jurora i również w protokole muszę zamieścić taką sentencję, że jak akurat ona zabrzmiała, że z powodów moralnych, etycznych, spowodowanych inwazją Rosji na Ukrainę, my wyłączamy się z punktowania tych dwóch kandydatów. Zostało to zaakceptowane przez pozostałych jurorów, którzy uznali, że w ich imieniu należy wpisać sentencję, że oni są przeciwko wojnom. To również zostało tam umieszczone i zakończył się pierwszy etap. Wszyscy uczestnicy tego pierwszego etapu zostali przepuszczeni do etapu drugiego. My już w drugim etapie tutaj nie punktowaliśmy, no, z wiadomych powodów. Wszystko było tak do finału, a finał był bezpośrednio przed ceremonią zamknięcia konkursu, wręczenia nagród laureatom. No i wtedy na samym początku, czyli jeszcze przed finałem, do którego się dostała trójka finalistów, burmistrz wyszedł i przeprosił rosyjskich kandydatów za tą sytuację, że nie punktowaliśmy i powiedział, że dołoży wszelkich starań, aby ci jurorzy nigdy więcej już na ten konkurs nie zostali zaproszeni.
0: Za chwilę wrócimy jeszcze do gali finałowej, ale wyjaśnijmy, czy fakt, że trójka jurorów w pewnym momencie nie oceniała dwóch kandydatów, miał jakiś wpływ na ostateczny werdykt?
1: Po pierwszym etapie

0: etapie, gdy jeszcze nie było wiadomo, że to są Rosjanie. Nasze punkty jeszcze widniały na liście punktacyjnej. Po usunięciu tych punktów ranking się nie zmienił. Czyli ta symulacja pokazała, że tak naprawdę bez naszych punktów niewiele się to zmienia. Potem no to już pozostali jurorzy decydowali o tym, jak są rankingowani ci dwaj rosyjscy kandydaci. I oni decydowali o tym, oni się zgodzili dalej punktować. Natomiast w finale nie było Rosjan i tam punktowaliśmy już wszyscy.
1: Później okazało się, że jeden z uczestników, jeden z Rosjan, jeszcze w zeszłym roku współpracował z dyrygentem o proputinowskich sympatiach, czy prokremlowskich, z dyrygentem, który organizował koncerty dla rosyjskich żołnierzy. Pan o tym wiedział wcześniej?
0: Nie wiedziałem. Dowiedziałem się już o wiele później.
1: A gdyby pan wiedział wcześniej, to by miało jakiekolwiek znaczenie, czy ten gest i tak by nastąpił?
0: Ten gest i tak by nastąpił, natomiast ja wiem, że studenci na przykład w Rosji teraz, oni, aby wyjechać do Włoch, to jest pewien wydatek. Oni często otrzymują, nie wiem, prezydenckie stypendia czy środki na to, aby wyjechać. Często są do tego namawiani, że dostaną te środki, żeby pojechali, bo to jest element pewnego działania takiego, no nie powiem, że hybrydowego, ale takiego działania właśnie poprzez kulturę, poprzez normalizowanie tego, że jak to przecież, dlaczego my nie mamy tutaj uczestniczyć? To jest tak jak w sporcie, to jest ta dyskusja się toczy już od dłuższego czasu i myślę, że w kulturze jest podobnie.
1: Burmistrz, przedstawiciel zresztą Ruchu Pięciu Gwiazd, dość wyrazistej, tak to nazwijmy, włoskiej partii politycznej, przeprosił rosyjskich kandydatów. Czy oni jakoś się do całej sytuacji odnieśli?
0: Ja nawet nie wiem, czy oni byli wtedy na sali, bo nie wiem, czy nie wyjechali wcześniej. Być może, no trudno mi powiedzieć, nie znam żadnej reakcji.
1: A pan się spodziewał tego rodzaju zakończenia konkursu?
0: Kompletnie nie. To była sytuacja, no takiego powiedziałbym publicznego linczu nawet, muszę powiedzieć, ponieważ była pełna sala. Burmistrz wyszedł na estradę, powiedział, co miał powiedzieć. Nie dał nam szansy, abyśmy mogli wyjaśnić, nie wiem, powody swojej decyzji, czy żebyśmy mogli się w jakimkolwiek sensie do tego odnieść. Siedzieliśmy na sali, bo byliśmy przygotowani do słuchania finalistów. Była to sytuacja no, dla nas niekomfortowa, co najmniej.
1: Domyślam się, a czy dyrekcja konkursu jakkolwiek później odniosła się do całej sytuacji?
0: Do mnie osobiście nie, ale wiem, że do jurora z Litwy, który miał okazję porozmawiać z panem dyrektorem konkursu, twierdził, że to nie jest jego decyzja, że no on jako też wynajęty, czy tak powiem nominowany dyrektor tego konkursu ma pewnie nad sobą jakieś ciała, czy nawet burmistrza, który pewnie finansuje ten konkurs, więc chyba nie ma aż tak dużo do gadania.
1: Czy dla pana decyzja, żeby rosyjskich kandydatów nie oceniać, była oczywistością?
0: Tak. Powiem szczerze, że nie chcieliśmy rozgłaszać tej sprawy. Nie zależało nam na rozgłosie. Mówię o nas trzech jurorach. Chcieliśmy, aby cała sprawa zatrzymała się na etapie protokołu, tam gdzie zostało to umieszczone. I to nie chodziło o to, żeby trąbić na cały świat, że tutaj zdecydowaliśmy. To była sprawa sumienia. Naszej nieobojętności na ten soft power, na to używanie kultury jako pewnej siły, którędy można się prześliznąć, normalizować pewne sprawy, które dla nas normalne nie są. Agresja jest agresją, ofiara jest ofiarą. Studenci ukraińscy nie mają szansy, bardzo rzadko, żeby móc nawet czasami przekroczyć granicę, a już nie mówię o tym, żeby się przygotowywać do takiego konkursu. Na przykład, nie wiem, przebywanie w tej samej sali, żeby się rozgrywać przed konkursem dla jednych i drugich, na przykład, ja sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić. No więc to była kwestia no, nieobojętności, solidarności z naszym sąsiadem, z ludźmi, których bardzo dobrze znamy. Przecież akordeon jest tak samo popularnym instrumentem i w Rosji, jak i na Ukrainie. Przecież ta kultura jest przecież bardzo blisko i nie mogliśmy zareagować inaczej.
1: Tego rodzaju dyskusje toczą się już od wielu lat. Stanowiska nie zawsze są tak oczywiste i jednoznaczne. Są też głosy, które wskazują, że nie ma sensu mieszanie polityki i muzyki. Pana to nie przekonuje?
0: No przyznam, że nie. Ja nie walczę z kulturą tego narodu, ani z tymi kandydatami, którzy przyjeżdżają, choć potem kilka informacji, które, że tak powiem, dotarły później, no, dają dodatkowe światło jakby na tych kandydatów. Natomiast ja pochodzę z Przemyśla. Miasta bardzo blisko umiejscowionego od ukraińskiej granicy. To jest 14 kilometrów od centrum miasta do granicy. I ta Galicja, która kiedyś tam funkcjonowała pod tą nazwą, to była tak naprawdę, no ktoś postawił w którymś momencie kreskę i tam będzie granica, ale to są ludzie, którzy się znają świetnie i którzy mają podobną kulturę, podobną mentalność. Nie o to nawet w tym wszystkim chodzi. Ja tam w trakcie wojny

0: czterokrotnie byłem koncertować. Ale to nie chodziło o te koncerty. Tak naprawdę to chodziło o pewne wsparcie, o to pokazać, że nie są sami w tej trudnej sytuacji, żeby pokazać solidarność, by zobaczyli, że jesteśmy tam, że pomimo ryzyka, które się wiąże z wyjazdem tam, jesteśmy gotowi je ponieść z odwagą, żeby pojechać tam i pokazać, że nie są sami.
1: Piękny i bardzo mocny gest przy okazji. Do niego jeszcze wrócimy, ale skoro wspomniał pan o wsparciu, także uczelnia, także Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina odniósł się do całej sytuacji. W dość jednoznacznych słowach rektor stwierdził, że uczelnia rozróżnia państwo i kulturę, ale w tej sytuacji każdy muzyk, każdy juror ma prawo do własnych ocen moralnych. To było ważne wsparcie?
0: Bardzo ważne. Ja jeszcze byłem we Włoszech, gdy pierwsza jakaś informacja pojawiła się od jurora litewskiego, który wyraził swoją opinię na temat całej sytuacji w mediach społecznościowych. To było jeszcze w nocy, jakby po całej sytuacji. Uczelnia zareagowała bardzo szybko i następnego dnia już pojawił się właśnie ten wpis wsparcia i dziękuję za to jeszcze raz, bo i władze uczelni z panem rektorem na czele wsparły pewien sposób myślenia, a tak naprawdę chyba bardziej czucia i rozumienia tych wszystkich niuansów, które są gdzieś tutaj umieszczone w tej całej sytuacji, bo to nie jest takie proste. Ja bardzo lubię rosyjską muzykę, ukraińską. No, kiedyś grywałem jej dużo, nie mam nic do niej. Chciałbym ją z powrotem móc eksplorować, bo jest tam bardzo dużo treści, które mi odpowiadają. Natomiast no, ta sytuacja niestety to trochę blokuje. I możemy używać jej w dydaktyce, możemy jej używać ucząc, nie wiem, studentów czy uczniów, ale już artystycznie prezentować to wydaje mi się, że nie. Zresztą takie są też wytyczne naszych władz, ale już no nie o to chodzi. To była moja prywatna decyzja i za to wsparcie uczelni to jestem bardzo wdzięczny. Zresztą to nie było tylko wsparcie uczelni, to było wsparcie, powiedziałbym, takie środowiska artystycznego, muzycznego w Polsce i nie tylko.
1: Pojawiły się też inne głosy, niekoniecznie wspierające. Pojawiła się krytyka, bo temat jest bardzo drażliwy wbrew pozorom.
0: Pojawiła się ta krytyka w niektórych komentarzach w social mediach, ale przyznam, że niektóre były tak niecenzuralne, czy no przestałem to czytać, bo powiedziałem sobie, no trudno, no muszę ponieść konsekwencje swojej decyzji, nie wszystkim się ona będzie podobała. I jestem tego świadomy, że nie wszyscy muszą myśleć w ten sam sposób, ale to ja byłem tam i ja podejmowałem tą decyzję o tym, że nie będę oceniał. Myślę, że dla samego konkursu to było najlepsze wyjście, że po prostu my się wycofaliśmy z oceniania. To jest jakby najbardziej neutralna postawa, którą mogliśmy wtedy wybrać, zachować i nie rozumiem niektórych tych komentarzy, więc tego nie czytam, przyznaję się, bo może bym się jakoś zaczął tym bardzo mocno przejmować, a wydaje mi się, że chyba nic by to nie zmieniło.
1: Tak jest chyba lepiej dla zdrowia, żeby tych komentarzy nie czytać. A czy z pewnego dystansu, niewielkiego, ale jednak, uważa pan, że to była absolutnie słuszna decyzja i dziś postąpiłby pan dokładnie tak samo?
0: Absolutnie tak. Niczego bym nie zmienił. Szkoda mi tylko dyrektora konkursu, który naprawdę zmienił się od tego roku. Bardzo się starał, ale widzę, że miał... Chyba nie był do końca niezależny w tym, co mógł zrobić w tym konkursie. Myślę, że tak naprawdę i sam burmistrz chyba posłuchał złych doradców, bo ja trochę znam sytuację w Castelfidardo, znam sytuację pewnego środowiska, które tam występuje, które jest związane biznesowo z różnymi krajami, z różnymi środowiskami akordeonowymi i oni nie chcą utracić pewnych rynków. Oni chcą być nadal w pełnej współpracy bez względu na to, czy tam się coś złego dzieje, czy nie. Biznes jest ważniejszy i wydaje mi się, że te osoby, to jest moje podejrzenie wyłącznie, mogły mieć wpływ na decyzję burmistrza, który bardzo szybko się, że tak powiem, odpalił i ten jego krótki ląd, który mieliśmy okazję zobaczyć na tej ceremonii, wybuchnął.
1: Być może eksporterzy akordeonów przestraszyli się, że mogłyby tego rodzaju sytuacje wpłynąć na ich interesy.
0: Nie chciałbym tutaj generalizować, bo wydaje mi się, że firmy włoskie, które produkują instrumenty, też mają, że tak powiem, pewną etykę swojego działania i znam ich bardzo dobrze i wiem, że też zwracają na to uwagę. Ja muszę powiedzieć, że ze środowiska włoskiego ja otrzymałem również wsparcie i pedagogów włoskich, profesorów i studentów. Ja miałem kilku studentów włoskich, którzy tutaj w uczelni warszawskiej kończyli swoje studia albo byli w ramach pewnej wymiany, w ramach programu Erasmus. Oni myślą podobnie. To nie jest tak, że Włosi wszyscy, że tak powiem, gdzieś tam wpadli w jakąś taką dziurę proros,

0: brytyjską. Nie, tak nie jest. I producenci też nie. Natomiast myślę, że są tam takie jednostki, które w jakimś sensie tutaj oscylują w tą stronę.
1: Między innymi w Warszawie, choć nie tylko, w wielu polskich miastach studiuje też mnóstwo młodych ludzi z Ukrainy. Czy studenci Uniwersytetu Muzycznego pański gest dostrzegli, zauważyli?
0: Tak, tak. To wsparcie w Polsce ze środowiska akordonowego i w ogóle muzycznego i nie tylko. Tak naprawdę tu spotykam się z wsparciem, spotykam się z docenieniem tego gestu. Tak, chociaż tak jak mówię, mimowolnie stałem się bohaterem tej całej historii. Natomiast rozmawiałem też z ukraińskimi studentami nie dalej jak dzisiaj. I oni mnie zapytali, oprócz tego, że już sobie rozmawialiśmy o tym kilka razy, zapytali, czy z takiego środowiska czysto akordonowego europejskiego, czy dostaliśmy też takie głosy wsparcia, solidarności, to muszę powiedzieć, że tak nie za dużo.
1: Pan wspomniał też o koncertach bardzo szczególnych. Pan parokrotnie występował na terenie Ukrainy. Co tam pana zagnało?
0: Cała sytuacja, czyli agresja, tak naprawdę niesprawiedliwość, która jest związana z tym, bo to jest dla mnie po prostu czysta sytuacja. To jest walka dobra ze złem. Najprościej tak można oczywiście powiedzieć, bo to jest tam mnóstwo niuansów, szarości i tak dalej, ale wydaje mi się, że po prostu my artyści jako osoby, tak mi się wydaje, o wyjątkowej wrażliwości, powinniśmy przynajmniej tacy być, jesteśmy czuli na takie sytuacje, gdzie trzeba tak naprawdę drugiego człowieka po prostu wesprzeć. I ja mam tam wielu przyjaciół. Zresztą w Rosji też mam. Teraz niestety nie mamy kontaktu, bo one się urwały. Ale na tej Ukrainie nie wyobrażałem sobie, że mam odmówić. Nie, powiedziałem, że na pewno pojadę. Przyznam, że moja żona była cała w strachu, jak ja tam jechałem i to za każdym razem, bo to się wiązało ze zbieganiem do schronów. Słyszeliśmy wielokrotnie alarmy bombowe, lotnicze czy tam dronowe i za każdym razem staraliśmy się tą wizytę artystyczną skracać do minimum, ale jednak tam być. Bo za każdym razem, jak tam przyjeżdżałem, sala była pełna. Ludzie tego tam potrzebują. Oni potrzebują normalności, tego, że ten świat się nie skończył całkiem. Że są mimo wszystko koncerty, że staramy się trochę normalnie żyć.
1: Ma pan wrażenie, wierzy pan, że muzyka może choć trochę uczynić świat lepszym?
0: Wydaje mi się, że mnóstwo przykładów było w historii, że tak się dzieje. Przecież generalnie kultura, poezja, proza no uratowała nas chociażby, prawda? Przetrwaliśmy jako naród dzięki sztuce, dzięki, nie wiem, muzyce Chopina chociażby, czy innej. Zachowaliśmy swoją tożsamość. Więc wydaje mi się, że to jest szalenie ważne. I że muzyka jest takim nośnikiem, mimo że jest bardzo uniwersalna. Ale jednak niesie pewne treści ze sobą, które są no, tak samo uniwersalne jak ta muzyka. To jest pewien abstrakt, ale mimo wszystko, który niesie w sobie coś dobrego.
1: Profesor Klaudiusz Baran, akordeonista, były rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Dziękuję serdecznie, nie tylko za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Z gościem rozmawiał Jakub Kukla. To jest program Wybieram Dwójkę. Jest 17, już prawie 31. Za chwilę recenzja najnowszej premiery Teatru Współczesnego w Warszawie, ale Krzysztof Dziuba mi uświadomił, że pominąłem jeden bardzo ważny element, mówiąc o naszym świętowaniu urodzin Steve'a Reicha, mianowicie kulminacją ostateczną, czy zakończeniem tych obchodów będzie 4 października wieczór płytowy, w którym posłuchamy Music for 18 Musicians Steve'a Reicha, bardzo potężnej kompozycji i niezwykle ważnej nie tylko w twórczości tego kompozytora, ale i w historii muzyki XX wieku. A teraz jeszcze zapowiedź jutrzejszego koncertu z klasyką przez Polskę, którego będą Państwo mogli wysłuchać na naszej antenie o 17 w transmisji ze studia imienia Władysława Szpilmana, Bartłomiej Niziok i Hugh Lee. A teraz fragment najnowszej płyty Bartłomieja Nizioła, nagranej z Wrocławską Orkiestrą Barokową pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka.

0: No są to mordercze czasami rzeczy. Pierwszy koncert skrzypcowy F-dur Feliksa Janiewicza, ale któż miałby im sprostać, jeśli nie Bartłomiej Nizioł? Tutaj z Wrocławską Orkiestrą Barokową pod batutą Andrzeja Kosendiaka, a jutro w audycji z klasyką przez Polskę o 17 w naszym studiu z Hughiem Lee przy fortepianie. A w studiu wybieram dwójkę. Tomasz Mościcki, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu. Dzień dobry wieczór, rzekłbym nawet, że kloni się ku zmierzchowi.
0: Ja jeszcze nie mówię dobry wieczór, dopóki słońce zachodzi po audycji wybieram dwójkę.
1: Tak, wiesz, ale sobie, ja tak profilaktycznie, proszę państwa.
0: Byłeś na spektaklu 12 gniewnych ludzi w reżyserii Piotra Ratajczaka w Teatrze Współczesnym w Warszawie i ja chciałbym zacząć od tego, od czego zacząłem rozmowę tydzień temu z reżyserem przed premierą. No, że to właściwie klasyk, bo film Sydneya Lumeta, który nie opuszcza czołówek rankingów najlepszych filmów wszechczasów, ze znakomitymi rolami, między innymi Henry Fonda.
1: Genialna rola, wspaniała.
0: No to jest rzeczywiście taka klasyka, jak klasyka tekstów teatralnych.
1: No, w

0: Szanowny redaktorze, proszę państwa, no to jest tak, że jeżeli bierzemy na warsztat coś takiego, no to ja zawsze mówię, no to jest jednak no, takie świadectwo pewnej odwagi, rzekłbym.
1: Prawda? No jest.
0: Z całą pewnością. No, po filmie, po inscenizacjach tej sztuki. Ale także i o tym, i też o tym trzeba pamiętać, zresztą o tym

0: Adama Tarna, który wtedy świeżo wrócił do Polski. I ona w zasadzie, no kubek w kubek, jest podobna do tekstu Reginalda Rose'a. No to było tak, że Tarn oskarżał Rose'a o to, że splagiował jego tekst, że miał gdzieś okazję się z nim zapoznać. Rzeczywiście, bo ten tekst jest bardzo podobny. Sprawy przegrał, był tym bardzo rozgoryczony. Proszę Państwa, to jest takie przedstawienie, no, które do końca nie umarło, mimo że od jego wystawienia no, minęły już 60, no, minęło już 66 lat. Dlatego, że ono jako przedstawienie, które doczekało się państwowej nagrody, bo Tarn i Akser, który to reżyserował, Erwin Akser, dostali państwową nagrodę, ono dostąpiło tak zwanej radiofonizacji. Radiofonizacja polegała na tym, że do studia radiowego zapraszano cały zespół, który grał na scenie. No i to przedstawienie w pewnym sensie adaptowano, oczywiście zachowując charakter ról, konflikty dramatyczne pomiędzy postaciami. Także możemy sobie wyobrazić, ja słuchałem fragmentów tego, to jest świetnie grane, nawet jak na nasze czasy, mimo że tak się jednak gust zmienił. No ale słuchałem tego rzeczywiście, no 12 gniewnych ludzi. I to jest tak, trzeba sobie przypomnieć ten film Lametta i zastanowić się, na ile zmienił się nasz odbiór tego tekstu, no i tego, co jest jego istotą. Przypomnijmy, że u Lametta to jest tak, że tam się pojawia na przebitce ten chłopak skazany praktycznie już na krzesło elektryczne, no i to jest chłopak czarnoskóry, prawda? Co w tym 1957 roku w Stanach Zjednoczonych no, miało wymowę szczególnie drastyczną.
1: Tak.
0: Prawda? Tutaj oczywiście tego nie mamy. Zresztą ja mam takie wrażenie, że ten tekst przez Ratajczaka, on został przy zachowaniu tych wszystkich konfliktów i relacji między postaciami. Czy one są wyprowadzone do końca, to jest inna rzecz. Ale on rzeczywiście został jakby to wyekstrahowany i pozostała pewna problematyka, prawda? No naszej odpowiedzialności za losy innych ludzi. I taka przerażająca konstatacja, że w takich skrajnych sytuacjach ludzie często kierują się takim potocznym myśleniem, kierują się konformizmem, straszliwym, głupim konformizmem.
1: Kierują się własną wygodą.
0: Własną wygodą, oczywiście, tak. Tych, że to ich to w gruncie rzeczy nic nie obchodzi. No i że jest jeden, jedyny człowiek, który zadaje sobie pytania, może jednak rzeczywistość nie wygląda tak jakby się zdawało. Nie, no to wszystko w tym przedstawieniu jest. Ale ja miałem takie wrażenie, patrząc na dzieło Ratajczaka, że na tej premierze, zobaczymy jak to będzie dalej, że tam jest jednak jakby pewna nadwyżka no, tej sensacyjnej akcji, bo ona jest sensacyjna przecież, nad pewną problematyką. Inna sprawa, zresztą przyszła mi taka rzecz do głowy, ona jest jakby mądrość co nie nowa, że to jest takie przedstawienie, na którym francuscy klasycy i greccy wielcy greccy dramatopisarze, że oni by po prostu byli tym zachwyceni, dlatego, że to jest rzeczywiście, no, nieledwie tragedia, która zachowuje w zasadzie wszystkie trzy klasyczne jedności, prawda?
1: Tak.
0: Miejsca, czasu i akcji. No, wszystko się musi odbyć też w ciągu 24 godzin. Odbywa się.
1: Tak.
0: Więc to jest rzeczywiście, no, pomysł na to genialny. No, jak to zostało zrealizowane w Teatrze Powszechnym? To przedstawienie
1: we współczesnym,
0: przepraszam. Ono jest nierówne, to przedstawienie. No, ja myślę, że jednak, no, najlepszą, taką najpełniejszą rolą to jest 10. Przysięgły Szymona Roszaka, który, no znowu, w sztuce Rose'a i w filmie Lametta, to jest ewidentnie rasista, prawda? Mhm. Tutaj to wygląda zupełnie inaczej, bo tu w ogóle nie ma tego problemu rasowego, co też każe myśleć o pewnej rzeczy, że to jest jeden z tych ludzi, których jednak w tym kraju, w naszym kraju w tej chwili nie brakuje, który no, kieruje się po prostu takimi zwykłymi, jeżeli można powiedzieć czystymi, no, przerażającymi uprzedzeniami wobec innych.
1: Mm-hmm.
0: Innych niż ja, że ich trzeba zniszczyć. Ma kilka fantastycznych scen.
1: No to jest, że powiedziałbym, paląco aktualne.
0: To jest oczywiście paląco aktualne. To jest w ogóle bardzo, to jest paląco aktualny tekst, mówię, bo on mówi przede wszystkim o odpowiedzialności, mm-hmm. ludzkiej odpowiedzialności wobec samego siebie.
1: Ale
0: żeby jednak,
1: też
0: w swoim sumieniu musimy przed

0: samymi sobie, jeżeli to sumienie mamy, odpowiedzieć, jak my postępujemy, jak się zachowujemy. No to jest bardzo istotne.
1: Rozmawialiśmy też z Piotrem Ratajczakiem o naszej współczesnej niewierze w to, że ta demokratyczna idea wydyskutowania werdyktu może zadziałać w kontrze wobec tekstu w pewnym sensie, ale myślałem też o tym, że to jest tekst o relacji 12 osób, 12 mężczyzn w tym przypadku, osób, które mają jeden cel, a każdy ma jakieś jeszcze cele ukryte, o czym już wspominaliśmy.
0: Nie, większość to ma jeden, skończyć z tym jak najszybciej.
1: Skończyć jak najszybciej, tak jest. Ale też o ich relacji z własnym sumieniem i jest to też trochę, więc to z jednej strony musi być 12 wyrazistych aktorskich kreacji, a z drugiej strony gra zespołowa, jak to jest.
0: No to z natury jest po prostu, jak to się mówi w teatrze, zbiorówka, że to są ludzie, którzy nie schodzą ze sceny, to jest jasne. Się liczy przede wszystkim to, jak reaguje 11 partnerów na tego, który mówi. No jak ten, który mówi, reaguje na tych następnych. Mówię, z tym jest bardzo różnie. Mówię, jest ta świetna rola Szymona Roszaka, którego no, ja bardzo lubię patrzeć, patrzę z zainteresowaniem na rozwój tego młodego aktora. No a z drugiej strony no, jest coś takiego, co było dla mnie jednak pewnym zgrzytem, to był Sławomir Orzechowski, który ma też no, rolę zupełnie popisową. Znaczy tego, który ostatni zostaje przekonany i nie do końca, tylko że to jest taka rola, jakby gdzieś, no tam troszkę jednak jest za dużo takiego machania rękami i no takiej scenicznej szarży. Znaczy to można było pokazać no, całą ohydę tej postaci, jednak taką wewnętrzną tragedię, bo to jest tak zwany przemocowy ojciec, który pada ofiarą swojej przemocowości. Więc tak, proszę Państwa, dobrze. Ja jednak mam do tego przedstawienia kilka pytań. Po pierwsze tak, no straszliwe kostiumy zupełnie. Kostiumy zupełnie bezsensowne, poszyte z jakichś no, materiałów, które ewidentnie krępują ruchy tych ludzi. No i jest jeszcze jedna rzecz, ale ona jest w tej chwili no, jakąś taką chorobą naszych czasów. Na ogół wiadomości w radiu muszą odbywać się pod jakiś podkład muzyczny. Jest dokładnie to samo, że to przez cały czas leci jakaś muzyka i ona naprawdę niczego nie buduje. Natomiast w momencie, kiedy padła kwestia, że będzie burza i rozległo się Riders on the Storm, no to ja powiedziałem sobie, przepraszam bardzo, no to są tak zwane kłopoty z gustem. No jest też problem scenograficzny, bo tam są takie ekrany, na których to on zostaje raz świetnie wykorzystany, kiedy się pokazuje plan mieszkania jednego ze świadków, żeby pokazać, że on nie mógł tego widzieć. Ale tak przez większą część tego spektaklu to na tych ekranach kotłuje się jakaś taka ciecz nieokreślonego pochodzenia. I to jest takie no po prostu no, kompletnie do niczego niepotrzebne. No więc, więc jest wszystko w porządku. Znaczy chcieliśmy jak zawsze dobrze, a wyszło nam trochę jak zawsze. Znaczy mówię, proszę Państwa, to jest na pewno do obejrzenia. To jest na pewno do obejrzenia, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami.
1: To jest pocieszające.
0: Tak, ale jeszcze na koniec, bo obiecałem opowieść. Proszę Państwa, nie byłem tego świadkiem, relacjonuję tylko to, co usłyszałem. Poprzedniego dnia grupa warszawskiej publiczności udała się do jednego z bardzo progresywnych teatrów w Warszawie, wykupując wejściówki. No i co usłyszała ze strony biletera? Wejściówki pod ścianę. No, proszę Państwa. Ej, to jest teatr zajmujący się pedagogiką teatralną. No i w tym momencie szczytne hasło pedagogii teatralnej no, posypało się w gruzy. Ja bym proponował temu młodemu człowiekowi, a także dyrekcji tego teatru, żeby może jednak obsłudze zorganizowała taką wycieczkę po warszawskich ulicach i pokazała te krzyże, które są wmurowane w ściany domów. Dlatego, że ludzie, którzy zginęli w tych miejscach, jednymi z ostatnich słów, jakie usłyszeli w życiu, to było pod ścianę. Więc jednak po prostu, proszę Państwa, zastanówmy się od czasu do czasu, co my robimy. No tyle, jak to się mówi, Ewangelii na ten piątek.
1: Ale nie było to w Teatrze Współczesnym.
0: Nomina sunt odiosa. Niech się poczują ci, którzy do tego poczuć się powinni.
1: Tomasz Mościcki, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Nie byli to Riders on the Storm, The Doors, ale starsza o 2 lata piosenka The Beatles, Here Comes the Sun w wersji Milosza Karadaglicia i Austin String Quartet. Za 9 minut będzie 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Droga do Carnegie Hall. Reportaż Małgorzaty Kałuży z Wolnej Europy, nagrany w 1992 roku w Nowym Jorku z Leszkiem Wójcikiem w roli głównej. Wreszcie doprowadza nas do Carnegie Hall. Znakomity reżyser dźwięku, dwukrotnie nagradzany Grammy od 1985 roku, kierował studiem nagraniowym legendarnej nowojorskiej sali koncertowej.
5: Carnegie Hall jest najbardziej chyba znaną salą koncertową tutaj w Stanach i jedną z najbardziej znanych sal koncertowych na całym świecie. Podczas moich waszyngtońskich lat bywałem tutaj w Nowym Jorku, bywałem na koncertach w Carnegie Hall. No i oczywiście to już takie spaczenie zawodowe, gdziekolwiek się nie pójdzie, człowiek zawsze myśli, o jak fajnie by tutaj było kiedyś móc nagrywać koncert. W 1985 roku koleżanka tutaj z Nowego Jorku powiedziała mi, że jest możliwość dostania pracy tutaj w Carnegie Hall. Ja natychmiast za telefon zadzwoniłem, rzeczywiście, i zaproszono mnie tutaj na rozmowę najpierw, po której to rozmowie, muszę powiedzieć szczerze, nie czułem się zbyt pewnie, dlatego że dowiedziałem się, kto jeszcze ubiega się o tę pozycję i ja znałem te nazwiska i wiedziałem, że nie będzie tak łatwo dostać to i właściwie można powiedzieć, wracając pociągiem z powrotem do Waszyngtonu, miałem bardzo mieszane przeczucia, raczej negatywne niż pozytywne. No ale potem okazało się, że potrzebowali mi tutaj właśnie takiej osoby jak ja. Kogoś, kto miał nie tylko doświadczenie w nagrywaniu koncertów, w nagrywaniu muzyki poważnej zwłaszcza, lecz również potrzebowano kogoś, kto miał doświadczenie w miksowaniu i produkcji programów radiowych. Wybór padł na mnie. Nigdy

0: Nie przypuszczał, przyjeżdżając tutaj w 79 roku, że będę pracował w Carnegie Hall, że będę tutaj robił nagrania. Byłoby to zbyt śmiałe. Miałem przyjemność nagrywać naprawdę najlepsze orkiestry, zespoły kameralne i solistów z całego świata. To jest dla mnie największym zaszczytem. Możliwość nagrywania największych muzyków w jednej z najwspanialszych sal koncertowych na świecie. Kto wie, czy nie najwspanialszej, jeśli chodzi o samą legendę i o dźwięk też. Staram się wykonywać to, co robię, jak najlepiej tutaj, żeby dorastać do oczekiwań. Jest to na pewno duża odpowiedzialność, ale jest to też bardzo, bardzo wielka przyjemność. Nagrywać koncert w Carnegie Hall.
1: Jako kierownik Carnegie Hall Recording Studio Leszek Wójcik przez 35 sezonów nagrywał najsłynniejsze orkiestry, chóry, zespoły kameralne i solistów naszych czasów. Po weekendzie dokończenie opowieści o wspaniałym American Dream.
2: No i tak już pora zmierzać w stronę końca audycji Wybieram Dwójkę. Przypomnę, że dzisiaj piękne koncerty wieczorem, piękne audycje, dużo świetnej muzyki. Wieczór w Filharmonii Dwójki z muzyką amerykańską, nie tylko wspomnianego przeze mnie Steve'a Reicha, ale także George'a Gershwina, Arona Coplanda i Charlesa Ivesa. Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów Joanny Grodkowskiej z muzyką Rafała Ryterskiego i Sławomira Wojciechowskiego. A w Jam Session o 23 gośćmi Przemysława Psikuty będą Wojciech Jachna i Dariusz Petera. Będzie mowa m.in. o ich albumie XYZ. Tymczasem kończymy, żegnamy się my, Anna Reguska, która z Państwem zostanie, to do późna, ale my żegnamy Beata Stylińska, Krzysztof Dziuba i Adam Suprynowicz. Na koniec trochę Georgesa Bizeta. Farandolas, ale nie, co ja mówię, przepraszam. Beethoven, Mitsuko Uchida, sonata fortepianowa Edur opus 109 z nowej płyty tej wybitnej pianistki. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
0: Autopromocja.
8: Minęła 18.

Rok Sieciński. Witam Państwa w koncertowym wydaniu naszej jazzowej audycji w programie Drugim Polskiego Radia. Dziś zaprosimy na koncert zarejestrowany w ramach tegorocznej odsłony International Jazz Platform, a więc 14. edycji tego łódzkiego święta muzyki jazzowej, muzyki improwizowanej. Improwizowanej podkreślam, ponieważ wiele koncertów zmierza z kierunku jazzowego ku awangardzie, ku eksperymentowi, dlatego wracamy do tych koncertów nie tylko po godzinie 18 w jazzowym klubie Dwójki, ale także w rozmowach improwizowanych w środy, czy w także piątkowym jam session. Ale dziś właśnie w tym popołudniowym, czy ze względu na aurę jesienną już wczesnowieczornym paśmie, sięgniemy po jeden z koncertów. To będzie koncert grupy Kosmonauci. Znają Państwo kosmonautów dość dobrze, takie mam wrażenie, bo program drugi zainteresował się tymi artystami jeszcze w 2023 roku, przed debiutem fonograficznym grupy. I jeśli starczy dziś czasu, to powrócimy do koncertu sprzed ponad 3 lat w Dwójce. No ale potem była pierwsza płyta, zatytułowana Sorry, nie tu, która wyprzedała się bardzo szybko, powstała nawet edycja japońska na tamten rynek z charakterystyczną obwolutą obi, też już niedostępny nakład. Za to w tym roku artyści wydali drugi krążek i właśnie repertuar, który wypełnia płytę drugą, pojawił się na łódzkim koncercie pod koniec lipca tego roku. No ale to, co najważniejsze i to, co niezmienne od wielu, wielu lat, to skład tego kwartetu. Bartłomiej Lucjan gra na gitarze basowej, Jan Pieniążek na bębnach, Miłosz Pieczonka na saksofonie altowym i Tymon Kosma na wibrafonie. Mówię, że nie zmienia się od lat, bo panowie znają się właściwie od dzieciństwa i podobno ta wieloletnia znajomość znacznie im pomaga zrozumieć się na scenie. Te koncertowe spotkania z kosmonautami istotnie różnią się od nagrań płytowych, które, jak być może część z Państwa wie, w specyficzny sposób

sposób są miksowane, masterowane, brzmią jakby niemal były przesterowane. Na koncercie jest inaczej, co powoduje, że na nieco inne elementy ich muzyki zwracamy uwagę. Sam jestem ciekaw, jak Państwo odbiorą ten koncert. Może warto zaznaczyć, że w Łodzi polscy artyści występowali zarówno przed uczestnikami tych, powiem w cudzysłowie, warsztatów jazzowych, jak i przed łódzką publicznością, ale również na sali byli promotorzy z różnych europejskich krajów, dlatego niech się Państwo nie zdziwią, w pewnym momencie między utworami artyści będą mówić po angielsku i tłumaczyć to na polski, no bo jednak odbiorcy międzynarodowi. A więc zaczynamy retransmisję, powracamy do wakacji tegorocznych, do klubu Wytwórnia w Łodzi, przed Państwem Kosmonauci.

0: Raz, dwa. I think I'm gonna speak English for everyone.
1: I'm gonna be Polish.
0: Hello.
1: Cześć.
0: Thank you for
1: Dziękujemy
0: being with us.
1: Bardzo.
0: And for a great introduction.
1: Dziękujemy za wszystko.
0: Yes, and we are kosmonauci.
1: My jesteśmy kosmonauci.
0: Great to be here after so
1: Super
0: many
1: tu być
0: years.
1: Po tylu latach.
0: And we're gonna play some more for
1: Zagramy
0: you.
1: Trochę więcej dla państwa.
0: Thank you.
1: Dziękujemy.
2: Po angielsku do publiczności przemawiał saksofonista zespołu kosmonauci Miłosz Pieczonka, a na język polski tłumaczył, jak państwo słyszeli, perkusista Jan Pieniążek. Wracamy do koncertu kosmonautów z International Jazz Platform.

Jan Pieniążek za perkusją, Tymon Kosmas z wibrafonem, Bartłomiej Lucjan z gitarą basową i Miłosz Pieczonka grający na saksofonie, czyli kwartet Kosmonauci. Wprost z International Jazz Platform, wydarzenia organizowanego w Łodzi po raz 14, choć warto pamiętać, że są też edycje tego wydarzenia organizowane w Lyonie, Amsterdamie czy Oslo. Co ciekawe, trzech spośród czterech muzyków tego zespołu brało udział w International Jazz Platform w charakterze uczestników, ale to było ładnych parę lat temu, kiedy muzycy mieli po 17 lat. No, tym razem, w tym roku, w te wakacje wystąpili na tak zwanej platformie już jako gwiazdy programu. No i nic dziwnego, bo kosmonauci grają w wielu prestiżowych i ważnych miejscach, także poza granicami Polski. Chociażby już w tę niedzielę, 27 września, pojutrze, kosmonauci wystąpią na finał Polish Jazz Festival London. W King's Place zagrają koncert finałowy, więc jak ktoś z Państwa jest w Londynie, to w niedzielę o 20 można będzie ich usłyszeć. W Polsce także stale występują z repertuarem z nowej płyty, ale także z nowymi pomysłami muzycznymi. Ten najbardziej spektakularny występ kosmonautów zapowiadany jest na 6 listopada, to w ramach jazzowej jesieni w Bielsku Białej, a więc w mieście, z którego większość składu kosmonautów pochodzi. Na festiwalu imienia Tomasza Stańki muzycy wystąpią w powiększonym składzie z nowym repertuarem, również z odniesieniami do twórczości Tomasza Stańki. My wracamy do retransmisji, do łódzkiego koncertu. Słuchamy dalej.

I tak skończył się krótki, właściwie showcase'owy występ grupy Kosmonauci na International Jazz Platform, bo taki jest charakter tego muzycznego święta, że zespoły nie grają dłużej niż powiedzmy 50-55 minut. A zatem mamy okazję na tych kilka ostatnich minut, zanim wybije godzina 19, wrócić do koncertu kosmonautów sprzed ich debiutu, kiedy pojawili się w cyklu Jazz.pl organizowanym przez Radiową Dwójkę w studiu S3 Polskiego Radia. W maju 2023 roku prezentowali repertuar, który później znalazł się rok później na ich debiutanckiej płycie, która nie tylko się szybko wyprzedała, o czym mówiłem na początku naszego spotkania, ale także zgarnęła wiele istotnych nagród fonograficznych.

Bardzo dziękuję za dzisiejszy Jazzowy Klub Dwójki, za spotkanie z kosmonautami. Raz jeszcze przypominam skład: Bartłomiej Lucjan, Jan Pieniążek, Miłosz Pieczonka i Tymon Kosma. Dobrego wieczoru życzę, ja nazywam się Roch Sieciński. Do usłyszenia.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, minęła 19.
1: Pogłosy.
0: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie dwójki. W audycji Słowa i Dźwięki przedstawiliśmy reportaż Ta Panna Krysia i Tamten Czas. O kulisach powstania słynnej piosenki Jesteśmy na wczasach opowiadał sam Wojciech Młynarski, wspominając historię jej narodzin.
2: To jest piosenka, którą napisałem w 66 roku. W 67 miała w Opolu nagrodę, ale pomysł na tę piosenkę ja zapisałem daleko wcześniej. Zapisałem ten pomysł, jeżeli pamięć nie myli, gdzieś w jakimś 60, 61 roku, bo ja już wtedy różne pomysły notowałem i pisywałem różne teksty, których się na ogół zresztą trochę wstydziłem, dlatego że ja studiowałem na polonistyce, gdzie była w modzie kompletnie inna poezja i się odbywały takie wieczory poważne, szalenie, poezji takiej nowoczesnej, a ja z tymi swoimi rymami marnymi i tak dalej, to tam gdzieś się kryłem po kątach, no i szukałem okazji, która się znalazła w studenckim klubie Hybrydy. A zeszyty miałem już pozakładane różne i to było dokładnie, bo mnie nieraz ludzie pytają o to, w Giżycku, w czasie wakacji, gdzie strasznie padał deszcz, myśmy byli pod namiotem, więc myśmy się chodzili suszyć w ogóle wręcz do takiej knajpki, bośmy tacy byli mokrzy pod tym namiotem i w tej knajpce grała taka kapela, gdzie ten basista, a nie perkusista, śpiewał refreny, ale to wszystko jedno, ale potem zrobiłem z jego basistę, prawda? I miał taki statywik mały, z takim mikrofonikiem prymitywnym, który tak sobie przystawiał do ust i grając tę Beginę, bo przecież to jest, wiadomo, co to jest za utwór, Joteki Romucio, prawda, znany hiszpański utwór, śpiewał właśnie tak, troszeczkę takim głosem, jakby miał polipa w nosie. Jesteś pyta w czasach w ten sposób, tak, troszkę niewyraźnie. I ja wiem, że ja już wtedy to dla sympatycznej panny Krysi, Jesteśmy na wczasach, sobie zanotowałem. Tylko to się przeleżało parę lat.
0: Reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek opowiada właśnie historię Krystyny Trylańskiej, czyli legendarnej panny Krysi z jednej z najbardziej znanych piosenek Wojciecha Młynarskiego, Jesteśmy na wczasach. W kwadransie bez muzyki odwiedzaliśmy małą warszawską jesień, gdzie najmłodsi mogli odkrywać muzykę współczesną i eksperymentować z dźwiękiem. Mówił o tym w dwójce kompozytor i improwizator Dominik Strycharski.
3: Moje doświadczenie z pracy z chórami też amatorskimi, mniej przygotowanymi w ogóle do pracy z dźwiękiem jest takie, że to nie jest jakieś bardzo trudne, bo trzeba zachęcić jakby współuczestnictwem i tym, że to jest po prostu przygoda. Myślę, że czymś innym jest oczywiście słuchanie efektu tego, czy ktoś sobie taką płytę kupi, czy nie kupi, czy takiej muzyki będzie w domu godzinami słuchał, to jest zupełnie inna sprawa. Bo część pewnie z nas nie będzie słuchała, szkoda może, ale samo uczestnictwo jest rzeczą interesującą i myślę, że to jest tutaj kluczowe.
4: Ja myślę, że najtrudniejsze dla nich było to, że my już to wiemy jako dorośli, że muzyka współczesna, w ogóle sztuka współczesna nie odpowiada na pytania. Ona zmusza słuchacza, zmusza odbiorcę do zadawania tych pytań. Oni jeszcze są na takim etapie, gdzie ta sztuka nie jest na tyle bliska, żeby te pytania tworzyć. Ja myślę, że teraz już po tym całym procesie twórczym, performatywno-churalnym,

0: są w stanie już nie tylko powiedzieć, czy ja to lubię, czy nie lubię, czy to do mnie przemawia, czy nie, ale na pewno skłoni ich to do refleksji. Myślę, że to jest najcenniejsze.
1: W tym roku mamy 4 takie bloki adresowane do najmłodszych odbiorców wraz z opiekunami. Jak się okazuje, nie tylko najmłodszych, bo dorośli ludzie też dzięki tym wydarzeniom i projektom pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko. Rzeźby śpiewają wiatr to był wielochórowy performance na rzeźby, ruch i głosy, który był zaprezentowany w przestrzeni właśnie Parku Rzeźby w Królikarni.
2: Dodała Anna Kierkosz, kuratorka programowa 16 Małej Warszawskiej Jesień. Sam festiwal potrwa jeszcze przez weekend do niedzieli. W zapiskach ze współczesności słuchaliśmy w tym tygodniu opowieści jubilata Juliana Kornhausera, poety, prozaika, krytyka literackiego i tłumacza, który świętuje swoje 80. urodziny. Dziś było o studiach slawistycznych.
3: Cały czas chciałem studiować polonistykę i wcale nie myślałem o filologii słowiańskiej. To wyszło dopiero pod sam koniec mojej edukacji szkolnej. Nagle stwierdziłem, że dobrze byłoby postudiować nie tylko literaturę polską, także i jakąś inną. Tak jakoś się stało, że poprzez Andrycia, którego czytałem wówczas, postanowiłem spróbować slawistyki. Spróbowałem, udało się. Studiowałem 5 lat, oczywiście także zajmując się literaturą polską i od razu po studiach zostałem na slawistyce i zacząłem pracować ze studentami, pracować naukowo. I mój dorobek slawistyczny jest dość bogaty, obfity. Napisałem i wydałem 7 książek na temat literatury serbskiej i chorwackiej, głównie zresztą na temat poezji, począwszy od modernizmu chorwackiego, a skończywszy na sygnalizmie eksperymentalnej poezji serbskiej lat 60. i 70. Ostatnio już coraz rzadziej tłumaczę, ale często ktoś z bliskich znajomych prosi mnie o jakieś tłumaczenia i tak się na przykład stało, kiedy przełożyłem tomik Josipa Ostiego, poety chorwackiego z Sarajewa i wydałem ten skromny wybór, a także z panią Danutą Czylić-Straszyńską, dosyć obszerny wybór, chyba dobrze przyjęty, Stefana Tonticia, również poety Sarajewa, ale serbskiego, który przebywa w Niemczech. Więc te moje przygody z Serbami i Chorwatami, przede wszystkim, zresztą także ze Słoweńcami, Macedończykami, mają taki charakter podwójny. To znaczy, z jednej strony piszę o tej literaturze i to dosyć dużo, no i czasami tłumaczę ją, czasami to znaczy mało.
2: Wszystkie te opowieści Juliana Kornhausera można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Zapiski ze współczesności. Syn, matka i ojciec siedzą przy stole i długo milczą. To tytuł sztuki chorwackiego dramatopisarza Ivora Martinića. Polska prapremiera spektaklu odbędzie się dziś w Teatrze Wybrzeże, a jest to debiut reżyserski Wiktorii Dulak.
4: W spektaklu widzimy rodzinę, dwójkę rodziców i dwójkę dorosłych dzieci, którzy zostali postawieni przed bardzo trudnym pytaniem wyboru jednego z dzieci w dosyć trudnych okolicznościach. I całość jest pewnego rodzaju rozliczeniem najstarszego syna, który nie został wybrany z rodzicami. I te wszystkie napięcia i relacje rodzinne, wzajemne i czułości i antypatie i wyrzuty sumienia i żale się w tym świecie gdzieś mieszają. W jakimś najprostszym i najbardziej ogólnym sensie można powiedzieć, że jest to o relacjach, ale że chcemy trochę podstawić widzowi jakieś lustro do przejrzenia się we własnych relacjach rodzinnych i tym, co można z nimi robić i jak w nich w ogóle funkcjonujemy.
2: Polska prapremiera sztuki Syn, matka i ojciec siedzą przy stole i długo milczą Ivora Martinicia w reżyserii Wiktorii Dulak na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie. W dzisiejszych pogłosach to już wszystko. Wypowiedzi naszych gości znajdą Państwo na portalu dwójka.polskieradio.pl, a ja mówię do usłyszenia, Marcin Pesta. Autopromocja.

0: Wenecja.
1: Ciekawe odkrycia archeologiczne, nierozwiązane zagadki, intrygujące zjawiska i wydarzenia, czyli fascynujący świat starożytności. Chcemy pokazać, że minione epoki są wciąż inspirującym polem badawczym. Zapraszam do Stacji Archeo co 2 tygodnie w niedzielę o godzinie 13:30. Startujemy 27 września. Katarzyna Kobylecka.
0: Autopromocja.
2: 17 podróży Mozarta.
3: Dzień dobry Państwu, mówi Ireneusz Dębowski.
4: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mediolan, 22 grudnia 1770. Szczęśliwego nowego roku. W starym roku jeszcze z Bożą pomocą napiszę, ale list dostaniecie po nowym roku. Wczoraj była próba recytatywów. Dziś po Ave Maria druga próba w teatrze, a w poniedziałek próba generalna. Jak będzie 26, napiszę od razu. Pewności dodaje mi to, że śpiewacy i muzycy są bardzo zadowoleni. Ale ja, chwalić Boga, też mam uszy. W czasie próby stałem przy wejściu na końcu sali, żeby z daleka lepiej słyszeć. Moje uszy są może zbyt przychylne, ale widziałem, jak wszyscy byli zachwyceni i szczęśliwi, jak szczerze nam gratulowali, jak umilkły złe języki. Najwięksi i najbardziej szanowani kapelmistrze są naszymi przyjaciółmi. Signori Fioroni i Sammartini, Lampugnani, Signor Piazza, Colombo, etc. Okazywana zazdrość, czy raczej niedowierzanie i uprzedzenie, nie mogą nam już zaszkodzić. Mam nadzieję i wierzę głęboko, że nie spotka nas taki los, jaki w Neapolu spotkał Jomellego, gdy jego drugą operę wygwizdano.
3: Druga opera Jomellego to Demofonte z librettem Metastazja, wystawiona w Teatro San Carlo w Neapolu 4 listopada 1770 roku. 30 maja Leopold i Wolfgang byli na jego pierwszej operze, Armida Abandonata.
4: Chcieli ją zdjąć i zastąpić inną, a Jomelli to sławny kapelmistrz. Trzeba jednak przyznać, że był trochę szalony, żeby w tym samym sezonie i w tym samym teatrze wystawić dwie opery, a pierwsza, którą widzieliśmy, nie była sukcesem i nie mógł tego nie zauważyć. Od 26 grudnia, z wyjątkiem piątków, będziemy codziennie w operze. Przedstawienie zaczyna się godzinę po Ave Maria i trwa do 11, a nawet 12. Za 2 tygodnie napiszę o wyprawie do Turynu. Potem szybko miniemy kolejne stacje, by do Wenecji przyjechać przed końcem karnawału. Czekam na wiadomość na temat kwatery. I żeby to było pewne, bo nie chcę mieszkać w oberży. Bądźcie zdrowe. Całujemy 100 000 razy. Twój stary Mozart. PS. Możecie już sobie wyobrazić Wolfganga w czerwonym fraku ze złotymi galonami i spodem z niebieskiej satyny. Dziś krawiec ma się zabrać do dzieła. Jak na 3 pierwszych przedstawieniach dyryguje swoją operą od klawesynu. Kostium, który mu uszyliśmy w Salzburgu, jest już zdecydowanie za mały, za ciasny i za krótki co najmniej o szerokość dłoni.
3: W premierowym przedstawieniu wystąpili Guglielmo Dettore jako Mitridates, Antonia Bernasconi jako Aspazia, Pietro Benedetti jako Sifare, Giuseppe Cicognani jako Farnace, Anna Francesca Varese jako Ismena, Gaspare Bassano jako Marzio, Pietro Muschietti jako Arbate, gubernator Ninfei. Ale już czas, by w wielkim skrócie powiedzieć, co to za opera, jaka jest treść i kim jest jej bohater, Mitridates, król Pontu.

0: trzyaktowa opera seria, która wraz z trzema baletami trwała 6 godzin. Akcja toczy się w starożytności, w królestwie Pontu, za panowania Mitrydatesa VI Eupatora, poprzednika biblijnego Piłata. Imię Mitrydates miało wielu królów należących do dynastii Mitrydatydów. Oznacza dany przez Mitra, staroperskiego boga słońca, światła, przymierzy i sprawiedliwości. Przydomek Eupator oznacza zrodzony przez dobrego i szlachetnego ojca, co sugerowało i podkreślało wagę tradycji i legalność władzy. Opera ma niewiele wspólnego z faktami historycznymi, bo Mitrydates jest postacią historyczną. Panował w latach 123-63 przed naszą erą. Był jednym z najpotężniejszych i najgroźniejszych wrogów Imperium Rzymskiego, z którym toczył wojny. W dążeniu do absolutnej władzy był jednym z najbezwzględniejszych i najokrutniejszych tyranów świata starożytnego, przy którym bledną wyczyny Nerona i Kaliguli. Zamordował lub kazał zamordować własną matkę, żonę, ich braci i własne dzieci. Libretto bazuje na dramacie Racina, który był ulubionym dramatem Ludwika XIV, Króla Słońce. Jest opowieścią o miłości, wszystkie opery Mozarta właściwie są o miłości, o zdradzie, zazdrości i zbrodni. Nie będziemy przytaczać i opisywać treści. W gruncie rzeczy bez większego znaczenia. Znaczenie ma muzyka. Wyłącznie muzyka.
1: Leopold Mozart do żony w Salzburgu, Mediolan, 29 grudnia 1770. 26 była premiera i był wielki aplauz, Bogu dzięki. I były dwie rzeczy, jakich w Mediolanie nie widziano. Wbrew zwyczajowi bisowano arię primadonny, a na pierwszym przedstawieniu nigdy nie wołają fuora. I to po pierwsze.
0: Fuora, fuore. Takim okrzykiem publiczność domagała się bisu.
1: A po drugie, wszystkie arie, z wyjątkiem kilku drugoplanowych, nagradzano oklaskami i okrzykami. Viva il maestro, viva il maestrino. 27 bisowano dwie arie primadonny, ale duetu nie bisowano, choć przyjęto z aplauzem.
0: Duetto Se viver non deggio śpiewali Antonia Bernasconi, Aspasia i Pietro Benedetti, Sifare.
1: Ale był czwartek i żeby przedstawienie mogło skończyć się przed północą, starano się skrócić, by ludzie mogli zdążyć na kolację.
0: W piątek był post i przedstawień nie było, a przedstawienie czwartkowe musiało się skończyć przed północą, by można było zjeść niepostną kolację. Ale pewnie wystarczyło zacząć ją przed północą, bo trudno sobie wyobrazić, by Włosi, którzy uwielbiają biesiadować, skończyli ucztowanie przed północą.
1: Bo opera wraz z trzema baletami trwa prawie 6 godzin. I balety postanowiono skrócić, a one same trwają 2 godziny.
0: 3 balety? Żaden się nie zachował. Były między aktami i na końcu. Od niedawna znane są tytuły 2. Il Giudizio di Paride, Sąd Parysa, i Triunfo della Virtù a Fronte d'Amore. Triumf cnoty nad amorem.
1: Nie wyobrażacie sobie, jak byśmy chcieli, żebyście były z nami i zobaczyły operę. Nikt w Mediolanie nie pamięta, żeby pierwsza opera wzbudziła takie zainteresowanie. Tym bardziej, że zanim doszło do jej wystawienia, ludzie byli zdezorientowani, a nawet przerażeni. Najwyżej 2 osoby na 10 wierzyły, że opera będzie dobra. Większość myślała, że dzieło będzie żałosne i nieudolne. Misz-masz, bez ładu i składu. Taka prymitywna i barbarzyńska muzyka niemiecka. Protekcja nie gwarantuje sukcesu. Ludzie, którzy przychodzą do teatru, mogą mówić i krzyczeć, co im się żywnie podoba, bo zapłacili za bilet. Tym niemniej

0: protekcja jest potrzebna. Bez niej dzieło by nie powstało. Żeby kompozytorowi nie rzucano kłód pod nogi, nie przeszkadzano w próbach, żeby muzycy i śpiewacy nie zrobili jakiegoś głupiego kawału. Dziś będzie trzecie przedstawienie. Bardzo się śpieszę i piszę w biegu. Tu każdy ma jakiś przydomek. Hasse to Sassone, Galuppi to Buranello, etc., etc.
1: Johann Adolf Hasse miał przydomek Il Sassone, Saksończyk, bo niemal 30 lat był związany z dworem saskim w Dreźnie. Baldassare Galuppi urodził się na wyspie Burano, na wedeckiej lagunie, stąd przydomek Buranello.
0: A naszego Wolfganga nazywają Signore Cavaliere Filarmonico. Całujemy 100 000 razy. Pozdrowienia dla wszystkich przyjaciół i przyjaciółek. Twój stary Mozart. Leopold Mozart do Padre Giovanniego Battisti Martiniego w Bolonii. Mediolan, 2 stycznia 1771. Wielebny Padre Maestro, czcigodny ojcze, szczęśliwego nowego roku, a przy okazji pragnę wspomnieć, że opera mojego syna była bardzo dobrze przyjęta i pomimo niechęci wrogów i zawistników, którzy zanim usłyszeli jedną nutę, zaczęli rozgłaszać, że to będzie barbarzyńska muzyka niemiecka bez treści i formy, niemożliwa do wykonania dla orkiestry i myśleli, że będzie to dzieło nieudolne i byle jakie. Był nawet taki jeden, który miał czelność przyjść do primadonny. Przyniósł arię i duetto Abbate Gaspariniego z Turynu i on namawiał, żeby je zaśpiewała zamiast arii chłopca, który z pewnością nie będzie w stanie napisać arii na odpowiednim poziomie. Na szczęście primadonna powiedziała, że chciałaby najpierw poznać arię mojego syna i jak je poznała, powiedziała, że jest bardzo zadowolona. Jednak złe języki i zawistnicy nie przestali rozsiewać oszczerczych opinii, ale po pierwszej próbie nabrali wody w usta i nic nie mówią. Profesori z orkiestry mówili, że opera jest łatwa do grania. Wszystko jest jasne i zrozumiałe. Zadowoleni byli też śpiewacy. W Mediolanie opera otwierająca sezon nie może na ogół liczyć na większe zainteresowanie, nawet jak jest udana, bo wszyscy czekają na drugą operę, z którą wiążą największe nadzieje i spodziewają się dużych wrażeń. Na 6 przedstawieniach, które już były, teatr zawsze był pełny. Bisowano co najmniej 2 arie, a inne nagradzano oklaskami. Drogi Padre Maestro, mam nadzieję, że wkrótce się dowiemy, czy wielebny ojciec jest zdrowy i kiedy dostaniemy obiecane kompozycje. Za przesyłkę zapłaci signor Giuseppe Prinsecchi. Do domu wrócimy na Wielkanoc i nie zapomnę wielebnemu ojcu wysłać coś, co mogłoby sprawić mu przyjemność. Mój syn całuje ręce, a ja pozostaję wdzięcznym i bardzo oddanym sługą, jak zawsze. Leopoldo Mozart.
2: Nominacja Mozarta na honorowego kapelmistrza Akademii Filharmonicznej w Weronie.
1: Pomysłodawcą wyróżnienia był Pietro Luggiati. Wolfgang odbierze dyplom 18 marca 1771 roku w drodze powrotnej do domu, do Salzburga.
2: 5 stycznia 1771 roku było zebranie szacownej Akademii Filharmonicznej w Weronie, w jej stałej siedzibie z udziałem najważniejszych ojców, Padri Gravissimi. Był szanowany signor commendatore, Murari Bra, dyrektor starożytnego instytutu. Popierał wielkie talenty i wirtuozów, którzy przydają Akademii chwały, mając na uwadze powszechnie znanego koncertmistrza, wielebnego arcybiskupa i księcia Salzburga, młodego i genialnego Amadeo Wolfganga Mozarta, odznaczonego przez papieża orderem Złotej Ostrogi. Dostrzegł

0: dostrzegł i podziwiał jego talent i powiedział, że uważamy go za jednego z najbardziej niezwykłych fenomenów w dziejach muzyki i Verona jest z niego dumna. Choć był tu krótko, tylko parę dni, ale grając na klawesynie najtrudniejsze utwory i improwizując z godną podziwu łatwością i prędkością, dał świadectwo nadzwyczajnych umiejętności i Akademia pragnie go przyjąć do swego grona. Jak mu pokazano poezji, od razu napisał do niej arię koncertową z towarzyszeniem instrumentów, wprawiając w zadziwienie największych mistrzów sztuki muzycznej. Akademia w sposób wiarygodny i autentyczny może potwierdzić niezwykły talent tego młodego człowieka, który w styczniu ubiegłego roku w naszej Akademii z niewiarygodnym mistrzostwem przeszedł serię bardzo trudnych prób ku zdumieniu dystyngowanego audytorium, kawalerów, dam i osób piastujących najwyższe stanowiska. Później zwrócono na niego uwagę w innych miastach Italii, gdzie z zachwytem i przy powszechnym aplauzie słuchali go principi, professori i dilettanti. Jego talent wciąż się rozwija i pozwala przypuszczać, że jego postępy będą jeszcze bardziej niezwykłe i zdumiewające. To geniusz, który już wiele osiągnął i w przyszłości z pewnością wejdzie na szczyty, na które nikt dotąd się nie wspiął, nawet najwięksi i najsławniejsi muzycy. Będzie zaszczytem dla naszej Akademii, która cieszy się sławą wśród najbardziej szanowanych osób muzyki, poezji i literatury, jeśli ten młody człowiek zechce być jej członkiem i mamy nadzieję, że zgodzi się przyjąć dowód podziwu i uwielbienia. Propozycję przedstawioną w sposób jasny i ze znajomością rzeczy, Akademia przyjęła jednogłośnie i od tej chwili młody wirtuos, senior Amadeo Wolfgango Mozart, staje się członkiem Akademii Filharmonicznej w Weronie jako maestro di cappella. Członkowie Akademii Filharmonicznej. Dr Antonio Tomasi, sekretarz.
1: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mediolan, 12 stycznia 1771. Wczoraj od Pietro Luggiatiego dostaliśmy wiadomość, że Akademia Filharmoniczna w Weronie przyjęła Wolfganga do swego grona i Cancelliere dell'Accademia przygotowuje dyplom, który będzie mu wręczony. Opera, dzięki Bogu, ma wciąż duże powodzenie i teatr jest zawsze pełny. Chciałbym przypomnieć, że będzie potrzebny materiał na koszulę i że jest to pilne, ale do powrotu musimy jakoś dotrwać. Nie mam nic więcej do powiedzenia, choć dużo do zrobienia i muszę napisać do połowy świata. Twój stary Mozart.
2: P.S. Wolfganga. Najukochańsza siostro, długo nie pisałem, bo byłem zajęty operą, ale już mam trochę czasu i mogę spełnić swoją powinność. Chwała Bogu i dzięki Bogu opera się podobała. Teatr jest zawsze pełny, wszyscy się dziwią i wciąż słyszę, że pierwsza opera nigdy nie miała w Mediolanie takiego sukcesu. Dzięki Bogu mamy się dobrze. Mam nadzieję, że wrócimy na Wielkanoc. Wtedy wszystko opowiem bezpośrednio. Addio. Ucałuj ręce mamy. A propos, wczoraj przyszedł kopista i powiedział, że dla dworu w Lizbonie musi zrobić kopię opery. Tymczasem, kochana siostro, moja droga mademoiselle, bądź zdrowa teraz i zawsze. Twój wierny brat.
3: Jakby się nie starać, zegar odlicza minuty bez litości. I już je odliczył, ale znów zacznie odliczać na nowo w czasie kolejnych spotkań, w których będę Państwu opowiadał o kolejnych etapach 17 podróży Mozarta. Ireneusz Dębowski.
4: Autopromocja.
5: Szalony finał warszawskiej jesieni 2026. To ostatnie prawykonanie z zamówień festiwalu. BSCH Sławomira Wojciechowskiego, metamuzyka z graficznej partytury Bogusława Szefera i Theory of the Subject Tronta Reinholdsena, Ellen Ugelwik, fortepian i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Juliena Mamonde. Transmisja w sobotę o 19.30. Joanna Grodkowska.
6: Kultury polska i japońska współgrają w jej filmach. Realizując animacje, tworzyła dotąd obrazy z materiałów sypkich,

0: twarze lalek pokrywała tkaninami o wyraźnej fakturze. Jej opowieści miały medytacyjny rytm. Jak będzie w przypadku jelenia na podstawie pomysłu Krzysztofa Kieślowskiego? Izumi Yoshida opowie o tym Wo wszystkim z kulturą we wtorek o 19:10. Marta Strzelecka, zapraszam.
1: Autopromocja. Program drugi, zbliża się 19:30.

Marcin Majchrowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Już jesień, czego najwyraźniejszym dowodem trwający właśnie festiwal Warszawska Jesień 69. Jutro zakończenie tego bardzo ważnego, prestiżowego dla muzyki współczesnej wydarzenia, które będziemy transmitowali. No ale ja dzisiaj w naszej filharmonii mam jednak dla Państwa wspomnienie z lata. Wybierzemy się na jeden z bardzo prestiżowych festiwali, do Lucerny. Tam właśnie 14 sierpnia odbywał się koncert, bardzo bogaty programowo, który teraz chciałem Państwu przedstawić. Jego hasło brzmiało krótko, ale bardzo wyraziście, jak to się mówi, spektakularnie. Go West, czas na zachód. I to było otwarcie letniego festiwalu w Lucernie. Orkiestra festiwalowa pod dyrekcją Ricarda Chahin zaproponowała program złożony z twórczości kompozytorów amerykańskich. Było to, jak podkreślano w opisach, zgłębianie różnych amerykańskich snów. No i jeszcze jedna ważna uwaga odniesienia do jazzu jako amerykańskiej muzyki ludowej. To wszystko znalazło się w programie złożonym z dzieł Steve'a Reicha, George'a Gershwina, Arona Coplanda i Charlesa Ivesa. Atrakcji nie brakowało. Zapraszam więc Państwa w tę podróż po różnych przestrzeniach brzmieniowych amerykańskiej muzyki XX wieku. No i trudno nie podkreślić, że to w dużej części właściwie klasyka tamtego stulecia, a nie muzyka nowa, bo już nie nowa oczywiście. Niczego to jej zresztą nie odbiera. Na początek w charakterze symbolicznego wprowadzenia zabrzmiała muzyka z połowy lat 80. XX stulecia, New York Counterpoint, utwór na amplifikowany klarnet i taśmę albo na 9 klarnetów i 3 klarnety basowe Steve'a Reicha. Utwór jednego z najpopularniejszych amerykańskich minimalistów ma w zamyśle oddawać pulsującą energię Manhattanu. Powstał w 1984 roku na zamówienie klarnecisty Richarda Stoltzmana. Była to druga kompozycja z cyklu kontrapunktów Reicha. Poprzedził ją Vermont Counterpoint w roku 1982 na flety, a po nim powstały jeszcze Electric Counterpoint w 87 na gitary elektryczne oraz Cello Counterpoint w 2003 na wiolonczele. Każda z tych kompozycji przeznaczona została dla jednego wykonawcy grającego na żywo na tle nagrań tego samego instrumentu. Można było aż do kilkunastu ścieżek zmultiplikować. Kanoniczne współbrzmienie głosów tworzy wielowarstwową strukturę dźwiękową, przypominającą wcześniejsze kompozycje Reicha oparte na technice takiego fazowego przesuwania. Spośród tych wszystkich wymienionych utworów właściwie New York Counterpoint uchodzi za najbardziej złożony pod względem rytmicznym, a zarazem za jedno z najbardziej znanych dzieł Steve'a Reicha. W Lucernie na otwarcie letniego festiwalu New York Counterpoint zabrzmiał w wersji na 11 klarnetów. Grali muzycy orkiestry festiwalowej w Lucernie i orkiestry współczesnej festiwalu w Lucernie.

New York Counterpoint Steve'a Reicha na 11 klarnetów. Tak rozpoczął się koncert inauguracyjny tegorocznego letniego festiwalu w Lucernie. 14 sierpnia tego roku grali klarneciści orkiestry festiwalowej w Lucernie i orkiestry współczesnej festiwalu w Lucernie. A program

tamtego wieczoru został zatytułowany Go West, zresztą akcentów amerykańskich na całym festiwalu w tym roku było multum, to była właściwie oś programowa całego festiwalu w Lucernie. My teraz kilkadziesiąt minut spędzimy przy twórczości klasyka muzyki amerykańskiej pierwszej połowy XX wieku, George'a Gershwina. Steve Reich miał ledwie rok albo kilka miesięcy, kiedy umarł George Gershwin. Nie mogli się więc poznać, ale przecież niewątpliwie w jakiś sposób także symboliczne ich muzyczne życiorysy się jakoś zazębiły, choć w realu minęli się na świecie właściwie zupełnie. George Gershwin to twórca, który w tak świetny sposób połączył muzykę klasyczną z jazzem, że dawny podział na tę twórczość wysoką i popularną po prostu przestaje tutaj mieć znaczenie. Jego żywiołowa uwertura kubańska, zainspirowana wizytą w Hawanie, wręcz pulsuje rytmem rumby. To był drugi punkt programu tego koncertu, zresztą pierwotny tytuł uwertury to była właśnie rumba. W lutym 1932 roku, na 5 lat przed śmiercią, Gershwin przebywał przez 2 tygodnie w Hawanie, a sama praca nad uwerturą przypadła na lipiec i sierpień tamtego roku. W uwerturze dominują rytmy karaibskie oraz kubańskie instrumenty perkusyjne, a całość odznacza się bogatą paletą barw i technik instrumentalnych. Niby wszystko proste, ale emanuje jednak pewną szczególnie rytmiczną złożonością i wyrafinowaniem. Można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to porywająca kompozycja, bo trudno nie ulec czarowi tego kubańskiego kolorytu. A na kształt głównego tematu uwertury wpłynął popularny wówczas przebój Ecale Salsita, ale komentatorzy wskazują również na aluzję do tradycyjnej pieśni La Paloma w materii tej kompozycji. Uwertura kubańska George'a Gershwina, gra orkiestra festiwalowa w Lucernie, dyryguje Ricardo Chailly.

Uwertura kubańska George'a Gershwina w wykonaniu orkiestry festiwalowej w Lucernie zabrzmiała pod dyrekcją Ricarda Szai. Inauguracja letniego festiwalu w Lucernie 14 sierpnia. Kilka tygodni temu odbywał się ten koncert. No i jeszcze przy twórczości autora Błękitnej Rapsodii się zatrzymamy. Akurat tego bezapelacyjnego przeboju utworu na fortepian z orkiestrą w programie nie było, ale był za to koncert fortepianowy F-dur Gershwina. Walter Damrosch, autor zamówienia u Gershwina, był obecny na słynnym koncercie zorganizowanym i poprowadzonym przez Paula Whitmana 12 lutego 1924 roku w nowojorskiej Eldian Hall. To był eksperyment w muzyce współczesnej, tak zatytułowany koncert, no i wydarzeniem było właśnie prawykonanie Błękitnej Rapsodii. No i dzień po koncercie Damrosch skontaktował się z Gershwinem, by zamówić u niego pełnowymiarowy koncert fortepianowy dla New York Symphony Orchestra. Ze względu na zobowiązania kontraktowe związane z trzema muzykalami na Broadwayu, Gershwin przystąpił zresztą do szkicowania pomysłów dopiero w maju 1925 roku. Pracę prawdziwą rozpoczął około 22 lipca. Całość instrumentacji zamknął 10 listopada tamtego 1925 roku. No i jeszcze w tym samym miesiącu na własny koszt wynajął 55-osobową orkiestrę, by w Globe Theater przeprowadzić próbę czytania pierwszej wersji utworu. Damrosch był obecny na próbie i udzielał Gershwinowi wskazówek, co skłoniło kompozytora jeszcze do pewnych poprawek i retuszy. A według dziennikarskich relacji podczas tej próby fajka wędrowała w tej z powrotem w jego ustach. Używał jej zwłaszcza do wskazywania w oskarżycielskim geście tych muzyków orkiestry, którzy nie radzili sobie z wyzwaniami natury jazzowej. Natomiast Ricardo Szai uważa ten koncert F-dur fortepianowy Gershwina za pierwszy amerykański koncert fortepianowy z prawdziwego zdarzenia. Inspiracje

Charlestona i bluesa, a finał przez samego Gershwina określony mianem rytmicznej orgii, no to idealne pole do popisu dla artysty, który lubi przełamywać schematy. No i niewątpliwie jest takim pianistą 34-letni Frank Dupré, także dyrygent i kompozytor wychowanek Uniwersytetu Muzycznego w Karlsruhe. W jego wykonaniu i orkiestry festiwalowej w Lucernie pod dyrekcją Ricarda Chailly koncert fortepianowy F-dur George'a Gershwina. Allegro, adagio andante con moto i allegro agitato.

Gorąco entuzjastycznie oklaskiwany koncert fortepianowy Eftur George'a Gershwina grali Frank Dupré i orkiestra festiwalowa w Lucernie, dyrygował Ricardo Chailly. Ostatni punkt oficjalnej części programu inauguracji festiwalu w szwajcarskim mieście 14 sierpnia tego roku, oczywiście pierwszej części tamtego wieczoru, ale był jeszcze bis fortepianowo-orkiestrowy zresztą, porywające mambo z West Side Story Leonarda Bernsteina.

To był bis Franka Duprey i orkiestry festiwalowej w Lucernie pod dyrekcją Ricarda Shai, Mambo z musicalu West Side Story Leonarda Bernsteina. Amerykańskie sny w programie tego koncertu, a druga część wieczoru w Lucernie na otwarcie letniego festiwalu, to było 14 sierpnia tego roku, właściwie poświęcona była głównie twórczości Charlesa Ivesa, zresztą wczesnej, bo zabrzmiała jego pierwsza symfonia D-moll. Zanim jednak państwo ją usłyszą, został wykonany jeszcze jeden utwór, świetna i słynna fanfara dla prostego człowieka Aarona Coplanda.

Fanfare for the Common Man Arona Copelanda. Fanfara dla prostego człowieka zabrzmiała tuż przed pierwszą symfonią d-moll Charlesa Ivesa. Ta kompozycja natomiast wypełniała prawie w całości drugą część koncertu orkiestry festiwalowej w Lucernie. To było 14 sierpnia tego roku, a cały wieczór prowadził Ricardo Chailly. Ives, pionier amerykańskiej muzycznej wolności, nie uznający żadnych reguł albo zrywający z regułami, a jednak jego pierwsza symfonia wpisuje się jeszcze w taką bardzo wyraźną tradycję romantyczną, co będzie w brzmieniu tego utworu emanowało od początku do końca. Dosłownie przełom XIX i XX stulecia, no bo wówczas powstawała ta partytura od 1894 do 1902 roku. Zresztą to właściwie praca studencka Charlesa Ivesa. W 1894 Ives rozpoczął studia na Uniwersytecie Yale pod kierunkiem m.in. Horacio Parkera, od którego odebrał solidne podstawy w zakresie komponowania pieśni w stylu niemieckim, kontrapunktu, także instrumentacji. No, to była taka edukacja muzyczna o wybitnie klasycznym, może nawet konserwatywnym charakterze. Jednak już na początku pierwszego roku studiów, to było 4 listopada 1894, nagle zmarł ojciec Charlesa Ivesa, pozostawiając w jego życiu straszliwą pustkę. No i mniej więcej w tym czasie Ives naszkicował temat, który stał się właśnie zaczynem jego pierwszej symfonii. Pierwszą część ukończył pod okiem Parkera, a części drugą i czwartą przedstawił w 1898 jako pracę dyplomową, a część trzecią sfinalizował dopiero w 1902 roku. Ta pierwsza symfonia jest dziełem utrzymanym w duchu późnego romantyzmu i całkowicie jakby zakorzenionym w tradycji europejskiej. Ives wzorował się wyraźnie na takich utworach jak chociażby słynna dziewiąta symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka. Stosował rozwiązania typowe dla formy cyklicznej oraz kontrapunktycznie łączył tematy z jednej lub kilku części. Nie ma tu miejsca na jakieś szczególne eksperymenty. Główny temat części pierwszej Allegro, wykonywany przez klarnet, przenika jakby swoim mottem całe to ogniwo symfonii. Potem jest jeszcze temat o charakterze pastoralnym, powierzony instrumentom smyczkowym. Prowadzi on do takiego trochę rozdrobnienia materiału muzycznego eksponowanego przez różne grupy instrumentów. Ale jeśli już wspomniałem te skojarzenia z dziewiątą symfonią Antonina Dworzaka, to proszę zwrócić uwagę na Adagio Molto, które otwiera utrzymana w duchu hymnu taka melodia rożka angielskiego, właśnie przypominająca motywy z wolnej części symfonii z Nowego Świata. No i potem drugi wzniosły temat wykonają tutaj smyczki, po czym nastąpi powrót tego inicjalnego tematu części drugiej, granego przez obój i solowe skrzypce. W skercu, może by trochę błysnąć przed komisją egzaminacyjną, sięgnął Charles Ives po technikę fugowaną, no a czwarta część Allegro Molto rozpoczyna się marszem, który ustępuje miejsca lirycznemu tematowi w partii smyczków, by ostatecznie zakończyć całość rozbudowaną kodą. Kto kojarzy Ivesa z jego późniejszą twórczością, może ulec tutaj wielkiemu zaskoczeniu. Pierwsza symfonia d-moll, Allegro con moto, Adagio molto, Scherzo i Allegro molto gra orkiestra festiwalowa w Lucernie, dyryguje Ricardo Chailly.

0: No i tak oto kończy się ta tradycyjna, ale rozmiarami monumentalna pierwsza symfonia D-moll Charlesa Ives'a, przełom XIX i XX wieku. Ona domykała koncert inauguracyjny letniego festiwalu muzycznego w Lucernie, zatytułowany Go West, poświęcony twórczości kompozytorów amerykańskich. Grała orkiestra festiwalowa w Lucernie, dyrygował Ricardo Szai. To już wszystko, co ja miałem dzisiaj dla Państwa. Dziękuję za wspólnie spędzony czas w naszej dwójkowej filharmonii. Do usłyszenia. Marcin Majchrowski.
1: Rozmowy po zmroku.
2: Monika Pilch, dobry wieczór. Bielsko-Biała została w tym roku polską stolicą kultury, a także pierwszym miastem gospodarzem wędrującego festiwalu, międzynarodowego wydarzenia sztuk interdyscyplinarnych, które każdego roku odbywać się będzie w innym polskim mieście. Autorska koncepcja festiwalu jest dziełem Krystiana Lady, polskiego reżysera operowego, dramaturga i librecisty, znanego na międzynarodowej scenie operowej, który do współpracy zaprosił wielu twórców, m.in. malarkę Natalię Kleszczewską. Koncepcja festiwalu opiera się na idei wędrowania, rozumianego zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. Ale zanim z malarką Natalią Kleszczewską i kuratorem festiwalu Krystianem Ladą odbędziemy taką metaforyczną wędrówkę i porozmawiam o samym wydarzeniu, chciałabym Państwu przypomnieć pewną audycję, która emitowana była na antenie Polskiego Radia i związana z regionem Podbeskidzia. Nosiła tytuł Wędrujący mikrofon. Posłuchajmy jej fragmentu. To nagranie z 1972 roku.
3: Dziś po raz pierwszy z Bielska wita Was ekipa sprawozdawcza wędrującego mikrofonu.
4: Poczekaj, Olek, zamknę drzwi, tu jest straszny hałas.
3: Jesteśmy na jednej z głównych ulic Bielska, ale może się najpierw przedstawimy.
4: Ewa Nec.
3: I Aleksander Trzaska z rozgłośni w Katowicach.
4: Tu na prawo jest stacja kolejowa. Codziennie będą przechodzić koło nas, dwa razy dziennie właściwie, ci wszyscy, którzy do bielskich zakładów przyjeżdżają.
3: Jest to główna droga w Bielsku i właściwie centrum tak zwanego Starego Bielska, Plac Chrobrego, ulica Włodzimierza Ilicza Lenina, no i Hotel Prezydent, a dookoła nas sklepy różnego rodzaju, mnóstwo ludzi, autobusy, samochody.
4: Tuż za domami widać wzgórza Beskidów. Tam

0: Na lewo jest sklep ze słynnymi bielskimi pantoflami. Pozwolisz mi, Olek, potem wyskoczyć i zobaczysz.
1: Ale może rozejrzymy się w tej chwili po ulicy naszej, może wyjdziemy troszeczkę?
2: Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać w ogóle o idei festiwalu, o towarzyszących mu wydarzeniach, o tym, jak ten program ma wyglądać. Na początek chciałam zapytać o koncepcję przyświecającą myśleniu o Bielsku jako mieście przecinania się rozmaitych sztuk, mieście wielu kultur. Krystianie, jesteś świeżo po Ruhr-Triennale, gdzie też ta muzyka, sztuki performatywne, taniec, wszystko się spotykało. Czy tak też pomyślałeś sobie o festiwalu w Bielsku i dlaczego Bielsko ma być takim miejscem przecinania się tych wielu sztuk?
3: Wędrujący festiwal to efekt współpracy trzech polskich miast, które w kolejnych latach będą nosiły tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Bielsko jest w tym roku pierwszą polską stolicą kultury. Faktycznie wspaniałą reprezentantką tego, że kultura może się w tak idealny sposób przecinać z naturą i z miastem. Wędrujący festiwal bierze ideę wędrówki jako podstawową wartość budującą cały program tego wydarzenia. To jest festiwal, który wędruje pomiędzy kolejnymi polskimi stolicami kultury, ale to jest również festiwal, który wędruje pomiędzy różnymi dyscyplinami sztuki, teatrem, muzyką, tańcem, performancem, sztukami wizualnymi i architekturą. Wędrujemy również pomiędzy różnymi grupami artystów, zarówno tych lokalnych, tych ogólnopolskich i międzynarodowych, a w każdym z tych miast zabieramy naszą publiczność w miejsca, które są nieoczywiste, i które są ważne zarówno z powodów historycznych, ale również powodów, nazwałbym je, emocjonalnych dla lokalnej publiczności, dla mieszkańców danego miasta.
2: To, jaka sztuka jest pokazywana, zależy także od określonej przestrzeni miejskiej. To znaczy, to jest jakaś wspólna korespondencja miejsca i tego, co jest pokazywane.
3: Wędrujący festiwal z założenia wchodzi w tkankę miasta i dzięki temu miasto jest nie tylko kulisą danych wydarzeń, ale jest współtwórczynią tych projektów. To znaczy dla każdego z naszych projektów starałem się znaleźć przestrzeń, która w jakiś sposób rezonuje architektonicznie z danymi założeniami artystycznymi, ale która niesie ze sobą pewien bagaż emocjonalny czy bagaż historyczny, który w danym projekcie wybrzmiewa. Te projekty odbywają się na nietypowych lokalizacjach. Mówimy tutaj o zapomnianych parkingach przy spółdzielczych domach handlowych, albo o pawilonach z połem, albo o wyciągu krzesełkowym na Dębowiec. To są miejsca, które są nieoczywistymi przestrzeniami dla sztuki, ale to są te miejsca, które dla lokalnych mieszkańców definiują to miasto.
2: Otwiera ten festiwal wernisaż wystawy Echolalia w Bielskiej Galerii BWA. Pani jest jego współtwórczynią. W jaki sposób myślała pani, komponując tę wystawę wspólnie z Bjork, o tym, jak ma wypełniać tę przestrzeń, jak ma korespondować z ideą samego wydarzenia?
4: Przede wszystkim wystawa Echolalia jest wystawą wędrującą, co idealnie wpisuje się w ramy wędrującego festiwalu w Bielsku-Białej. Polski przystanek jest dla mnie niezwykle ważny i cenny i bardzo się cieszę, że Echolalia z Reykjavika może pojawić się pierwszorzędnie w Bielsku-Białej. Jeśli chodzi o samą przestrzeń, to Villa Sixta wydaje mi się idealnie dobraną przestrzenią pod projekt Nervlum z uwagi na łączenie ze sobą przestrzeni wystawienniczej z czymś bardzo monumentalnym i równocześnie eleganckim.
2: Tworzy pani też samą koncepcję i ideę wystawy, wybierając własne prace. Ten wybór musiał być trudny, bo niełatwo się ocenia własne prace. Czym był podyktowany?
4: Prace, które prezentuję wraz z prezentacją projektu Nervlum, przedstawiają proces twórczy i naszą wymianę doświadczeń z Bjork oraz Natalii Liu. Obrazy były pierwszym przystankiem w naszej współpracy. Stworzyłam 14 obrazów malarskich, w tym rysunki i grafiki, które stanowiły bazę pod naszą współpracę i które Natalii Liu wraz z Bjork mogły ożywić swoją muzyką i technologią.
2: Wędrówka z Reykjaviku do Bielska była taką wędrówką pomyślaną właśnie jako prezentacja pewnych korzeni, przeniesienie pewnych tradycji.
3: Jak zacząłem programować wędrujący festiwal na ten rok, to faktycznie szukałem projektu, który byłby esencją tego, o czym chcemy opowiadać w ramach tego festiwalu.

Dla mnie ważna była koncepcja wędrówki jako gestu tworzenia, wędrówki, która wynika z ciekawości świata i z otwartości na to, co jeszcze nieznane. To był jeden aspekt. Szukałem projektu interdyscyplinarnego i szukałem projektu, który pochylałby się nad pytaniem, które przyświeca nam we wszystkich edycjach, czy będzie przyświecał nam we wszystkich edycjach tego festiwalu. To jest pytanie na temat naszego współistnienia ze sobą w świecie. To znaczy, w jaki sposób możemy dziś ze sobą współistnieć, z sobą samym, z innymi osobami w społeczeństwie, ale również z naturą, która nas otacza. I muszę powiedzieć, że dowiedzenie się od Björk, że ona właśnie pracuje nad nowym projektem, który jest projektem wędrującym, który jest projektem interdyscyplinarnym, w którym ona wychodzi z roli nie tylko sing-songwriterki i wchodzi w rolę dyrektorki kreatywnej i artystki współtworzącej nie tylko audio, ale również wizualną część wystawy. Natalia uczestniczyła również w procesie powstawania warstwy wizualnej tej instalacji. Dlatego gdy dowiedziałem się od Björk, że to są jej najbliższe plany artystyczne, to jakby nie mogłem uwierzyć, jak bardzo ta wystawa rezonuje z DNA naszego festiwalu. Jestem bardzo dumny, że możemy zaprezentować pierwszy przystanek tej wędrującej wystawy w jej międzynarodowej podróży. Koncept tej wystawy jest taki, że w kolejnych miastach Björk we współpracy z innymi artystkami i artystami będzie dokładała nowe instalacje. Ta całość w którymś momencie stworzy nie tylko nową wystawę składającą się z kilku, może kilkunastu instalacji, ale również nowy album z jej muzyką, czyli taki nowy sposób tworzenia albumu muzycznego poprzez interdyscyplinarność.

0: Muszę panią zapytać o to, jak się współpracowało z Björk. Czy jest artystką, która dobrze wie, czego chce, czy jest artystką dającą wolność we współtworzeniu?
1: Myślę, że obie sugestie są trafne. Ta współpraca była niejako spełnieniem marzeń, jeśli myślimy o współpracy między artystami, ponieważ z chwilą, gdy zaczęłyśmy współpracować, proces ten wydawał się niezwykle naturalny i złapałyśmy od razu taki bardzo wspólny język. Więc jest to artystka, która na pewno daje masę wolności, ale również masę inspiracji. Pracowałyśmy nad tym projektem około 7-8 miesięcy. Widziałyśmy się dosłownie co tydzień, więc praca była bardzo intensywna. I dialog między nami, myślę, że był bardzo owocny, eksperymentalny, ale też w zgodzie z naszymi procesami twórczymi, co było dla mnie bardzo inspirujące i pocieszające.
0: Björk jest rozpoznawalna przede wszystkim jako twórczyni muzyczna. Ta muzyka jest taką warstwą dominującą w jej myśleniu o dziele artystycznym, podporządkowującą inne elementy.
1: Niekoniecznie. Wydaje mi się, że Björk w czasie tworzenia myśli równorzędnie o wszystkich mediach, które ją interesują. I było to wyraźnie widać podczas naszej współpracy, gdzie animacja, malarstwo i muzyka stawały na równi. I było to porównywalne do wspólnego plecienia warkocza, gdzie wszystkie trzy elementy były ze sobą bardzo spójne, zwięzłe i naturalnie się uzupełniały.
0: Ta przestrzeń performatywna jest, jak rozumiem, jednocześnie przestrzenią dźwięku, prawda? Przestrzenią głosu czy przestrzenią muzyczną.
1: Projekt Nervbloom został zaprojektowany tak, by odwiedzający mogli za każdym razem doświadczać nie tylko wizualu, części, nad którą pracowałam, ale również dźwięku, i to dość głośnego, wyraźnego. I myślę, że jednak jej muzyka najbardziej wzbudza przeżycia i emocje odbiorców. Ten element wizualny jest takim bardzo szczerym dopełnieniem i wprowadzeniem do świata, który stara się o nas budować.

Najpierw powstał utwór pierwszorzędnie. Björk później poszukiwała estetyk lub postaci, które ją zainspirują

0: intymność, stworzenie, które ją zaintrygowało.
1: Jeśli chodzi o kompozycję całego programu wydarzenia, mamy wydarzenia z nurtów sztuk performatywnych. Nie zabrakło w nich też tańca. Ten taniec pojawia się bardzo silnie. Zależało ci też na tym, żeby właśnie poprzez taniec ta muzyka, ruch i performance zostały skomponowane, jako też wędrujący festiwal, festiwal w ruchu.
2: Zależało mi na tym, żeby skupić się na doświadczeniu sztuki, doświadczeniu różnych miejsc, w których ta sztuka jest prezentowana. To znaczy na takim odbiorze sztuki, który nie zakłada najpierw odbioru racjonalnego, czyli nie chodzi o przejście przez nazywanie pewnych określeń albo manifestowanie pewnych argumentów, czy to politycznych, czy aktywistycznych, ale chodziło mi o budowanie projektów, które zapraszają publiczność do współodczuwania razem z wykonawcami. I tutaj faktycznie ta przestrzeń pomiędzy muzyką i tańcem jest taką najbardziej wdzięczną, bo to są te aspekty, czy te dziedziny sztuki, które adresują wiele zmysłów w naszym systemie. Więc tutaj podając jako przykład, myślę tutaj na przykład o instalacji performatywnej Tu byłyśmy, tu byliśmy. To jest instalacja, w której przenikają się aspekty rzeźby, muzyki na lokalnych instrumentach, performensu czy ciał performerów i architektury, brutalistycznej architektury parkingu przy spółdzielczym domu handlowym Klimczok, kiedyś perły PRL-u. Dziś dla mnie to wygląda jak coś, co mogłoby kiedyś być Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Teraz jest taką trochę opuszczoną, brutalistyczną bryłą, kolosem w centrum miasta. Czymś, co zostało po tych czasach złotej świetności PRL-u, a dzisiaj może właśnie zwraca uwagę na to, na co zwraca norweska rzeźbiarka Siri Skjervø, mianowicie na aspekt tego, co po nas pozostanie, co zostawiamy dzisiaj po naszym istnieniu tu i teraz. I ten temat Siri porusza w swoich rzeźbach, które tworzy w dosyć nietypowym materiale, mianowicie w materiale będącym elementami ubocznymi polowań. Ona z tych skór, które pozostają po polowaniach, formuje na nowo organiczne kształty, rodzaj wylinek, które akcentują pustkę po życiu, które kiedyś tam było. I jej prace do tej pory były prezentowane w przestrzeniach galeryjnych. Ja zaproponowałem, żeby wyjść z tymi pracami w przestrzeń miasta i wyobrazić sobie taką postapokaliptyczną sytuację, w której właśnie w tym mieście zostają te ślady po nas i po tym dobrem, co robimy i po tym złym, co robimy, a jednocześnie, żeby wprowadzić te rzeźby, czy skontrastować te rzeźby, te wylinki, które akcentują pustkę, z ruchem ciał performerów. To spotkanie pomiędzy polskimi performerami a norweską rzeźbiarką doprowadziło do tego, że Siri Skjervø stworzyła po raz pierwszy rzeźby kinetyczne, czyli takie rzeźby, które będą ożywać, wchodząc w kontakt z ciałami performerów. Tutaj materiał, w którym pracuje Siri, czyli garbowana skóra, przypomniał mi o tym, że pod Beskidzie stoi instrumentami robionymi z tego materiału, czyli na przykład dudami czy gajdami. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy również lokalnych muzyków, którzy w tym dialogu także będą uczestniczyć. Publiczność będzie odkrywała kolejne stacje tej instalacji, wchodząc ślimacznicą tego betonowego kolosa na samą górę. No i tutaj ciekawy zbieg okoliczności. To miejsce nazywa się Klimczok, to dom handlowy Klimczok, na ten parking potocznie mówi się Klimczok. Klimczok to również jeden ze szczytów dookoła Bielska-Białej. I wchodząc tymi betonowymi korytarzami, mam takie wrażenie, że wchodzimy na jakiś postapokaliptyczny szczyt, w którym może nas już nie ma, ale jest to, co po sobie zostawiamy. I właśnie stąd ten pomysł na wystawę Tu byłyśmy, tu byliśmy. Czyli takie spojrzenie z dzisiejszej perspektywy, czy z jakiejś kosmicznej perspektywy na przyszłość, która miejmy nadzieję nigdy się nie wydarzy. Tutaj też chciałem zrobić link do prac Natalii, bo Natalia, ty w swoich pracach bardzo często zajmujesz się tą koncepcją hauntologii w kulturze i też patrzysz bardzo często właśnie na tę przyszłość, która nigdy się nie wydarzyła. I muszę powiedzieć, że tutaj też widzę dużo rezonansu pomiędzy twórczością Natalii Kleszczewskiej, malarstwem Natalii Kleszczewskiej, a założeniami performatywnej instalacji Tu byłyśmy, tu byliśmy.
0: Tak, tak, oczywiście również widzę te podobieństwa. Ogólny cały zarys festiwalu jako procesu, jako wędrówki też mi się wydaje bardzo interesujący w kontekście do mojej twórczości, ponieważ staram się ująć widmologiczny aspekt w moich pracach, czyli bycia pomiędzy.

0: i ten cały proces przechodzenia jednego w drugie, dosyć nieoczywiste, binarne cechy przenikają się nawzajem i tworzą pewnego rodzaju zaprzeczającą siebie fuzję, co jest, myślę, taką bardzo charakterystyczną cechą hantologii właśnie.
1: Mówiłeś o tych tradycyjnych instrumentach. To jest tak, że trochę ta nowoczesność czy nowe myślenie o sztuce wskazywać będzie te korzenie muzyki tradycyjnej?
2: Tak właśnie, na tym mi zależało i muszę powiedzieć, że w Bielsku-Białej odkryłem również taki nowy sposób patrzenia na tradycję. To, co mnie fascynuje w tym mieście, mieście, które powstało z połączenia dwóch miast, Bielska i Białej, ale również z połączenia dwóch regionów, Małopolski i Śląska, że w tym mieście tak naprawdę w takich codziennych rozmowach z mieszkańcami Bielska-Białej odkryłem, że jeżeli jest jakaś jednostka geograficzno-administracyjna, do której oni się odwołują, to jest Podbeskidzie. To znaczy oni się nie czują ani Ślązakami, ani Małopolonami. Oni też nie mają potrzeby, żeby się czuć małym Wiedniem. Czują się świetnie i czują się w domu i czują się bardzo kreatywnie w Bielsku-Białej. I właśnie w tym kontekście Podbeskidzia tam spotkałem bardzo wielu muzyków celebrujących i dbających o muzykę, którą nazwalibyśmy folkową, tradycyjną, ale robiących to w sposób bardzo współczesny. To znaczy ludzi, którzy z jednej strony zajmują się na przykład etnograffiti, a z drugiej strony grają na trombicie, czyli na lokalnym instrumencie folkowym. I też jakby dbają o to, żeby z jednej strony nie zapomnieć o dobrodziejstwie tej przeszłości, ale z drugiej strony szukają dróg, aby wprowadzić tę muzykę do współczesnego obiegu. Więc jakby nie mam takiego poczucia, że my przynosimy coś do Bielska-Białej, czego tam nie było. Mam bardziej takie poczucie, że dużo słuchaliśmy, czym jest ta Bielsko-Biała i czym jest muzyka Podbeskidzia i włączamy to do naszych projektów. To znaczy uczymy się od lokalnych artystów, czym współczesna sztuka być może.
1: Jednym z takich znaczących punktów programu będzie spektakl INSI pokazywany podczas tego wydarzenia, Saszy Walc. Dosyć znany spektakl, z którym dużo jeździła po Europie. Jak to się stało, że udało się zaprosić Saszę Walc właśnie do Bielska-Białej i jak z kolei to przedstawienie wpisuje się także w koncepcję całego wydarzenia?
2: W trakcie mojego rekonesansu sceny artystycznej w Bielsku-Białej odkryłem, że tam jest bardzo mocno zarysowana scena tańca amatorskiego i półprofesjonalnego. Ta scena składa się z wielu bardzo ambitnych grup prowadzonych przez instruktorki, instruktorów i pomyślałem, że fantastycznie byłoby, gdyby stworzyć jakiś taki kontekst, w którym ta społeczność tańca w Bielsku-Białej mogłaby się skonsolidować. No i co konsoliduje lepiej niż wspólne próby i wypocenie się na podłodze baletowej razem? Tutaj pomyślałem o tym, żeby zaprosić ich do współpracy przy nowej, lokalnej wersji projektu INSI, faktycznie ikoniczna choreografia Saszy Walc, tej prawdopodobnie najbardziej znaczącej choreografki tańca w Europie, a może i na świecie. Ten projekt INSI, który bazuje na kompozycji Terry'ego Riley'ego, opowiada też coś, co dla mnie jest ważne z powodów, powiedziałbym, społecznych. Tutaj muszę chwilę opowiedzieć coś o strukturze tego utworu. INSI to utwór skomponowany z 53 fraz muzycznych. Terry Riley, kompozytor, który napisał to w 1964 roku, zaprasza muzyków do swobodnego zestawiania tych fraz w trakcie wykonywania tego utworu. To znaczy tworzy przestrzeń wspólnotową, w której muzycy grają razem, ale jednocześnie nie odbiera podmiotowości każdej z grających osób. To znaczy każdy muzyk, każda osoba, która współbrzmi w tym graniu, może podejmować własne decyzje, w jaki sposób prowadzi tę muzyczną narrację. I dla mnie to jest piękna metafora, coś na pograniczu sztuki, a może polityki, czy wizji o tym, jak społeczeństwo może harmonijnie współbrzmieć bez konieczności tego, żebyśmy wszyscy grali ten sam dźwięk w tym samym takcie, w tym samym rytmie. Czyli jak stworzyć harmonię w różnorodności, jak stworzyć coś wspólnego, pomimo tego, że każdy z nas może indywidualnie podejmować decyzje. Saszy Walc, niemiecka choreografka, kilkanaście lat później przełożyła to na język tańca. To znaczy stworzyła choreografię, która bazuje na 53 frazach, na 50

0: trzech frazach choreograficznych, które tancerze i tancerki mogą w dowolny sposób improwizować w trakcie wykonania, wchodząc za każdym razem, kiedy ten spektakl jest wykonywany, na nowo w kontakt z indywidualną choreografią innych osób uczestniczących w tym spektaklu. Ten spektakl bardzo łatwo się zapamiętuje po zobaczeniu nawet kilku zdjęć tylko z tego wykonania, bo tancerze mają bardzo charakterystyczne, bardzo kolorowe kostiumy. Te kostiumy są bardzo szczegółowo opisane przez Saszę Walc i jej współtwórców. Chodzi o to, żeby widownia miała szansę łatwego zauważenia, jak te różne kolory noszone przez różnych tancerzy wchodzą w relacje ze sobą, jak tworzą nowe kształty i nowe kompozycje. Kilka dni temu zaczęły się warsztaty, w których uczestniczą instruktorki i instruktorzy z Bielska-Białej. Te warsztaty są prowadzone przez tancerzy Saszy Walc, przez tych ikonicznych, kultowych tancerzy Saszy Walc. Na koniec tych warsztatów w ramach naszego festiwalu zaprezentujemy spektakl In Sea, który zostanie wykonany przez uczestników i uczestniczki warsztatów razem z tancerzami Saszy Walc właśnie. A to odbędzie się też w nietypowym miejscu, bo na górnym piętrze parkingu Galerii Handlowej Sfera. To jest takie ciekawe miejsce, które zwykle jest zamknięte dla publiczności z jakiegoś powodu, czy zamknięte nawet dla samochodów, ale stamtąd widać Bielsko-Białą najpiękniej, bo stamtąd widać architekturę Bielska-Białej, stamtąd widać naturę Bielska-Białej i stamtąd również widać piękny zachód słońca. Dlatego ten spektakl odbędzie się o 18:00, tak żebyśmy jeszcze zobaczyli słońce zachodzące za lokalnymi tancerzami wykonującymi tę ikoniczną choreografię Saszy Walc. Kto wie, może któregoś dnia powstanie z tego festiwal tańca w Bielsku-Białej. Takie głosy już się teraz pojawiły po tych pierwszych spotkaniach, kiedy nagle uświadomiliśmy sobie, że to środowisko tańca jest takie mocne w Bielsku-Białej. Tak więc ten wędrujący festiwal myśli nie tylko o kroku w przód, ale też o tym, co zostawiamy po nas, o tych śladach, które zostawiamy po nas. To znaczy, co zostanie w tych miastach po takim wędrującym festiwalu. I myślę, że ten projekt In Sea, w którym zestawiamy kultową choreografię, kultowy zespół tańca europejskiego z lokalną społecznością tańca, jest właśnie przykładem takiego działania. Działania, które ma inspirować lokalny talent do tego, żeby iść o krok dalej.
1: Tak, sama Sasza Walc opowiadała mi kilka lat temu o projekcie In Sea. To bardzo konceptualne i abstrakcyjne dzieło. Mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że In Sea otwiera nowy rozdział w mojej karierze. Wynika to również z muzyki, na której oparta jest choreografia. Zawsze ściśle współpracuję z muzyką. Chciałam znaleźć odpowiedni język, który działa podobnie do kompozycji. Stworzyłam więc figury choreograficzne, zestaw zasad ich wykonania w przestrzeni. Oznacza to, że każdy tancerz ma dużą swobodę, ale jednocześnie musi być świadomy reszty grupy. To połączenie improwizacji i choreografii. W procesie tworzenia rozmawialiśmy przede wszystkim o przestrzeni i kompozycji, a nie o roli czy emocjach. In Sea to dla mnie spektakl o tym, jak współpracujemy ze sobą jako społeczeństwo, ale także kolejny etap mojej pracy. Być może doprowadzi do zmiany języka choreografii, którego używam.
2: Całość tego wydarzenia ma być taką zachętą do uczestnictwa, ale też do otwarcia oczu właśnie na te różnorodne, nieznane miejsca w przestrzeni miasta, bo to są wybory bardzo nieoczywiste, a bardzo atrakcyjne architektonicznie, zarówno jeśli chodzi o historię tych miejsc, jak i współczesne funkcjonowanie.
0: Tak jest i tutaj dodam to, co dla mnie jako kuratora, jak zostałem zaproszony do współpracy nad tym projektem przez Narodowe Centrum Kultury, to co dla mnie było bardzo ważne, to fakt, że w trakcie weekendu festiwalowego wstęp na wszystkie te wydarzenia jest bezpłatny. Ja bardzo mało widzę kontekstów w kulturze, w których sztuka, nazwijmy ją arthouse'owa, czy sztuka, nazwijmy ją wymagająca, czy wyższa, chociaż nie lubię tego określenia, jest oferowana w ten sposób. I bardzo się cieszę, że to jest taki festiwal, w którym osoby tworzące sztukę, którą nie zapisałbym w kontekście sztuki pop-artu albo popularnej, że właśnie ci artyści mogą spotkać się z szeroką publicznością. I że ten festiwal wchodzi w tkankę miasta, to znaczy nie czekamy, aż publiczność przyjdzie do nas, tylko poniekąd my wychodzimy na spotkanie tej publiczności do miejsc, które może dla nich są bardziej znane niż dla nas, jak na przykład targowisko przy ulicy Lompy w Bielsku-Białej, na którym zamkniemy nasz festiwal rejwem z dwoma bardzo ciekawymi, bardzo ekscentrycznymi osobowościami.

0: Z jednej strony Rafał Ryterski, który wykona live act na tym popołudniowym rave'ie, z drugiej strony Milena Głowacka, która jest DJ-ką sceny techno undergroundu, ale grającą wyłącznie na sprzęcie analogowym, czyli wyłącznie gramofony i wyłącznie winyle, i w tych dźwiękach i w tym diapazonie muzycznym skończymy nasz festiwal na targowisku na Lumpy.
1: O wędrującym festiwalu opowiadali kurator wydarzenia, reżyser operowy i librecista Krystian Lada oraz malarka Natalia Kleszczewska. Wydarzenie odbywać się będzie między 2 a 4 października w Bielsku-Białej. Kolejne miasta, które otrzymały tytuł Polskiej Stolicy Kultury, to po Bielsku Katowice i Kołobrzeg. Ja żegnam się z Państwem, zapraszając do wędrówki w rejon Podbeskidzia. Dziękuję bardzo za uwagę. Monika Pilch. Dobranoc.
2: Reklama. Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Szeku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program 2 Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy: program 2 Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com. Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki, Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program 2 i program 3.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
4: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
2: Reklama.
5: Wujka, jesteś na miejscu. Soy Changos Pasiuk. Estamos en Radio Nacional de Polonia.
6: Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
7: Witam Państwa, przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Dziś w mojej audycji znajdą się utwory kompozytorów, których dzieła będą miały jutro swe prawykonania na warszawskiej jesieni. W finale w Filharmonii Narodowej, jako ostatnie zamówienie jesieni, będzie to BSCH Sławomira Wojciechowskiego, a wcześniej w Kinie Muranów w cyklu Mała Warszawska Jesień współzamówienie Warszawskiej Jesieni i Fundacji Muzyka jest dla Wszystkich, wideo performance, słuchowisko Rafała Ryterskiego, Swój język mają. Przypomnę, że i Wojciechowski, i Ryterski zdobyli rekomendacje Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów. Było to w 2021 roku.

Ja mam dla Państwa teraz nagranie sprzed kilku lat Rafała Ryterskiego Doppelgänger na cztery instrumenty, elektronikę i roboty. Gra zespół Quartludium, a nagranie pochodzi z festiwalu Unsound z 2019 roku.

To były interludia Rafała Ryterskiego, a teraz wspomnienie spektakularnej inauguracji Warszawskiej Jesieni 2023, obejmującej różne przestrzenie gmachu Filharmonii Narodowej. W sali koncertowej natomiast miało miejsce prawykonanie Zamówienia Jesieni u Sławomira Wojciechowskiego. Był to utwór Digging for Gold. Kopiąc w poszukiwaniu złota, nurkując za perłami. To cytat z płyty Matta Johnsona z lat 80. W tej muzyce Wojciechowski odkrył prześwity w aranżacjach, w których tkwiły jakby przypadkowo rozrzucone obiekty dźwiękowe. Te drobne, niepozorne szczegóły w magiczny sposób zmieniały zwykłą piosenkę w wielopoziomowy, przestrzenny obiekt, wspomina kompozytor. Dziś Nowa Muzyka ogłasza koniec postępu materiałowego, komentuje Wojciechowski, a muzyka popularna retromanię i erę remiksu. Ale duże grupy młodych zuchwalców nadal kopią i nurkują i czasami udaje im się coś znaleźć. Prywatna kolekcja takich bryłek i okruchów zainspirowała mnie do napisania tego utworu. Oto Digging for Gold Sławomira Wojciechowskiego gra Sinfonia Varsovia, dyryguje Jada Zamani.

Digging for Gold Sławomira Wojciechowskiego grała Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Jaldy Zamani, a projekcję dźwięku realizowali Kamil Kęska i Michał Bereza. Dziękuję za uwagę, Joanna Grodkowska.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
0: Jego zainteresowaniami i aktywnością zawodową można by obdzielić co najmniej kilka osób, a jeszcze trochę by zostało. Jest dyrygentem, kompozytorem, aranżerem, teoretykiem muzyki i menadżerem kultury. Rafał Kłoczko będzie gościem audycji Cafe Muza, a porozmawiamy o jego drodze do dyrygentury nieoczywistej, fascynacjach, marzeniach i wyzwaniach zawodowych. Poza muzyką, jego wielką pasją są puzzle oraz nauka języków. Zapraszam w najbliższą niedzielę o 10:00. Marcin Majchrowski.
8: Kompozycje Karłowicza, które powstały jako bezpośrednie pokłosie berlińskich studiów u Heinricha Urbana, to swoisty wstęp i przygotowanie do jego opus magnum, czyli poematów symfonicznych. Drugi odcinek serii Giganci poświęcę dwóm jego wczesnym pracom, berlińskiej Białej Gołąbce i nieco później napisanemu w Warszawie koncertowi skrzypcowemu. Mieczysław Karłowicz w cyklu Giganci, jak zwykle w niedzielę o 14:00. Do usłyszenia, Andrzej Sułek.
0: Autopromocja.
9: Dwójka.
10: Jesteś?
9: Na miejscu.
10: Andreas Polizogopoulos.
11: A dwójki słuchają Państwo w piątek, 25 września, minęła 23:00.

0: Dziś z Państwem na żywo będziemy wspólnie słuchać muzyki, jak w każdy piątek o tej porze. Będziemy komentować, będziemy rozmawiać. Dziś na pewno przyda się nasz adres do korespondencji, ponieważ tutaj na dwójkowym stole leży mały stosik płyt dla Państwa. przemysław.psikuta@polskieradio.pl to jest nasz adres do korespondencji. Dziś na pewno będzie dużo trąbki. To wiemy, to możemy powiedzieć na samym początku. Zaczynając od końca, w części nocnej, po północy, chciałbym, abyśmy posłuchali fragmentów nowej płyty, nowego dzieła Nate'a Woolleya, czyli jednego z naszych ulubionych amerykańskich trębaczy, trębacz o fińskich korzeniach, znany nam dobrze ze swoich eksperymentów, ze swoich projektów. Ta ostatnia płyta niestety zamyka pewien rozdział. Zamyka rozdział zespołu Columbia Icefield, zespołu, którym zachwycaliśmy się ostatnimi czasy. Odeszła Susan Alcorn, wspaniała gitarzystka, a nieco wcześniej zmarł Nate Woolley. Nate Woolley, nauczyciel, Ron Miles, przepraszam, nauczyciel Nate'a Woolleya. I właśnie ta płyta powstała w hołdzie przede wszystkim dla Rona Milesa, który zmarł w roku 2022. Zatem ten materiał w części ostatniej, no a w części pierwszej porozmawiamy dziś i przede wszystkim posłuchamy premierowo materiału, który właśnie dziś się ukazuje. Muzyki duetu Dariusz Petera, Wojciech Jachna. I tak się składa, proszę Państwa, że autorzy tej płyty są razem z nami w dwójkowym studiu. Dariusz Petera, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I Wojciech Jachna.
2: Dobry wieczór.
0: Album zatytułowany XYZ, wydany nakładem wytwórni Audio Cave. Czytamy w materiałach promocyjnych: spotkali się w lutym tego roku w studiu Tokarnia Jana Smoczyńskiego. Weszli do tego studia bez wcześniejszych założeń i ustaleń dotyczących kształtu muzyki, dialog fortepianu i trąbki. Czyli tak jak lubimy najbardziej. My też, proszę Państwa, nic nie ustalaliśmy, o czym będziemy dziś mówić. Muzyka zupełnie nowa. Już za chwilę będziemy rozmawiać, bo przygotowałem jeden utwór na intro, zupełnie inny, może was trochę zaskoczę, ale powiedzcie na początku po dwa, trzy słowa. Wojtek, ty jesteś jesteś stałym gościem, można powiedzieć, tej audycji, śledzimy twoje poczynania. To wasz pierwszy duet. Ty lubisz duety, lubisz spotkania trąbki z różnymi instrumentami, lubisz, aby ta trąbka wypływała na takie szersze wody, także w rejony elektroniki, w rejony ambientu. Czym dla ciebie jest ta płyta?
1: No jest oczywiście jakimś kolejnym wyzwaniem, dlatego że jest to pierwszy duet z fortepianem.
0: No właśnie.
1: A fortepian daje, jak wiadomo, zupełnie inne barwy i przede wszystkim gra dużo szerzej, jest więcej składowych, jest więcej niewiadomych, które dają, zwłaszcza fortepian improwizowany, a tak jest w tym wypadku, które dają no jakieś nowe w ogóle, jakieś nowe barwy, nowe wyzwania dla mnie, więc po pierwsze, muzyka Darka była mi znana i byłem nią bardzo zaciekawiony już od dłuższego czasu. Rozmawialiśmy o czymś takim. Bardzo mi się spodobała jego poprzednia płyta Władza Algorytmów w Septecie, prawda?
2: Tak.
1: W Septecie.
0: Z Mateuszem Smoczyńskim,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Pamiętam.
1: Tam w ogóle bardzo dobry skład.
0: Ten zespół.
1: Miszk, Szmajda, świetne nazwiska. I od tego czasu z Darkiem mieliśmy kontakt, jakoś stale korespondowaliśmy sobie, rozmawialiśmy na ten temat.

Witamy Państwa. Realizująca program Anna Regulska i mówiący te słowa Przemek Psikuta. Jam Session w dwójce. Do godziny pierwszej będziemy

0: Ale właściwie propozycja nagrania takiego duetu wypłynęła od Darka. Trochę mnie nią, przyznam się szczerze, zaskoczył, bo zawsze Darka postrzegałem bardziej jako kompozytora. I było to zaskakujące. No ale tak jak już zauważyłeś, bardzo lubię duety, więc oczywiście z chęcią podjąłem takie wyzwanie.
1: Darek, twój fortepian, no tak, tak, tak jest. Jeśli pojawia się fortepian w duecie, to gdzieś tam prawie zawsze przejmuje on kontrolę nad całością. Ty tutaj w tym duecie też bardzo ciekawie, bardzo inteligentnie sięgasz po różne smaczki, po elektronikę. Tej elektroniki jest więcej, bo pojawia się tutaj Jan Smoczyński, który tak. był chyba ważny w tym etapie takim postprodukcyjnym.
2: Tak,
1: prawda?
2: Oczywiście.
1: Ale powiedz też tak słowem wstępu, jak to jest grać tylko z trąbką? Masz doświadczenie w takich duetach? No bo ten twój autorski skład to był dużo większy.
2: Tak,
1: zespół.
2: Mój autorski skład to był sekstet plus ostatnio Mateusz Smoczyński jako gość, który miał zagrać w kilku utworach, a się okazało, że stał się kolejnym członkiem zespołu. A jeśli chodzi o duet, to jest mój debiut w sumie. Bardzo długo się zbierałem do nagrania duetu. Musiałem się mentalnie w sumie też przygotować do nagrania tak małej formy, ponieważ to jest według mnie bardzo duża odpowiedzialność. Już tak jakby te siły się rozkładają tylko na dwie osoby w sumie. Nie można tam nic ściemnić, że tak się wyrażę. Poza przygotowaniem technicznym oraz poza przygotowaniem takim mentalnym, to było dla mnie no, takie duże wyzwanie. Dlatego tak długo mi schodziło ze zdecydowanie się w końcu, żeby nagrać jakąś małą formę. A co do elektroniki, to tak, bardzo lubię elektronikę wplatać do grania takiego akustycznego. No i ostatnio zaczynam właśnie bardzo dużo eksperymentować właśnie z przetwarzaniem fortepianu za pomocą przeróżnych efektów, programów. Strasznie mnie inspiruje właśnie takie poszukiwanie innej formy wyrazu niż właśnie takie tradycyjne wydobywanie dźwięku z instrumentu. Mhm.
1: Dobrze to słyszeć i myślę, że na ten temat też dziś z Państwem porozmawiamy. Zaczynamy nasze dzisiejsze jam session. Zaczynamy w zupełnie innym miejscu, bez fortepianu, z trąbką, z dwiema albo nawet trzema gitarami. Może Państwo rozpoznają. Zdziwiłem się, kiedy zdjąłem tę półkę, tę płytę z półki. 25 lat temu ukazał się ten album.

0: tak dziś zaczynamy. Tak po amerykańsku trochę można powiedzieć. Tak. Things will never be the same. Temat Billa Frizzella z jednej z najwspanialszych płyt z tego środkowego okresu Frizzella, Blues Dream. A ta płyta nieprzypadkowo, ponieważ gra tutaj w zespole Billa Frizzella Ron Miles na trąbce. I ja muszę przyznać, że poznałem tego trębacza właśnie słuchając płyt Frizzella. Wcześniej zagrał na takim albumie Quartet i to było moje pierwsze zetknięcie się z trąbką Rona Milesa, który, jak powiedziałeś, Wojtku, słuchając tego utworu, nigdy nie pchał się do przodu, na pierwsze strony gazet, na pierwsze miejsce w zespole. Był takim niezwykle subtelnym
1: i wycofanym, wyciszonym, no. Ale miał charakterystyczny styl i strasznie szkoda, że odszedł. Na jakąś dziwną chorobę zachorował i zmarł. Ja także poznałem Frizzella właśnie z płyty Quartet. Tej, znaczy, przepraszam, Rona Milesa z płyty
0: Naprawdę?
1: Quartet.
0: Frizzella? Tak. No to tak jak ja właśnie.
1: Więc wcześniej nie znałem, a potem miałem nagrany jakiś live Frizzella. Po raz pierwszy zobaczyłem Rona Milesa. On grał wtedy w sekcji z kimś. I potem już na tych późniejszych płytach wiedziałem, któż to. No, potem pamiętam, że docierały do mnie jakieś jego płyty. On nagrywał płyty w trio, w jakichś takich mniejszych wytwórniach, ale jego prawdziwą perłą jest dla mnie ta płyta, która wyszła chyba pośmiertnie.

0: Nie, dla Blue Note'u, nagrana w kwintecie, czy może tuż przed śmiercią, już nie pamiętam.
1: Ona wyszła już po śmierci. Old Man Chapel, prawda?
0: I tam zagrał Frizzell na gitarze. Tak. Nie pamiętam reszty składu, ale to jest wspaniała płyta. I jeśli ktoś chce poznać Rona Milesa, to no, polecam tą płytę, bo to jest wybitna rzecz.
1: No a nam dzisiaj o Ronie Milesie przypomina Nate Woolley, który zebrał się w sobie, aby nagrać płytę niezwykle osobistą. Posłuchamy jej dzisiaj w nocy, który w komentarzu dołączonym do tego albumu pisze: Ron Miles uratował mi kiedyś życie. Jego przyjaźń, jego inspiracja nadal mnie prowadzą. Kiedy odszedł, przez całe miesiące byłem jak zombie. Niespodziewanie straciłem starszego brata, o którym tak naprawdę nie wiedziałem, że go mam. Przyjaciela, któremu nigdy nie powiedziałem, jak bardzo go ceniłem, jak bardzo go kocham. Tak pisze dziś Nate Woolley.
0: No proszę.
1: Dużo trąbki dzisiaj, proszę państwa. I może, jeśli pozwolicie, rozpocznijmy, zróbmy drugie otwarcie. Posłuchajmy, jak panowie rozpoczynacie swoje pierwsze spotkanie studyjne. XYZ to tytuł płyty. Pamiętacie, był taki utwór zespołu Rush. YYZ. Pamiętacie dobrze, ty Wojtek znasz te rzeczy wszystkie.
0: Rushu znam, ale akurat tego tytułu nie kojarzę.
2: Ja też nie kojarzę.
1: No taki słynny popisowy instrumental z płyty Moving Pictures.
0: A, no Moving Pictures to oczywiście tak.
1: Wy nazywacie swój album XYZ. To może na początek, Darek, dlaczego taki tytuł? Co ono
2: to
1: znaczy?
2: Ja oddam głos Wojtkowi, ponieważ tytuł płyty, jak i tytuły utworów są Wojtka pomysłem. Ja miałem pomysł, mieliśmy numerować najpierw utwory, ja miałem pomysł na politura 1, politura 2, a Wojtek tutaj troszeczkę mnie zbił z tropu i zaproponował swoje tytuły, także to ja oddaję głos Wojciechowi.
1: Dodam, że Wojtek ma lekkie pióro i słuchacze dwójki o tym wiedzą, bo często Wojtek cytujemy twoje komentarze w różnych innych dwójkowych pasmach. Tytuły też ciekawe. Na razie w nie nie wchodźmy. Co oznacza tytuł płyty? XYZ.
0: Nic. Aha. Ma być tajemnicy, a tytuły płyty są ciągiem skojarzeniowym. Także możemy zrobić konkurs na takie skojarzenia ze słuchaczami, bo no, tego typu muzyka nie nawiązuje do żadnych wydarzeń społecznych ani politycznych. Nie jest też...
1: Całe szczęście.
0: Tak.
1: Gdyby wasz duet nawiązywał, to, tak. To czego mielibyśmy tutaj słuchać? To ja mam propozycję. Posłuchajmy pierwszych dwóch utworów i prosimy nie podglądać i może nazwą je państwo od siebie, zatytułują te dwa utwory.
0: Tak jest.
1: Mamy naprawdę kilka egzemplarzy tego albumu i chcielibyśmy, aby te płyty trafiły w dobre ręce. XYZ Petera Jachna, utwór pierwszy.

0: Jest 5 rano w chińskim Chengdu, pisze Ari. Pora zupełnie nie round midnight, do czego przyzwyczaiło mnie jam session. Ale nie ukrywam, że nawet będąc w podróży, nie mogę odmówić sobie przysłuchania się temu, co dzieje się w kultowej jazzowej audycji. Szczególnie, że premierowo pojawia się dziś album XYZ. Swego czasu duże wrażenie zrobiła na mnie płyta Władza algorytmów sekstetu Dariusza Petery. Muzyka ta do dziś ma w sobie niesamowitą świeżość, oddech, innowacyjność, jakby powstała z założenia, aby przetrwać każdą próbę czasu. A teraz brzmienie trąbki Wojtka Jachny. Znam ją z różnych jego składów, dokonań solo, płyt, koncertów. Cenię sobie bardzo. W efekcie ciekaw jestem tej nowej muzyki duetu Jachna-Petera, bo w takim składzie może powstać tylko muzyka o szczególnej osobowości. Pozdrowienia serdeczne dla wszystkich słuchaczy dwójki z państwa środka. Ari.
1: No. Dziękujemy bardzo. Również pozdrawiamy.
0: Ten skład to oczywiście od twojego zespołu, Wojtek, Wojciech Jachna, Squad, ostatni album Ad Astra, prawda?
1: Tak.
0: Z zeszłego roku. Dziś duety. Nikt nie napisał nam propozycji tych utworów, które właśnie, tytułów tych utworów, które wybrzmiały. A więc kolejno Kraina Bambusu i przed chwilą Niebiesko Żółty.
2: Tak jest. No, jest to tak zwany ciąg skojarzeniowy w przypadku takiej muzyki. To może być faktycznie... możliwości jest wiele. Często płyty improwizowane kierują się takimi faktycznie bardzo uproszczonymi schematami typu 1, 2.
1: Tak. ABC.
2: ABC, coś tam. Dlatego albo improwizacja, albo jakieś numery, dlatego że nie podejmuje się w ogóle tytułów. Ja jakby poszedłem troszeczkę w spak, ale tak jak mówię, to nie są żadne zobowiązujące rzeczy. To po prostu są jakieś takie moje typowe ciągi skojarzeń. Po prostu słuchałem płyty i pisałem skojarzenia, które przyszły mi do głowy słuchając i tyle.
1: Tak, ja szczerze
0: mówiąc. Czy się ze mną zgodzicie, ale trochę też można tak podzielić płyty duetowe, szczególnie akustyczne, na takie dwie grupy. Z jednej strony mamy takie niczym nieskrępowane duety, no właśnie między innymi fortepian, trąbka i ciągnące się długie, linearne improwizacje trwające pół godziny, sety. Tak. Często są to również

0: spotkania z publicznością, żywe spotkania, tak zwane estradowe. A z drugiej strony mamy duety, tak jest w waszym przypadku, bardzo z jednej strony spontaniczne, z drugiej przemyślane, mam na myśli brzmieniowo na tym etapie postprodukcyjnym. To znaczy spotkaliście się, zagraliście ze sobą, a później nastąpiła też pewna praca. Tutaj mamy krótkie formy, mamy często,
1: tak, bardzo takim zwarte są te
0: skrótem utwory, tak. Lapidarne formy. No i wszystko to, co także wydarzyło się później. I tutaj, Darku, pytanie do ciebie. Proszę, powiedz nam, bo ten etap tak zwanej postprodukcji, tej otoczki elektronicznej, także tych dodatkowych efektów, za które odpowiedzialny jest Jan Smoczyński, który nagrywał, miksował,
1: tak,
0: masterował
1: produkcję.
0: Całość.
1: Jan Smoczyński wykonał całą produkcję, począwszy od nagrania naszego duetu poprzez miks i mastering. Ja świadomie, to była jedyna w sumie taka decyzja zaplanowana tego duetu, że będę chciał zrobić jakąś postprodukcję tego materiału, dołożyć trochę elektroniki, dlatego nagrywaliśmy te improwizacje w dwóch osobnych pomieszczeniach, żeby była możliwość edycji później tego materiału, czyli żeby nie było przesłuchów między instrumentami i żebyśmy mogli spokojnie sobie tam różne rzeczy podokładać i wzbogacić to akustyczne brzmienie. I z Jankiem rzeczywiście spędziliśmy trochę czasu na preparowaniu fortepianu poprzez dodawanie różnych efektów, poprzez przekształcanie brzmienia tego instrumentu i przepuszczanie go przez różne efekty, które Janek ma w studio i którymi dysponuje. Ja ze swojej strony również coś tam dołożyłem. Posamplowałem niektóre dźwięki fortepianu, które nagraliśmy wcześniej. Też przepuściłem przez jedną z moich ulubionych aplikacji właśnie do edycji i do zabawy samplami. Więc ta elektronika odgrywa dość znaczącą rolę na tych nagraniach. Także tak, to jest świadoma i taka przemyślana decyzja. Natomiast cała reszta to pełny spontan był w zasadzie.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo ten spontan jest tu obecny i nie mamy wrażenia, mówię za siebie, absolutnie nie mam wrażenia jakiegoś przeprodukowania, bo łatwo jest się zapędzić, prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: Później w tej obróbce.
1: Nagraliśmy dłuższe formy tych utworów. Oczywiście w trakcie naszego dialogu muzycznego pojawiały się jakieś pomysły, których się chwytaliśmy i czasami rozwijaliśmy, czasami z nich nie rezygnowaliśmy, czasami po prostu graliśmy sobie nawet nie ustalając tonacji. Po prostu. Te formy oczywiście były dłuższe, no i w postprodukcji stwierdziliśmy, no mieliśmy takie wątpliwości, żeby też, trzeba po prostu wszystko zrównoważyć, żeby słuchacza nie zamęczyć, że tak powiem, bo jeśli chodzi o muzykę improwizowaną, no to trzeba wypośrodkować po prostu tą dowolność między tym, co jest trochę chociaż zaplanowany, prawda?
0: No tak, i przez to, że te utwory mają formę, są krótkie, to dzięki temu przechodzicie bez problemu z jednego świata w drugi. Możecie zderzać ze sobą różne światy. Mamy te kontrasty, które, kiedy słuchamy improwizującego trębacza i pianisty na odcinku, powiedzmy, godziny, no to są tam mielizny i na pewne rzeczy musimy poczekać. A tutaj w przypadku, kiedy słuchamy trzyminutowych form, to dla odbiorcy, szczególnie kiedy to jest podane w takiej postaci akustycznej, w takim wysmakowanym brzmieniu, myślę, że jest to atrakcyjniejsze.
2: No, dokładnie takie było nasze założenie. Ja jestem w ogóle zwolennikiem w tych sytuacjach improwizowanych tak zwanej selekcji, w przeciwieństwie do wielu moich znajomych, którzy uważają, że coś takiego to już nie jest muzyka improwizowana, bo to zostaje poddane obróbce termicznej, jakby to powiedzieli kucharze i tak dalej, więc ten proces ingerencji jest za duży. No ale sami dobrze wiemy, że

0: ingerowali, cieli i wybierali najlepsi z najlepszych, żeby wymienić tylko Milesa i Tio Masero.
1: No dokładnie, chociaż jest oczywiście ta szkoła typu Cecil Taylor i Tony Oxley, którzy longiem nagrywają po 40 minut, tak jak mówisz, nie? Nagrywają po prostu i wydają całe koncerty. Natomiast po pierwsze, ani my nie jesteśmy Cecilem Taylorem i Tonym Oxleyem, a po drugie, no wydaje mi się, że podchodzimy do żyjemy też w trochę innych czasach, podchodzimy do tej muzycznej materii też z trochę większą pokorą i staramy się też być bardziej krytyczni wobec siebie oczywiście. Mm-hmm.
0: Przypomniał mi się duet trąbka, fortepian, Kenny Wheeler, John Taylor w swoim czasie był.
1: A nie znam tego.
0: Był taki duet. A Kenny Wheeler przypomniał mi się, bo w najbliższą niedzielę będziemy słuchać.
1: Bardzo się cieszę. Płyta Gnuchaj jest jedną z moich ukochanych płyt.
0: Fantastyczny kanadyjski trębacz. Tak. Pan Sebastian pisze do nas tak. Psychodeliczny, awangardowy wstęp, a potem rozczarowująca wręcz trąbka. Rozczarowująca jasność. Jak recytował Karpiński w reportażu, gdy wypełza normalność, czy jakoś tak. Ale potem niepokój. Dalej staje się tłem dla trąbki, która już nie rozczarowuje, a walczy z tym tłem i staje się dualność. Jak więc można nazwać ten utwór? Może gonitwa myśli. Pozdrawiam, spiesząc proszę o płytę. Pan Sebastian z Poniatowej, nasz stały słuchacz.
1: No, interesujące.
0: Gonitwa myśli. Nagradzamy płytą?
2: Oczywiście.
3: Oczywiście.
0: Dobrze, to panie Sebastianie, adres mamy. Płytę dla pana odkładamy. przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Dwa następne ogniwa. Idziemy na razie kolejno. Trochę to zaplanowałem i zgodziliście się. Teraz dwie krótkie formy. Na razie nie opowiadajmy, ale tytuły możemy zdradzić. Noc księżycowa to będzie tak. Utwór pierwszy. Jest noc, nie wiemy, czy księżycowa akurat
1: Staje
0: nad nami.
1: Zdaje się, że chyba akurat trochę tak.
0: A później kosodrzewina.
1: Tak.

0: Słucham i nagrywam, pisze pan Andrzej Starnowski-Gór, nasz stały słuchacz. Jak znam pana Andrzeja, to nagrywa na dobrą chromową kasetę magnetofonową, bo te instrumenty bardzo lubią analogowe źródło, analogowy nośnik, fortepian, trąbka, prawda? Trudno o bardziej naturalne brzmienia. I tu przed chwilą w Kosodrzewinie powiedziałeś, Darku, że to trochę warszawska jesień, można by tak ten utwór określić. Ale taka warszawska jesień bardzo, bardzo przystępna taka interakcja między tymi dwoma instrumentami waszymi tutaj.
1: To chyba najbardziej taki surowy utwór i najbardziej improwizowany.
2: Zgadza się, racja. Ja jestem ostatnio od długiego czasu zachwycony muzyką XX wieku, tą drugą szkołą wiedeńską, muzyką współczesną, więc staram się eksplorować, jakoś wgryzać się w temat, analizować, no i takie inspiracje właśnie troszeczkę na tej płycie też można odnaleźć.
0: No właśnie, fajnie, że wspominasz drugą szkołę wiedeńską, bo bardzo wiele jej elementów zaraziło jazz, prawda?
2: Tak, improwizację. Mnóstwo jest.
0: Słyszymy te fragmenty, te detale. No, Schönberg i spółka chyba nie zdawali sobie sprawy z tego.
2: Zgadza się.
0: Jak będą właśnie aktualni.
2: Jak zacząłem się wgryzać w temat właśnie Schönberga, Boulez i cała reszta towarzystwa, no to i zacząłem słuchać właśnie pianistów, utworów na fortepian, to tak sobie myślę właśnie, kurczę, to jest jazz. Przecież grają jazz, panowie. Akordy jazzowe tam są, w ogóle harmonie. Także
0: ten jazzowy skrót jest, prawda?
2: Tak.
0: W miniaturach Weberna też niesamowity
2: racja.
0: Świat.
2: Także te dwa światy się przenikają bardzo i jazz sporo wziął właśnie z muzyki XX wieku.
0: No a trąbka lubi sobie tak szybować, fruwać nad takimi punktualistycznymi figurami, prawda?
1: No tak, trąbka lubi szybować, lubi fruwać, a dla mnie to było nie lada wyzwanie zagrać z Darkiem, bo u Darka właśnie jest ten taki, ta taka szeroka harmonia klasyczna, której ja właściwie nigdy nie grałem. Mhm. Jeśli ja się uczyłem w ogóle jazzu klasycznego bardziej, skończyłem klasyczny kierunek jazzowy, i dlatego z takim graniem spotkałem się po raz pierwszy u Grzesia Tarwida, którego pewnie nie muszę przedstawiać. I to było dla mnie w ogóle już dużym zaskoczeniem i dużym wyzwaniem. W ogóle z Grzesiem robiliśmy takie pierwsze

0: Mieliśmy czasami takie duety, jakieś takie pierwsze próby takiego grania, ale Grzegorz chyba nigdy nie był z tego zadowolony, jest bardzo wymagający.
1: Ale dobrze.
0: Tak. Ale mimo wszystko bardzo dobrze wspominam czasy grania naszego wspólnego z Grzesiem Tarwidem, z Albertem Karchem i potem z Krzysiem Szmajdą. Wiele się wtedy nauczyłem. Mhm. A dlatego też jakby tutaj to granie z Darkiem było takim dla mnie powrotem do grania właśnie z taką pianistyką bardzo, nie wiem jak to nazwać, taką
2: klasycyzującą,
0: nowoczesną. Ja
1: się przyznam, bardzo konkretną w bardzo, wielu przypadkach.
0: I myślę, że to dla mnie jest no, dużym wyzwaniem i w ogóle takim... nagranie tej płyty jest dla mnie w ogóle, myślę, jakimś takim bardziej początkiem badania w ogóle tej sprawy, raczej pewnej nauki, niż troszeczkę jak z muzyką tradycyjną, którą też dopiero zaczynam. To są takie dla mnie w ogóle nowe wyzwania.
1: No wiesz, ciekawe, że to mówisz, bo ja tak sobie trochę pomyślałem, słuchając tej płyty, że to jest dla ciebie jakaś kolejna droga i no, nie mam najmniejszych wątpliwości, że będziesz dalej szukał w tych światach, że ta energia jest odnawialna. Bardzo mi a propos tytułów tutaj przypasował tytuł pracy, która pojawia się na okładce tej płyty Beaty Szczecińskiej, właśnie zatytułowanej tak. Energia odnawialna.
2: Tak. Wspaniała artystka, która właśnie użyczyła nam swojej jednej ze swoich prac na front okładki płyty XYZ. Szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba.
0: I swoją drogą to super. Ten tytuł byłby bardziej adekwatny niż XYZ, no ale no jest to już tytuł pracy, więc oczywiście nie mogliśmy go ukraść jako tytułu albumu, prawda?
1: Przed nami dwa utwory, które album zamykają. Motyle. Coś rozwijamy, czy zostawiamy motyle?
0: Nie, motyle jak Wojtku, się zaczną, coś to do będzie wiadomo,
1: będzie wiadomo o co chodzi. I później dekan. Co to jest dekan?
0: Dekan to jest wyżyna, dekan w Indiach.
1: A, to jest wyżyna w Indiach. To już wszystko jasne. Słuchamy i proszę korzystać z obecności autorów w naszym dwójkowym studiu.

0: I tak kończy się album XYZ duetu Dariusz Petera, fortepian elektronika i Wojciech Jachna, trąbka. Jan Smoczyński całość zmiksował, opatrzył także detalami elektronicznymi. Dwa ostatnie utwory to były Motyle i to był Dekan. Dekan, który mógłby, tak trochę żartuję, ale na podstawie tego, co słyszeliśmy, mógłby zabrzmieć wyłącznie pod palcami Dariusza Petery, tylko na fortepianie na warszawskiej jesieni, jako bis na przykład jakiegoś
1: recitalu. Byłoby wspaniale. Tak, a z tym z dekanem mam taką anegdotę z nagrań właśnie, bo tam jest bardzo mało grania na fortepianie. Właśnie są tylko takie plamy dobarwiające kładzione na klawiaturze. Jasiek zrobił taki eksperyment, pamiętasz Wojtek, że nałożył dużo efektu po głosu chyba, delaya na fortepian, żebym jak najmniej grał po prostu. I stąd właśnie ta taka ogromna, duża przestrzeń w tym utworze właśnie, że ten delay zamydlał generalnie frazy, gdzie mnie kusiło, żeby jednak trochę więcej dźwięków zagrać.
2: A na końcu delay został wyłączony.
1: Tak.
2: Stąd jest takie oszczędne granie.
1: Bardzo oszczędne granie, tak, fortepianowe.
0: Oszczędne granie i oszczędny finał waszej płyty, pierwszego waszego spotkania studyjnego. Płyta z jednej strony, to właśnie jest bardzo ciekawe. Powstała w sposób bardzo spontaniczny, improwizowany, ale końcowy efekt jest zupełnie, zupełnie inny. Tak, no procedura, kolejność znana na mnie od dziś, ale powiedziałeś, Wojtek, że coś w tym jest. Czasy się zmieniają i trzeba jednak szukać cały czas, prawda, pomysłu na płytę, jeśli w dzisiejszych czasach wydajemy płytę jako całość, bo też ktoś napisał, że świetnie słucha się tej płyty, tych kolejnych utworów. Ja muszę powiedzieć, że tak, że ta płyta jest właśnie, myślicie tutaj całością, to jest złożona z elementów jedna opowieść.
2: No tak. Coraz częściej w ogóle sobie muzycy, my jako muzycy zadajemy pytanie, prawda? O sens istnienia nośnika i tak dalej, bo jest z tym duży problem, zwłaszcza z taką muzyką, powiedzmy sobie szczerze, niszową, no bo że tak powiem, obecność cyfrowa troszeczkę nas tutaj, znaczy sposób słuchania muzyki się zmienia i no zadajemy sobie już coraz częściej pytania jakieś takie właśnie, w jaki sposób to ma w ogóle być. Natomiast no póki co jeszcze oczywiście cały czas są koncerty, ludzie na koncerty chodzą i na tych koncertach te nośniki się sprzedają, więc jeszcze cały czas jest to dla nas jakiś tam, ma to dla nas sens. Natomiast jaka będzie przyszłość w ogóle nośnika, no jest to ciekawe pytanie.
0: I to powiedziałeś niszowo, ja myślę, że największy problem ma jednak mainstream, bo to od mainstreamu wszystko promieniuje, wszystko
2: no tak,
0: bierze tam swój początek. Ari dopisał, mimo że album jest kameralny, buduje w wyobraźni rozległe, rozbudowane światy. Inspiracja.

0: i wręcz chce się słuchać więcej. Podoba mi się to zestawienie muzyki współczesnej, właśnie elementy szkoły wiedeńskiej i tonu trąbki. Dla mnie to mogłoby być zapowiedź już kolejnego albumu. A ja chciałem was spytać o zapowiedź ewentualnych koncertów i tego, w którą stronę jak sobie to wyobrażacie, bo to są znakomite, znakomite punkty wyjścia do dłuższych tak. improwizacji.
1: Oczywiście tak. Myślę, że koncerty będą podążać, o ile takowe będą, takie będą, to szczerze mówiąc chyba nie wiemy nawet w jakim kierunku. Ja mam zamiar wypróbować w boju koncertowym właśnie zastosowanie różnego rodzaju elektroniki, więc jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko zadziała w wersji live. No mamy jakieś punkty zaczepne, oczywiście będziemy się posiłkować niektórymi rzeczami, które na płycie wyszły tak bardziej charakterystycznie i będziemy starać się rozwijać to w jakiś sposób, ale myślę, że każdy koncert będzie inny. Mhm.
0: Dawajcie w każdym bądź razie znać o koncertach, o występach.
2: Pierwszy będzie 27 listopada w Wieży Ciśnień w Koninie. Tak, tam mamy koncert premierowy. To jest bardzo znane i sympatyczne miejsce dla takich kameralnych rzeczy, typu jakaś elektronika, właśnie takie kameralne składy, także bardzo się cieszymy na ten koncert. Mhm. A następne koncerty zobaczymy. No myślę, że to już będzie w nowym roku. Raczej celujemy w małe miejsca oczywiście. Zobaczymy. Są jakieś pomysły i są jakieś wstępne zaproszenia, ale na razie jeszcze nie mam żadnych potwierdzeń. Mamy na razie tylko ten premierowy koncert w Koninie.
0: Płyta z nami pozostaje. Płyta ma już jeden dzień, bo już mamy 4 minuty tak soboty. Jest. Ukazała się wczoraj. X, Y, Z. Autorzy jeszcze w dwójkowym studiu, w dwójkowym jam session. I teraz mamy dla państwa jeszcze jedną niespodziankę i jeszcze jedną premierę. I także tę płytę możemy podarować słuchaczom tej audycji. Wojtku, twój drugi duet, jeśli mogę tak nazwać ten album, którym tutaj nas zaskoczyłeś. Dariusz też tej płyty nie zna. Będziemy wszyscy
1: nie znam.
0: Słuchać.
1: Znam jeden utwór, który gdzieś się tam pojawił w sieci, a bardzo mi się spodobał. I jestem bardzo ciekawy, co tam dalej się wydarzy.
0: History of Honeycomb.
2: Tak, no generalnie nie robię takich rzeczy, że wydaję w jednym czasie dwie płyty nagrane w duecie, ale tutaj akurat tak się dziwnie złożyło, że w latem tegoż roku Grzegorz Pleszyński, z którym nagrałem tą płytę, wypuścił tą płytę zupełnie znienacka, w dość nieoczekiwany sposób, więc pozwoliłem ją sobie przynieść do studia, skoro już tutaj jestem. Grzegorz Pleszyński to jest bydgoski artysta, nowoczesny, plastyk, performer, i także muzyk grający na instrumentach elektronicznych, na takiej plastikowej trąbce, tubie takiej plastikowej podłączonej do efektów, którą często wykorzystuje przy różnego rodzaju performance'ach w galeriach i tak dalej. I zaprosił mnie do takich nagrań. Na płycie są też recytacje, które recytuje Tim Sanford, Amerykanin mieszkający w Bydgoszczy. To są też teksty Grzegorza, takie jego dość mocno poetyckie, artystyczne rzeczy. No, Grzegorz Pleszyński to jest postać bardzo znana w Bydgoszczy. Pewnie w Polsce nie wszyscy go mogą kojarzyć. Ma dużą pracownię na bydgoskim Londynku, zawaloną całą obrazami. Robi tam często jakieś wystawy i spotkania. Jak to ładnie powiedział Mazol, jest to ojciec wszechrzeczy w ogóle. W w Bydgoszczy, faktycznie można go tak nazwać. To jest, Grzegorz jest już w,

0: No, skończył 70 lat i cały czas jest w świetnej kondycji, cały czas tworzy i maluje. I no, postać taka bardzo zasłużona dla rozwoju w ogóle takiej sceny awangardowej i artystycznej, bym powiedział.
1: Słuchamy. Posłuchajmy. Wojtek, po tym co powiedziałeś, jesteśmy bardzo ciekawi tej drugiej premiery. A pani Iza napisała do nas dziś tak. Jestem trochę zajęta. Dzisiejsza audycja gra sobie w tle. Nie udało mi się, nie śledziłam każdego dźwięku, ale jak na moje ucho, to ta muzyka jest tak magiczna, piękna i tak zaskakująca, że stanowi idealne tło dla pięknej pełni księżyca, którą zobaczymy dziś w nocy. Tak pisze pani Izabela. No właśnie, a my słuchaliśmy utworu zatytułowanego Noc Księżycowa przed chwilą. Pani Izabelo, jeśli reflektuje pani na ten album, aby posłuchać go w zaciszu domowym w całości, to prosimy dać znać. No, a może spodoba się bardziej pani ten album, którego posłuchamy teraz. My jeszcze nie wiemy, jak to brzmi. Słuchamy.

Oddajcie mi moje.

0: No, bardzo ciekawe zderzenie z tym zupełnie innym światem, jak państwo słyszeli. Tutaj komentujemy na gorąco, słuchając tej płyty nowej po raz pierwszy. Rzecz nosi tytuł History of Honeycomb. Wojciech Jachna, trąbka, Grzegorz Pleszyński, tuba, samplery. I jego słowo, jego poezja tutaj w interpretacji Tima Sanforda i Sylwii Gorak. Ocean of Iron i przed chwilą Walks. No, brzmienie psychodeliczne, takie powiedziałeś, Darek, lata 70., lata 80., nie wiem, jakiś Detroit, zupełnie inny świat.
1: No tak, faktycznie. Lo-fi brzmieniowo. Tak, ale ciekawe, bardzo ciekawe.
0: Bardzo ciekawe.
1: Bardzo ciekawe.
0: A pan Sebastian napisał właśnie utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, mógłby być jedną z części The Dark Side of the Moog Klausa Schulzego, albo przynajmniej jego jazzowym odpowiednikiem.
2: Czyli trafiliśmy.
0: No tak, i ta trąbka w połączeniu z tubą, bardzo ciekawy efekt. I ja to powiedziałem, że tu grał zupełnie inny trębacz, inny człowiek.
2: No tak, no bo tak jak rozmawialiśmy, no każdy duet wymusza innego rodzaju interakcje. Tutaj cała produkcja, sample były w ręku Grzegorza Pleszyńskiego, który ma też zupełnie inne podejście. To jakby on jest w ogóle bardziej artystą dźwiękowym, artystą jest w ogóle myśli, ma ciekawy sposób myślenia o muzyce, bo on bardziej myśli jakoś tak, nie wiem, malarsko, nie wiem w ogóle jak to nazwać.

0: właściwie nagrywaliśmy bardzo długie jakieś takie płachty dźwięków. Ambientowe, trochę groove'owe. Dla mnie to w ogóle było momentami zbyt rozwleczone, zbyt mało konkretne. Dla Grzegorza z kolei były to takie formy naturalne, bo on myśli abstrakcyjnie, myśli jak malarz. Mhm. Tak jak zresztą maluje. Myśli jakby, nie wiem, nie potrafię tego dobrze wyrazić, bo nie myślę malarsko, ale myśli...
1: Barwami, kolorem,
0: barwą,
1: całością.
0: Kolorem, tak, całością w ogóle. Więc dla niego takie długie, szerokie właśnie...
1: Są całkowicie naturalne.
0: Są całkowicie naturalne. Zupełnie myśli inaczej. My z kolei myślimy jak muzycy, więc jesteśmy trochę bardziej zwarci, skupiamy się jakby na innych detalach. Także no to są ciekawe zderzenia. No.
1: Bardzo ciekawe i myślę, że też ciekawe. Pani Izabela z Przemyśla właśnie napisała, to jakbym mogła wybrać, to poproszę jednak płytę drugą.
0: No proszę.
1: Pani Izo, Zaklepana, druga płyta dla pani. Ostatnie pytanie, Wojtku, do ciebie o trąbkę i o... Gdzieś też mi się to pytanie przewinęło i tak pomyślałem, że w tym roku Davisowskim o twojego Milesa cię spytam. Nie będę oryginalny, ale też trochę a propos tego, czego będziemy słuchać dziś w Dużej Czarnej, bo dziś w Dużej Czarnej sięgamy po drugi kwintet z Shorterem Hancockiem.
0: Mój ulubiony.
1: No właśnie. Pięknie, tak. Sięgamy też pod kątem wydań, taśm i tego wszystkiego, całej tej otoczki audio wokół tych niesamowitych sesji, brzmiących też niesamowicie. No ale skorzystam z okazji, zapytam cię właśnie, powiedz o swoim Milesie. Dlaczego drugi kwintet ulubiony i to bardzo ciekawe.
0: Dlaczego ulubiony? No napisałeś właśnie na Dużej Czarnej, napisaliście wczoraj już teraz, można powiedzieć wczoraj, że jest to właściwie Miles Davis z drugim kwintetem zdefiniował cały jazz nowoczesny. Cały taki mainstreamowy modern jazz, tak jak go powiedzmy w uproszczeniu troszeczkę nazwę. Także dla mnie to są w ogóle najważniejsze zespoły lat 60. Kwartet Coltrane'a, kwintet Davisa z lat 60. No, można tam jeszcze dołożyć oczywiście ten zespół.
2: Hancocka,
0: no tam kwartet Chelsea Lloyda i tak dalej, no ale te dwa zespoły to są takie wiodące, wiadomo, no bo tam wszyscy je znają, ale też no jeśli chodzi o dokonania, no to te zespoły jakby, mówiąc brzydko, tak przeorały muzykę jazzową, że można tam znaleźć no, taką inspirację na wiele, wiele lat.
1: I, na wiele dekad.
0: Na wiele dekad, prawda? I właściwie do dzisiaj się wielu muzyków cały czas do tego odnosi. A Miles, no u mnie to było bardzo prozaicznie, no bo ja wchodziłem w muzykę w latach 90., jak zresztą wiesz. No więc zainteresowałem się Davisem z lat 90., czyli pierwszą płytą, którą miałem chyba na taśmie, to była płyta Tutu, nie będę oryginalny pewnie, wydana wtedy w Polsce jakoś tam na taśmie oryginalnej. Płyta Dubup, czyli pierwsze połączenia z hip-hopem, no bo wtedy rządził w ogóle AC Jazz, ja słuchałem bardzo dużo takiej muzyki.
1: A potem przejrzeliśmy na oczy, jak sięgnęliśmy po te płyty starsze.
0: Tak, tak. No a potem już się cofałem. Potem już się cofałem. Zafascynował mnie przede wszystkim, jak zacząłem słuchać takiego bardziej offowego jazzu, no to oczywiście dotarłem do Milesa Davisa jazz rockowego, czyli do płyt typu In a Silent Way, Beaches Brew i tak dalej. Te płyty z lat 60., 50., one nie były dla mnie na początku oczywiste. No gdzieś tam Kind of Blue oczywiście, to taki kanon gdzieś tam po drodze posłuchałem. Natomiast niekoniecznie rozumiałem, bo to nie są najłatwiejsze płyty. Sorcerer, Miles i tak dalej, Nefertiti, tak?
1: Nefertiti. Z nimi się trzeba polubić.
0: Z nimi się trzeba polubić. Natomiast to są płyty, jak to się mówi, na długie lata. To płyty to

0: w ogóle jedno, a drugie to, co oni grali właśnie na koncertach, czyli między innymi właśnie płyta, którą będziecie dzisiaj już prezentować w Dużej Czarnej, no to, to jest w ogóle zupełnie osobny świat. To, oni, to, co oni robili w ogóle ze standardami na żywo, najlepiej to w ogóle zobaczyć. Ja pamiętam pierwsze koncerty pożyczaliśmy sobie z Pawłem Urowskim na taśmach DVD. DVD, na taśmach wideo jeszcze wtedy z lat
1: na VHS-a.
0: Na VHS-a. I to było dla mnie niewiarygodne w ogóle oglądanie tych ludzi w akcji. Więc chyba wtedy w ogóle zrozumiałem, na czym polegała istota tego kwintetu, na oglądaniu koncertów. No dzisiaj te wszystkie koncerty możemy zobaczyć na YouTubie po prostu w dużej ilości, z różnych miast wychodzą boksy, wychodzą wznowienia, także można się z tym zapoznać. Niestety chyba nie będę mógł dzisiaj słuchać waszej audycji, nad czym ubolewam, ponieważ twój interlektor ma potężną wiedzę na ten temat. Pan
2: Jerzy Cichostemski. Tak.
0: Cichostemski, no.
2: Tak, wprowadziliśmy podczas tych naszych spotkań cały kącik dotyczący właśnie aspektów,
0: no właśnie,
2: aspektów audiotechnologii. Audycja będzie, mam nadzieję, do odsłuchania na naszej stronie. Dobrze, panowie, tutaj stawiamy kropkę. Bardzo wam dziękuję za odwiedziny, za płyty. No właśnie, tutaj otworzyliśmy nowy wątek. Dzisiaj nie będziemy w ogóle go poruszać. Kolejny słuchacz napisał o nośnikach SACD, HDCD i tak dalej, i tak dalej.
0: Nie ruszajmy tego
2: nie,
0: tematu.
2: Nie dotykamy dzisiaj tego tematu. Płyta XYZ, która ukazała się wczoraj, jak już ustaliliśmy, ma absolutnie audiofilski dźwięk i polecamy państwu. Dariusz Petera, bardzo dziękuję.
3: Również bardzo dziękuję, pozdrawiam.
2: Wojciech Jachna.
0: Dzięki wielkie.
2: A u nas teraz Nate Woolley i jego ostatnia płyta, przy której zatrzymamy się teraz na kilka chwil. Proponuję, abyśmy może na początek posłuchali, jak całość się zaczyna. Podpowiem tylko, że otwiera ją taki protest song, ulubiony protest song Susan Alcorn, która zmarła w styczniu 25 roku. Jedna z najbardziej niezwykłych gitarzystek, gitara hawajska, improwizatorka, niezwykła wyobraźnia. I to są nagrania jeszcze z nią, jeszcze z Susan Alcorn. Ona gra tutaj na tej nowej płycie, która nosi tytuł A Silence Opens. Na drugiej gitarze, na drugiej gitarze elektrycznej Ava Mendoza. Na bębnach ciekawy człowiek, taki bardziej ze świata rocka, Ryan Sawyer. No i Nate Woolley. Nate Woolley, trąbka, wzmacniacze, elektronika i głos.

Nate Woolley i jego formacja Columbia Icefield. Formacja, która bardzo mocno pokazała się na scenie. Ich debiutancka płyta ukazała się w roku 2019. To był taki nowy, no możemy powiedzieć, koncept muzyczny Woolleya. Kwartet, który łączył w sobie brzmienie oczywiście jego trąbki, tutaj w tym przypadku często amplifikowanej. Dwie gitary elektryczne, w tym jedna hawajska. No i perkusja. Dwie jazzowe gitarzystki grały w tym kwartecie. Mary Halvorson i Susan Alcorn. A w tych nagraniach, których słuchamy dziś z płyty ostatniej A Silence Opens, Ava Mendoza na gitarze pierwszej i Susan Alcorn na gitarze hawajskiej, elektrycznej. Ryan Sawyer na bębnach i oczywiście Nate Woolley jako lider całości. Płyta A Silence Opens, która ukazała się dokładnie 29 maja tego roku. No a słuchamy jej dziś. Słuchamy tej płyty jednocześnie pamiętając, że to płyta bardzo mocno związana, płyta dla Susan Alcorn i Rona Milesa. Rona Milesa, o którym Nate Woolley pisze bardzo prywatny tekst, mówiąc, że Ron Miles był dla niego jak ojciec, że uratował mu w którymś momencie życie, że stracił kogoś najbliższego. Dodaje Woolley, że cztery główne tematy, w tym ten, który przed chwilą wybrzmiał, Howard Beach, oparte są na tematach, na kompozycjach Rona Milesa, który uwielbiał muzykę źródeł, muzykę folkową. Często ją grał w latach, kiedy, jak pisze Woolley, miałem to wielkie szczęście słuchać go na żywo. Te tematy Milesa przeplecione śpiewanymi fragmentami El Derecho, protest song ulubiony, jedna z ulubionych pieśni Susan Alcorn, którą cytowała grając na gitarze. Tutaj ona jest takim leitmotywem.

pomiędzy utworami muzycznymi. Proponuję, abyśmy posłuchali jeszcze jednego fragmentu, też poprzedzonego wokalną introdukcją. To będzie kompozycja za

to najprawdopodobniej ostatnia płyta Columbia Icefield. Ostatnie spotkanie przyjaciół, tak pisze Nate Woolley, o tej sesji, która no, z całą pewnością jest ostatnią sesją z Susan Alcorn grającą na gitarze. Na drugiej gitarze Ava Mendoza, Ryan Sawyer na perkusji i Nate Woolley trąbka. Rzecz dla Susan Alcorn i dla Rona Milesa. Ten temat, który właśnie wybrzmiał, symboliczny tytuł We Say Goodbye Twice, Wildwood Flower. Płyta z nami pozostaje, znajdują się na niej jeszcze kolejne ciekawe tematy Woolleya. Może w najbliższym czasie uda nam się jeszcze do tego materiału powrócić. Zamykamy nasze dzisiejsze spotkanie, dwójkowe Jam Session. No i na koniec proponuję, abyśmy wrócili do albumu, do brzmienia, które otworzyło dzisiejszy program, czyli Ron Miles w zespole Billa Frizzella i sesja sprzed dokładnie ćwierć wieku, album Blues Dream. I pożegna nas utwór zatytułowany przez Frizzella Ron Carter. A Ron Carter zagra już dziś w dużej czarnej. Dziękujemy Państwu, kłaniamy się. Anna Regulska i Przemek Psikuta. Thank you.

Witam przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Zapraszam Państwa na sobotnie wydanie Fantazji Polskiej w programie drugim. Rozpoczynamy dzisiaj od muzyki kompozytora, który na przełomie XVIII i XIX wieku należał do najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów w całej Europie, choć dzisiaj jego nazwisko nieczęsto pojawia się w programach koncertów. Felix Janiewicz. Urodzony w Wilnie w 1762 roku, jako młody skrzypek wyruszył w podróż po Europie. Odnosił sukcesy w Paryżu i Londynie, a na Wyspach Brytyjskich spędził większą część życia, zasłynąwszy nie tylko jako wirtuoz i kompozytor, lecz także jako niezwykle przedsiębiorczy organizator życia muzycznego. Jego 5 koncertów skrzypcowych możemy teraz słuchać w boksie, który ukazał się nie tak dawno. To pierwsze nagranie kompletu wszystkich koncertów Feliksa Janiewicza. Wszystkie zarejestrował Bartłomiej Nizioł wraz z Wrocławską Orkiestrą Barokową pod dyrekcją Andrzeja Kosyndiaka. My dzisiaj rozpoczynamy od 5 koncertu E-moll, napisanego w pierwszych latach XIX stulecia. To dzieło, w którym Janiewicz wykracza już poza wzorce klasycznego koncertu.

powolnym wstępie nie pozwala orkiestrze zbyt długo zwlekać. Główny temat pierwszej części powierza od razu soliście. Wzbogaca też instrumentarium o flet i fagoty, nadając orkiestrowemu akompaniamentowi pełniejsze brzmienie. Po wirtuozowskiej części pierwszej następuje śpiewne adagio, a całość zamyka pełne tanecznej energii rondo. Oto przed nami piąty koncert skrzypcowy e-moll Feliksa Janiewicza. Bartłomiej Nizioł w partii solowej, towarzyszy mu Wrocławska Orkiestra Barokowa, dyryguje Andrzej Kosendiak.

Tak kończy się piąty koncert skrzypcowy e-moll Feliksa Janiewicza. Słuchaliśmy nowego nagrania z podwójnego albumu zawierającego komplet koncertów skrzypcowych polskiego wirtuoza skrzypiec przełomu XVIII i XIX stulecia. W partii solowej Bartłomiej Nizioł, któremu towarzyszyła Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. To na początek, dziś w Fantazji Polskiej w dwójce, a teraz sięgam po album znakomitej skrzypaczki Marii Sławek. Album Tiktin poświęcony muzyce Andrzeja Panufnika, Jana Sebastiana Bacha i Mieczysława Weinberga. Choć głównym bohaterem jest tutaj tytułowy Tiktin, czyli Tykocin, miasto o bogatej historii i żydowskiej przeszłości. To właśnie w Wielkiej Synagodze w Tykocinie w październiku 2023 roku powstało nagranie, którego za chwilę posłuchamy. Muzycy zarejestrowali koncert skrzypcowy Andrzeja Panufnika, Ciacone z drugiej partity skrzypcowej Bacha oraz Concertino op. 42 i Rapsodie na tematy mołdawskie Mieczysława Weinberga. I ostatniego z tych dzieł posłuchamy właśnie teraz. Maria Sławek, skrzypce Lutosławski Quartet oraz grający na kontrabasie Tomasz Januchta.

Wysłuchaliśmy Rapsodii Mołdawskiej Mieczysława Weinberga. Nagranie z płyty zatytułowanej Tiktin. Tiktin, czyli Tykocin. Miasto, w którym powstało to nagranie w Wielkiej Synagodze. A grali Maria Sławek, skrzypce, Lutosławski Kwartet oraz na kontrabasie Tomasz Januchta. A teraz muzyka młodego pokolenia. Oto Ruthless Act, kompozycja urodzonej w 1995 roku Aleksandry Słysz.

Ruthless Act, kompozycja Aleksandry Słysz, kompozytorki, eksperymentatorki, sound designerki i reżyserki dźwięku. Elektronikę oddamy teraz w ręce specjalisty w tym zakresie, a jest nim niewątpliwie Marcin Dymiter, znany także jako Emiter, twórca poruszający się na polu elektroniki, nagrań terenowych i muzyki improwizowanej. Marcin Dymiter tworzy instalacje dźwiękowe, słuchowiska, muzykę do filmów, a także spektakli teatralnych. My posłuchamy jego muzyki z cyklu Five Tracks from a Single Source.